0: To jest powtórka programu. Szkiełko i oko.
1: Czy zmienia nam się podejście, spojrzenie w ogóle na zdrowie i chorobę? Co dzisiaj znalazło się w zbiorze chorób? Ja sobie pomyślałam, że przecież zwykły ludzki proces starzenia w jakimś momencie próbowano zaklasyfikować jako chorobę. Było to dziwne, na szczęście do tego nie doszło. Spróbujemy co nieco Państwu wyjaśnić wraz z profesor Katarzyną Taran z Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Witamy.
2: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu.
1: Ja się nazywam Iza Berkowska. Wspólnie zapraszamy na spotkanie. Spróbujemy sobie wyjaśnić w ogóle, co się kryje pod pojęciem choroby, jak tą chorobę oswajano w historii.
2: Pojęcie choroby towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Zauważano pewne nieprawidłowości, zauważano, że niestety czasami prowadzą one nawet do śmierci. Próbowano wyjaśnić te przyczyny. Ale w zasadzie dopiero naukowa weryfikacja pierwsza przyczyn chorób to badanie pośmiertne, a więc bardzo odległe w czasie badanie od początków ludzkości. Ale choroby obserwowano i próbowano je opisywać. Początkowo szukano ich wytłumaczenia w różnego rodzaju zjawiskach.

0: również metody rozpoznawania, a co za tym idzie, leczenia chorób.
1: Możliwości są coraz większe. I od tych chorób, których nie potrafiliśmy nazwać sprzed kilkuset lat, w które często wplątywane były historie czarów i tak dalej, aż po dzisiejsze czasy, w których mówimy już o ingerencji na przykład w geny.
0: Tak, to jest niezwykle daleka droga, ale pozostałości tej starej drogi są nadal w naszym języku. Na przykład grypa, łacińskie influenza, pochodzi od słowa wpływ. Zauważono bowiem, że grypa pojawia się cyklicznie, tak jak cyklicznie planety krążą po nieboskłonie, a więc logicznie wywnioskowano, że musi być jakiś związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy gwiazdami a grypą. Podobnie słowo tyfus pochodzi od słowa boga Tyfona, którego gniew powodował tak gwałtowne zjawiska na morzach i oceanach, jak gwałtowny jest przebieg znanej nam choroby tyfusu. Mm-hmm. Na szczęście dzisiaj już odległej i znajdowanej w archiwach patomorfologicznych. Dzisiaj mamy nowe narzędzia i tym przełomem, jaki się dokonał, to oczywiście wprowadzenie technik molekularnych. Początkowo badano świat, w tym choroby, tylko okiem nieuzbrojonym. Później mieliśmy zejście do poziomu mikroskopowego, czyli to wykorzystano najpierw mikroskop prosty, czyli lupę, a później mikroskop złożony. Tutaj jesteśmy gdzieś w wieku XIII, kiedy pojawiają się lupy, które mają na celu powiększanie obiektów. Dlatego, że w ogóle sama historia soczewek to jest ponad 4,5 tysiąca lat. Najstarsze z nich znaleziono w Egipcie. 3,5 tysiąca lat to w Knossos. Ale nie mamy pewności, czy one rzeczywiście służyły powiększaniu, czy jakimś innym celom, dlatego że trwa nadal na ten temat spór w literaturze. Natomiast wiemy, że w XIII wieku już rzeczywiście to proste narzędzie optyczne, jakim był mikroskop prosty, czyli lupa, służyło powiększaniu obiektów. Bracia Jensen, którzy wyprodukowali pierwszy mikroskop, umożliwili nam powiększanie obiektów rzędu 3 do 10 razy. Ale w zasadzie dopiero prace szlifierza soczewek, którego naukowa pasja doprowadziła go do stworzenia mikroskopu, który potrafił powiększać kilkaset razy, to dopiero początek diagnostyki, jakbyśmy dziś powiedzieli, mikroskopowej. Pionierem badań naukowych, jeżeli chodzi o mikroskopię, był Hooke, który zaobserwował komórki martwej tkanki roślinnej, obserwował korę pod mikroskopem i on stworzył właśnie pojęcie komórki od słowa cel, które oznaczało zamkniętą przestrzeń albo cele mnicha. I stąd nazwa teorii komórkowych, późniejszych badań komórkowych, dzisiejszych terapii opartych o komórki, to ogromny przełom. Ale prawdziwym hitem są współczesne mikroskopy, dlatego że mamy taką zadziwiającą sytuację. Z jednej strony dzisiejsze mikroskopy w swojej ogólnej budowie bardzo powtarzają schemat jeszcze Leeuwenhoeka, a z drugiej strony wprowadzenie dodatkowych do nich elementów sprawia, że możemy obserwować obiekty na poziomie nanometrycznym. Ta mikroskopia nanometryczna, nazywana również superrozdzielczą, ona otrzymała Nagrodę Nobla. Dlaczego? Bo udało się przejść limit dyfrakcyjny światła, czyli można zobaczyć coś więcej niż komórkę. Można zobaczyć struktury subkomórkowe, można zobaczyć elementy, te molekuły, które są tematem naszych rozmów. To jest bardzo przydatne.
1: No właśnie, tutaj pojawia nam się słowo medycyna molekularna. I jakbyśmy spróbowały wyjaśnić, czyli to będzie ta medycyna już oparta o zobaczenie najbardziej drobiazgowych elementów.
0: Tak, właśnie to przejście od mikroskopii jako narzędzia poznania do technik molekularnych zupełnie zrewolucjonizowało nam spojrzenie na cały świat, nie tylko świat medyczny. W medycynie te znaleziska molekularne otworzyły drogę zarówno do diagnostyki chorób, które dawniej wydawały się nie mieć swojej przyczyny, a z drugiej strony otworzyły drogę do nowoczesnych terapii, tak zwanych terapii celowanych, które atakują konkretne cele, nieprawidłowości ujawnione na poziomie badań molekularnych. Te techniki molekularne są znane od dość dawna, ale początkowo one były stosunkowo z najwyższym szacunkiem, ale proste i mało wydajne.

0: One pozwalały na powielanie materiału genetycznego. Jak były tam jakieś błędy, to wtedy można je było łatwo ujawnić. Taką techniką jest na przykład PCR czy odwrócony PCR. Ale dziś mamy przede wszystkim sekwencjonowanie nowej generacji. Ta fantastyczna nazwa mówi o tym, że jest to rzeczywiście coś nowego i tak jest. Jaki jest przełom? Możemy oceniać miliardy krótkich fragmentów materiału genetycznego jednocześnie. Powstają niesamowite ilości danych. Nie jesteśmy w stanie ich zinterpretować nawet. One póki co
1: czyli
0: czekają.
1: Czyli trochę nie nadążacie za tą medycyną molekularną.
0: Tak, to prawda. To narzędzie wyprzedza interpretację i jest cała grupa odkryć, które nazywane są wręcz znaleziskami, które nie mają jeszcze znaczenia klinicznego, ale słowo jeszcze wskazuje na to, że mamy nadzieję, że wykorzystamy je w przyszłości. Ale ten fragment, te znaleziska, które już mamy, one powodują ogromną zmianę w terapii i dają nadzieję chorym. Chorym nowotworowo przede wszystkim, ale nie tylko, bo najczęściej mówi się o biologii molekularnej, badaniach molekularnych w kontekście onkologii. Ale tak nie jest. Wiele chorób rzadkich zyskało zupełnie nowe podejście dzięki technikom molekularnym. Choroby kardiologiczne to jest pierwsza przyczyna zgonów, choroby serca i układu krążenia we współczesnym, rozwiniętym świecie. Tu też ogromny przełom jest dzięki biologii molekularnej.
1: Możliwości są nieograniczone. No ale w ogóle o zdrowiu to możemy powiedzieć, że my dzisiaj rozmawiamy tak dosyć szeroko, czyli od działań takich społecznych, od profilaktyki, gdzieś tam zaczyna się ta rozmowa, poprzez te wspomniane przez panią profesor takie już szalenie nowoczesne technologie, które być może nawet nieco wyprzedzają interpretacje, do czego mogą być zastosowane. Pokazujemy, że zdrowie to jest nie tylko brak choroby, krótko mówiąc, prawda?
0: Dokładnie tak. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako stan dobrostanu. Ogólnego dobrostanu fizycznego, psychicznego, społecznego. To, że nie ma jakichś objawów choroby, to wcale nie znaczy, że jesteśmy zdrowi. Mamy prawo nie czuć się zdrowymi i jednym z aspektów medycyny jest pomoc w takich przypadkach. Ale trudność polega na tym, że często definiujemy zdrowie i chorobę przez zaprzeczenie, co utrudnia zastosowanie praktyczne. Tutaj wspominałam o tym fenomenalnym rozwoju mikroskopii i tak jak pani redaktor podkreśliła, nie wszystko daje się zastosować. Ale ten nawet fragment tego, co znajdujemy, stwarza nam niesamowite możliwości i pomaga nam w bardzo trudnych sytuacjach, czego ostatnim przykładem była pandemia COVID. Bo mikroskopia po mikroskopii nanorozdzielczej powstała jeszcze również nagrodzona Nagrodą Nobla, mikroskopia kryogeniczna, kryo. I ten typ mikroskopii pozwala na, jak to się malowniczo w literaturze podaje, na zamrożenie molekularne czasu. Czyli możemy obserwować na poziomie już atomowym białka i molekuły, które nie tracą swoich naturalnych właściwości. Nie wiemy w wielu przypadkach, jak to wykorzystać. Nie ma to jeszcze zastosowania klinicznego, jakby szerokiego, rutynowego, ale w pandemii COVID pozwoliło przyspieszyć pracę nad szczepionką, co było dla nas po prostu wybawieniem.
1: To prawda. Wszyscy się chyba nawet zastanawiali, jak to możliwe było, że te szczepionki powstały, no w gruncie rzeczy bardzo szybko. Ale rozmawiano o tym, że wiele chorób, z którymi się borykają ludzie, nie może się doczekać tych szczepionek.
0: Tak, ta medycyna prewencyjna, czyli najpierw profilaktyka, prewencja, profilaktyka, zapobieganie, jeżeli już wiemy, że można zapobiec, to był taki przełom, który przecież nie jest przełomem współczesnym. Umożliwił wydłużenie życia człowieka o kilkadziesiąt lat. Natomiast dzisiaj te prace bardzo przyspieszyły i bardzo podobało mi się, kiedyś słyszałam takie porównanie, że jak to możliwe, że tak szybko powstają nowe leki, nie tylko szczepionki, ale różnego rodzaju przełomy w medycynie. I tutaj odpowiedź była taka odnosząca się do Formuły 1. Czy jak my zmieniamy koło w samochodzie, to długo trwa? A jak jest bolid i jest zespół Formuły 1, to
1: błyskawicznie.
0: Błyskawicznie. I to jest na tej samej zasadzie. Jeżeli jest cel, jest zmotywowana grupa ludzi, którzy mają doskonałe narzędzia, to wtedy ten postęp dokonuje się o wiele szybciej, niż by się nam mogło wydawać. I to dokonuje się na wielu polach. I my w tym wszystkim jesteśmy. To też jest cudowne żyć w takich czasach.
1: Tak, a wspomniała pani profesor o tym, że szczepionki, także leki powstają właściwie bardzo szybko. No ale my w tej chwili bardzo często możemy obserwować, że leki najpierw powstają, pojawia się tabletka, i dla tej tabletki musi się pojawić pacjent. Takie można odnieść wrażenie.
0: Tak, ale nie chciałabym, żebyśmy jakby mieszali rzeczy merytoryczne i medyczne z merkantylnymi, bo to są jakby zupełnie dwa różne obszary. Niestety łączą się, ale przede wszystkim dla nas jako lekarzy i dla nas wszystkich jako ludzi najważniejsze jest to, że dysponujemy takimi możliwościami dbania o własne zdrowie i leczenia, jeżeli już zachodzi takie potrzeba, jakie nie dysponowali jeszcze ludzie kilkadziesiąt lat temu. Gdy zaczynałam studia, mówiło się o tak zwanych bypassach, pomostowaniu, prawda? Czyli znakomitej metodzie, która pomaga chorym, którzy przeszli zawał, których naczynia nie są w stanie zaopatrywać serca w krew. Można je po prostu wymienić. To była eksperymentalna w pewnym momencie procedura, a dzisiaj jest rutynowym zabiegiem kardiologii interwencyjnej. Myślę, że właśnie ten obszar jest takim, gdzie najwięcej osób nie będących blisko związanych z medycyną może zobaczyć, jak ogromny jest postęp. Słyszeliśmy o bypassach, o stentach, tak? Wiele osób o tym mówi, ma znajomych, przyjaciół, których zostały dokonane zabiegi, które zupełnie zmieniły ich życie. Z pewnej niewydolności, trudności nawet w codziennym funkcjonowaniu nagle okazuje się, że jest o wiele lepiej.
1: No tak, no trudno tego nie docenić, to prawda. Trochę pani profesor uciekła od tego pytania, które zadałam, bo to jest ta druga strona medalu i tutaj pewnie możemy zwrócić uwagę na to, że w tej chwili sprzedaje nam się, nie wiem, efekty uboczne, o tym się rzeczywiście nawet wprost mówi w przekazie reklamowym. No i tworzy się chyba jednostki chorobowe, których też wcześniej nie było. Trochę nawiązuję do tego, o czym powiedziałam na początku, że właściwie kiedyś nawet ta starość miała być wpisana jako choroba i tak się szczęśliwie nie stało. No ale mnóstwo w tej chwili takich tematów, które kiedyś wydawały się naturalne, w tej chwili my musimy jakby z tym walczyć, tak? Bo medycyna nam pokazuje, że są możliwości. Czyli już mężczyzna nie może po prostu wyłysieć w jakimś wieku, tylko powinien walczyć z efektami, prawda, łysienia. No, trochę tak jest.
0: Tak, tu się
1: druga
0: zgadzam.
1: Druga strona medalu. No.
0: Tylko jak gdyby tu są różne aspekty. Może najpierw medycznie. Medycznie może tak, że jeżeli pojawia się pewne nowe narzędzie i zaczynamy go używać, to potrzeba pewnego czasu, żeby zweryfikować jego właściwości. Taką znaną wszystkim tragiczną historią jest wprowadzenie talidomidu, który był lekiem polecanym, bardzo szeroko stosowanym, którego kampania reklamowa była niezwykle szeroko zakrojona i w zasadzie tylko przytomności umysłu i ogromnej determinacji jednej urzędniczki w agencji, która dopuszczała leki do obrotu w Stanach, zawdzięczamy to, że zaczęto podkreślać niekorzystne skutki tego leku, a jak wiemy, powoduje on wiele bardzo poważnych skutków dotyczących rozwijających się płodów w łonie matki. Były takie filmy o dzieciach, które urodziły się ze skróconymi kończynami, co było jednym z efektów właśnie spożywania talidomidu przez matki. I tutaj pojawił się problem. On w tym przypadku wybrzmiał niezwykle głośno, dlatego że osób, które zostały skrzywdzone w ten sposób było bardzo wiele i udokumentowano związek pomiędzy terapią a niekorzystnymi skutkami, ale to wymaga czasu. Nawet przy determinacji, przy badaniach i ścisłej kontroli, z jaką mamy do czynienia w przypadku wprowadzania różnego rodzaju leków na rynek, to wymaga czasu, dlatego że pewne zjawiska mogą ujawnić się w kolejnych nawet pokoleniach. Tego się nie da już przyspieszyć. przyspieszamy tworzenie leków, ale niestety nie mamy możliwości przyspieszenia ich naukowej, pełnej weryfikacji. Chociaż oczywiście i tak jest to o wiele szybciej i nowoczesnymi metodami w porównaniu z tym, co było kiedyś.
1: I tak na koniec wspomnimy, bo pani profesor jest osobą tak rozmowną, że nie wiem, kiedy czas nam ucieka. Podobno przyszłość ochrony zdrowia w Europie to jest podejście 5P. I teraz jakbyśmy chociaż pokrótce wspomniały, co to znaczy 5P.
0: 4 czy 5P to jest bardzo nowoczesne spojrzenie na medycynę i rolę w niej zarówno lekarza, jak i pacjenta. Mhm. Przede wszystkim chcemy położyć ten nacisk na to, co się dzieje przed leczeniem. Chociaż lekarz jest od tego, żeby leczył, to jednak dzisiaj wydaje się, że jego ogromną rolą jest to, co się dzieje przed leczeniem. Więc przede wszystkim trzeba wyłonić grupę osób, które potencjalnie mogą zachorować na daną chorobę z grup ryzyka, czyli przewidzieć od P, prediction, to, co się może stać.
1: Czyli prewencja.
0: Tak. Drugim etapem jest, jeżeli już wiemy, że ktoś jest zagrożony jakąś chorobą i jego ryzyko jest większe niż populacyjne, objąć go odpowiednim dla tego ryzyka programem, czyli zabezpieczyć go, jeżeli to jest możliwe, przed rozwojem choroby. Takim przykładem będzie, jeżeli na przykład w rodzinie występują choroby serca, które mają udokumentowane podłoże, możemy spróbować wpłynąć na to. Możemy chorych poddawać częstszym badaniom, jeżeli nie jesteśmy w stanie ingerować na jakimś poziomie w rozwój choroby. Są specjalne projekty, są specjalne programy, w które włączani są tacy chorzy. Czyli bardzo rozwijają się badania przesiewowe, właśnie mające wyłonić tych chorych z grup ryzyka, a później stosowne dla nich tryby postępowania. Gdy już dojdziemy do tego etapu,
1: czyli to
0: gdzie...
1: była ta personalizacja, żebyśmy już to P gdzieś tutaj wprowadziły.
0: Przy czym ta medycyna spersonalizowana, to już jest takie troszeczkę określenie, które odchodzi. Dzisiaj wolimy mówić o medycynie precyzyjnej jakby, dlatego mówię to 4 albo 5P.
1: No tak.
0: 5P. Tworzymy leczenie dla grup chorych. To nie znaczy spersonalizowana, że dla jednego konkretnego chorego, chociaż są takie terapie, one się nazywają N1 of therapies, ale staramy się wyłonić grupę chorych z podobnym problemem. Głównie ujawniamy go na poziomie molekularnym. I wtedy im proponuje się określone leczenie, które wiemy przyniesie u nich doskonały skutek przy minimalnej liczbie efektów ubocznych. I to jest właśnie ta medycyna precyzyjna. Liczba znalezisk i odpowiadającym ich leków dziś jest już ogromna i nie obejmuje tylko onkologii, jak mówiłam, ale choroby rzadkie, ale kardiologiczne. Wiele obszarów choroby autoimmunologiczne próbowane dzisiaj są już być leczone właśnie w ten sposób. Ale najciekawszym dla mnie elementem jest ten czwarty element,
1: tak,
0: czy piąty,
1: partycypacja.
0: Czyli partycypacja, tak? Nie żyjemy już w XVII czy XVIII wieku. Jesteśmy partnerami, lekarz i chory. I wspólnie lekarz, podając najnowszą wiedzę i wybierając optymalne dla chorego zarówno terapię, a wcześniej najlepiej profilaktykę chorób, jest tą osobą, która bazuje na wiedzy medycznej, którą posiada. Natomiast pacjent, bazując na swojej wiedzy i na swoim...
1: odczuciach również.
0: Tak, i swoim postrzeganiu własnego zdrowia, jego poziomu, jest partnerem w tych działaniach lekarza. Jest świadomym partnerem, przygotowanym. Dzisiaj już wiedza nie jest zastrzeżona dla jakiejś grupy osób. I to współdziałanie przynosi najlepsze efekty. Ta partycypacja to przyszłość, ale też...
1: No tak, bo trudno sobie nie wyobrazić, żeby oni nie podjęli wspólnie najlepszej decyzji. Lekarz, który zna się na rzeczy, no i ja, która najlepiej rozumiem swoje ciało.
0: Doskonale. Ja zawsze uczę swoich studentów tego, że jeżeli wasz pacjent mówi, że coś jest nie tak, to nawet jeżeli nie potrafi tego nazwać w sposób medyczny, bo przecież nie musi być profesjonalistą z obszaru medycyny, ale on zna swoje ciało, swoje zdrowie najlepiej. I jeżeli coś nie jest tak, to rolą lekarza jest poszukiwanie tego przyczyny, a następnie zaradzenie temu stanowi, włączenie leczenia. I to jest właściwie pojmowana medycyna partycypacyjna.
1: Będziemy tego wszystkiego poszukiwać, wyjaśniać. Wszystkie odpowiedzi na Państwa pytania się pojawią, to mogę obiecać. Na pewno wrócimy z panią profesor Katarzyną Taran z Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Bardzo dziękuję pani profesor.
0: Bardzo dziękuję pani doktor, bardzo dziękuję państwu.
1: Iza Berkowska, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem

0: To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Beata Tomczyk. Dziś w programie o tym, co dzieje się z nami, kiedy życie zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, niż je sobie wyobrażaliśmy. Kiedy pojawia się choroba, niepełnosprawność dziecka, rozstanie albo inne wydarzenie, którego w naszym planie po prostu nie było. Stąd zaprosiłam do studia eksperta, panią Magdalenę Kołodziejską, która jest trenerką mentalną, prezeską i współzałożycielką fundacji Mamy Huśtawkę w Zduńskiej Woli, a prywatnie mamą 14-letniej Heleny, córki z niepełnosprawnością. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dziękuję, że przyjęła pani nasze zaproszenie, że znalazła pani czas.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Bo to niełatwe.
2: Niełatwe, ale do zrobienia.
1: Właśnie. A co u Heleny?
2: Wszystko dobrze. Jest akurat w szkole. Mam nadzieję, że pilnie się uczy.
1: Dobrze. To w takim razie my tutaj panią będziemy przypytywać.
2: Dobrze.
1: Na okoliczność właśnie tematu, który pani Magdalena zna, jak państwo słyszą, przez doświadczenie z własnego życia. Ale dziś chcemy porozmawiać szerzej. O zderzeniu tego, jak miało być, z tym, jak jest. I o tym, co w tej sytuacji nadal od nas zależy. Co właściwie dzieje się z człowiekiem, kiedy orientuje się, że życie, które sobie wyobrażał, po prostu się nie wydarzy?
2: Myślę, że podstawową rzeczą, którą możemy zrobić, to dać sobie prawo do tego, żeby przeżyć żałobę po tym życiu, które mieliśmy zaplanowane, które mieliśmy ułożone w swojej głowie, w swoich planach, a które po prostu się nie wydarzy. Żałoba ma swoje etapy. Jest to zaprzeczenie, złość, targowanie się, smutek, depresja i akceptacja. Te etapy mogą przychodzić kolejno, mogą przychodzić różnie, w różnej kolejności. Mogą też występować równocześnie, że możemy czuć i zaprzeczenie, i złość, i smutek, i depresję. I bardzo ważne jest to, żeby każdy rodzic, każda mama dzieci z niepełnosprawnościami pozwoliła sobie właśnie na tą żałobę. Rodzic może ogromnie kochać swoje dziecko, a jednocześnie może i nawet powinien przeżywać żal po tym, co sobie wyobrażał, jakie miał plany dotyczące swojego przyszłego życia i życia swojego dziecka.
1: Jak u pani przebiegła ta granica między faktem a kolejnym faktem, w sensie trzeba żyć dla dziecka, ta żałoba
2: odbyta. Ale żałoba też wraca, żałoba też przychodzi. Żałoba przychodzi też w kolejnych wyzwaniach, które przychodzą, w kolejnych momentach, kiedy dochodzą kolejne diagnozy, kiedy dochodzi kolejna informacja, że jednak jeszcze czegoś więcej.

0: więcej dziecko nie będzie potrafiło. Kiedy przychodzą kolejne etapy życia dziecka, jak dojrzewanie, kiedy się orientujemy, że nasze nawet wyobrażenia, że będzie jakoś, jednak się nie spełnią. A więc to jest ciągły proces.
1: Ciągły proces, w którym można jednak z głową uczestniczyć, jeżeli obrało się pewien kierunek, że trzeba będzie...
0: Zaakceptować.
1: Właśnie.
0: Zaakceptować, tak. I tu właśnie przychodzimy do tego ważnego słowa, ważnego momentu, którym jest akceptacja. I ta akceptacja, ona się łączy i ona się też miesza z tą naszą żałobą, bo akceptacja to jest taki moment, kiedy nie przestajemy tęsknić za tym, czego nie dostaniemy, co nam życie odebrało, co nam życie nigdy nie da, ale to jest taki moment, kiedy to coś, co nam życie odebrało, co nam życie nie da, co nam życie zabrało, przestaje sprawować nad nami kontrolę i przestajemy być zależni jakby od tego i zaczynamy mieć sprawczość i obieramy kierunek, co jeszcze możemy zbudować, jaki następny krok możemy zrobić.
1: Jako trenerka mentalna właśnie tak rozmawia pani z mamami w podobnej sytuacji?
0: Tak, bo trening mentalny, on nie zaprzecza rzeczywistości, w której się znajdujemy. Trening mentalny mówi nam, w jakiej momencie życia jesteśmy. Akceptujemy tą rzeczywistość, w jakiej jesteśmy, ale równocześnie myślimy o tym, jakie mamy zasoby w tym momencie. Co możemy w tym momencie zrobić, jaki kolejny mikrokrok wykonać.
1: Pani wyszła sobie naprzeciw. Czy posiadanie właśnie umiejętności, czy też predyspozycji jako trener mentalny pani sprzyjało bardziej niż sytuacja, w której znalazły się mamy i one musiały się dowiadywać, jak sobie radzić z życiem? Chciałabym się dowiedzieć tutaj, po co właściwie pani sięgnęła, poszła w tym kierunku?
0: Trenerem mentalnym zostałam 3 lata temu. Wcześniej 11 lat życia mojej córki próbowałam sobie radzić sama.
1: Od
0: 3 lat jestem certyfikowanym trenerem mentalnym, ale wcześniej przeżyłam i żałobę, i te momenty akceptacji. I byłam na psychoterapii, a więc walczyłam o siebie, tak? Zaczęłam stawiać te kolejne kroki. Zrodził się w mojej głowie, i w mojej i w Katarzyny Siuty w głowie pomysł na założenie fundacji Mamy Huśtawkę wspierającą mamy dzieci z niepełnosprawnościami. I szukałam narzędzi nie dosyć, że dla siebie, to jeszcze dla innych, dzięki którym mogłabym pomagać ludziom. I trening mentalny stał się dla mnie takim czymś, co właśnie mogę przekazywać innym. Trening mentalny w ogóle wziął się ze sportu wyczynowego, a przeszedł do życia, bo trenerami mentalnymi przede wszystkim były osoby wspierające, osoby piłkarzy, sportowców zawodowych, ale przeszedł do życia codziennego z tego względu, że każdy z nas ma podobne wyzwania. Nasze życie po prostu stawia nas przed różnymi wyzwaniami.
1: To nie jest takie oczywiste, że wchodzi się w takie właśnie relacje, że pani ma jeszcze czas na to, żeby zrobić trenera mentalnego.
0: Znalazł się ten czas na to.
1: Musiał
0: i dzięki też oczywiście mojej rodzinie, która pomagała mi przejąć tą opiekę nad Heleną w tym czasie, kiedy jeździłam na zjazdy na akademię. Ale ważne jest to, żeby iść za tym, czego się pragnie, co też się chce w swoim życiu zrobić. I ważne jest też to, że chociaż życie nas stawia w zupełnie nowych możliwościach, żeby jednak pomimo tego, że jestem mamą Heleny, jestem mamą córki z niepełnosprawnościami, nie jestem tylko mamą Heleny. Dalej mam swoje marzenia, dalej mam swoje pasje, dalej mam swoje cele. Zawsze chciałam pomagać ludziom, zawsze chciałam pracować z ludźmi i prowadzę i fundację, jestem trenerem mentalnym.
1: I jeszcze pracuje pani zawodowo?
0: I jeszcze pracuję zawodowo. Jestem z wykształcenia lekarzem weterynarii i pracuję w tym zawodzie.
1: Za chwilę nasza rozmowa będzie możliwa do wysłuchania w sieci. Zapraszamy państwa serdecznie do pozostania z nami. Ja będę chciała w części internetowej, przede wszystkim zapytać panią o to, co właściwie znaczy zaakceptować życie, którego się dla siebie nie wybrało. Ale mam też szereg innych pytań, także miłego dnia póki co życzymy słuchaczom i przenosimy się do
0: miłego dnia
1: internetu. Dziękuję bardzo, mówiła Beata Tomczyk.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Na zegarze jest 6:00.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jarosław Turek, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości Radia Łódź. A w serwisie coraz wyższe ceny paliw na stacjach w Polsce. Jest wykonawca tunelu w Pabianicach i łódzki festiwal gier i komiksów w regionie w ciągu dnia. Dzisiaj będzie pogodnie, w miarę ciepło, ale po południu już nadciągnie front deszczowy. Ceny paliw na stacjach będą jeszcze wyższe, tak wynika z analiz portalu ePetrol. W przyszłym tygodniu za litr benzyny 95 kierowcy będą płacić powyżej 8 zł, a za diesla powyżej 9 zł. Rząd obiecuje, że obniży ceny, gdy wejdzie w życie ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nad uchwalonymi w piątek przez Sejm przepisami w przyszłym tygodniu pracować będzie Senat. A łódzki poseł Tomasz Trela z Lewicy ma nadzieję, że tym razem prezydent nie zablokuje tej ustawy.
2: Karol Nawrocki składa podpis. My obniżamy marże, obniżamy VAT na paliwa, ustalamy cenę maksymalną i wszyscy kierowcy płacą mniej. Panie prezydencie, jak tę ustawę pan podpisze, to będą dodatkowe miliardy od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. I pytanie, czy Karol Nawrocki jest po stronie obywateli, czy po stronie koncernów paliwowych?
0: W piątek prezydent Karol Nawrocki wniósł do Sejmu własny projekt ustawy, który ma skutkować obniżeniem cen paliw na stacjach. Projekt wprowadza limity marży rafineryjnej, importowej i hurtowej. Jest firma, która ma zbudować tunel pod torami na ulicy Lutomierskiej w Pabianicach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę. Tunel powstanie w ciągu drogi krajowej 71 i zastąpi obecny przejazd kolejowy. To miejsce od lat jest problemem dla kierowców. Przez przejazd na Lutomierskiej przejeżdża codziennie tysiące pojazdów, a rogatki są stale zamknięte. O wykonawcy mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
3: Na tę chwilę jeszcze nie możemy podawać konkretnych informacji dotyczących podpisania umowy, jako że uczestnicy przetargu mają 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania.
4: Myślę, że ta inwestycja zostanie zrealizowana w tych terminach, które podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Bardzo liczymy na zrealizowanie tego tunelu.
0: Dodaje wiceprezydent Pabianic Dawid Zakrzewski. Po oficjalnym podpisaniu umowy firma będzie miała 2 lata na wybudowanie tunelu. Powstaną też dojazdy i drogi dla pieszych i rowerzystów. 250 wystawców, tysiące uczestników i miliony bohaterów światów oraz historii. W łódzkiej Atlas Arenie wczoraj rozpoczęła się 37. edycja festiwalu gier i komiksu. A za co można pokochać komiksy i gry?
5: Akcje, różnorodność postaci, historii, bogate światy.
6: Można być w sumie, się przebrać za kogo się chce, być tam się kim chce.
7: Po prostu poszedłem popatrzeć, co to jest, zobaczyć. Rok temu byłem, było fajnie, więc wróciłem.
0: Festiwal w łódzkiej Atlas Arenie, ale także w Sport Arenie. Dzisiaj drugi dzień tej imprezy, a zdjęcia można zobaczyć m.in. na naszym portalu radiowym. Z kolei w Niemczech ruszył Oktoberfest, największy piwny festiwal świata, zainicjował tradycyjnie burmistrz Monachium, otwierając pierwszą beczkę z piwem.
8: Los!
9: Pierwszą beczkę dwoma uderzeniami wbił kranik Dominik Krause. Pierwszy raz w historii stolicy Bawarii nad burmistrzem jest polityk zielonych. W głównym namiocie monachijskiego Oktoberfestu imprezę otwierał również premier landu, a przez najbliższe 2 tygodnie w największej tego typu imprezie udział weźmie ponad 6 milionów osób. Litrowy kufel piwa kosztuje w tym roku 15-16 euro. Ubiegłoroczną imprezę przerwało pojawienie się nad terenem festiwalu drona. Po niedawnym udowodnieniu Rosji wysłania uzbrojonego drona na lotnisko w Lipsku, w Niemczech wprowadzane są kolejne środki, które mają przeciwdziałać rosyjskiej wojnie hybrydowej, pełnej pokoju zabawy. Stąd takie życzenia nie tylko ze strony burmistrza Monachium. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Na więcej informacji z Łodzi regionu jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl. Trzynaście stopni mamy teraz na termometrze, na barometrze 998 hektopaskali. Ciśnienie będzie powoli spadać. W ciągu dnia będzie najpierw pogodnie z temperaturą do 18 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu, ale po południu nadciągnie front deszczowy, który przyniesie opady i wyraźne ochłodzenie.

0: w poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
1: Zofia Starosta, Małgorzata Warzecha, witamy. 7 września w wieku 82 lat zmarł ksiądz Stanisław Małkowski, kolejny z długiego pocztu kapłanów niezłomnych. Władze komunistyczne obdarzały go wyjątkową nienawiścią. Tak napisał w swoim wspomnieniowym artykule w ostatnim numerze tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. Chciałabym jeszcze kilka cytatów z tego artykułu. Jak ujawniły badania Instytutu Pamięci Narodowej w archiwach komunistycznego MSW, to właśnie ksiądz Małkowski długo był na pierwszej pozycji listy księży uznawanych za największe zagrożenie dla socjalizmu w Polsce. Ewa Tomaszewska, która działała wtedy w podziemnej Solidarności, pamięta, jak ogromnie zdruzgotała księdza Małkowskiego tragiczna śmierć błogosławionego księdza Popiełuszki. Tu też zacytuję. Wiedział, że ksiądz Jerzy zginął niejako za niego. To on został zamordowany zamiast niego. Ksiądz Małkowski mówił, on mnie wyprzedził. Pamiętam moment tuż po znalezieniu księdza Popiełuszki. Prymas Glemp nałożył na niego wówczas ścisły zakaz wygłaszania kazań. Władze kościelne zrobiły to z troski, bojąc się, że on będzie następny po księdzu Jerzym. To był dla niego dramat, ale nakazowi podporządkował się. Jednakże, jak przypomina autor artykułu Piotr Semka, do końca swej posługi nie odzyskał prawa do wygłaszania kazań. Po upadku PRL nikt mu z hierarchii kościelnej specjalnie za nic nie podziękował. Dalej był księdzem niewygodnym. Agata Puścikowska z Gościa Niedzielnego wspomina księdza Małkowskiego tak. Najbardziej pamiętam go ze wspólnego autobusu. Siadał na pętli w starej sutannie, stawał skromnie z tyłu z tłumem ludzi. Jeździł z kościoła świętego Patryka, gdzie pomagał przyjacielowi, na Wólkę Węglową, gdzie pracował z pokorą. Długa trasa, to wiele mówi o człowieku. Tak się bowiem stało, że w ramach nałożonych ograniczeń ksiądz Małkowski został przeniesiony do posługi do kościoła przy jednym z największych warszawskich cmentarzy, właśnie na Wólce Węglowej na obrzeżach Warszawy. Gorzko żartował wtedy w gronie przyjaciół, dotąd wspierałem podziemie, a teraz będę zajmował się ludźmi w podziemiu. I jeszcze jedno wspomnienie przytoczone przez Piotra Semkę w jego artykule, wspomnienie dziennikarki Olgi Doleśniak-Harczuk. Nasza świętej pamięci babcia Hania często księdza Małkowskiego spotykała w okolicy ulicy Saskiej, gdzie mieszkała i przesiadywała z pieskiem na ławce. Babcia bez namaszczenia odnosiła się do księży, tak miała, a jak widziała księdza Małkowskiego, to witała go zawsze z uśmiechem i wielkim szacunkiem. Tłumaczyła nam, on jest prawdziwy, z powołania. A jeden ze starych warszawskich proboszczów wzdycha. Kiedyś nas drażnił, dziś nam takich księży strasznie brak. Tak kończy swój artykuł zatytułowany Następny na liście Piotr Semka w najnowszym numerze Do Rzeczy, wspominając dzieło życia księdza Stanisława Małkowskiego. Miałam okazję spotkać tego niezwykłego kapłana i miałam okazję do krótkiej z nim rozmowy kilka lat temu. I przyznam szczerze, że było to bardzo wzruszające, choć krótkie spotkanie i bardzo zapamiętałam w sobie właśnie taką mocną, niewielkiej postury fizycznej, silną, kapłańską osobowość, taką kapłańską charyzmę, ksiądz Stanisław Małkowski.
2: Czy mam określoną rolę jako kapłan, ksiądz rzymskokatolickim, a zadania mogę z Bożą i ludzką pomocą dużo dobrego zrobić, więc ta sytuacja, chociaż są powody, aby być

0: Godność, cierpienie, no to, to też można Panu Bogu ofiarować, więc mam poczucie, że Bóg czegoś ode mnie oczekuje, czegoś ode mnie chce, ludzie też. I czasem wydaje mi się, że ludzkie oczekiwania przekraczają moje możliwości, ale jakoś tak idę do przodu.
1: Ksiądz ma to poczucie, że w pewien sposób wypełnia również takie dziedzictwo po błogosławionym księdzu Popiełuszce. Ma ksiądz świadomość, że mógł być na jego miejscu również? Żyje ksiądz tą świadomością?
0: Mam taką świadomość, że współpraca z księdzem Jerzym i przyjaźń mnie zobowiązuje, żeby jego posługę i przesłanie kontynuować. Czuję jego przyjaźń z tamtej strony i jego modlitwę. Mam poczucie wielkiej wdzięczności wobec niego, bo darował mi życie w tym znaczeniu, że zginął jako Boży żołnierz pierwszego szeregu. A ja przez to, że znalazłem się w drugim szeregu, jakby za nim, skorzystałem z tej ochrony jego męczeństwa. I to mnie zobowiązuje, żeby w inny sposób, ja mam inny styl wypowiadania się, inny sposób postępowania, poza tym inne kontakty. Nie mam też tych zdolności, które ma ksiądz, miał ksiądz Jerzy, gdy organizował Prześwięte za Ojczyznę i skupiał bardzo wiele środowisk wokół tej sprawy i Bożej, i ludzkiej zarazem. Krzyż, Eucharystia, posługa kapłańska, to były dla niego, Słowo Boże, to były dla niego sprawy pierwsze, ale w to w bardzo taki umiejętny sposób, zgodnie z Ewangelią i nauką społeczną Kościoła, włączył motywację patriotyczną, społeczną, polską. Jest to wzór naśladowania i nie można odłączyć osoby księdza Jerzego od przesłania, które nam pozostawił, a istotą tego przesłania jest obecność Ewangelii w życiu społecznym i narodowym, obecność krzyża, obecność Eucharystii i społeczne panowanie Jezusa Chrystusa w Polsce.
1: I stąd czasami się zdarza, że w kazaniach księdza tyle się znajduje polityki. Kościół nie powinien uciekać od polityki. Co czasami oczywiście wywołuje bardzo mocne reakcje, także wśród parafian.
0: Zależy, jak się rozumie politykę. Jeżeli politykę rozumie się tak, jak ją rozumie Machiavelli, jako zdobycie władzy i utrzymanie jej za wszelką cenę, to do takiej polityki Kościół nie powinien się angażować, mieszać, ale ma prawo ją oceniać w kategoriach moralnych i duchowych, w kategoriach dobra. Jeżeli natomiast politykę rozumie się jako troskę o wspólne dobro i o ludzi powierzonych władzy politycznej, spełniany w sposób służebny, to wtedy w takiej polityce Kościół ma oczywiste miejsce, bo Chrystus ma w niej miejsce, krzyż ma miejsce. I z zarzutem mieszania się do polityki spotykam się nieraz i Kościół się spotyka i w sposób autorytatywny Kościół na ten zarzut odpowiada. Kiedyś, kilkaset lat temu, na początku XVII wieku, spotykał się z zarzutem mieszania się do polityki. Ksiądz Piotr Skarga odpowiedział, że kto ksiądz się wdawa w politykę, wdawa i wdawać się winien, nie w rządy jej, ale w zatrzymanie, aby jej grzechy nie gubiły i dusze ludzkie w niej nie ginęły. Gdy więc politykę w Polsce, bo trudno nazwać polską polityką, jest to polityka w Polsce, gubią grzechy, grzech kłamstwa, złodziejstwa, deprawacji, zdrady, to wtedy dusze ludzkie w takiej polityce giną. Zarówno giną dusze tych, którzy sprawują taką nieludzką, okrutną, bezbożną politykę, jak i giną też dusze poddanych tej polityce, którzy albo wpadają zniechęceni w rozpacz, niekiedy aż do samobójstwa, a niekiedy uważają, że muszą się tej polityce podporządkować i jakoś z taką władzą, jaka jest, współdziałać.
2: Uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Małkowskiego odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa. 11 listopada 2021 roku orderem Orła Białego odznaczył księdza Stanisława Małkowskiego prezydent Andrzej Duda. Zmarły ksiądz Małkowski miał 82 lata.

0: poszukiwaniu dialogu. Wydarzenie.
1: Uchwałą Senatu rok 2026 ustanowiony został rokiem błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej, prekursorki polskiej tyflologii. To matka Elżbieta Różyczacka, która sama straciła wzrok w 21 roku życia, stworzyła podstawy dla funkcjonowania w społeczeństwie osób niewidomych. Założyła i prowadziła także słynny ośrodek dla osób niewidzących w Laskach koło Warszawy. Bardzo wiele interesujących faktów opowiada wystawa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Piłsudskiego. Można ją oglądać do 25 września. Jest to pierwsza taka wystawa poświęcona właśnie błogosławionej Różyczackiej. Miałam okazję uczestniczyć w oprowadzaniu kuratorskim. Wystawa zatytułowana jest Do moich dzieci małych i dużych i przygotowała ją kierownik działu udostępniania magazynów i konserwacji zbiorów Ewa Metz.
2: Przypadła nam w udziale wystawa dotycząca osoby absolutnie niezwykłej, o której niewiele się mówi, która jest jakby ukryta w meandrach swoich działań i osiągnięć. Kiedy robiłam taką maleńką na własny użytek ankietę, pytając rodzinę, przyjaciół, czy ktoś słyszał to nazwisko, czy ktoś wie coś na temat Różyczackiej, wszyscy mi odpowiadali, że w ogóle absolutnie nie wiadomo, kim była, tak. Tymczasem Różyczacka była osobą niezwykłą, osobą wielu talentów, osobą o niezwykłej sile charakteru i charyzmie, a przy tym bardzo skromna, ale efektywna w swoich działaniach i bardzo skuteczna. Różyczacka urodziła się w roku 1876 w posiadłości Branickich w Białej Cerkwi. To jest północna Ukraina obecnie. Pochodziła z rodziny bardzo zamożnych arystokratów i ziemian. Rodzina Czackich miała również swój pałac, w którym w pierwsze lata życia właśnie spędziła Czacka, otoczona niezwykłą opieką rodziców. Dbali bardzo jej edukację, miała zatrudnione guwernantki, znała biegle cztery języki, uczyła się muzyki, tańca i ogólna edukacja również była bardzo silnie podkreślana. Kiedy Róża miała 6 lat, rodzina Czackich przeniosła się do Warszawy, tam kupili pałac. I teraz co się stało? To jest w ogóle bardzo taka tragiczna historia tych pierwszych lat jej życia, ponieważ ona sukcesywnie traciła wzrok. Choroba oczu i w ogóle utrata wzroku była jakby genetycznie przekazywana w rodzinie Czackich, przy czym no nie wszystkie te osoby dotknięte tym zaburzeniem, tą chorobą, traciły zupełnie wzrok. Różyczackiej zdarzył się bardzo niefortunny wypadek, taki bardzo poważny. Ona spadła z konia w wieku 17 lat i wtedy sukcesywnie już zaczęła tracić wzrok, tak bardzo tracić wzrok. A w swoich wspomnieniach i pamiętnikach pisze o tym, że ten okres od 17 roku życia do 22 roku życia, kiedy straciła wzrok całkowicie, był tragiczny na wielowymiarowo, tak, ponieważ rodzice twierdzili, że ona żartuje, że ona jest tylko tam krótkowzroczna, że jej tak naprawdę nic nie jest, była zmuszana do tego, żeby brać udział w wielkich rodzinnych zjazdach i jakichś przyjęciach ogromnych, gdzie ona nie była w stanie rozpoznać osób, z którymi rozmawia, więc wspomina te czasy i w swoich pamiętnikach odnotowała wielokrotnie, że to był potwornie trudny okres dla niej. No i kiedy rzeczywiście już straciła wzrok całkowicie, no to rodzina podniosła alarm. Zaczęto wozić ją po całej Europie do najwybitniejszych specjalistów, okulistów. Już jako ostatnią deskę ratunku potraktowano gabinet okulistyczny doktora Gepnera. A to jest taki bardzo znamienny moment w jej życiu, bo ten doktor zbadał ją dokładnie i powiedział: proszę pani, niech pani da sobie spokój z tymi próbami leczenia się. Pani nikt absolutnie nie jest w stanie pomóc. Mam dla pani taką radę. Niech pani zajmie się opieką nad osobami ociemniałymi, bo w Polsce absolutnie nikt się tymi ludźmi nie zajmuje, nie interesuje, są pozbawieni opieki medycznej, jakichkolwiek form edukacji czy rehabilitacji. Róża Czacka początkowo, kiedy ta tragedia już się sfinalizowała z utratą wzroku, najpierw przez 10 prawie lat uczyła się, jakby odwiedziła takie wiodące ośrodki rehabilitacji osób niewidomych w Austrii, w Szwajcarii, we Francji i tam studiowała. Uczyła się, jak można pomóc osobom dotkniętym takim kalectwem i takim nieszczęściem. Nauczyła się również w tym czasie alfabetu Braille'a i po powrocie do Polski, mniej więcej w roku 1908, rozpoczęła tworzenie jakby podwalin do tworzenia systemu, takiego zwartego systemu opieki nad niewidomymi. W roku 1908 otworzyła ochronkę dla dzieci z bardzo ubogich rodzin i dla

znalazły tam opiekę i utrzymanie, bo trzeba pamiętać o tym, że XIX wiek i w ogóle ten okres, zanim ona zaczęła funkcjonować, to przecież ludzie ociemniali, niewidomi, byli pozbawieni absolutnie jakiejkolwiek pomocy. I o ile osoby wywodzące się z zamożnych rodzin, które mogły otoczyć takie osoby odpowiednią opieką, no to one miały szansę na przetrwanie. Osoby z biedoty, z biednych rodzin były po prostu w tragicznym położeniu. I przede wszystkim właśnie tymi osobami w pierwszym rzędzie zajęła się Róża Czocka. Wynajęła kilka lokali w Warszawie, przede wszystkim na Dzielnej, ten, gdzie były te ochronki i miejsca pobytu dla potem już kobiet w średnim wieku, dla starców i małych dzieci. Została stworzona szkółka dla dzieci. Warsztaty również, które miały przystosować do wykonywania jakiegoś zawodu, tam było koszykarstwo, wyplatanie krzeseł, no rzeczy pożyteczne i bardzo potrzebne, tak? No i uruchomiony został tak zwany patronat. A ten patronat polegał na tym, że wolontariusze, oczywiście z udziałem Róży Czackiej, sprawowali opiekę nad rodzinami, w których znajdują się osoby niewidome. Muszę powiedzieć, że stworzenie tej wystawy było naprawdę ekstremalnie trudne, ponieważ pism samej matki Czackiej jest niewiele, materiały ikonograficzne są bardzo skromne, ponieważ ona nie lubiła się pchać na afisz. Wszystko, co udało nam się w zasobach biblioteki wydobyć, jeśli chodzi o wydawnictwa ciągłe, niewiele zwartych, ale praca nad tą wystawą łączyła się również z przeszukiwaniem antykwariatów i pozycje antykwaryczne musieliśmy kupować, bo po prostu tych materiałów piśmienniczych jest bardzo niewiele. W roku 1915 Róża Czacka wyjechała na Wołyń do swojego brata z wizytą. I działania wojenne w okresie I wojny światowej uniemożliwiły jej powrót do Warszawy. Ona tam w czasie tego pobytu na Wołyniu przeszła taką przemianę duchową i w roku 1917 przywdziała habit zakonny, wstąpiła do zakonu franciszkanów. W roku 1918 wróciła do Warszawy. I już rok później rozpoczęła starania o założenie zgromadzenia zakonnego, które w 1919 już zostało zarejestrowane. Z tego okresu pochodzi takie charakterystyczne zdanie, które jest bardzo często powtarzane w publikacjach dotyczących Róży Czackiej. Kiedy poszła do nuncjatury prosić o rejestrację tego zgromadzenia zakonnego, to jeden z tych księży urzędujących i dopełniających należytych formalności powiedział z taką dezaprobatą: no, zachciało się ślepej babie zakon zakładać. Tutaj chciałam zwrócić uwagę na książkę, maleńką książeczkę, bardzo niepozorną, pod tytułem Dyrektorium pióra właśnie Elżbiety Róży Czackiej. Ona spisała tę książkę w postaci takich pamiętniczków. To są takie refleksje spisywane w określonym dniu. Jest w nich zaznaczona data i miejsce, kiedy to spisywała. I to jest właściwie cała jej duchowość, przemyślenia, wszystko to, co było naprawdę ważne i dla zakonnic, ale i dla ludzi świeckich, którzy byli bardzo zaangażowani w to dzieło tworzenia opieki, systemu opieki nad ociemniałymi. Tutaj to jest no, taki elementarz, tak? Taka Biblia, o, to lepsze określenie. Zakon nosił nazwę Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Bardzo szybko zgłaszały się osoby do nowicjatu. Coraz więcej osób można było objąć tą systemową opieką, więc całe dzieło Róży Czackiej w bardzo szybkim tempie rozrastało się, nabierało rozpędu i w roku 1921, uzyskując darowiznę od jednego z polskich ziemian na danie gruntów, Róża Czacka rozpoczęła budowę ośrodka w Laskach.
Oczywiście ośrodek w Laskach, Buda, ona musimy cały czas pamiętać, bo tutaj tak mówi się o niej, jakby ona była

0: w pełni sprawna. Musimy pamiętać o tym, że ona była całkowicie niewidoma. Więc było wiele osób zaangażowanych w tworzenie tego ośrodka i w ogóle prowadzenie, czy jakby realizację tego zamysłu Róży Czackiej. Wiele osób uczestniczyło w tym dziele. Były to osoby, bo ja tutaj zaraz Państwu pokażę, dalej są gabloty, w których prezentujemy dokumenty odnoszące się do tych niezwykłych osób, które właściwie całe życie związały z laskami, z budową, z należytą opieką nad ociemniałymi, związały też swoje życie z działaniami rehabilitacyjnymi, edukacyjnymi. Jeśli chodzi o osoby, które były związane z laskami, to wszystkie biografie, które czytałam, były niezwykłe. Tam nie było osób jakby pospolitych. To byli ludzie nie tylko z wielką kulturą, wiedzą, charyzmą, ale też osoby, które były jednoznacznie zdeterminowane, żeby tę sprawę rozwijać, wspomagać. Naprawdę bezprecedensowe moim zdaniem działania i postaci, tak? Tutaj chciałam zwrócić uwagę na przykład na siostrę Teresę Landy. Teresa Landy to była osoba pochodzenia żydowskiego, która była oczywiście niezwykle wykształcona, studiowała na Sorbonie, potem pracowała przez lata w liceach warszawskich. Uczestniczyła w takim ożywionym życiu intelektualnym warszawskich salonów. I pod wpływem jednego z księży, o których zaraz powiem, przyjęła chrzest, a po krótkim czasie wstąpiła do zakonu franciszkanek. I właśnie Teresa Landy razem z matką Różą, Elżbietą Różą Czacką stworzyły polską wersję alfabetu Braille'a, dlatego że alfabet Braille'a nie był dostosowany do polskiego języka. Więc one przez lata nad tym pracowały. W roku 1934 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przyjęło to jako oficjalną wersję tego języka dla niewidomych. Henryk Ruszczyc był wychowawcą i on stworzył cały system rehabilitacji zawodowej, nowoczesny system rehabilitacji zawodowej osób niewidomych. I on był inicjatorem tworzenia spółdzielni niewidomych, tak, które dawały możliwość zarabiania, dawały możliwość utrzymania się i które przetrwały w bardzo dobrej formie po wojnie, tak, przez lata funkcjonowały. Chyba jeszcze w dalszym ciągu one mają kontynuację swoją. Osoba, o której chciałam szczególnie wspomnieć tutaj z takim estymą wielką i podziwem, książka na temat tej osoby jest pióra właśnie Teresy Landy, tej, o której przed chwilą mówiłam, ksiądz Władysław Korniłowicz. On był pierwszym kapelanem sióstr. To był ksiądz, który dawał ostatnią posługę Józefowi Piłsudskiemu, ale miał bardzo bogatą tą przeszłość, jeśli chodzi o pracę w rozmaitych parafiach, ważnych urzędach kościelnych. Finalnie związał się całkowicie z laskami i tylko właściwie do końca życia poświęcił się dziełu matki Elżbiety Czackiej. I właśnie pod wpływem tego Władysława Korniłowicza Teresa Landy przyjęła chrzest. Można by było bardzo długo mówić o osobach, które współtworzyły laski, bo to naprawdę każda z tych osób wyjątkowa i jeśli ktoś byłby zainteresowany, to naprawdę warto do tych biografii zajrzeć. No i tak jak mówiłam, jak wspominałam przed chwilą, Róża Czacka przy współudziale tej siostry Landy, one przetransponowały alfabet Braille'a na język polski. Alfabet Braille'a został stworzony w 1825 roku przez Louisa Braille'a, który nie był niewidomy od urodzenia. On stracił wzrok na skutek nieszczęśliwego wypadku, ale miał taką duszę i naturę innowatora i wynalazcy. Opierając się na systemie komunikowania używanym w wojsku, i służącym do tego, żeby żołnierze mogli odczytywać rozkazy w całkowitej ciemności, czyli to był taki system właśnie komunikowania się po ciemku. On wykorzystał właśnie to rozwiązanie i stworzył język dla osób niewidomych. W chwili obecnej, jak rozmawiałam z paniami z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, język Braille'a zna chyba 10% osób niewidomych. Alfabet Braille'a w tej chwili jest używany raczej jako system znaków, system znaczników, a nie alfabet, który umożliwia zapoznanie się z literaturą naukową, z literaturą piękną. Absolutnie nie. W tej chwili raczej dokumenty audio zdominowały przekazywanie informacji dla osób niewidomych. Niestety nasza wystawa, choć jest dosyć duża, ale nie jesteśmy w stanie tutaj pokazać wszystkich jakby aspektów i kontekstów funkcjonowania Róży Czackiej. Jednak z całą mocą chcielibyśmy podkreślić fakt, czyli jakby epizod z jej życia wiążący się z bardzo, bardzo silną i taką duchową więzią z kardynałem Wyszyńskim. Kardynał Wyszyński trafił do Lasek jeszcze przed wojną właśnie za sprawą księdza Korniłowicza. Musiał się ukrywać, więc w czasie wojny ukrywał się w Laskach, ale był też po księdzu Korniłowiczu duszpasterzem i kapelanem sióstr zakonnych. W okresie okupacji, kiedy razem funkcjonowali w Laskach, wywiązała się bardzo taka silna więź przyjaźni. Oni traktowali się, ponieważ kardynał Wyszyński był 25 lat młodszy od matki Czackiej, więc traktowali się jak syn i mama. On do niej kierował listy, tytułując ją mamą. Ona odpisywała: kochany synu. Niestety na użytek wystawy nie udało nam się zdobyć listów czy fragmentów korespondencji Róży Czackiej z Wyszyńskim. Te listy są w tej chwili własnością zakonu tego zgromadzenia sióstr służebnic, franciszkanek służebnic krzyża. Niestety nie udało nam się żadnego fragmentu pozyskać na rzecz tej wystawy, a wiem, że ta korespondencja jest bardzo wzruszająca i dająca asumpt do głębokich refleksji, tak? W ogóle w 1939 roku, w czasie bombardowania, Róża Czacka odniosła bardzo silne rany, straciła oko, ledwo przeżyła to. Następnie, jeśli chodzi o Laski, ten ośrodek, ona udostępniła go jako szpital, udostępniła te budynki, tak, jako szpital dla żołnierzy AK, którzy stacjonowali w Puszczy Kampinoskiej. A kiedy wybuchło powstanie, no to zmieniła, czy dała polecenie, i sama zresztą też w tym brała udział, stworzenia w Laskach szpitala powstańczego. Także ona była żywo zainteresowana i zaangażowana w walkę na tyle, na ile mogła oczywiście, tak. No tutaj bardzo ciekawe wspomnienia można doczytać właśnie z tych książek dotyczących ludzi Lasek, gdzie są opisane historie, jak siostry pod chlebem w koszykach wynoszą jakieś zapalniki, które były przechowywane w warsztatach dla partyzantów. No tam konspiracja taka była naprawdę konkretna, tak? Zarówno kardynał Wyszyński, jak i matka Elżbieta Róża Czacka, czy jakby w obliczu ich zasług, rozpoczęto proces beatyfikacyjny jednej i drugiej osoby. Żeby beatyfikacja mogła dojść do skutku, no musi być uznany przez Kościół cud. W przypadku kardynała Wyszyńskiego tych cudów było mnóstwo udokumentowanych, tak? Wiele, kilkadziesiąt. Jeśli chodzi o Różę Czacką, jedynym uznanym, prawdziwym takim cudem uznanym przez papieża było uzdrowienie za sprawą modlitw do niej właśnie dziewczynki, która uległa wypadkowi straszliwemu, ponieważ spadła na nią konstrukcja na placu zabaw i zmiażdżyła jej czaszkę. ogromne obrażenia mózgoczaszki, więc sądzili lekarze i zresztą nie dawali żadnej nadziei rodzicom, że to dziecko w ogóle nie ma szansy przeżycia, bo są takie wielkie obrażenia. No i rodzice poprosili bardzo właśnie siostry franciszkanki, służebnice krzyża o taką stałą modlitwę za tą córeczkę. Sami brali w tych modlitwach udział i się okazało, bo ten wypadek miał, zdaje się, zdarzył się, to było 28 sierpnia 2010 roku, a 13 września dziewczynka całkowicie właściwie wyzdrowiała. Mogła samodzielnie oddychać, wyszła z tego wypadku całkowicie bez szwanku. Chodzi do szkoły, funkcjonuje jak zupełnie zdrowy, normalny człowiek, którego takie obrażenia nie dotknęły. I tutaj papież Franciszek uznał, że to jest absolutnie, że to jest cud. I msza beatyfikacyjna w związku z tym została zaplanowana na 12 września 2021 roku. Odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej. I to wzruszające, że właśnie te dwie osoby, matka Elżbieta Róża-Czacka i kardynał Wyszyński, zostali beatyfikowani jednego dnia. Te dwie gabloty właśnie opowiadają tę historię. No i teraz kończąc nasze spotkanie, jako pierwszy wisi monitor Polski, w którym ogłoszono, że matka Róża, Elżbieta Róża-Czacka została patronką roku 2026 z uzasadnieniem. I w kolejnej gablocie hymn o miłości pióra Elżbiety Róży-Czackiej, który jest tekstem w moim przekonaniu wyjątkowym i bardzo uniwersalnym. On jest skierowany bezpośrednio, kiedy autorka go pisała, skierowany był do pensjonariuszy, lasek i sióstr zakonnych. No ale kiedy przeczytamy sobie to uważnie, to tekst ten ma właściwie uniwersalne zastosowanie do wszystkich relacji międzyludzkich.
1: Walcząc z tymi różnymi trudnościami, prawda, bo podkreśla Pani, że to nie była łatwa wystawa, jeśli chodzi o zdobycie tych eksponatów, a jest jednak obszerna. Co w sumie było dla Pani potem najważniejsze? Co chciała Pani pokazać poprzez tę postać matki Elżbiety Róży-Czackiej?
0: Elżbieta Róża-Czacka była osobą wyjątkową. Nie tylko w swoich czasach, kiedy tworzyła. Dla nas teraz, żyjących w przedziwnym świecie, upadku, nie wiem, etyki, zainteresowania drugim człowiekiem, to jest jakby ożywczy powiew, kiedy analizuje się to, co ona zrobiła, borykając się z wielkimi problemami zdrowotnymi, będąc osobą niewidomą, dokonała rzeczy takich, które, myślę, nie jedna osoba w pełni sprawna o sokolim wzroku nie byłaby w stanie przeprowadzić. Jej niewyobrażalna skromność i miłość do ludzi, a przy tym siła charakteru i wielki talent, spowodowały, że ona zmieniła świat, zupełnie zmieniła świat dla osób, które nie widzą. Bardzo trudno jest pokazać wszystkie jej dokonania tak małej przestrzeni, tak? Bo to właściwie można by było dzień po dniu analizować, czego dokonała i co robiła, i jak robiła, i jak traktowała ludzi, współpracowników. Na przykład, dlaczego ta wystawa ma tytuł Do moich dzieci dużych i małych? Bo kiedy ona zwracała się do osób zamieszkujących laski, bez względu na to, czy to było jakieś przemówienie, czy załatwiała jakieś sprawy z nimi, czy też kierowała na piśmie jakieś listy, czy zwracała się na piśmie, zawsze rozpoczynała ten tekst do moich dzieci dużych i małych. To już samo to świadczy o tym, jak traktowała swoje otoczenie, prawda?
1: To Ewa Metz, kierownik działu udostępniania magazynów i konserwacji zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia marszałka Piłsudskiego w Łodzi, kuratorka wystawy poświęconej Elżbiecie Róży Czackiej. Róża Czacka zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 roku w Laskach. Uroczystości pogrzebowe poprowadził kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, a wystawa w Bibliotece Marszałka Piłsudskiego czynna jest do 25 września.

0: A za chwilę audycja Słowo. Dziś przygotował audycję ksiądz Jacek Zdrojewski, Kościół Polsko-Katolicki, Zofia Starosta, Małgorzata Warzecha. My dziękujemy za to spotkanie.
1: Słowo, audycja kościołów chrześcijańskich regionu łódzkiego zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
2: Moje owce słuchają mego głosu. Ja je znam, a one idą za mną. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 27 werset, przypomina nam o tym, że jesteśmy wybrani, że jesteśmy tymi, których Chrystus ożywia, który nas prowadzi, za którym my powinniśmy iść w naszym życiu. My, owce. Owca to przecież zwierzę szczególne, miłe, sympatyczne, choć czasem chodzi swoimi drogami i gubi się, co też możemy znaleźć w Ewangelii, kiedy jest przypowieść o zaginionej owcy. My jesteśmy owcami. To my naszym życiem idziemy każdego dnia po swoich drogach i czekamy. Czekamy, by być odnalezieni, czy to w naszym zwykłym, codziennym życiu, przez kogoś nam bliskiego, czy też przez właśnie Chrystusa. Wszyscy znamy Jego głos. Słuchamy Jego głosu. On do nas tak często mówi w przypowieściach, właśnie w Ewangelii. Mówi, co dobre, co złe, a my słuchamy. Ale pytanie, czy to, co słuchamy, jest w nas żywe, czy wprowadzamy to w życie? Czy rzeczywiście jesteśmy tymi, którzy nie tylko słuchają, ale wsłuchując się w Boży głos, w głos Chrystusa, starają się stać się lepszymi, starają się być tymi, którzy idą za tym głosem, które idą za Chrystusem? Ewangelia, która dzisiaj towarzyszy nam, to Ewangelia Mateusza z 21 rozdziału, wersety 28-32, mówiąca o tym, że to grzesznicy uwierzyli Janowi. Kiedy padło pytanie, co myślicie o człowieku, który miał dwóch synów? Do jednego powiedział, pójdź do mej winnicy, ten odpowiedział, idę, panie, lecz nie poszedł. A zwrócił się do drugiego, powiedział, idź do mej winnicy, ten powiedział, nie chcę, ale potem opamiętał się i poszedł. No właśnie, my też tak mamy często w życiu, że robimy nie to, co mówimy. Że nasze słowa nie odzwierciedlają naszego postępowania. My wiemy, jak postępować, ale cóż z tego, że wiemy, jak postępować, skoro właśnie często postępujemy zupełnie inaczej? Cóż z tego, że odpowiadamy tak, pójdę, a tak naprawdę nic nie robimy ku temu, by rzeczywiście pójść, by coś zmienić. Czy jesteśmy świadomi tego, jak bardzo nasze życie przez nas samych jest w jakiś sposób niszczone? Jak sami się wyniszczamy, mówiąc co innego robiąc? Bo potem przecież my patrzymy na drugiego człowieka przez nasz pryzmat, przez pryzmat naszego niestosowania się do własnych słów. Widzimy w drugim człowieku zło, widzimy w drugim człowieku niebezpieczeństwo, widzimy to, co sprawia, że ten drugi człowiek, choć chce być dobry, choć chce być prawdziwy, nie może nim, bo my mu na to nie pozwalamy. Jakim zatem być człowiekiem? Myślę, że przede wszystkim szczerym wobec siebie samego. To proste? Nie. Szczerość wobec siebie nigdy nie jest prosta. Szczerość wobec siebie jest właśnie najtrudniejsza, żeby stanąć w prawdzie przed samym sobą, powiedzieć sobie, jakim jestem, kim jestem, co robię i dlaczego coś robię. My nie potrafimy zatrzymać się w biegu naszego życia, żeby przystanąć, spojrzeć na swoje życie, rzeczywiście je ocenić, prawdziwie je ocenić, żeby zobaczyć, co w tym życiu jest dobre, co w tym życiu jest złe, co sprawia, że jesteśmy tacy, a nie inni. Niech Chrystus, który dziś do nas mówi, moje owce słuchają mego głosu, da nam wejrzenie w nas samych, byśmy chcieli poznać siebie, chcieli poznać swoje serca, chcieli poznać swoje dusze i rzeczywiście prawdziwie iść za głosem Chrystusa. Słowem Bożym dzielił się ksiądz Jacek Zdrojewski z parafii polsko-katolickiej świętej rodziny w Łodzi przy ulicy Limanowskiego 60.

0: На zegarze jest 7. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie jest zagrożenie atakami hybrydowymi w Polsce, autobusy elektryczne w Radomsku i odwołane pociągi łódzkiej kolei aglomeracyjnej. W regionie w ciągu dnia najpierw pogodnie, ale potem nadciągnie front deszczowy. Rosja może próbować ograniczyć ograniczonych uderzeń w infrastrukturę krytyczną państw NATO. Tego ocenia dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W czwartek premier Tusk mówił o ryzyku rosyjskich uderzeń, przedstawianych później jako przypadkowe. Według doktora Piekarskiego potencjalnym celem mogłyby być obiekty, których uszkodzenie miałoby bezpośredni wpływ na funkcjonowanie państwa. Rosja dysponuje też środkami pozwalającymi przeprowadzić taki atak na odległość.
1: To mogą być ataki hybrydowe bardziej poważne niż te, które obserwowaliśmy dotąd. To mogą być ataki bezpośrednie także przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych, pocisków manewrujących. Na przykład wysadzić linie przesyłowe, które zasilają dużą aglomerację, albo na przykład na jakiś obiekt, powiedzmy port, czy gazoport, czy rafinerię, spadnie na przykład salwa pocisków manewrujących.
0: Ekspert zaznacza jednocześnie, że możliwość takiego ataku nie oznacza otwartej wojny Rosji z NATO. Zdaniem doktora Piekarskiego ograniczone ataki mogłyby służyć wywarciu presji na państwo NATO, aby ograniczyły pomoc dla Ukrainy. Elektryczna rewolucja w radomszczańskiej komunikacji. Na ulicę miasta wyjechały pierwsze w pełni elektryczne autobusy. 4 nowe pojazdy na stałe dołączyły do floty miejscowego MPK. To pierwszy tak wyraźny krok miasta w stronę w pełni zeroemisyjnej komunikacji miejskiej, o czym mówi nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
2: Autobusy są niskopodłogowe i przystosowane m.in. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców podróżujących z dziećmi. Na pokładzie znalazły się klimatyzacja, ładowarki USB oraz system monitoringu obejmujący całe wnętrze i otoczenie pojazdu. Miasto razem z autobusami kupiło także 2 mobilne ładowarki, mówi prezydent Radomska Jarosław Ferenc.
3: Takie założenie było, żeby te autobusy były tylko raz dziennie ładowane, wykonywały cały kurs w ciągu dnia na jednym ładowaniu.
2: Nowe autobusy rozpoczęły obsługę pasażerów na linii zero, mówi prezes MPK w Radomsku Sławomir Przybyłowicz.
4: Musimy działać dynamicznie, uzupełniać tam, gdzie jest potrzeba krótkich przejazdów, więc będą się pojawiać także na innych liniach.
2: Cała inwestycja kosztowała blisko 12,5 miliona złotych. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: A ponad 8 milionów złotych Radomsko otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu wspierającego zielony transport publiczny. 17 odwołanych połączeń w poniedziałek i wtorek. Pasażerowie ŁKA muszą uważnie słuchać komunikatów i zaglądać na strony internetowe przewoźnika ze względu na usterki techniczne nowych pociągów łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Kolej musiała odwołać aż 17 połączeń, o czym mówi Iwona Borowińska z łódzkiej kolei aglomeracyjnej.
5: W związku z powtarzającymi się problemami technicznymi dotyczącymi m.in. systemów sterowania drzwiami oraz innych podzespołów nowych pociągów PESA LF30, byliśmy zmuszeni wycofać te pojazdy z ruchu.
0: Przewoźnik proponuje na ten czas pasażerom połączenie alternatywne, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej ŁKA i w aplikacji ŁKA Infoportal. Francja i Kanada odpowiadają wspólnie na presję ze strony Donalda Trumpa. Prezydent Emmanuel Macron i premier Mark Carney mają się dzisiaj spotkać u wschodnich wybrzeży Kanady i o tym rozmawiać, relacjonuje Stefan Folzer.
6: Spotkanie odbywa się kilka dni po publikacji przez Donalda Trumpa w mediach społecznościowych mapy przedstawiającej m.in. Kanadę oraz francuskie terytoria na Atlantyku pod amerykańską flagą. We Francji wywołało to oburzenie. Napięcie wzrosło jeszcze bardziej po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził nałożeniem ceł na Unię Europejską w odwecie za propozycję przyznania Kanadzie statusu członka stowarzyszonego. Podczas dzisiejszego spotkania Macron i Carney mają rozmawiać o tej możliwości, a także o konieczności poszanowania suwerenności państw. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Przywódcy Francji i Kanady te sprawy mają też poruszyć kilka dni później na forum ONZ. A u nas w serwisie za godzinę więcej sportu. Na termometrze mamy teraz 13 stopni, na barometrze 998 hektopaskali. Ciśnienie będzie powoli spadać. W ciągu dnia dzisiaj najpierw pogodnie z temperaturą do 18-19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu, ale po południu nadciągnie już front deszczowy, który przyniesie opady i wyraźne ochłodzenie.
7: Czas seniorów.
8: Agata Zielińska, dzień dobry. Dzień dobry o poranku. Moim i Państwa gościem w programie Czas Seniorów jest dzisiaj pani Irena Kajszczak, kierownik Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, który odpowiada również za Dom Dziennego Pobytu w ŻOS. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Dom Dziennego Pobytu w ŻOS to taka instytucja, która przede wszystkim, no i właściwie tylko i wyłącznie dedykowana jest seniorom, prawda?
9: Tak, dokładnie. Jesteśmy ośrodkiem wsparcia dedykowanym wyłącznie dla osób starszych i niepełnosprawnych. Mamy pod opieką 70 seniorów, w tym 50 osób przechodzi na miejsce, a 20 są to usługi opiekuńcze, czyli osoby mają donoszone posiłki do domu. Są to ciężkie stany chorobowe.
8: Co oferujecie w takim razie na miejscu u siebie?
9: Przede wszystkim mamy różnego rodzaju zajęcia, począwszy od aktywności fizycznej, po zajęcia muzyczne, taneczne, różnego rodzaju wycieczki, biesiady, spotkania. Obchodzimy również wszystkie święta w naszym domu, urodziny, imieniny seniorów. Mamy bardzo dobrą bazę lokalową. Jesteśmy w bardzo dobrym miejscu w Aleksandrowie, gdzie jest łatwy dostęp dla osób starszych. Mamy piękny pokój relaksacyjny, gdzie mamy tężnię solankową. Tam seniorzy mogą relaksować się. Mamy świetlicę, na której odbywają się większe takie uroczystości. Mamy piękny ogród i taras, gdzie również prowadzimy zajęcia na zewnątrz.
8: Czy macie też ten budynek dostosowany do potrzeb właśnie osób starszych, także można tam bez problemu się dostać?
9: Tak, oczywiście. Jest to budynek parterowy. Mamy podjazd dla wózków, mamy toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Są wszystkie oznaczenia dla osób również niedowidzących, niewidomych. Także jesteśmy dostosowani.
8: Chciałam cię zapytać o to, jaka panuje w tym domu atmosfera, bo niejednokrotnie miałam okazję się przekonać, że w podobnych instytucjach tutaj w Łodzi to jest taka wręcz rodzinna atmosfera, wszyscy się znają, niektórzy też zdołali się zaprzyjaźnić.
9: Dokładnie tak jest, u nas również jest taka rodzinna atmosfera, ponieważ no, jesteśmy też takim mniejszym miastem niż Łódź, tak? W Łodzi jest około 20 takich ośrodków wsparcia, natomiast my jesteśmy jedynym takim domem dziennego pobytu na terenie gminy Aleksandrów Łódzki i praktycznie wszyscy się znają. Znają się też z tego dużego zakładu Sandra, który kiedyś prosperował w naszym mieście, więc dużo osób jest też z tych zakładów pracy, ale też wszyscy się znają, tak? Więc jest taka rodzinna atmosfera. Też staramy się utrzymywać te więzi, żeby seniorzy na przykład mają urodziny czy imieniny, żebyśmy to wspólnie świętowali, żeby wiele działań było takich wspólnych, gdzie te więzi, żeby bardziej się umacniały. Natomiast rzeczywiście pojawiają się takie sytuacje, gdzie ludzie spotykają się i zawiązują się takie bliższe relacje męsko-damskie. No jest to dla nas bardzo miłe, ponieważ większość naszych seniorów są to osoby samotne. Więc chcemy, żeby między sobą również było takie, między nimi, żeby było takie wsparcie, żeby się spotykali, żeby się kontaktowali. Mamy taką grupę wsparcia założoną na mediach społecznościowych i większa część osób jest na tych mediach, tak? No nie wszyscy korzystają z internetu, ale większość osób jest i komunikujemy się również z nimi i oni z nami również w taki sposób.
8: No właśnie tak sobie pomyślałam, że to bardzo ważne, bo bardzo często się podkreśla, że samotność to jest w zasadzie coś, z czym seniorzy się zmagają, bo ta samotność wynika z różnych sytuacji, czasami w sposób naturalny, że odchodzą czasami dzieci wcześniej, ale też czasami po prostu wyjeżdżają, bo przecież szukają pracy. Teraz w zasadzie ten rynek pracy jest na całym świecie i tak samo i dzieci, i wnuki niejednokrotnie są bardzo daleko. Czy właśnie dużo jest takich przypadków, że tak naprawdę wy stanowicie jedyny rodzaj bliskich osób dla niektórych właśnie seniorów?
9: Mamy takie sytuacje, gdzie rzeczywiście jesteśmy najbliższymi osobami dla seniorów, ponieważ tak naprawdę my się widzimy z nimi codziennie. Od poniedziałku do piątku jesteśmy z nimi, ale też mamy kilka takich osób, które nie mają dzieci, które nie miały żadnych...
8: No tak, to się zdarza, tak.
9: Tak, związków, więc nie mają dzieci i też wymagają takiego wsparcia, takiej bliskości, opieki, pomocy w załatwianiu różnych spraw urzędowych. Także no, tutaj czasem my jesteśmy tą jedyną rodziną, najbliższą.
8: A czy w domu dziennego pobytu macie też takie programy, jak gdyby dodatkowe, aktywizujące seniorów, dotyczące, nie wiem, czy profilaktyki zdrowotnej, czy na przykład cyfryzacji, no czegokolwiek, co by było dedykowane seniorom?
9: Tak, oczywiście. My w ogóle jesteśmy otwarci bardzo na takie działania, na współpracę z różnymi stowarzyszeniami. Teraz mamy taki

0: również seniorzy z gminy Aleksandr Wódzki. Oprócz tego mamy taki jeszcze projekt Aktywny Senior Wódzkiem. Ten projekt jest już od stycznia. Są to zajęcia taneczne 2 razy w tygodniu, które seniorzy bardzo uwielbiają. Kolejny taki projekt mamy ze stowarzyszeniem. Jest to Podróże Pokoleń. Jest to projekt międzypokoleniowy. Jest on prowadzony razem z tutaj naszą aleksandrowską szkołą. Jest to zespół szkół zawodowych imienia Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim. Wspólnie seniorzy i młodzież planują podróż. Pod okiem podróżniczki też opowiadają o tym, jak kiedyś planowało się podróż, jak jest teraz. Korzystają właśnie z tych nowych technologii, jak zaplanować tą podróż. I w październiku planowana jest wspólna wycieczka.
1: A dokąd?
0: Do Tomaszowa.
1: Oj, pięknie. Czyli wspólnie z tymi młodymi ludźmi.
0: Tak, wspólnie z tymi młodymi ludźmi.
1: Często tak sobie myślimy, że seniorzy, jak już, nie wiem, są u schyłku życia, to tak naprawdę niewiele im potrzeba, a przecież niejednokrotnie to są ludzie tak naprawdę w pełni sił, którzy są jeszcze bardzo ciekawi życia i ta oferta w zasadzie dla nich też musi być różnorodna.
0: Tak, dokładnie. Nie może być też tak, że tylko będą jeden rodzaj zajęć. To będzie zbyt nudne, nieciekawe, nie będą chętni. Musi być różnorodność. Tak samo musi być różnorodność wśród osób starszych, które są w domu dziennego pobytu. To nie mogą być osoby tylko i jedynie schorowane, mające problemy tak zdrowotne. To musi być też grupa osób bardziej aktywnych, bo ci bardziej aktywni wtedy pociągają tych mniej. Oni się bardziej starają.
1: Nadają
0: zachęcają ton, tak? Ich, tak? Więc ja jestem za tym, żeby to była taka grupa, taka mieszana, ta aktywność, żeby była mieszana i oni wtedy lepiej funkcjonują. Nie trzeba ich tak bardzo motywować do zajęć, żeby uczestniczyli. Na przełomie wielu lat, ja już jestem pracownikiem Ośrodku Pomocy i zajmuję się seniorami od ponad 20 lat. Więc ja widzę, jak to się zmienia na przełomie tych kilkunastu lat, że to już nie są ci sami seniorzy, którzy byli 20 lat i teraz oni oczekują czegoś więcej, innej aktywności. My też mamy narzędzia do tego, żeby prowadzić tą edukację, tą aktywizację dla nich dzięki temu, że jesteśmy dobrze doposażeni, dzięki temu, że są różnego rodzaju programy, z których bardzo chętnie korzystamy dla naszych seniorów.
1: No właśnie tak sobie pomyślałam, że niejednokrotnie dla seniorów, to chociażby rozmawiając w tym programie, to tak naprawdę właśnie życie się zaczyna dopiero po tej 60. Mogą robić rzeczy, których nie robili nigdy wcześniej, bo z różnych powodów nie było na to czasu i przestrzeni. No i rzeczywiście oni odkrywają dla siebie nowe światy zupełnie.
0: Tak, i też pokazują swoje pasje, które kiedyś gdzieś tam były schowane do szuflady. Piszą wiersze, pięknie śpiewają, tańczą, uczą się nowych rzeczy. Są tacy otwarci, chętni do tego, tak? Teraz mają już więcej czasu na to. Chociaż mówią, że po emeryturze jest tego czasu mniej, ale jest jego mniej, ponieważ oni uczestniczą w wielu, wielu aktywnościach. Także senior teraz jest bardzo aktywny, a ta aktywność przekłada się na ich zdrowie też, na ich dobrostan, że są otwarci na różne wyzwania.
1: Są świadomi też bardziej,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, bardziej świadomi są.
1: Również tej profilaktyki zdrowotnej,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: My teraz będziemy 8 października organizować, bo to ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgłosił się do nas z taką propozycją, żeby zorganizować Dzień Seniora właśnie z ZUS-em i organizujemy takie spotkanie właśnie profilaktyczne, gdzie będziemy też mówić o zmianach w przepisach w ZUS-ie, o możliwościach korzystania z różnych świadczeń, z wypoczynków. Także organizujemy dla nich takie spotkanie właśnie w październiku.
1: To chciałam jeszcze zapytać, jak wiekowo kształtuje się ta grupa senioralna? Bo to niejednokrotnie są 2, czasami nawet 3 pokolenia seniorów. Do was też zaglądają tacy seniorzy, no w bardzo różnym wieku.
0: Jeżeli chodzi o nasz ośrodek, to jest to przedział 70-95 lat. Mamy takich seniorów. A jeżeli chodzi o osób, które korzystają z różnych projektów, które my organizujemy, to jest to przedział 60, bo zazwyczaj te projekty dedykowane są dla osób 60+, choć już pojawiają się projekty dla osób 55+ też.
1: Chciałabym cię zapytać również o inne aktywności dedykowane właśnie dla osób starszych w Aleksandrowie. Czy Aleksandrowska Rada Seniorów

0: to można powiedzieć, że to jest taki klucz do polityki senioralnej w Aleksandrowie?
1: Aleksandrowska Rada Seniorów wspaniale rozwinęła brydża. Na przykład u nas nie było tego dla seniorów. Są grupy brydżowe. W tej chwili zakończyła kadencję i trwa nabór nowych członków do rady.
0: Czyli tutaj możemy za pośrednictwem radia się zwrócić do państwa.
1: Oczywiście zachęcamy. Do 17 września jest nabór nowych uczestników do Rady Seniora. Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy. Można złożyć. Także zachęcamy bardzo do uczestnictwa w życiu, tak? Takim Aleksandrowa, życiu seniorów. Mam nadzieję, że ta nowa rada będzie też tak aktywnie działać jak poprzednia.
0: No właśnie, a jakie są kompetencje tej rady, co ona może?
1: Znaczy, nasza Rada Seniorów to przede wszystkim, ona ma takie zadanie scalanie wszystkich organizacji senioralnych, które działają na terenie naszego miasta i gminy. Wychodzi z różnymi projektami, na przykład jak ławeczki dla seniorów, żeby były częściej, tak, bo jest dużo osób starszych. Różnymi takimi pomysłami, gdy była potrzeba wsparcia uchodźców z Ukrainy. Wspaniałe rzeczy organizowała, robili na drutach, buciki dla dzieci, bamboszki. Ma taki charakter integracyjny, wspierający i też no, wychodzi z nowymi pomysłami. Zobaczymy, jak nowa rada, jakie będzie miała pomysły, ale poprzednia rada naprawdę wspaniale i cieszę się, że rozwinął się ten brycz, ponieważ rzeczywiście on jest taki tutaj mocno osadzony w tych realiach tej naszej Rady Seniora. No myślę, że to są takie najważniejsze kompetencje tej rady, że ona ma właśnie integrację, środowisko osób starszych, wychodzi z pomysłami. Ona też często miała różnego rodzaju, szczególnie pani przewodnicząca, różnego rodzaju pomysły, zajęć integracyjnych tutaj dla naszych seniorów. Także no rada działała i teraz czekamy na nowych członków.
0: A czy rada też czasami pełni takie funkcje doradcze, że jak na przykład są wprowadzane jakieś zmiany dla seniorów, to na przykład, nie wiem, no, władze Aleksandrowa konsultują, czy porozumiewają się z radą, pytają jak oni to widzą?
1: Tak, oczywiście są takie spotkania z radą i jest to konsultowane. Mamy też aleksandrowską kartę seniora, więc ta karta seniora również jest tutaj konsultowana. Są nowe firmy, nowe ulgi, które były tam wprowadzone. Również były konsultowane tutaj z Radą Seniorów, także pod tym kątem to rzeczywiście jest to konsultowane. Były też organizowane dancingi przez Radę Seniorów, które odbywały się w moim ośrodku tutaj też. Więc tutaj też za porozumienie właśnie z panem burmistrzem i naszym ośrodkiem Rada organizowała je.
0: Czy to jest tak, że właśnie sporo osób uczestniczy w tych wszystkich wydarzeniach w Aleksandrowie? Seniorzy wiedzą po prostu i jak gdyby dotarliście, można powiedzieć, do wszystkich z taką informacją, że no właśnie i zarówno ośrodek, i zarówno rada, to są takie organizacje, w których seniorzy mogą uczestniczyć.
1: Na terenie naszej gminy, oprócz jeszcze Rady Seniorów i naszego ośrodka, mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku. I mamy jeszcze Polski Związek Emerytów i Rencistów Inwalidów, gdzie jest zapisanych ponad 600 osób. Także są to takie organizacje, które współpracują razem. Pojawiają się nowe osoby, które oczywiście nie wiedzą, ale zawsze do którejś jak z tych instytucji trafią, to informacje otrzymają. Poza tym media też tutaj nasze zawsze promują te instytucje, żeby seniorzy wiedzieli, gdzie mają się udać po wsparcie, po pomoc i po aktywizację, tak? Więc no, mamy tutaj taką szeroką działalność dla seniorów, naprawdę bardzo, bardzo szeroką.
0: Czy jest jeszcze tak, że trzeba kogoś za uszy wyciągać i czy rzeczywiście tak się zdarza? I czy właśnie ta poczta pantoflowa, czyli to, że ktoś, kto w tym uczestniczy, poleci komuś innemu albo go namówi, to jest właśnie przede wszystkim ta forma docierania do ludzi?
1: Też, również. Myślę, że to jest taka najlepsza forma, jeżeli koleżanka koleżance powie, chodź przyjść, jest fajnie, będziemy razem chodzić, uczestniczyć. Jest też łatwiej przyjść wtedy takiej osobie starszej. Są osoby, które mają problemy z wyjściem z domu i z otwarciem się na nowe rzeczy i myślę, że takie osoby są bezcenne, tak? Bo to one podają bardzo często też pierwszą rękę takiej osobie.
0: Czy Rada Seniorów współpracuje tak międzypokoleniowo, na przykład z Radą Miejską?
1: Rada Seniorów bardzo aktywnie współpracowała z Młodzieżową Radą.
0: Młodzieżową, tak.
1: Radą Seniorów, tak. Młodzieżowa Rada była zaproszona też na spotkanie, także było takie spotkanie integracyjne w Radzie Seniorów. Tak, działają razem, współpracują. Poza tym my tutaj jako wszystkie organizacje, wszyscy się znamy, bardzo blisko siebie też jesteśmy, jeżeli chodzi o miasto, więc to też jest bardzo, bardzo ułatwione i mamy do siebie kontakt stały. Także nie ma tutaj z tym problemów.
0: Ten Aleksandrów bardzo dobrze jest poukładany, bo tam wszystko jest wzorcowe. Opieka nad zwierzętami, teraz okazuje się współpraca seniorów z młodzieżą.
1: Tak, tak. Rzeczywiście tak jest, jak mówisz, że jest ta współpraca. Ja osobiście bardzo się cieszę z niej. Mam kontakt z wszystkimi organizacjami. Jeżeli coś organizuję, to zawsze staram się do przedstawicieli tych instytucji odzywać się, żeby poinformować o tym, co organizujemy. Na przykład ostatnio były wojewódzkie Dni Seniora w Dzierżącnej.
0: A to tak całkiem niedawno, prawda?
1: Tak. Wspaniała impreza, super zorganizowana, piękny dzień dla osób starszych. Tak, bardzo dużą grupą żeśmy przyjechali do Dzierżącnej. Dostaliśmy tutaj transport od gminy, pana burmistrza i dzięki temu ta grupa tak 70 osób dojechała. Oprócz tego też nasz chór aleksandrowski otrzymywał drugą nagrodę, więc tym bardziej tutaj czuliśmy się zobowiązani, żeby też przyjechać i kibicować.
0: To chciałabym cię jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytać o te osoby, które nie mogą dotrzeć do Centrum Pomocy, o których wspominałaś. Z kolei wy do nich docieracie. Czy to jest taka tylko pomoc, że dowozicie im jedzenie, czy są też, nie wiem, tacy wolontariusze, którzy po prostu trochę spędzają czasu z tymi osobami? Czy to jest tylko opieka? Jak to wygląda?
1: Są to najczęściej opiekunki z usług opiekuńczych, które dostarczają...
0: Czyli wykwalifikowane już osoby, tak?
1: Tak, które oczywiście dostarczają posiłek, ale oprócz tego jeszcze wspierają te osoby w załatwianiu różnych spraw takich życiowych. Pomagają na miarę tutaj potrzeb tej osoby. W zależności od tego, jakie są potrzeby, tak? Bo jeżeli potrzeba załatwić lekarza, tak? Czy jakieś środki higieniczne, tym wszystkim pomaga opiekunka, czy porozmawiać. Kontakt jest bardzo ważny.
0: No tak, to mówiłyśmy o tej samotności, a to jest pewnie jeszcze większa, skoro nie można wyjść z domu.
1: Z domu, dokładnie. Mhm. Także tutaj bardzo duże zapotrzebowanie jest na usługi opiekuńcze. Mhm. Bardzo dużo. Ale i my również tutaj do domu dziennego pobytu też mamy listę osób oczekujących. Generalnie dla seniorów usługi są bardzo potrzebne w każdej formie.
0: Czyli ośrodek nie jest w stanie przyjąć wszystkich, którzy potrzebują tej pomocy, tak?
1: Jeżeli chodzi tutaj o dom dziennego pobytu, to sukcesywnie przyjmujemy, tak? Musimy wcześniej przeprowadzić wywiad środowiskowy w domu, tak? Później decyzja administracyjna wydawana i te osoby są przyjmowane. Jeżeli chodzi o usługi opiekuńcze, to jest to, nie ma tutaj oczekiwania żadnego na usługę. Ale jest tych osób rzeczywiście dużo i przybywa cały czas. Takich właśnie ciężkich stanów, osób leżących, które wymagają takiej stałej opieki w domu.
0: Cały czas w rozmowach w tym programie przewija się ten wątek, że społeczeństwo niestety się starzeje, wszyscy o tym wiemy, natomiast system troszeczkę nie nadąża za przystosowaniem się właśnie do tych potrzeb.
1: Niestety tak jest, że tych seniorów przybywa i to naprawdę jest to bardzo widoczne, ale też myślę, że i potrzeby tych osób się zmieniły na przestrzeni lat i też z tego to ta potrzeba wynika. Też zwróciliśmy uwagę na to, że po pandemii seniorzy mają tutaj problemy duże z poruszaniem się. Dlatego tak cieszymy się z tych projektów, gdzie możemy ich aktywizować ruchowo, bo to jest bardzo ważne. Jednak ta pandemia, taki bardzo negatywny odzew tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o osoby starsze, niepełnosprawne, spowodowała.
0: Czy taka wykwalifikowana pomoc właśnie opiekuńcza to też jest taka osoba, która poza tym wszystkim, o czym wspomniałaś, troszeczkę fizycznie ma takie kwalifikacje, żeby usprawnić takiego seniora, to znaczy zalecić albo przypilnować, żeby na przykład jakieś podstawowe ćwiczenia wykonał, ruchowe w domu, bo jest taki wachlarz ćwiczeń.
1: Nie mam aż takiej wiedzy, czy opiekunki wykonują takie zadania.
0: Znaczy nie mają takiego obowiązku, prawda?
1: Tak, dokładnie. Natomiast jeżeli widzą, że taka osoba potrzebuje takiego usprawnienia, to na pewno zgłaszają to
0: gdzieś dalej.
1: Tak. I tutaj rehabilitanci też przychodzą do domów i rehabilitują te osoby. To musi być jednak osoba wykwalifikowana, która będzie potrafiła to zrobić fachowo, prawda?
0: Czy coś w najbliższym czasie planujecie dla seniorów?
1: No planujemy ten Dzień Seniora oczywiście.
0: 8 października,
1: 8
0: tak.
1: października. Żegnamy lato, witamy jesień w ośrodku. Też taką zabawę przygotowujemy dla nich. No i cały czas projekty. Projekty, jeszcze raz projekty. Zaczęliśmy teraz projekt taki gimnastyczny. Zaczęliśmy projekt jeszcze jeden taneczny. Chodzi o ruch, cały czas ruch, jeszcze raz ruch. No nastawiamy się na to. Tej zabawy, tej rozrywki, wycieczek jest bardzo dużo również, bo Związek Emerytów organizuje bardzo dużo wyjazdów. Więc seniorzy tutaj zabezpieczeni są pod tym kątem, a my poszliśmy w kierunku takiej aktywizacji i też działań międzypokoleniowych.
0: To pięknie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Za rozmowę. Irena Kajszczak, kierownik Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, była dzisiaj naszym gościem.
1: Bardzo dziękuję.

0: Moimi kolejnymi gośćmi są dzisiaj Natalia Witek, wolontariuszka Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sonia Szachowska, koordynatorka wolontariatu w stowarzyszeniu.
2: Dzień dobry.
0: I jest z nami także Józefa Galińska, która korzysta z pomocy wolontariuszy, tak?
3: Tak, tak.
0: Wolontariat w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich jest określany jako wolontariat towarzyszący. Co to oznacza?
2: Tak, to jest wolontariat, który polega na obecności, na towarzyszeniu. Nasz taki właśnie sztandarowy program nazywa się Obecność. I chodzi o to, żeby być z tą drugą osobą, z seniorem bądź seniorką. Dzisiaj mamy właśnie panią Józefinę, panią Józefę, która jest wspaniałą częścią pary razem z Natalią. I to są osoby, które ze sobą się spotykają, towarzyszą sobie nawzajem. To nie jest tak, że jedna strona tutaj tylko jakby czerpie z tego doświadczenia, tylko obie się wspierają, doświadczają różnych ciekawych rzeczy i są w relacji. Dlatego wymiennie nazywamy też ten wolontariat relacyjnym, takim długofalowym, długodystansowym.
0: Natalio, to jak się stało, że spotkałaś panią Józefę? Czy to przypadek zdecydował o tym, że zostałyście jakoś skojarzone? Czy to można sobie wybrać partnera po drugiej stronie, tak jak tutaj panią Józefę?
1: Zostałam zapytana o moje zainteresowania i o to, jaką osobę chciałabym mieć. I jestem pod wrażeniem, jaka wspaniała osoba została mi dobrana.
0: Czyli jest najpierw jakiś wstępny taki research, jak rozumiem, wy się do tego przygotowujecie, właśnie chociażby badając zainteresowania, tak, żeby jednak znaleźć jakąś tam nić porozumienia.
2: Oczywiście, chcemy, żeby te nasze pary trwały jak najdłużej, żeby te osoby się ze sobą dobrze komunikowały, wzmacniały, więc zależy na tym, żeby chociaż na początku wybrać jakiś taki, może nie zestaw cech, ale poszukać jakichś takich punktów wspólnych. I myślę, że w przypadku Natalii i pani Józefy właśnie tak było. Chodziło o to, żeby były pewne połączenia, żeby jakieś wspólne wartości, pewna otwartość, które obie reprezentują, je łączyła. I też taki drugi element, który też nie ukrywam, że pełni dosyć istotną rolę w tym naszym stowarzyszeniu, to lokalizacja. Chcemy też, żeby wolontariusze mieli jakąś taką łatwość i żeby to logistycznie wszystko się spinało i żeby nie musieli jechać na drugi koniec miasta, chyba że mają taką wolę oczywiście. Tutaj też oczywiście wspieramy takie pomysły, jeśli ktoś czuje, że może w ten sposób pełnić ten wolontariat, ale to też jest taki właśnie istotny punkt. No i tutaj zdradzę, że ta nasza para mieszka dosyć blisko siebie, więc myślę, że to też mogło trochę ułatwić, ale przede wszystkim charaktery i wielkie serce.
0: Natalia, to jak wyglądało to pierwsze spotkanie? Pamiętasz?
1: Towarzyszyła nam koordynatorka Kamila, poprzedniczka Soni. Ja byłam bardzo zestresowana, jako osoba mi się trafi, ale poznałam Józefinę i byłam zachwycona. Od razu złapałyśmy dobry kontakt i jesteśmy teraz po prostu przyjaciółkami.
0: Ile czasu już spędzacie razem?
1: Dopiero 4 miesiące.
0: A powiedz mi, jak to się stało, że w ogóle trafiłaś do stowarzyszenia?
1: Pracowałam w sklepie i dostrzegłam taką potrzebę wśród klientów, że seniorzy przychodzili po prostu porozmawiać z pracownikami, że nie mają z kim. Po prostu zaczęłam szukać w internecie stowarzyszenia, które się tym zajmuje.
0: Można powiedzieć, że jesteś wrażliwą osobą, która zauważyła, że jest w takim razie taka potrzeba, że jak rozumiem, seniorzy robili zakupy, ale też chcieli sobie porozmawiać.
1: Tak. Tak, szukali kontaktu.
0: Ewidentnie. Pani Józefo, a pani jak przyjęła Natalię? Jak pani pamięta to pierwsze spotkanie?
3: No właśnie, w ogóle jej buzia, sam uśmiech i podejście, to już mi bardzo dużo powiedziało. Mieszkam w takim bloku, gdzie jest bardzo dużo lokatorów i przychodzą, w ogóle nawet się nie spojrzą. Pierwsze spotkanie to było dla mnie cudowna sprawa, że tak życzliwie sam fakt zobaczyć tą buzię już powiedział mi bardzo dużo.
0: Czyli można powiedzieć, że już na wejściu Natalia wzbudza zaufanie, tak?
3: Tak, wzbudza zaufanie. Ja mam do niej pełne zaufanie i w ogóle jestem szczęśliwa, że w ogóle w tym gronie się znalazłam.
0: A co robicie, jak z Natalią się spotykacie?
3: Zapraszam do siebie. No co robię tam? Ciasteczka przygotowuję.
0: Kawkę, herbatkę?
3: I żebyś posiedziała ze mną troszkę. Także.
0: Co Natalia lubi bardziej, kawę czy herbatę?
3: Herbatę chyba.
2: herbatkę.
3: Ja, może być kawa, może być cokolwiek, ale jak ktoś przychodzi, to pytam, czy w ogóle jest zainteresowany jakim gatunkiem, to mam też
2: przygotowana.
3: Jestem i bardzo chętnie właśnie służę.
0: A jak się już spotykacie przy tej herbatce i przy ciasteczkach, to o czym rozmawiacie?
3: Różne rzeczy.
0: Plotkujecie trochę?
3: Troszkę plotkujemy, a ja troszkę mówię, bo w ogóle ja mam tylko córkę, która mieszka zupełnie gdzie indziej niż ja. Mam słaby kontakt, ale w ogóle między sobą mamy kontakt, ale to jest wszystko daleko jedno od drugiego i trudno.
0: Na odległość trudno jest utrzymać relacje.
3: Tak, oczywiście. Także ja cieszę się właśnie, że mam takie grono bliskie.
0: Znajomych i przyjaciół ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogi.
3: Tak.
0: O czym jeszcze rozmawiacie? Oglądacie coś na przykład z Natalią razem? A wychodzicie na przykład na jakieś spacery?
3: Tak. Wychodzimy na spacery. Czy może jakieś zakupy, czy coś, żeby podpowiedzieć ewentualnie.
0: Natalia, doradzasz?
1: Jeszcze nie byłyśmy na zakupach.
0: Ale wybieracie się?
1: Planujemy wyprawę.
0: Przeglądacie szafę?
1: Sobie dobieramy stylizację.
3: Otwieram szafę jak szeroką. Oglądamy.
0: Ach, i przymierzacie. No w ogóle tak. Jest pani, no właśnie, to radio, do tego nie widać, ale pani Józefina jest bardzo elegancko ubrana. Zwraca pani na to uwagę, pani Józefino?
3: Wyszłam z takiego domu. Ojciec mój uczył mnie, jak należy się zachowywać.
0: Czyli była taka Kinderstuba, tak?
3: Tak. Mhm. I bezwzględnie to było konieczne. I ojciec mnie zawsze sprawdzał. Ale jak wychodziliśmy spoza domu, to było zadane pytanie, ile jest 2 razy 2, czy tam coś. Uczył mnie po prostu, żebym wiedziała, jak i co. I tutaj w ojcu miałam bardzo taką pomoc i opiekę bezwzględną. Także jak szkołę rozpoczynałam, po wyzwoleniu dopiero jak ruszyły nauki, to oczywiście były najpierw sprawdzane, w jakim będę...
0: Do której klasy będę
3: zakwalifikowana. No i oczywiście zostałam zakwalifikowana dzięki mojemu ojcu, zakwalifikowana do klasy trzeciej. Nie pierwsza, nie druga, tylko trzecia. No i później po ukończeniu tej
0: szkoły
3: poszłam dalej, ale już nie studiowałam, tylko po prostu średnią kończyłam. I byłam z tego bardzo zadowolona i byłam szanowana w pracy. Jak już zdobyłam miejsce pracy, to oczywiście co rusz tam jakiś angaż. No i do emerytury doczekałam w takim gronie, że byłam zadowolona z tego, tylko że niezadowolona, że tak wcześnie musiałam odejść
0: na emeryturę.
3: To było dla mnie coś niesamowitego. No ale tak wtedy
0: było,
3: stanowiska
0: tak.
3: były, bo przecież ludzie też chcieli pracować i w związku z tym, jak już skończyłam...
0: To byli już następni, tak?
3: Tak, to już byli następni.
0: Gdzie pani pracowała, pani Józefino?
3: Zaczęło się od pracy w biurze, bo praca taka nie bardzo odpowiedzialna, bo pierwsze osoby, które przyszły, posiedziały, to znaczy popracowały troszkę, popracowały i już odchodziły. Taki był ciągle bałagan. Biuro nie rachunkowe, tylko byli przyjmowani i zwalniani. Podpisali umowę i byli po prostu członkami naszego zakładu.
0: A jaki to był zakład?
3: To znaczy ja w pierwszej kolejności to miałam zakład pracowników przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego.
0: Przemysł włókienniczy.
3: Przemysł włókienniczy i to dość długo trwało. Później zostałam gdzie indziej przemieszczona i, no i tak, tak się stało, jak się stało, że za krótko pracowałam, za krótko. To wszystko dla mnie było za krótko, bo chciałam to popracować jeszcze trochę, ale pracownicy byli chętni. No to już musiałam jednak zrezygnować mimo wszystko, mimo że byłam szanowana.
4: I dobrze się pani czuła w tej pracy, tak?
3: Tak.
4: Natalio, powiedz mi, czy właśnie dużo jest takich opowieści, jak pani teraz Józefa opowiada o swojej pracy, o swojej młodości, bo przecież też gro tych osób, z którymi się spotykacie, to w zasadzie ma całe życiorysy do opowiedzenia.
1: Dokładnie, jest bardzo dużo historii, bardzo dużo wspomnień, ale cały czas budujemy sobie nowe wspomnienia, właśnie dzięki Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich. Mamy możliwość korzystania z różnych wyjść. Chodzimy sobie do kina, do teatru. Organizowałyśmy też wycieczkę do Lichenia w ramach wakacji jednego dnia.
3: Tak, po prostu... wysoko.
1: Tak. I po prostu się bawimy, spędzamy sobie razem czas, wymyślamy sobie aktywności.
4: Tak, bo możecie sobie w ramach tego twojego wolontariatu, to możecie tak albo być w domu, albo możecie gdzieś sobie pójść, tak? Albo na spacer, albo właśnie do kina, tak?
1: Tak, dokładnie.
4: Pani Józefa ma jakieś swoje ulubione sposoby spędzania czasu?
1: Józefina jest chętna do wszystkiego.
4: A, czyli jest otwarta.
1: Tak, jest bardzo otwarta na każdą aktywność, którą jej zaproponuję. No i szukamy czegoś takiego, żebyśmy obie były zadowolone, żebyśmy obie czerpały korzyści z tego wspólnego czasu.
2: Ja bym tutaj jeszcze dodała tak w tle, dlatego że właśnie Natalia z panią Józefiną dzielą się też tymi swoimi doświadczeniami. Mamy taką społeczność w stowarzyszeniu, komunikujemy się ze sobą, wysyłamy zdjęcia i muszę przyznać, że tutaj ta para jest bardzo aktywna. Te ich wyjścia to nie są takie typowe wyjścia tylko na spacer. Myślę, że teraz przez skromność nie powiedzą o tych wszystkich swoich czasami nawet szalonych pomysłach, ale jest to naprawdę taka duża otwartość i chęć korzystania z tego, co para ma wokół siebie. No oczywiście bardzo dużo na pewno szacunku, tak jak pani powiedziała, ale naprawdę duża otwartość, która pomimo dużej różnicy wieku, nie wypominam, ale chciałabym to podkreślić, bo to jest pewien fenomen, naprawdę duża chęć współpracy i takiego po prostu eksplorowania tak różnych tematów muzycznych, kulturalnych, no wszystkich, więc to jest bardzo ciekawe, że można i w domu, ale też na zewnątrz tyle pięknych rzeczy ze sobą zrobić. No i to jest inspirujące, zwłaszcza jeśli dostajemy zdjęcia i małe opowieści od właśnie dziewczyn o tym, co robiły, no to może bardzo fajnie też pokazywać innym, że da się. I to nie wszystko od razu musi się wydarzyć, tylko to może być proces, ale jest to naprawdę godne polecenia, żeby tak właśnie korzystać z życia jak nasza para.
4: Natalia, no właśnie, to jest tak jak tutaj Sonia wspomniała, że te relacje buduje się tak naprawdę takimi małymi kroczkami, tak?
1: Tak, oczywiście. Z czasem poznajemy się coraz lepiej, łapiemy wspólne zainteresowania, dowiadujemy się o sobie coraz więcej i możemy wymyślać coraz to kolejne nowe aktywności.
4: Natalia, to co byś ty powiedziała o pani Józefie, gdybyś ją miała tak określić, no właśnie, w kilku zdaniach? I zaraz zapytam panią Józefę o Natalię.
1: Józefina jest dla mnie bardzo inspirującą osobą, jest dla mnie przykładem i jak gdzieś tam za nią podążam i obie chodzimy elegancko ubrane, robimy takie same pazurki, gdzieś tam jest to dla mnie wzór do naśladowania. I oczywiście ta chęć do życia, uśmiech, pozytywne nastawienie, to też jest coś, co bardzo się wyróżnia, co bardzo widać po niej.
4: I po was widać, bo obie jesteście uśmiechnięte. Pani Józefo, a jaka jest Natalia?
3: Co ja mogę o niej? Wszystko to, co tak jak powiedziałam, szanuję ją bardzo i w ogóle w tym gronie, jak się znalazłam, to ja byłam szczęśliwa, że właśnie tak jest, że czuję tą sympatię, że nie jestem, no, tylko jestem, bo jestem, ale właśnie jestem bardzo zadowolona z tych kontaktów, które poznałam.
4: To powiedzcie mi jeszcze, jakie są możliwości, jak to wygląda, Soniu, czy jakby intensywność tych kontaktów zależy od wolontariusza, czy wy macie jakiś narzucony, określony czas na te kontakty?
2: Nie prowadzimy ani my, ani nasi wolontariusze jakiegoś takiego dzienniczka odwiedzin, dlatego że relacje wymagają tego, żeby właśnie wzrastały we własnym tempie, żeby to nie było narzucone, więc myślę, że byłoby to nieuczciwe, gdybyśmy chcieli i chciały jakoś kontrolować te spotkania. Natomiast rekomendujemy takie spotkanie raz w tygodniu, Wiemy, że osoby, które są wolontariuszami, pracują, czasami studiują, mają też własne rodziny i różne inne zobowiązania, więc ten raz w tygodniu czasami bywa naprawdę też dużym takim zobowiązaniem, ale takim autentycznym i chętnie wykonywanym. Jeśli para decyduje się na częstsze spotkania, no to jest oczywiście cudowne, ale mają to robić właśnie według własnych możliwości, bo nie zawsze dałoby się właśnie z taką regularnością, nie wiem, spotykać 2 czy 3 razy w tygodniu. Więc taka nasza rekomendacja to jest raz w tygodniu. Zachęcamy też, żeby do siebie telefonować, żeby się ze sobą właśnie jakoś utrzymywać ten kontakt, jeżeli ktoś na przykład jest przeziębiony, żeby tutaj nie zarażać się nawzajem, ale wszystko ma zależeć od wolontariuszy i od seniorów, żeby oni wybierali sobie taką najlepszą dla siebie drogę. Mogę zdradzić, że faktycznie te pary, które gdzieś tam tworzą taką dobrą relację, potrafią więcej sobie czasu poświęcić, jakoś też właśnie kontaktują się pomiędzy tym spotkaniem w tygodniu, ale tutaj nie ma reguły. Myślę, że czasem nawet takie jedno spotkanie w tygodniu może bardzo dużo zmienić w życiu jednej i drugiej osoby, byle byłoby tylko taką szczerą i prawdziwą właśnie relacją i działaniem.
0: Dużo jest właśnie takich relacji budujących, takich dopasowanych par, czy czasami zdarza się, że jednak nie po drodze jest wolontariuszowi z jakąś określoną osobą i co wtedy?
2: Zacznę od pozytywu. Przede wszystkim nasza dzisiejsza para, która tutaj jest w radiu, czyli pani Józefina i Natalia, to jest taki fenomen, taka naprawdę niezwykła para, która wydaje mi się, że od początku bardzo, bardzo weszła z takimi prawdziwymi, dobrymi uczuciami i z dużą otwartością do tego programu, że obie panie chciały bardzo po prostu tutaj być sobą, ale też sobie dużo dać. I są też takie pary. Jest sporo takich par, które potrafi trwać i budować tą relację latami. Nasze stowarzyszenie ma już 23 lata, natomiast ten oddział łódzki to jest 5 lat. I mamy pary, które są ze sobą już dłużej. To jest oczywiste, że relacje to jest bardzo trudny i wymagający element naszego życia, więc oczywiście zdarzają się takie sytuacje, w których może się pojawić jakieś niedopasowanie albo w trakcie trwania relacji coś wydarzy się takiego, co zahamuje rozwój, albo zwyczajnie jakieś sytuacje życiowe, przeprowadzki, decyzje, które powodują, że ta para ma utrudniony kontakt, może je rozłączyć i tutaj nikogo oczywiście nie namawiamy, żeby robić coś na siłę, ale oczywiście staramy się też wspierać, jeżeli jest możliwość, żeby dać sobie czas, żeby się jeszcze spotkać ponownie po takim odświeżeniu, po jakiejś małej pauzie, to oczywiście jest to rekomendowane. Natomiast większość par, myślę, że to są takie pary naprawdę, które będą ze sobą, które są dobrze połączone. Trzymam kciuki za to, żeby ludzie po prostu pomimo jakichś takich różnic pokoleniowych, żeby znajdowali w sobie właśnie podobieństwa, a różnice, żeby stawały się dla nich właśnie inspirujące, żeby chcieli budować, no bo trochę też sytuacja i w ogóle społecznie, ale w Łodzi wymaga tego, żebyśmy patrzyli z otwartą głową i takim sercem też na to, że wśród nas są seniorzy i to samotni seniorzy, którzy naprawdę mogą dużo nam dać, mogą nas dużo nauczyć, tylko musimy spróbować trochę może zwolnić, zapytać o coś, przywitać się. No i przykładem niech będzie właśnie nasza cudowna para Natalia i pani Józefina, które coś takiego zrobiły. Zwolniły, a teraz mogą trochę przyspieszyć, bo ich relacja naprawdę nabiera tempa, jest taka bardzo kolorowa i myślę, że ten szacunek i duża otwartość to są takie dwie rzeczy, które opisują tę relację, no i po prostu cieszą. No, ja jestem teraz cała w niebo wzięta i uśmiechnięta, bo to jest niesamowite, że można się spotkać i tyle razem robić, no i nawet dzisiaj tutaj właśnie porozmawiać i tak to wszystko zgrać, żeby się pojawić w tej audycji.
0: Natalio, na koniec chciałabym zapytać, jak można określić waszą relację? Czy jesteście, nie wiem, przyjaciółkami, znajomymi, koleżankami? Jak to jest? Bo wszyscy mamy takie tendencje do tego, żeby różne rzeczy nazywać.
1: Od samego początku zostałyśmy przyjaciółkami.
0: Pani Józefo, pani się cieszy, że ma taką przyjaciółkę?
3: Bardzo,
0: Natalię?
3: Oczywiście. Dzięki temu funkcjonuje.
0: Chce się żyć, tak? No właśnie.
3: Córka moja mieszka bardzo, bardzo daleko ode mnie i to było mi bardzo źle, a dzięki temu, że jest...
0: Natalia, myślę, że czuła się pani samotna, prawda? Bardzo
4: No właśnie. A teraz Natalia to jest taki pewnie promyczek, który wypełnia sporą część życia.
3: Tak jest.
1: Stowarzyszenie daje nam też bardzo dużą możliwość poznawania nowych znajomych, koleżanek zarówno dla Józefiny, jak i dla mnie.
4: Poprzez swoją relację jeszcze tak naprawdę zdobywacie kolejne osoby, poznajecie kolejnych ludzi, tak?
1: Tak. Stowarzyszenie organizuje różne warsztaty, imprezy, integracje. My chętnie oczywiście bierzemy udział i poznajemy nowe osoby.
4: Czyli można powiedzieć, że w taki naturalny sposób ten krąg znajomych się powiększa, prawda?
3: Poszerza.
4: Tak, dokładnie.
2: Zależy na tym, żeby to była taka mała społeczność, która będzie właśnie rozkwitała. Także cieszę się, że Natalia też jeszcze to dodała, bo faktycznie takim podstawowym celem jest budowanie relacji w parze, ale ona może właśnie rozkwitać w momencie, kiedy jest w jakiejś takiej większej też strukturze, jeżeli możemy się cieszyć i dzielić tym szczęściem na zewnątrz. Więc taka społeczność, taka wspólnota, stowarzyszenie też jest bardzo istotna i to też jest bardzo, bardzo fajne, kiedy te nasze pary wychodzą na zewnątrz i też próbują się razem spotykać, wspierać, dzwonić do siebie, no i jakoś tak pokazywać, że jest ich więcej, bo to też pomaga w trudniejszych momentach. To
3: jak
2: też jest dużym wsparciem.
3: Jak najbardziej, oczywiście.
4: Natalio, bardzo Wam dziękuję, Pani Józefo, Soniu również za w takim razie wizytę w naszym programie. Przypomnę, Natalia Witek, wolontariuszka, Sonia Szochowska, koordynatorka wolontariatu w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich. Pani Józefa Galińska, która jest adresatką tego wolontariatu, to goście naszego dzisiejszego programu. Jeszcze raz Wam dziękuję.
3: No, dziękuję pięknie.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
4: I za chwilę będziemy oglądać radio w takim razie, a za uwagę dziękuję Państwu dzisiaj Agata Zielińska.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama.
2: Lamia Sofa, każdy dzień zrobi ci
3: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
2: Lamia Sofa, na każdy dzień.
4: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Robucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: Na zegarze jest 8:00. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie zapowiedź kolejnych podwyżek cen paliw. Spodziewana radykalna zmiana pogody w Polsce i zapowiedź budowy tunelu w Pabianicach. W regionie w ciągu dnia najpierw dosyć pogodnie, ale po południu już nadciągnie deszczowy front. Ceny paliw idą w górę, a Senat w przyszłym tygodniu zajmie się ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pozyskane w ten sposób środki rząd chce przeznaczyć na przywrócenie programu obniżającego ceny paliw na stacjach. Doradca prezydenta Szymon Stachowiak mówi jednak, że Senat powinien poprawić ustawę, aby mogła uzyskać podpis Karola Nawrockiego.
11: Oczekujemy, że będzie realny zapis, że to się przyczyni do obniżki cen paliw, bo pamiętajmy, że w tym projekcie ustawy nie mamy zapisu, że ta nadwyżka, którą pozyskamy do budżetu, idzie do cen paliw, a my nie mamy żadnej gwarancji, na co dokładnie te pieniądze zostaną przeznaczone.
10: A tymczasem prezydent wniósł do Sejmu własny projekt ustawy, który wprowadza limity marży rafineryjnej, importowej i hurtowej, co ma skutkować obniżeniem cen. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba oczekuje jednak od Karola Nawrockiego podpisania ustawy, nad którą pracuje rząd.
12: Karol Nawrocki kilka miesięcy temu zablokował 4 miliardy, które mogliśmy pozyskać z nadliczbowych zysków koncernów paliwowych i de facto doprowadził do tego, że CPN przestał funkcjonować. Chcemy mu dać mu drugą szansę, stąd też uchwalona ustawa przez Sejm. Prezydent nie jest ekonomistą, nie jest odpowiedzialny za politykę gospodarczą w tym kraju.
10: W przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr w przypadku benzyny 95 i 9 zł w przypadku oleju napędowego. Niedziela będzie pochmurna, deszczowa i wieczna. Lokalnie mogą wystąpić też burze, jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzisiaj rozpoczyna się ochłodzenie. Termometry w całym kraju pokażą niższe temperatury niż wczoraj.
13: Od 17 stopni nad morzem, około 19-20 stopni w centrum, do 25 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr już będzie umiarkowany, okresami na zachodzie i północy dość silny.
10: Podczas burz porywy wiatru mogą sięgać nawet 80 km na godzinę. W tygodniu będzie jeszcze chłodniej. Jest firma, która ma zbudować tunel pod torami na ulicy Lutomierskiej w Pabianicach. Tunel powstanie w ciągu drogi krajowej 71 i zastąpi obecny przejazd kolejowy, a to jest miejsce od lat, które jest problemem dla kierowców. Przez przejazd na Lutomierskiej przejeżdża codziennie tysiące pojazdów, a rogatki są stale zamknięte. Wybrano już ofertę wykonawcy, chociaż Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi nie ujawnia, jaka to firma.
14: Na tę chwilę jeszcze nie możemy podawać konkretnych informacji dotyczących podpisania umowy, jako że uczestnicy przetargu mają 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania.
10: Po oficjalnym podpisaniu umowy firma będzie miała 2 lata na wybudowanie tunelu. Wielki zlot maluchów na rynku łódzkiej manufaktury to symboliczne upamiętnienie 26. rocznicy zakończenia produkcji Fiatów 126P. W centrum Łodzi można więc było podziwiać około 250 zabytkowych pojazdów.
15: To są moje ulubione auta. Są inne od wszystkich aut i takie niższe niż wszystkie.
16: Całe rodziny do Bułgarii jeździły takimi autami.
17: My się dziwimy, jak byli ludzie w stanie wszystko to upchać.
18: Dalej byłem maluchem na Węgrzech. 2800 km zrobiliśmy z żoną właśnie po ślubie. Zapakowaliśmy w malucha, jeszcze przyczepki nie miałem i się zmieściliśmy, pojechaliśmy.
10: Na zdjęcia z tego wielkiego zlotu maluchów można zobaczyć na naszej stronie radiowej w internecie. Teraz zapraszamy na wiadomości sportowe, które przekazuje Piotr Andrzejczak.
19: Piłkarze UKS-u nie mają szczęścia do stadionu w Pruszkowie. W meczu na szczycie pierwszej ligi przegrali z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-2. Pierwszą bramkę łodzianie stracili tuż przed przerwą. Potem Artur Kraciun mógł doprowadzić do wyrównania, ale nie wykorzystał rzutu karnego. Natomiast karny wykorzystali gospodarze, no i wygrali pewnie spotkanie, a trener Grzegorz Szoka nie krył rozczarowania z postawy swojego zespołu.
20: Brakowało i jakości w wykończeniu. To 2-0 powoduje, że musimy gonić i bardzo szybko atakować. Nacinamy się na kontrataki przeciwnika i można powiedzieć, że po prostu dzisiaj zasłużenie przegraliśmy.
19: A po porażce w Pruszkowie UKS spadł na 4. miejsce w tabeli pierwszej ligi. Dzisiaj Unia Skierniewice zmierzy się w Bielsku Białej spod Beskidziem. Środkarki UKS-u Komerskon powalczą o triumf w 4. międzynarodowym memoriale Michała Cichego. W półfinale turnieju łódzki zespół pokonał drużynę z Ostrawy 3-1, wygrywając sety bardzo pewnie do 16, 17 i 12. Finał odbędzie się dzisiaj o 13 w Pałacu Sportu przy ulicy Skorupki w Łodzi. W finale LKS zagra z MKS-em Kalisz, który pokonał drużynę z Piły. A o wygraną w turnieju w Jarocinie powalczą siatkarki Budowlanych Łódź. W półfinale mistrzynie Polski pokonały Pałac Bydgoszcz 3-2, wygrywając w tiebreaku 15-7, a w finale zagrają z BKS-em Bielsko-Biała. Natomiast Polska przegrywa z Australią 1-2 w meczu Grupy Światowej pierwszej tenisowego pucharu Davisa. W deblu Jan Zieliński i Karol Drzewiecki przegrali z Australijczykami w 2 setach. Dziś w singlu o punkt dla Polski powalczy Kamil Majchrzak, a dla gospodarzy Alex de Minaur. Ich spotkanie jest pierwszą niedzielną grą singlową. Jeżeli Majchrzak wygra, to o losach meczu zdecyduje pojedynek Maxa Kaśnikowskiego z Jamesem Duckworthem. A stawką rywalizacji w Brisbane jest udział w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałów tenisowego Pucharu Davisa. A następne wiadomości sportowe za godzinę.
10: Na termometrze mamy teraz 15 stopni, temperatura powoli idzie w górę, za to nieco obniża się ciśnienie na barometrze 997 hektopaskali. W regionie dosyć pogodne przedpołudnie, z temperaturą nawet do 18 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu, ale po południu możemy spodziewać się już radykalnej zmiany w pogodzie, bo nadciągnie deszczowy front, po przejściu którego wyraźnie poczujemy ochłodzenie.
21: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

7 minut po godzinie 8, to ja dzisiaj powiem dzień dobry o poranku. Bartosz Florczak wkrótce do Państwa powróci, także ja tylko na chwilę, ale z ogromną przyjemnością. Zresztą będzie drobny upominek od prowadzącego audycję, ponieważ nie zabraknie dzisiaj znajomych z płyt. Ale zanim nastąpi ta chwila, jeszcze sporo się wydarzy. Przyznam się od razu do tego, że mam na dziś pewien plan, ale zanim ruszymy w piękną podróż, posłuchamy piosenki przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód, wczoraj urodziny obchodziła Urszula Sipińska. Drugi chyba rzeczywiście mamy. Koniec lata. Monika Borysow-Dudowicz, witam bardzo serdecznie. Patrycja Wojsznis program realizuje. To będzie bardzo miła pobudka.

Contessa. I aż chciałoby się powiedzieć o tej porze dnia, właśnie w niedzielę, jeszcze pięć minut. To tak na koniec lata i początek naszego programu. Urszula Sipińska w Radiu Łódź, ale na jednej piosence artystki z pewnością się nie skończy. Będzie jeszcze dzisiaj przepiękna historia. Także jeszcze ktoś nam zaśpiewa, zagra i to już jest prawie tytuł piosenki. Ja zachęcam do tego, żeby dzwonić, pisać 606-787-8778 studio@radiolucie.pl, zamawiać piosenki w tonacji sepi, bo tak to właśnie działa. Ja już wiem, że trudno będzie zrealizować wszystkie Państwa zamówienia, ale postaramy się, żeby marzeń spełnionych było jak najwięcej. Mieliśmy ruszyć w podróż, a skoro jeszcze mamy lato, no to musi być obowiązkowo jakaś bardzo konkretna wycieczka. Bardzo konkretna, tak, bardzo konkretne miejsce, bardzo konkretna stylistyka, a naprowadzi nas na to miejsce pewna pocztówka. Na razie jeszcze zostajemy w Polsce. To tak tytułem wstępu. Dzisiaj następująca muzyczna.

Andrzej Zaucha w Radiu Ci, to był ten Paryż z pocztówki nagrany w biegu, bez poprawek, ale umówmy się, że takie cuda zdziałać potrafił tylko Andrzej Zaucha właśnie. Ile można tak żyć na palcach? Uwielbiam ten fragment, o to zapytał poetycko autor, czyli Jacek Cygan, a ja uwielbiam również wracać do teledysku, do tej piosenki. Podjeżdża autobus, wysiada z niego mężczyzna, bardzo ciepło ubrany, jest w kożuchu, spaceruje po miasteczku w takiej zimowej scenerii. Nie, wcale nie bajkowej, to też warto podkreślić i to jest też ważne w całej tej historii. To są takie zwyczajne niepołomice. Niepołomice to dzisiaj tylko przystanek, ponieważ skoro pocztówka wysłana, ktoś musi trafić do tego Paryża i do tej Francji. Dzisiaj to będziemy my. Zaczynamy od ulubienicy, nie tylko Francuzów, ale i całego świata, ale przy okazji to będzie też spełnienie takiego muzycznego marzenia, ponieważ ja już dostaję od Państwa maile, odbieram telefony. No to tak po pierwsze, pan Edward, który poprosił o bardzo, bardzo, bardzo skoczną piosenkę, będą nawet dwie. I to jest specjalna dedykacja dla pani Heleny od Edwarda i pani Urszuli. Pozdrawiamy.

Ależ było pięknie, Dalida w Radiu UCI, od razu przenieśliśmy się do Francji, chociaż sama artystka urodziła się w Egipcie, mówi się o jej włoskim pochodzeniu, ale przecież muzycznie, życiowo klimat przede wszystkim francuski. I tutaj, gdyby ktoś chciał poznać bliżej jej losy, to jest o czym opowiadać oczywiście. Dalida, Skazana na miłość, z pewnością warto odnaleźć ten film, obejrzeć i bez pamięci zakochać się w talencie, w urodzie artystki również. Dzisiaj klimat francuski. Ja wiem, że piosenka francuska jest po prostu przez wszystkich u nas w kraju uwielbiana. Tak jest, nie będziemy z tym dyskutować. A dlaczego? To jest bardzo dobre pytanie. Jakie piosenki francuskie sprawiają, że mają państwo dreszcze? I skąd w ogóle to się bierze? studio@radiouci.pl. Czekam także na telefony 606-788-7878. Jakich artystów chcieliby państwo posłuchać? Zrobimy sobie dzisiaj wiele przyjemności, można tak od razu powiedzieć. Ja będę oczywiście grać. Teraz będzie pewna niespodzianka, ponieważ przepiękne są przekłady piosenek francuskich na język polski. I oto jeden właśnie taki przykład.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
6: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
9: Dzisiaj moim gościem będzie Daniel Markiewicz z redakcji Nowych Mediów. Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15 Piotr Bielawski spotka się z Czesławem Mozilem, który przyznaje, że zawsze inspiruje się Polską i przez cały czas uczy się być Polakiem.
10: Ja myślę, że jak się jest zdrowym obywatelem i się widzi, co się dzieje, a jeszcze do tego, że my Polacy mamy skłonności do powtarzania swoich błędów, więc nie ukrywam, że trudno by było coś takiego pisać w Danii.
11: Ale fajną rzecz teraz powiedziałeś. O rany, ty jesteś Polakiem.
10: Jestem Polakiem, urodziłem się w Zabrzu.
0: Bliskie spotkania, tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
13: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
14: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
15: Czy już znasz tę nowość?
16: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
15: z wysoką dawką silimaryny,
16: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
15: choliną i chromem.
16: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
15: To wszystko takie ważne.
16: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
17: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
18: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
19: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
20: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
19: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Łódź w tonacji SEPI.
21: Dwadzieścia 8 minut zostało nam jeszcze do godziny 9. Sporo czasu na słuchanie przepięknych piosenek. Ja przede wszystkim chciałam podziękować pani Ewie Steofilowa za telefon, za opowieść o piosence francuskiej. Przy okazji jest piękna, to prawda. Była prośba o to, żeby zaśpiewał Jodasę, także nie będziemy czekać. Tu i teraz. Zapraszam na spacer.

To zgodnie z życzeniem właśnie Joe są w Radiu Łódź. Nie wiem jak państwo, ja już jestem w Paryżu, we Francji. Na śniadanie chyba rogalik dzisiaj, prawda? Piosenka francuska. Dlaczego tak ważna? Ponieważ to są niezapomniane historie, wyjątkowe głosy, kariery nie do wiary. Taki Wróbelek tyle potrafił. Aha, czyli pani Agnieszka już wskazała, kogo powinniśmy posłuchać w tej opowieści o francuskiej piosence. Zatem Edith Piaf w Radiu Łódź.

Edith Piaf w Radiu Ucie. Już dzisiaj wspominałam o pięknych tłumaczeniach piosenki francuskiej na język polski i pewnie wiele osób słyszało taką wersję. Melodię tę znam, bo co dnia tam ona jest zawsze, gdzie ja niezmiennie na jawie we śnie jest przy mnie tuż, tuż blisko mnie. Może wrócimy jeszcze do Edith Piaf. Wszystko zależy od Państwa. Ja nie mogłam się powstrzymać. Jeżeli jest jeszcze jakaś piosenka się marzy, bardzo proszę studio@radiouci.pl 606-787-878. A teraz muzyczny dowód na to, że Francja elegancja podoba się wszystkim na świecie.

Frank Sinatra w Radiu Ć też był zakochany w Paryżu, nie tylko chyba słychać, ale te języki w opowieściach o piosence francuskiej i francuskim klimacie będą nam się dzisiaj trochę mieszać, żeby było różnorodnie. Także ja tak specjalnie przyznaję się od razu do tego. I tutaj będzie jeszcze jedna piękna okazja, ponieważ rok 2026 jest wciąż rokiem Mieczysława Foga. Takiego mamy w tym roku patrona i pięknie akcenty francuskie w jego twórczości też można znaleźć. I tu będzie mała niespodzianka, ponieważ te wersje polsko-francuskie właściwie będą dwie.

Ja też uwielbiam sobie po prostu być na francuskiej. Irena Rolska w Radiu Łódź. Ja spełniam dzisiaj muzyczne marzenia. Od razu przeproszę, nie wszystkie się uda, ponieważ jest tak dużo telefonów, że mamy tutaj taką małą infolinię w Radiu Łódź dzisiaj. 606-78-7878 i bardzo dobrze, pięknie za to dziękuję. Ja zacznę chyba mówić zamiast dzień dobry, bonjour. Ale pani Basia poprosiła, żeby przypomnieć taki polski utwór w nawiązaniu do pewnej francuskiej historii.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
12: Co?
11: Podobno jest nowy system w Azji.
12: Aha.
11: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
12: Mordo.
11: Co?
12: To jest fake.
13: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14: Chyba zacznę inwestować w złoto.
15: Dlaczego akurat w złoto?
14: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
15: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
14: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
16: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
17: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
18: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
19: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
18: Lamia Sofa na każdy dzień.
20: Wyjątkowy koncert piosenek Andrzeja Załuchy w klubie Wytwórnia już 26 września. Na scenie wystąpią Natalia Kukulska, Alicja Szeplińska, Kasia Mąś, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Marek Piekarczyk i inni. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz biletyna.pl. Do zobaczenia 26 września w klubie Wytwórnia.
0: Po reklamie.
21: Na zegarze jest 9:00. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie obawy o rosnące ceny paliw. Elektryczne autobusy w Radomsku i święto warzyw i owoców w Skierniewicach. W regionie do południa pochmurno, ale w miarę pogodnie i ciepło, ale po południu nadciągnie front deszczowy, będzie padać i się ochłodzi. Ceny paliw na stacjach będą jeszcze wyższe, tak wynika z analiz portalu e-Petrol. W przyszłym tygodniu za litr benzyny 95 kierowcy mogą zapłacić powyżej 8 zł, a za diesla powyżej 9. Rząd obiecuje, że obniży ceny, gdy wejdzie w życie ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nad rządowym projektem w przyszłym tygodniu będzie pracować Senat. Łódzki poseł Lewicy Tomasz Trela ma nadzieję, że tym razem prezydent nie zablokuje tej ustawy.
2: Karol Nawrocki składa podpis. My obniżamy marżę, obniżamy VAT na paliwa, ustalamy cenę maksymalną i wszyscy kierowcy płacą mniej. Panie prezydencie, jak te ustawy pan podpisze, to będą dodatkowe miliardy od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
21: No ale w piątek prezydent Nawrocki wniósł do Sejmu własny projekt ustawy, który ma skutkować obniżeniem cen paliw na stacjach. Projekt wprowadza limity marży rafineryjnej, importowej i hurtowej. Pierwsze w pełni elektryczne autobusy wyjechały na ulicę Radomska. Cztery nowe pojazdy marki King Long rozpoczęły regularne kursowanie. Autobusy są niskopodłogowe, klimatyzowane i wyposażone w ładowarki USB, a także monitoring, mówi prezydent Radomska Jarosław Ferenc.
12: Komfortowe, dostosowane do osób niepełnosprawnych, ale też wszystkich innych nowinek technologicznych, które obecnie w komunikacji są. Mamy również stacje ładowania. Dzięki temu oczywiście te autobusy będą bezpieczne.
21: Nowe pojazdy mają poprawić komfort podróży, a jednocześnie ograniczyć emisję spalin i hałas w mieście. Cała inwestycja kosztowała blisko 12,5 miliona złotych, z czego większą część tej kwoty stanowiło dofinansowanie. Przed nami ostatni już dzień święta kwiatów, owoców i warzyw, w którym Skierniewice żyją od piątku. Wczoraj przez miasto przeszła barwna parada. Wieczorem można było podziwiać pokaz fajerwerków. Jak zapewnia rzecznik skierniewickiego magistratu Przemysław Rybicki, także dzisiaj będzie można skorzystać z wielu propozycji.
22: Przepiękna wystawa kwiatów, owoców i warzyw. W tym roku nawiązujemy do lalki Bolesława Prusa, więc tego, co w przestrzeni popkultury i literatury chyba we wrześniu jest bardzo popularne, ale także ogromny kiermasz. Masz owocowo-warzywny na ulicach miasta.
21: Podobnie jak w piątek i sobotę, wieczór będzie można spędzić na koncertach. Na Stadionie Miejskim wystąpią Ania Dąbrowska, Piotr Rogucki, Trips i Lady Punk. NATO z zadowoleniem przyjęło porozumienie Stanów Zjednoczonych, Danii i Grenlandii. Według amerykańskiej administracji umowa daje kontrolę nad bezpieczeństwem wyspy. Z kolei Dania zapewniła, że porozumienie uznaje suwerenność i integralność terytorialną Danii i prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. A więcej mówi o tym Beata Płomecka.
23: Według kwatery głównej NATO porozumienie przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w kluczowym regionie. Porozumienie skomentował też w Kopenhadze szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone. Przyjmujemy je z ogromnym zadowoleniem. Szef Komitetu Wojskowego NATO nie chciał komentować szczegółowo porozumienia, ale podkreślił, że z punktu wojskowego to kluczowy obszar. Północna flanka arktyczna jest częścią naszych działań patrolowych, zatem z wojskowego punktu widzenia bardzo starannie dbamy o ten obszar. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
21: Ale dodajmy, że prawa do kontroli obszarów Arktyki rości sobie także Rosja, również uznając ją za obszar ważny strategicznie. W Radiu Łódź teraz zapraszamy na wiadomości sportowe, które przekazuje Piotr Andrzejczak.
24: Piłkarze Unii Skierniewice w 9. kolejce pierwszej ligi zagrają na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała. To będzie spotkanie dwóch Beniaminków, ale mimo że Unia grała z Bieszczanami w poprzednim sezonie w drugiej lidze, łatwiej na pewno nie będzie, mówi drugi trener Unii Błażej Wach.
25: Troszkę zmian względem poprzedniego sezonu, więc myślę, że do tych poprzednich meczów nie będę wracał. Na pewno bardzo mocny fizycznie zespół i napastnicy, środkowi obrońcy na pozycji pewnie 6-8 w środku pomocy. Możemy się spodziewać silnych, wysokich zawodników, więc to na pewno jeden z atutów, na który musimy zwrócić uwagę.
24: A czy skierniewiczanie dobrze przygotowali się do tego meczu? Przekonamy się późnym popołudniem. Początek spotkania Podbeskidzia z Unią o godzinie 17.30. Relacja tekstowa na naszej stronie radiołódź.pl, a także meldunki ze stadionów w serwisach informacyjnych i w strefie kibica. A wczoraj piłkarze UKS-u przegrali z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-2 i stracili fotel lidera w pierwszej lidze. A w trzeciej lidze piłkarze Pelikana Łowicz wygrali czwarty raz przed własną publicznością. Tym razem podopieczni trenera Kocęby skromnie, bo 1-0 pokonali Polonię Lidzbark Warmiński. W innych sobotnich meczach z udziałem drużyn z naszego regionu druga drużyna UKS-u pokonała na wyjeździe drugą drużynę Jagiellonii Białystok 3-2, a Warta Sieradz zremisowała 2-2 z Olimpią Zambrów. Siatkarska reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Sofii spotkaniu 1/8 finału Polska pokonała Łotwę 3-0. W setach do 17, 16 i 16 Polaków do wygranej poprowadził Tomasz Fornal, który zdobył aż 19 punktów. A w ćwierćfinale polscy siatkarze zagrają z Niemcami, którzy niespodziewanie pokonali Bułgarów. Natomiast Polska ostatecznie przegrała w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy pierwszej światowego turnieju o Puchar Davisa. Los czasach spotkania zdecydowała pierwsza niedzielna gra singlowa, w której Kamil Majchrzak przegrał z Aleksem Deminorem i tym samym gospodarze zdobyli trzeci punkt i będą grać w kwalifikacjach do finałów Pucharu Davisa. A informacje sportowe także na naszej stronie radiowódź.pl.
21: Możliwe, że dzisiaj będziemy mieli pogodowe pożegnanie lata. Na razie temperatura idzie w górę, na termometrze 16 stopni, a ciśnienie powoli spada, 997 hektopaskali. Do południa w regionie pochmurno, ale w miarę jeszcze pogodnie i ciepło, do 19 stopni w Kutnie, na północy regionu cieplej, na południu w Wieluniu, Bełchatowie do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu, ale po południu możemy spodziewać się już nadejścia deszczowego frontu, który przyniesie opady i wyraźne ochłodzenie.
3: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

7 minut po godzinie 9 z wielką przyjemnością powiemy razem dzień dobry. Patrycja Wojsznic program realizuje. Ja opowiadam, dopowiadam. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Tak, dzisiaj wycieczka do Paryża, wycieczka do Francji. Czy już jesteśmy na miejscu? Zdecydowanie.

I znowu francuski klimat w Radiu Ucie, ale ja pamiętam o swojej obietnicy, takiej na dzień dobry. Zrobimy dzisiaj też mały wyjątek. Odejdziemy na chwilę od francuskich klimatów, ale nie bez powodu. Wczoraj urodziny świętowała Urszula Sipińska, znakomita polska wokalistka. Chyba wszyscy uważają, że decyzja o zakończeniu kariery po 40 urodzinach, tak mniej więcej, była dla fanów dużym zaskoczeniem i taką niemiłą niespodzianką, ale ileż pięknych piosenek udało się nagrać.

Urszula Sipińska w Radiu Ucia. Ja przyjmuję od Państwa zamówienia przede wszystkim na muzyczne historie w klimacie francuskim, nie tylko po francusku, to też jest ważne w tej opowieści. Już dzisiaj przekonaliśmy się, że może być to opowieść nie tylko w języku francuskim. I tutaj będzie niespodzianka, już za kilka minut w Radiu Ucia, ale najpierw muszę spełnić kolejną prośbę, gorącą, wyjątkową. Ja już wiem, kto ma dreszcze, kiedy słyszy głos Mireille Mathieu. Uwaga, pada deszczyk, przeszedł dreszczyk.

A w Radiu Łódź w tonacji Sepi spełniamy Państwa muzyczne marzenia dzisiaj w klimacie francuskim, ale to mogą być też opowieści, na przykład w języku polskim. I taka historia teraz przed nami. Przypomnimy sobie fantastyczną artystkę Martę Mirską, ale ja już teraz tak przy okazji zapraszam również na wyjątkowe spotkanie z cyklu Znajomi z płyt. Tak, dzisiaj też nie zabraknie tej opowieści.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: Dzisiaj moim gościem będzie Daniel Markiewicz z redakcji Nowych Mediów. Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15.00 Piotr Bielawski spotka się z Czesławem Mozilem, który przyznaje, że zawsze inspiruje się Polską i przez cały czas uczy się być Polakiem.
4: Ja myślę, że jak się jest zdrowym obywatelem i się widzi, co się dzieje, a jeszcze do tego, że my Polacy mamy skłonności do powtarzania swoich błędów, więc nie ukrywam, że trudno by było coś takiego pisać w Danii.
5: Ale fajną rzecz teraz powiedziałeś. O rany, ty jesteś Polakiem.
4: Jestem Polakiem, urodziłem się w Zabrzu.
2: Bliskie spotkania, tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
9: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Brykomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.

0: Witamy po raz kolejny w Znajomych z Płyt.
1: Witam
0: Andrzej
1: Państwa,
0: Pietrzak,
1: witam.
0: Kłaniam się. Angielska robota dzisiaj pod tym szyldem spotykamy się, a więc no wiadomo, że będziemy w Anglii. Od czego zaczynamy?
1: Od krótkiego wstępu historycznego. W sierpniu 1962 roku rozpoczyna się drążenie tunelu pod szczytem Mont Blanc. W kinach Wielkiej Brytanii wyświetlano dramat przygodowy Lawrence z Arabii z Peterem O'Toolem w roli głównej. A na brytyjskich listach przebojów królowali Elvis Presley i Cliff Richard. W kinie Palladium w Londynie ustawiały się kolejki chętnych, aby obejrzeć Marlona Brando w filmie Bunt na bunty. Zespół Tornados wydał właśnie singla z utworem Telstar, aby uczcić pierwszą satelitarną transmisję w tle. Telstar i zespół Tornados.

0: No, efekty.
1: Jak na tamte czasy.
0: To oczywiście.
1: Świetne.
0: Jak najbardziej.
1: Tornadoes w nagraniu Telstar. A wiesz coś więcej na temat tej transmisji? O co chodziło?
0: Tutaj?
1: Tak.
0: Nie, to miał być wtedy jakiś, jakaś uroczystość, jakiś festiwal, czy jakiś zjazd gdzieś i oni tak postarali się, żeby właśnie to wypadło wówczas, kiedy ta transmisja mogła być nie tylko dla, no dajmy na to, tak, tylko prawie, że na cały świat. Tymczasem w niedalekim Liverpoolu 20-letni Brian Epstein, potomek polskich emigrantów, właśnie układał na półce nowo zakupione płyty. Kiedy to do jego sklepu wszedł młody człowiek i zapytał, czy posiada płytę zespołu The Beatles, i tu wymienił tytuł i firmę, która była jej wydawcą. Niestety Epstein płyty tej nie posiadał, a na dodatek nazwa zespołu nic mu nie mówiła. To też młodemu Raymondowi Jonesowi przyrzekł tylko, że wkrótce zorientuje się i będzie mógł mu tą płytę sprzedać. Epstein nie był, jak co niektórzy jego biografowie, tym, który nie był, mówiąc krótko, w temacie, bo jakby nie patrzeć, już od jakiegoś czasu pisywał dosyć regularnie do miejscowego wydawnictwa Merseybeat o wydawnictwach muzycznych, głównie o zespołach, które właśnie wydawały płyty. Jak obiecał, tak też i zrobił. I któregoś dnia udał się wieczorem do Cavern Club, aby coś niecoś się dowiedzieć. Właśnie trafił na moment, kiedy w oparach dymu papierosowego Bob Wooler, miejscowy disc jockey, wywołał na scenę 7-osobową grupę instrumentalno-wokalną Cliff Bennett and the Rebel Roses, którzy wykonali Slow Down.

0: Mam, czyli tak poprowadziłeś tę opowieść, że ja myślałem, że ty ją spuentujesz tutaj
1: nazwą The Beatles. Na Beatlesów przyjdzie już czas.
0: To rozumiem, że,
1: niedługo.
0: Rozumiem, że Cliff Bennett był ważniejszy wtedy w Liverpoolu.
1: Nie, akurat Epstein trafił tak w tym momencie. No było parę innych zespołów, ale mnie akurat pasowało, żeby przedstawić No bo wkrótce i ten zespół znalazł się pod jego...
0: No to też tak nie było, że tylko Beatlesi występowali w Carlton
1: Clubie.
0: Nie. Chociaż występowali tam, jeżeli dobrze pamiętam, 292 razy.
1: Tak. No bo jeszcze zanim wyjechali do Hamburga, to już tam. W tym samym czasie po swoich paryskich występach świetnie znała język francuski i powróciła do Anglii Petula Clark. We Francji nie tylko koncertowała, ale nagrywała płyty, które nad Sychwaną cieszyły się naprawdę ogromnym powodzeniem. Przeważnie szlagiery w rytmie twista. Po powrocie na wyspy Petula podpisała umowę dopiero co z nowo powstałym wydawnictwem fonograficznym PAI i na dzień dobry nagrała piosenkę, która z miejsca stała się przebojem. A tytuł tej piosenki Sailor, żeglarz. Sailor.

Chciałbym tylko powiedzieć, że piosenka była angielską wersją niemieckiej piosenki. Menadżerowie firmy PAE poszli za ciosem i po Petrie Clark podpisali kontrakt z braćmi Rickiem i Goffem Brooke, duetem określanym później jako odpowiednik amerykańskich Everly Brothers. Ich pierwszy singiel zatytułowany Home Ground stał się nieoczekiwanie przebojem we Włoszech i był przeróbką hitu zespołu Brothers Four. Wraz ze swoim producentem Tony Hatchem nagrali kolejny singiel. Nosił on tytuł War Paint i stał się ich pierwszym naprawdę wielkim przebojem w Wielkiej Brytanii przed państwem The Brooke Brothers.

0: Warpaint, The Brook Brothers. No i tutaj przyznaję, że nie znałem tego utworu, ale tak patrzę po autorach, to pewnie będzie Mann, czyli Barry Mann.
1: Tak, tak.
0: No to
1: tak,
0: też taki człowiek, tak, który tam wiele utworów napisał. Podobnie zresztą jak kolejny utwór, który proponujesz, no klasyk z autorami bardzo dobrze znanymi.
1: Tak. Dzisiaj mamy festiwal wykonawców, którzy nagrywali swoje płyty dla firmy fonograficznej Pi. Tym kolejnym jest Jimmy Justice i jemu też, jak braciom Brook, pomocną dłoń jako producent podał Tony Hedge. Justice na przełomie lat 61-62 wprowadził kilka piosenek, które stały się przebojami. Do nich to należy kompozycja Johnny'ego Warta Spanish Harlem, znana doskonale z wielu innych wykonań. Posłuchajmy tego ponadczasowego przeboju właśnie w wykonaniu Jimmy Justice'a. Przed państwem Jimmy Justice i Spanish Harlem.

0: Spanish Harlem, no taki utwór wykonywany przez wielu wykonawców, Aretha Franklin chociażby, Benny King na przykład też przecież śpiewał tę piosenkę. No i niesamowici autorzy, Liber Spector, tym razem nie Stoller, a tak. Spector, Phil Spector.
1: Ja bym tutaj dodał, Bartku, że to był jeszcze czas, kiedy angielscy wykonawcy bardzo chętnie na tapetę brali właśnie amerykańskich wykonawców, czy też autorów, kompozytorów. Dopiero później to się nieco zmieniło, ale to już niedługo. A teraz Wierni jak cienie, czyli zespół The Shadows z niewielką pomocą orkiestry Roya Paramora w utworze Wonderful Land. I to na dzisiaj wszystko.
0: Bardzo dziękujemy. Andrzej Pietrzak, no za tydzień to, co Andrzej lubi najbardziej, a raczej postać, którą lubi najbardziej. Aha, jeszcze jedna rzecz, bo chciałem powiedzieć, bo do dzisiaj Pi Records to nie jest pi jak ciasto, tylko nie, przez literkę Y się
1: tak,
0: pisze.
1: Tak.
0: A co oznacza w slangu słowo pi, no to już Państwu zostawiam słowniki różne. No, różne takie dziwne są znaczenia tego słowa. Tyle dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Angielska robota za nami. Na koniec The Shadows.

I już tylko 7 minut zostało do godziny 10. Piękne to spotkanie ze znajomymi z płyty. Pozdrowienia od Bartosza Florczaka. Wróci na dobre za tydzień. Ja mam jeszcze dosłownie chwilę na to, żeby zakończyć pewien temat. Zatem Monika Borysow-Dudowicz, pięknie dziękuję, niczego nie żałuję, ależ to był piękny również taki francuski poranek.

0: to promocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
5: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
6: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
7: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
8: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
9: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
10: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
11: O, jest za mało policji.
12: No, na porządku, czystości i spokoju.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
14: Co?
13: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
14: Mhm.
13: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
14: Dziewczyno.
13: Co?
14: To jest fake.
15: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
16: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
17: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
18: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
17: Lamia Sofa na każdy dzień.
19: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Firma Damut S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie.
24: Na zegarze jest 10. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie kolejne odwołane pociągi łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Dramatyczna sobota na polskich drogach, nie żyje 8 osób i udany ukraiński atak na rafinerię w Moskwie. W regionie najpierw w miarę pogodnie, ale po południu już możemy spodziewać się opadów deszczu. Kolejne pociągi w regionie odwołane. W poniedziałek Łódzka Kolej Aglomeracyjna nie zrealizuje niemal 20 połączeń. Powodem jest konieczność sprawdzenia, naprawienia i przetestowania nowych składów wyprodukowanych przez bydgoską PESE. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
25: W poniedziałek pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej nie wyjadą m.in. na trasy Łódź-Widzew-Ozorków, Łódź-Widzew-Łask, Łask-Zgierz i Łódź-Fabryczna-Radom. Odwołanie połączeń wynika z tymczasowego wycofania z użytku nowych pojazdów dostarczonych w lipcu przez bydgoską Pesę. W dwóch Elfach 3.0 nie działał system sterowania drzwiami, dlatego przewoźnik postanowił sprawdzić całą 14 nowych pociągów. Pojazdy będą stopniowo powracać na trasy po zakończeniu prac serwisowych i testów. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
24: A listę odwołanych poniedziałkowych połączeń ŁKA można znaleźć m.in. na radiołódź.pl. Dramatyczna sobota na polskich drogach. 8 osób zginęło wczoraj jadąc samochodem albo idąc. W sumie doszło do 80 wypadków drogowych, w których prawie 90 osób zostało rannych. Aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji informuje, że funkcjonariusze zatrzymali też ponad 300 kierujących po spożyciu alkoholu.
1: Policjanci zatrzymali 320 osób kierujących po spożyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Staramy się takie osoby eliminować z ruchu drogowego, ponieważ stanowią one zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych uczestników ruchu.
24: No, od początku roku policja zatrzymała już 66 tysięcy kierowców jadących na podwójnym gazie. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. W naszym regionie będzie w miarę spokojnie, ale jeśli ktoś wybiera się do północno-zachodniej Polski, to może na nie trafić. Mówi o tym więcej Joanna Stankiewicz.
2: Burze mogą występować od południa na Pomorzu, Warmii i ziemi lubuskiej oraz w części województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Według prognoz na metr kwadratowy może spaść tam do 20 litrów deszczu, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: Te warunki będą takie właśnie dynamiczne, ze zmienną pogodą, z zachmurzeniem, z przelotnymi opadami deszczu, miejscami burzami. No i ten wiatr będzie taki dokuczliwy, porwisty.
2: Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 80 km na godzinę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
24: W naszym regionie to będą przede wszystkim dosyć intensywne opady deszczu. Ukraińskie drony zaatakowały w nocy rafinerię w Moskwie. To kolejne uderzenie w zakład spółki Gazprom Nieft. Na miejscu wybuchu pożar. Mieszkańcy mówią też o eksplozjach. Po poprzednich uderzeniach w rafinerię wokół rozwieszone zostały siatki ochronne, które jednak nie zapobiegły kolejnemu atakowi. Zakład w Moskwie przerabia rocznie około 12 milionów ton ropy naftowej, wytwarzając benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze. Mer Moskwy Sergiej Sobianin podał, że od wczoraj nad Moskwą i okolicami zestrzelono ponad 1600 dronów. 450 z nich miało lecieć prosto na rosyjską stolicę. A informacji z Łodzi i regionu na bieżąco, jak zawsze, na naszym portalu radiołódź.pl. To już chyba ostatnie chwile pogodowego lata. Na termometrze mamy teraz 17 stopni, na barometrze 997 hektopaskali. Ciśnienie będzie powoli spadać. W ciągu dnia najpierw dość pogodnie, chociaż ze wzrostem zachmurzenia, ale z temperaturą do 19 stopni na północy regionu, w okolicach Kutna i 22 na południu, w okolicach Wielunia czy Bełchatowa. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Ale po południu spodziewane są już opady deszczu i przejdzie front, po którym nastąpi wyraźne ochłodzenie. Po przejściu frontu deszczowego temperatura spadnie nawet do 11 stopni.
5: Kierunek lato.
6: Dzień dobry, w pogodną niedzielę 20 września. Słuchacie Państwo oczywiście Radio Łódź. Kłaniamy się serdecznie. Sebastian Dziuda przy mikrofonie i Patrycja Wojsznis za stołem realizatorskim. W takim składzie do godziny 13, natomiast do godziny 11 w audycji Kierunek Lato. No i wydawać by się mogło, że to lato już jest troszeczkę zapomniane, że ta pogoda jest już dosyć chłodniejsza i to lato gdzieś tam nam umknęło. Natomiast nie zapominajmy o tym, że lato trwa jeszcze całe dwa dni. Myślę, że z taką świadomością po prostu milej będzie nam się funkcjonować tak na co dzień. Dobrze jest mieć to z tyłu głowy. Tak tylko powiem, że lato jeszcze się nie skończyło i właśnie w takim letnim klimacie pozostaniemy i zaprosimy Państwa jak zwykle o tej porze, czyli w niedzielę po godzinie 10 na wycieczkę w jedno z miejsc w województwie, żeby sprawdzić, odkryć, co ciekawego do zaoferowania ma nasz region łódzki. Tym razem wybierzemy się do Ozorkowa, a więc nie aż tak daleko od Łodzi, natomiast jest to bez wątpienia miasto, które ma dużo ciekawych rzeczy do zaoferowania i o tym dzisiaj porozmawiamy do godziny 11, a tymczasem rozpoczynamy muzycznie tę godzinę od utworu All Tears for Fears, czyli Shout.

0: Muzycznie przywitaliśmy się jednym z największych przebojów zespołu Tears for Fears, czyli mowa o kompozycji Shout, a my już teraz przechodzimy do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania, do rozmowy o Ozorkowie. Przewodnikiem po tym wyjątkowym mieście będzie dzisiaj pan Waldemar Andrzejczak, który jest na co dzień kościelnym, panem kościelnym w kościele ewangelicko-augsburskim właśnie w Ozorkowie, ale też członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ozorkowa. Można powiedzieć, że znawcą i miłośnikiem tego miasta. Dzień dobry, panie Waldemar.
1: Dzień dobry.
0: Moje pierwsze pytanie brzmi następująco, bo tak właśnie się zastanawiałem, jak tutaj naszych słuchaczy zachęcić, żeby na jeden dzień wybrali się, sprawdzili, jak jest Ozorków. No to zapytam się pana, jak jest Ozorków?
1: Ozorków jest, powiem tak, fajny. Aha. Jest co zwiedzać, zapraszam serdecznie. Zwłaszcza, że Ozorków to jakby powiedzieć można podwaliny Łodzi, bo wielu fabrykantów, którzy budowali swoje fabryki najpierw w Ozorkowie, przybywali w to miejsce, potem się przenieśli do Łodzi. I wiele po nich rzeczy zostało, pałaców, fabryki, także jest to co zwiedzać. Tak no, prawdę mówiąc, no, główna ulica od wjazdu od Łęczycy do wyjazdu na Zgierz, jest każdy budynek jest zabytkowy. Mhm. Jest to zwiedzać, zobaczyć. Bibliotekę, znaczy w dni robocze do biblioteki można wejść, do Pałacu Sztosarów, tam gdzie teraz jest tego Młodzieżowy Dom Kultury, można też zobaczyć Izbę Historii, no, oba kościoły katolickie, ewangelickie, no i cmentarze są ładne, także ten, no, jest co zwiedzać, naprawdę.
0: My do tego oczywiście, co pan powiedział, przejdziemy i rozwiniemy te wszystkie wątki tutaj wspomniane, to z pewnością. Natomiast chciałbym się zatrzymać teraz chwilkę przy tych domach, o których pan powiedział. To jest centrum miasta i faktycznie, jak się chodzi po centrum Ozorkowa, można odnieść wrażenie, że jesteśmy na przełomie XIX i XX wieku.
1: No tak, bo najładniejsza, znaczy aleja między kościołem rzymskokatolickim a ewangelickim to jest szeroka i jest to bardzo ładna perspektywa i to wszystko ładnie widać. No i też w połowie drogi gdzieś też stała synagoga, bo członkami społeczności Ozorkowa też było społeczeństwo żydowskie. Oczywiście synagogi już nie ma, ale widoki są bardzo ładne, ładna aleja zielona, także no i też sporo tego budynków zabytkowych z tamtego okresu, które by były budowane no już w drugiej połowie. No pierwszy, jak Ozorków zaczął się rozbudować, to był pierwszy, to od roku 1807 powstawały te budynki różne. Drewniane, potem murowane, ale to wszystko bardzo ładne.
0: Natomiast one w dalszym ciągu są zamieszkałe. Są wyremontowane, natomiast
1: wyremontowane,
0: w dobrym stanie.
1: No większość tych budynków jest przyjęte, są po prostu przez państwowe, ale tam ludzie mieszkają, wszystko jest ładnie.
0: Może tak nakreślmy trochę też

0: najbardziej do farbiarni, bo znaczy w tamtych czasach była podobno nad Bzurą, woda z Bzury była wykorzystywana do produkcji barwników, do bawełny. To raz. Leży przy trasie krajowej 91, czyli łatwo dojechać do Ozorkowa. No i na trasie kolejowej Łódź-Kaliska-Kutno. Także
1: czyli tutaj dobrze skomunikowane jest też miasto.
0: No i jeszcze można dojechać z Łodzi tramwajem 45 do Zgierza na plac Chińskiego, a stamtąd autobusem dziesiątka praktycznie przyjechać przez cały Ozorków.
1: A jeszcze wcześniej tramwajem z Łodzi.
0: A wcześniej jeszcze był tramwaj,
1: słynna linia.
0: Słynny tramwaj 46, najdłuższa linia tramwajowa w Europie. No ale już, czy to odbudowane zostanie, nie wiem.
1: Od 2018 chyba nie działa, więc to już 8 lat będzie rzeczywiście. Proszę jeszcze powiedzieć słówko o demografii. Jacy tam ludzie mieszkają? Ile mniej więcej mieszkańców?
0: Mniej więcej no 18 tysięcy. Gdzie w tym? A różnica wiekowa, no, że tak powiem, seniorów jest dosyć dużo.
1: Mhm. Czyli to można powiedzieć, że to jest miasto to starzejące się.
0: No spora liczba jest seniorów.
1: Mhm. Tutaj w tym miejscu postawimy przecinek i oczywiście do rozmowy o Ozorkowie przejdziemy za krótką chwilę. Posłuchajmy teraz hymnu męskiego grania, Supermoce.
2: Mam

Igo Mrozu i Vito Bambino rozpalili naszą antenę w utworze Supermoce, a my powracamy do rozmowy z panem Waldemarem Andrzejczakiem, który jest na co dzień kościelnym w właśnie kościele ewangelicko-augsburskim w Ozorkowie, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ozorkowa. No jak można się domyślić, o tym Ozorkowie dzisiaj sobie rozmawiamy w audycji Kierunek Lato. Może nakreślmy teraz naszym słuchaczom trochę historii Ozorkowa, bo ona jest bardzo ciekawa, bardzo ważna, no bo jakby nie patrzeć, gdyby nie Ozorków, to w pewnym sensie nie

0: byłoby Łodzi?
1: Znaczy, pierwsze wzmianki o Ozorkowie widnieją już w XIV wieku, 1330 któryś, no nie pamiętam, no niech będzie piąty. Tam właściciel, bo to tereny były prywatne, właścicielami najpierw była rodzina Szczawińskich, która w 1668 roku, jak dobrze pamiętam, wybudowała kaplicę, z której potem powstał ten no, kościół, bo najpierw to była no, forma kaplicy, no, żeby się cała rodzina i mieszkańcy spotykali na nabożeństwach, na mszach. A potem te tereny przejęła rodzina Starzyńskich i pan Starzyński, Ignacy Starzyński w 1807 roku postanowił jakieś tereny te swoje bardziej ożywić i w 1807 roku była podpisana pierwsza umowa z sukiennikami, którzy przybyli z Dąbia, chyba 19 osób i dwie osoby z Grabowa. I była z nimi podpisana umowa w Łęczycy na te tereny, które dostają. A to się tak szybko zaczęło rozwijać, że w 1811 roku była podpisana następna umowa, już tym razem między Ozorkowem a Parzęczewem w takiej miejscowości Wytrzyski, następna umowa. I już wtedy to 117 od następnych sukienników przybyło i zostały wyznaczone tereny pod ich domki sukiennicze czy fabryki. I od razu były wyznaczone miejsce też na kościół ewangelicki, który ma być wybudowany i cmentarze ewangelicki i katolicki, bo wcześniej ten cmentarz był przy kościele katolickim tu w Ozorkowie. A że miasto się rozwijało, to trzeba było ten cmentarz też przenieść i powstały dalej, no teraz ulica od Zgierskiej są wejścia, przedtem były od ulicy teraz tego Sienkiewicza. I też było miejsce wyznaczone na cmentarz żydowski. I w pewnym czasie na te trzy cmentarze prowadziła jedna ulica. A że potem na cmentarze ewangelicki i katolicki przenieśli sobie ten wejście od strony Zgierskiej, no to już tylko było, z tej strony było tylko dojście do cmentarza żydowskiego i też tam był między, tam też w tym, no nie pamiętam dokładnie w którym miejscu, bo to jest ciężko teraz ustalić, był też cmentarz dla osób chorych na choroby zakaźne. Także teraz no, cmentarz ewangelicki i katolicki no, są czynne. Cmentarz żydowski niestety nie tylko jest porośnięty lasem i tam nie ma żadnego, no na grobku bynajmniej nikt tego nie próbuje poszukać, nie wolno tam wchodzić. No takie są decyzje no, społeczności żydowskiej. I jeszcze i też między zaczął się rozwijać fabryki, potem przybywały no już takie większe rodziny jak Schlosserów, Wernerów, zaczęli rozbudować swoje fabryki, czy Schreiberów. No chociaż pan Schreiber najpierw był dyrektorem u fabryce Schlosserów, a potem no, jak zdobył wiedzę, doświadczenie, no to postanowił się przeprowadzić do Łodzi i tu wybudować fabrykę. A to i co jeszcze? No,
0: fabrykańskie miasto.
1: Miasto, fabrykańskie miasto, rodziny, no, które też tu są znane w Łodzi, rodzina Schreiberów na pewno. Ciekawostką też jest, że też przybyła rodzina Wajlów, która była aptekarzami i wybudowała budynek, aptekę. I w tym budynku apteka jest do tej pory. Przechodziła różne, no prywatna, państwowa, teraz prywatna, ale w tym budynku cały czas jest apteka. To jak od samego początku powstania.
0: Czyli są pewne rzeczy niezmienne, jeśli chodzi o Ozorków.
1: No, ciekawostka jest, że w tym samym miejscu, nie? Mhm. Co jeszcze?
0: No tych ciekawostek jeszcze z pewnością dużo pan ma w zanadrzu. My teraz zaprosimy państwa do posłuchania muzyki Blondie na naszej antenie. Utwór Atomik, a my wracamy za krótką chwilę.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
7: Chyba zacznę inwestować w złoto.
8: Dlaczego akurat w złoto?
7: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
8: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
7: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
9: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
10: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
9: Lamia Sofa na każdy dzień.
11: W gminie Galewice trwa ważna inwestycja drogowa. Przebudowywana jest droga gminna numer 118-326E w miejscowości Galewice od ulicy Konopnickiej do ulicy Wieluńskiej na odcinku Galewice - Zmyślona. Inwestycja o wartości ponad 1 680 000 zł jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac zaplanowano na 31 października 2026 roku. Gmina Galewice. Inwestujemy w bezpieczne i wygodne drogi.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
1: Po reklamie.
0: Kierunek lato.
14: 10.30 na zegarach. Słuchacie Państwo Radia Łódź. My dzisiaj podróżujemy do Ozorkowa, rozmawiamy o tym mieście, mówimy, co ciekawego można tam zwiedzić, co można zobaczyć i do godziny 11 będziemy to robić. Także polecamy zostać z nami na antenie. Zanim przejdziemy do rozmowy, to jeszcze wysłuchajmy kompozycji od Bananarama, Venus, już teraz.

0: To panie z Bananarama właśnie nam zaśpiewały Venus na naszej antenie, a my powracamy do rozmowy z panem Waldemarem Andrzejczakiem, który na co dzień jest kościelnym w kościele ewangelicko-augsburskim w Ozorkowie, ale też członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Ozorkowa. I właśnie o tym mieście dzisiaj sobie rozmawiamy. Mówimy o tym, gdzie warto pojechać, co warto zobaczyć, będąc w tym mieście. I tak pomyśleliśmy sobie, że nie sposób nie powiedzieć o chyba największej perełce architektonicznej tego miasta. Mowa o pałacu Schlossera, słynnego fabrykanta ozorkowskiego, który mieści się przy ulicy Listopadowej 6B.
1: Znaczy pałac Schlosserowski przy Listopadowej, tam jest w tej chwili Młodzieżowy Dom Kultury, ale można tam wejść z tego i też tam się mieści i tego Izba Historii Miasta, którą też można zwiedzać. Obok też jest biblioteka. To kiedyś był kantor fabryczny. Ładna biblioteka, ładny wystrój drewniany. No, sufit, ściany, to można wejść tam, zobaczyć, porozmawiać z paniami, które tam pracują. Także nie ma tego problemu. Też jest ciekawe, że niedaleko tego pałacu mieści się też przez rodzinę Schlosserów wybudowana szkoła. A obok tej szkoły był wybudowany dom starców, który też jest DPS-em teraz do dzisiejszego dnia. Szkoła Schlosserowska po wojnie była szkołą też państwową, tak zwaną metalówką. Dzisiaj kształcili w różnych zawodach młodzież. Też jest to bardzo ładny ten budynek, odnowiony można zobaczyć. Także zapraszam. Obok Pałacu Schlosserowskiego na Listopadowej jest park, gdzie tam też kiedyś się mieściła fabryka, ale jak ona spłonęła, to został utworzony park. Po dwóch stronach i tam przepływa Bzura. Po dwóch stronach można po tym parku się przespacerować i tam niektóre drzewa, te najstarsze, noszą imiona Ozorkowian.
0: Takich słynnych.
1: Słynnych, no.
0: A co są słynni Ozorkowianie?
1: No ja mamy tej rodziny Schlosserów, czy Schreiberów, imiona tych rodzin. Czy nawet pana Kropa, który był burmistrzem Ozorkowa. No to jest osoby, które miały wpływ na rozwój od miasta Ozorkowa, tam są. Znaczy w tej chwili nie pamiętam wszystkich imion, ale to jak wycieczkę, to proszę bardzo, się tam można przejść, popatrzeć. Bo też jest tam, wchodząc do parku, jest tablica informacyjna, gdzie które drzewo jest i jakie osoby dotyczy, także można to zobaczyć.
0: Ja chciałem tylko też zwrócić uwagę na to, że te wszystkie, większość budynków w Ozorkowie jest pięknie wyremontowana. Tutaj jest naprawdę elegancka fasada, ładne balkony, tutaj jest zadbane.
1: No pałac jest zadbany, no ładnie to, no kosztowało trochę pieniędzy, żeby to wyremontować, ale jest ładny, no szkoła też, też jak już jesteśmy przy tym pałacu, to też jest bliżutko zaraz na plac Jana Pawła II, gdzie się mieści Kościół Rzymskokatolicki, no też tam warto wejść zobaczyć, to jak jest prezbiterium już wyremontowane, to coś bardzo ładnego, bo to po remoncie, ale czy już jest oddany, to jeszcze nie wiem, to tego nie...
0: Do obiektów sakralnych myślę, że jeszcze wrócimy w tej audycji.
1: Ale jeśli mogę, na placu Jana Pawła też jest naprzeciwko kościoła. W tamtych czasach mieścił się hotel, tam było kino, teatr, gdzie odwiedzał też Sienkiewicz Ozorków, gdzie też lubiał polować w okolicznych sokolnikach. Ludzie przyjeżdżali a tutaj też nocował w Ozorkowie. No ciekawostką też jest, jak przemysł bawełniany się bardzo szybko rozwijał, to nawet Ozorków odwiedził Mikołaj I, car Rosji, żeby zobaczyć ten przemysł, jak tutaj jest. Także prawdopodobnie w tym miejscu, gdzie jest taka biblioteka, to prawdopodobnie przebywał razem z właścicielem fabryki.
0: Znany car, słynny polski pisarz byli w Ozorkowie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby państwo również odwiedzili to miasto. W tym miejscu stawiamy przecinek i do rozmów wracamy za krótką chwilę.

0: Powracamy na wycieczkę po Ozorkowie. Naszym przewodnikiem jest teraz pan Waldemar Andrzejczak, który na co dzień jest panem kościelnym w Kościele Ewangelicko-Augsburskim właśnie w Ozorkowie. Też jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Ozorkowa. I rozmawiamy sobie o tym wyjątkowym mieście, o tym, co tam można zwiedzić, zobaczyć. Teraz przejdziemy do segmentu obiektów sakralnych, że tak to ujmę. Czyli po prostu porozmawiamy sobie o kościołach, których tam jest kilka. Z czego jeden taki szczególnie wyróżniający się, bo mowa o parafii pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Podwyższenia Krzyża Świętego w Ozorkowie. Właśnie stary kościół z XVII wieku aż.
1: Znaczy pierwsza część była wybudowana w 1668 roku, była oddana. To była bardzo, no raczej to chyba była forma kaplicy, bo mały kościółek. I potem z biegiem lat, jak miasto się rozwijało, ludności przybywało, społeczności katolickiej, to też ten kościół został rozbudowany. Najpierw była przedłużona główna nawa, wieża wybudowana, potem boczne nawy, także teraz jest, wygląda współcześnie, to on był w kilku segmentach, znaczy kilka razy rozbudowywany. Ale no doszedł do tego teraz ten momentu, jaki jest, jest ładny. Teraz jest, był remont, czy jeszcze trwa remont prezbiterium w tym kościele. W kościele nie wiem, kiedy będzie to oddane, nie mam takiej informacji, ale jak będzie oddany, to warto wejść tam i ten prezbiterium zobaczyć, bo to na pewno bardzo ładne.
0: Tak wspominałem co jakiś czas, że pan też na co dzień jest kościelnym w kościele ewangelicko-augsburskim, to proszę powiedzieć o tym kościele, jak on wygląda, z czym się charakteryzuje, bo to też pewnie jest ciekawe.
1: No jest ciekawy, bo to jest styl klasycystyczny, z 1842 roku został tego oddany do użytku, czym mówiąc poświęcony i jest raz, styl klasycystyny, mury zewnętrzne są wszystko murowane, w środku wszystko, kopuła jest drewniana, wszystkie empory, kolumny w środku jońskie, to wszystko jest drewno. W środku jak wejdziemy, to wszystko jest drewniane. Przed wejście jest po tego portal kolumnowy, kolumn tego koryńskich, także warto przyjść zobaczyć. No co jest ciekawe, na pewno jako kościół protestancki, empory są dookoła w koło kościoła. Znaczy, empory to jest nazwa sakralna, czy w budowach sakralnych, a tak to mówiąc po naszemu tego dwa piętra. Co zauważy się od razu, jak się wejdzie, jest jeden ołtarz i jak to w kościołach protestanckich, ale też w Ozorkowie w kościele jest, nad ołtarzem jest ambona. To też jest taka ciekawa rzecz, rzadko spotykana.
0: Rzadko, tak.
1: No rzadko spotykana. No, nawet w kościołach protestanckich, bo normalnie najczęściej są ambony po boku, tam z prawej czy z lewej strony, tak jak w innych normalnych kościołach wszystkich. Ale tu jest nad ołtarzem. Co jeszcze? No jest skromny.
0: No tak, pewnie nie ma zbyt wielu protestantów w Ozorkowie.
1: Nie ma, jest nas mała garstka, około 30 osób, także... Ale co można... U nas w kościele odbywają się... Przepraszam. W okresie letnim, koncerty, prawda? Prawie co miesiąc w tym roku udało się nam koncert zorganizować. Teraz nas ostatni będzie 27 września. Koncert charytatywny na pomoc pewnej dziewczynki, która potrzebuje pomocy. No i będą artyści ozorkowscy tego występować, młodzi, nasze ozorkowskie talenty. No i chór wiorączela osób z niepełnosprawnościami, także jest zapraszam.
0: Jest to zdecydowanie jeden z tych powodów, dla których warto się wybrać do Ozorkowa. Tych powodów przedstawiliśmy w tej godzinie dosyć sporo, a naszym przewodnikiem po tym wyjątkowym mieście był pan Waldemar Andrzejczak. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Coś? Jeśli ja mogę podać swój numer telefonu, jeśli państwa by to interesowało, to możecie tworzyć jakieś grupy, przyjeżdżać do Ozorkowa i pokażemy Ozorków, nie ma problemu.
0: Zapraszamy do Ozorkowa, audycja Kierunek Lato już powoli zbliża się ku końcowi, ostatnio już w tym sezonie, bo to lato za dwa dni już się faktycznie kończy, ale tak jak powiedziałem na początku, niech lato w państwach sercach pozostanie. Bardzo dziękuję za rozmowę.

8 minut do godziny 11, to oznacza, że za moment serwis informacyjny, więc zostańcie Państwo z nami na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
2: Co?
1: Podobno jest nowy system w Azji.
2: Aha.
1: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
2: Mordo.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
5: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda. To także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz, i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
7: Po raz pierwszy w historii mapping na fasadzie hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. Już 26 września zobacz Cyber Girl. Wielkoformatowy spektakl obrazu, światła i muzyki, który zabierze Cię w podróż przez 35 lat cyfrowych przemian. Pokazy od 20 do północy co 15 minut. DoubleTree by Hilton Łódź, Łąkowa 29. Strefa dla widzów, Park Poniatowskiego naprzeciwko hotelu. Wstęp wolny. Zapraszają Toja, DoubleTree by Hilton Łódź oraz Klub Wytwórnia.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
9: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty, chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 11. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Groźna choroba w łódzkim schronisku Marmurowa wstrzymuje przyjęcia kotów. Remont na Tylnej w Łodzi, od jutra spore zmiany. A na koniec sport. Podsumujemy mecz ŁKS-u. Dziś już więcej chmur, ale nadal ciepło. Schronisko w Łodzi nie przyjmuje kotów. To decyzja, którą trzeba było podjąć ze względów epidemiologicznych. Przy Marmurowej wykryto ognisko groźnej choroby. Kacper Józefowicz.
11: Panleukopenia to wysoce zaraźliwa i śmiertelna choroba wirusowa. Z tego powodu w trosce o dobro zwierząt schronisko przez najbliższe 2 tygodnie nie będzie przyjmować kotów. Adopcje wybranych zwierząt są jednak możliwe po konsultacji z działem adopcji schroniska dla zwierząt w Łodzi. Choroba jest groźna wyłącznie dla kotów, dlatego jak udało nam się dowiedzieć, w schronisku nadal można wyprowadzać psy.
10: Poważnie ranne i chore zwierzęta, które wymagają opieki weterynaryjnej, nadal mogą być przyjmowane przez schronisko.
2: Więcej na radiołódź.pl.
10: Rusza nowy remont w Centrum Łodzi od jutra. Kierowców czekają utrudnienia. Drogowcy rozpoczną wtedy pracę na ulicy Tylnej na odcinku między Kilińskiego a Sienkiewicza. Na czas prac droga zostanie zamknięta. Na Tylnej zmieni się cała infrastruktura, zapowiada Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
12: Jest to pełna przebudowa, obejmująca również infrastrukturę podziemną. Wymienione zostanie całe oświetlenie, nowe chodniki, nowe miejsca postojowe, nowe elementy małej architektury, czyli ławeczki, kosze dla śmieci.
10: Główne prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku, a w pełni wyremontowana ulica zostanie oddana do użytku wiosną przyszłego roku. Francja i Kanada odpowiadają wspólnie na presję ze strony Donalda Trumpa. Prezydent Emmanuel Macron i premier Mark Carney spotykają się dziś na francuskim archipelagu położonym u wschodnich wybrzeży Kanady. Wizyta ma miejsce w czasie rosnących napięć wokół terytoriów, których status został zakwestionowany przez prezydenta USA. O szczegółach Stefan Folzer.
13: To pierwsza od 12 lat wizyta prezydenta Francji na Saint-Pierre-et-Miquelon. Z kolei Mark Carney jest pierwszym urzędującym premierem Kanady, który składa na wyspach oficjalną wizytę. Spotkanie odbywa się kilka dni po publikacji przez Donalda Trumpa w mediach społecznościowych mapy przedstawiającej m.in. Kanadę oraz francuskie terytoria na Atlantyku pod amerykańską flagą. We Francji wywołało to oburzenie, a władze zareagowały, podkreślając suwerenność swoich terytoriów zamorskich. Napięcie wzrosło jeszcze bardziej po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził nałożeniem ceł na Unię Europejską w odwecie za propozycję przyznania Kanadzie statusu członka stowarzyszonego. Podczas dzisiejszego spotkania Macron i Carney mają rozmawiać o tej możliwości, a także o konieczności poszanowania suwerenności państw. Do tych kwestii mają powrócić kilka dni później w Nowym Jorku podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Stefan Folzer, Polskie Radio.
10: I na koniec sport. Piłkarze ŁKS-u w meczu na szczycie tabeli Betclic pierwszej ligi przegrali z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-2. Kapitan łódzkiej drużyny Artur Kraciun nie wykorzystał rzutu karnego, ale to nie był dobry mecz w wykonaniu łódzkiej drużyny. O szczegółach Piotr Andrzejczak.
14: Stadion w Pruszkowie to nie jest najszczęśliwszy obiekt dla piłkarzy łódzkiego klubu sportowego. Ostatni mecz wygrali tam 9 lat temu, występując jeszcze w drugiej lidze. Tym razem przegrali z drużyną z Grodziska Mazowieckiego, która występuje w roli gospodarza właśnie na obiekcie w Pruszkowie. Łódzki zespół przegrał 0-2, prezentując się zaskakująco słabo, a swoich piłkarzy nie oszczędził trener Grzegorz Szoka.
15: Bardzo złe spotkanie w naszym wykonaniu. Bez energii wydawało się, że będziemy w stanie zrobić korekty w przerwie i gdzieś tam jeszcze ruszyć zespół. No niestety dostaliśmy bramkę do szatni. Próbowaliśmy, ale byliśmy po prostu słabi.
14: ŁKS po przegranej z Pogonią stracił pozycję lidera.
10: Następnym rywalem ŁKS-u będzie Ruch Chorzów, a na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę. Dziś na niebie pojawiło się już zdecydowanie więcej chmur, ale spokojnie, proszę nie patrzeć na niebo i ruszać na spacer. Nadal na termometrach mamy całkiem przyjemne 18-20 stopni, gdzieniegdzie nawet. Warto jednak wziąć ze sobą parasol, bo od czasu do czasu może pojawić się delikatny, przejściowy deszcz.
9: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: Dzień dobry raz jeszcze. 20 września, przypominamy dziś i na zegarach 11:04. Do godziny 13:00 płyniemy wspólnie na tej najdłuższej fali relaksu w składzie Sebastian Dziudo przy mikrofonie i Patrycja Wojśnisz za stołem realizatorskim. Zapraszamy.

0: 9 minut po godzinie 11, a zatem w Radiu Łódź najwyższy czas sprawdzić, co tam ciekawego dzieje się w kulturze.
1: Czas na kulturę.
2: Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości kulturalne. Niedziela w Łodzi upłynie pod znakiem komiksów, designu, filmu, teatru i muzyki. W mieście trwają duże festiwale, ale nie zabraknie też propozycji dla rodzin z dziećmi. Od godziny 9 można odwiedzać 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Wydarzenie odbywa się w Atlas Arenie, Sport Arenie oraz EC1. To jeden z największych w Polsce festiwali poświęconych komiksom, grom i szeroko rozumianej popkulturze. W programie są spotkania z polskimi i zagranicznymi twórcami, panele, warsztaty, pokazy rysowania na żywo, strefy gier oraz atrakcje dla fanów mangi, anime i cosplayu. Dzisiaj strefa targowa i strefa gier są czynne do 17, a program spotkań rozpoczął się o 10. Od godziny 11 na Księży Młynie w Łodzi trwają targi stacja Księży Młyn. Wzdłuż Kociego Szlaku pojawiły się stoiska z ceramiką, biżuterią, autorską modą, plakatami, sztuką, świecami i produktami ekologicznymi. To okazja, żeby zobaczyć, jak wyglądają przedmioty bezpośrednio u lokalnych twórców, a przy okazji pospacerować po zabytkowym osiedlu fabrycznym i zobaczyć przede wszystkim, no właśnie, tę sztukę i plakaty. Targi potrwają do godziny 18, wstęp na nie jest bezpłatny. Równolegle od 11 do 17 można zaglądać do Akademickiego Centrum Designu przy Księży Młynie 13/15. Tam odbywają się targi sztuki i designu. Studenci przygotowali prace artystyczne, a od 11.30 zaplanowano również warsztaty cyjanotopii, czyli jednej z najstarszych technik fotograficznych pozwalającej tworzyć charakterystyczne niebieskie odbitki. O godzinie 12.00 coś dla miłośników kina. Muzeum Kinematografii przy Placu Zwycięstwa 1 zaprasza na zwiedzanie z przewodnikiem wystawy pod tytułem 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. 40 wyjątkowych obiektów wybrano z kolekcji liczącej ponad 90 tysięcy muzealiów. Co ciekawe, wyboru dokonali ludzie związani z polskim kinem, m.in. Jerzy Hoffman, Daniel Olbrychski, Krzysztof Zanussi, Ewa Puszczyńska i Alan Starski. Sama ekspozycja została zaaranżowana niczym filmowy skarbiec, a zwiedzanie potrwa około 50 minut. Także o 12.00 Teatr Lalek Arlekin zaprasza w nietypowe dla teatru miejsce, do Lasu Łagiewnickiego. Tam odbędzie się kolejna dzika strona Arlekina, czyli leśne warsztaty teatralne. Zamiast tradycyjnej sceny będą drzewa i leśne ścieżki, a teatr połączy się kontaktem z naturą. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego na zajęcia obowiązują zapisy. O godzinie 13.00 w Łódzkim Centrum Wydarzeń przy Zachodniej 54/56 rozpocznie się koncert Jazz dla Dzieci Kwartet z gościnnym udziałem Jacka Namysłowskiego. W repertuarze znajdzie się 10 piosenek i jazzowych standardów, m.in. z repertuaru Ellie Fitzgerald, Nata Kinga Cole'a i George'a Gershwina. Utwory zostały jednak przygotowane tak, by jazz mogli odkrywać również najmłodsi, z polskimi tekstami i aranżacjami dostosowanymi do dzieci. Wstęp na koncert jest wolny. O 16.00 w Teatrze Komedii Impro na Off Piotrkowskiej rozpocznie się Wymyślanka. To bajka improwizowana, w której nie ma wcześniej ustalonego scenariusza, a o tym, co wydarzy się na scenie, decydują najmłodsi widzowie. Dzieci wybierają bohaterów, miejsca i kierunek akcji, a mogą nawet same pojawić się na scenie. A wieczorem jedna z głównych propozycji festiwalu Łódź Wielu Kultur. O godzinie 19.00 w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana przy Wojska Polskiego 83 odbędzie się premiera spektaklu Pola Nireńska – Próba otwarta. Przedstawienie w reżyserii Mai Kleczewskiej z Agnieszką Przepiórską inspirowane jest życiem i twórczością Poli Nireńskiej, polskiej tancerki i choreografki, której biografia naznaczona była doświadczeniem emigracji i zagłady. Spektakl potrwa około 1,5 godziny. I jeszcze tylko oczywiście przypominam, że w Skierniewicach w województwie łódzkim trwa Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Tam w programie mamy bardzo dużo wydarzeń towarzyszących, ale oczywiście najważniejsze są koncerty gwiazd. O szczegółach piszemy na naszej stronie radiowódz.pl. Tam znajdziecie Państwo też wiele innych informacji kulturalnych, ale nie tylko. A z mojej strony nie pozostaje zatem nic innego, jak tylko życzyć Państwu miłej niedzieli i do usłyszenia.

O nauce latania ładnie nam zaśpiewał Tom Petty and the Heartbreakers, to już za nami na antenie Radia Łódź. 22 minuty po godzinie 11. Państwo słuchają oczywiście najdłuższej fali relaksu, na której płyniemy sobie swobodnie i niespiesznie do godziny 13. Mamy dziś przedostatni dzień lata, 22 września właściwie będzie ten ostatni dzień i w nocy z 22 na 23 września już zaczyna się kalendarzowa jesień, ta astronomiczna. Wydaje mi się, że już do naszych gdzieś tam domów zawitała, bo jest już zimno, wyraźny spadek temperatury można zaobserwować. Natomiast ja cały czas zostaję przy tym, żeby to lato pielęgnować w sercach, w duszach i w umysłach, no bo fajnie jest mieć z tyłu głowy, że no jednak mimo tego, że jesień wyraźnie za oknem jest, no to jednak w teorii przynajmniej lato w dalszym ciągu tutaj u nas funkcjonuje. Więc trzymajmy się tego. Myślę, że fajnie będzie nam się po prostu z taką myślą żyć. A jak państwo spędzili lato, bo jestem tego bardzo ciekaw, proszę dawać znać. Oczywiście nasza skrzynka jest dla państwa cały czas otwarta. studio@radiolot.pl. Można swobodnie pisać, opowiadać, co tam w tego lata państwo przeżyli, gdzie byli, co zwiedzili, co zobaczyli. Oczywiście proszę się tym podzielić. My o tym opowiemy. Też można pisać, można dzwonić, także do godziny 13 jesteśmy na posterunku. Jeśli chodzi o moje lato, to było bardzo muzyczne, bardzo koncertowe. Rekord festiwali, rekord liczby koncertów, to już mogę powiedzieć, że koło 40 chyba w tym roku już zaliczyłem, z czego połowa tylko w te wakacje, między innymi Bittersweet, Audio River, dużo, dużo fajnych muzycznych wydarzeń. Także co tam u państwa? Dajcie proszę znać.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykundy poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaska, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Trzeszczy niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
11: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
10: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
11: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
12: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20.
11: Bartosz Florczak,
10: Marcin Tercjak.
11: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
14: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
15: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
16: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
0: Po reklamie.
17: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: Na zegarach już 11.30 i my jeszcze tak przez półtorej godziny w składzie Sebastian Dziuda, przy mikrofonie i Patrycja Wojszczyn za stołem realizatorskim będziemy sobie płynąć na najdłuższej fali relaksu właśnie. Więc zostańcie Państwo z nami na antenie, bo propozycje muzyczne również całkiem ciekawe i przyjemne. Już teraz na naszej antenie Duran Duran i przebój Ordinary World, a za chwilę później Coldplay i Adventure of a Lifetime.

No i ten zapadający w pamięć teledysk z tańczącymi małpami, czyli zespół Coldplay i utwór Adventure of a Lifetime. Tak się składa, że wczoraj była rocznica, już jeśli dobrze liczę, 14. pierwszego solowego koncertu właśnie tej formacji w Polsce. Zagrali mianowicie 19 września na Stadionie Narodowym w Warszawie. To był rok 2012. Rok wcześniej jeszcze pojawili się pierwszy raz w Polsce na openerze. No i od tamtej pory regularnie, dosyć rzadko, ale regularnie w Polsce się pojawiają. Zawsze na Stadionie Narodowym właśnie, bo tak jak mówię, 2012, potem 2017, potem 2022, a przyszły rok to 2027, więc wszystko wskazuje na to, że Coldplay no, może się pojawić w Polsce. Póki co w obozie tego zespołu cisza, natomiast ja mam wielką nadzieję, że w przyszłym roku coś tam się ciekawego w obozie tej formacji wydarzy. Coś też się wydarza z tego, co widzę na A1-ce w województwie łódzkim oczywiście. To jest informacja ważna dla kierowców, mianowicie odcinek między węzłami Łódź Północ a węzłem Piątek jest w tym momencie zablokowany, bo trwa tam koszenie pasa rozdziału. I te prace, w miejscu pracy zablokowany jest w tym momencie pas lewy, dokładnie pas lewy w kierunku Gdańska. Roboty mogą potrwać jeszcze kilka godzin, dlatego zalecamy, aby kierowcy uzbroili się w cierpliwość, zdjęli nogę z gazu. To informacja dla kierowców między węzłem Łódź Północ a węzłem Piątek. Koszenie pasa rozdziału i obecnie zablokowany jest jeden pas ruchu, a ruch odbywa się pasem prawym. To taka informacja dla kierowców, a my wracamy do muzyki. Ma nam teraz zagrać.

życiu jedyną stałą rzeczą jest zmiana i nie inaczej jest w Radiu Łódź, bowiem w połowie przyszłego tygodnia startujemy już z nową ramówką. Trochę to zapowiadaliśmy w naszych social mediach. Ci z Państwa, którzy obserwują nas na Facebooku, to pewnie się już od kilku dni domyślają, że pewne zmiany zachodzą w naszej ramówce i to już pomału się dzieje. Właściwie z końcem lata kończy się też to, do czego Państwa przyzwyczailiśmy przez ostatnie miesiące. Wychodzimy z nową propozycją, będzie dużo nowości, będą nowe programy, nowe godziny, o wiele więcej tematycznego zróżnicowania. Natomiast to mogę zapewnić, nie zabraknie dobrze znanych z anteny głosów i audycji. Także zachęcamy do odwiedzania naszego portalu. Nasza strona internetowa na bieżąco jest aktualizowana i tam w zakładce ramówka znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje. Oczywiście też zachęcamy do obserwowania naszych social mediów, Facebook, Instagram. Tam oczywiście Państwo też znajdą informacje. Prosimy być na bieżąco, no i oczywiście zachęcamy do słuchania anteny. Myślę, że nie zawiodą się Państwo naszą ramówkową propozycją na najbliższy czas, a tymczasem wysłuchajmy znowu muzyki Counting Crows.

I tak nam pięknie zaśpiewała Edyto Bartosiewicz na antenie Radia Łódź. Za 7 minut wiadomości, także prosimy zostać przy radiu.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
2: Co?
1: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
2: Dziewczyno.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
5: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
6: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
5: Lamia Sofa na każdy dzień.
7: Wyjątkowy koncert piosenek Andrzeja Zauchy w klubie Wytwórnia już 26 września. Na scenie wystąpią Natalia Kukulska, Alicja Szeplińska, Kasia Mąś, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Marek Piekarczyk i inni. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz biletyna.pl. Do zobaczenia 26 września w klubie Wytwórnia.
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
12: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
11: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
12: Więcej na funduszobywatelski.pl.
13: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Jest 12.
15: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
14: Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Policja w Rawie zatrzymała podejrzanego o napaść na dziewczynkę. Trwają poszukiwania dwóch zaginionych chłopców na Śląsku. Będą też siatkarskie emocje prosto z Łodzi. Dziś sporo chmur w całym regionie, po południu możliwe przelotne opady. Podejrzany o napaść na małoletnią w Rawie Mazowieckiej zatrzymany. Do ataku doszło w środę 16 września w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej. Funkcjonariusze szybko rozpoczęli poszukiwania podejrzanego i ustalili jego tożsamość, informuje aspirant Agata Krawczyk z rawskiej policji.
16: Policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca Rawy Mazowieckiej, obywatela polskiego, podejrzanego o napaść na małoletnią. W poniedziałek sąd zdecyduje o jego dalszym losie.
14: Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia. Ze względu na dobro małoletniej i charakter sprawy policja nie ujawnia obecnie szczegółowych informacji. Apeluje również o nierozpowszechnianie niepotwierdzonych doniesień. Dwoje dzieci zaginęło na Śląsku. Są to podopieczni placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. 11-letni Wojciech Pszczółkowski wyszedł z niej w sobotę około 13.20. Dwie godziny później zaginął 10-letni Tymoteusz Grobelny. Podkomisarz Paulina Gnietko z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu powiedziała, że chłopcu widziano później w dzielnicy Miechowice.
16: Ostatni raz chłopcy byli widziani około godziny 16:30 w dniu wczorajszym na przystanku autobusowym w Miechowicach, gdzie, jak wynika z wstępnych ustaleń, mieli wsiąść do autobusu linii 623 jadącego w kierunku dworca.
14: A zdjęcia chłopców udostępnia m.in. śląska policja. Osoby, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu zaginionych, są proszone o kontakt z numerem alarmowym 112. Kolejne ulice w gminie Nieborów zostaną podłączone do rozbudowywanej sieci wodociągowej. Prace są już prowadzone na kilku ulicach, a część czeka na przetarg. Wszystko po to, by poprawić komfort mieszkańców. W tym samym czasie są też wymieniane ciśnieniomierze, słupki telemetryczne i remontowane stacje uzdatniania wody. O pracach związanych z wodociągami Weronika Skibińska.
2: Prace obejmą ulicę Heleny Radziwiłłowej, Północną i Szkolną. Powstaną nowe odcinki wodociągu oraz przełącza, dzięki którym z sieci będą mogły korzystać kolejne gospodarstwa. Inwestycja jest potrzebna, między innymi ze względu na rozwój tych terenów. W ostatnich latach powstaje tam coraz więcej nowych domów, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na podstawową infrastrukturę. Dla mieszkańców ważne jest też to, że prowadzone prace nie powinny oznaczać problemów z dostępem do wody. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
14: Całość prac będzie kosztowała prawie 700 tysięcy złotych.
17: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
14: W łódzkiej hali sportowej przy Skorupki czwarty międzynarodowy memoriał imienia Michała Cichego. Turniej jest hołdem złożonym pamięci wybitnego szkoleniowca, wspaniałego człowieka i postaci niezwykle zasłużonej dla łódzkiej siatkówki, ale też sprawdzianem formy na kilka dni przed rozpoczęciem nowego sezonu. O szczegółach Piotr Andrzejczak.
18: Memoriał Michała Cichego jest ostatnim sprawdzianem dla siatkarek łódzkiego klubu sportowego Comerscon przed rozpoczęciem nowego sezonu w Ekstraklasie. I to też praktycznie pierwsza próba dla zespołu, aby mógł wystąpić w pełnym składzie, bo do tej pory najważniejsze zawodniczki brały udział w Mistrzostwach Europy lub były na urlopach. ŁKS zagra w finale turnieju po zwycięstwie w pierwszym meczu z czeskim zespołem TJD Ostrawa 3-1 w setach. Rywalem podopiecznych trenera Adriana Chylińskiego w finałowym spotkaniu będą siatkarki drużyny, która także gra w polskiej ekstraklasie, czyli zespołu MKS-u Kalisz.
14: Finałowy mecz memoriału Michała Cichego rozpocznie się o 13, a na kolejną porcję wiadomości zapraszam za godzinę. Niebo nad regionem całkiem się już zachmurzyło, ale na termometrze nadal wysoko. Teraz w Łodzi 19, a w ciągu dnia maksymalnie zobaczymy nawet 22 stopnie. Gorsze wiadomości mam za to na jutro, bo od jutra solidne ochłodzenie i w całym regionie deszcz.
15: Weekend z Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
19: Cztery minuty po godzinie 12 słuchają Państwo oczywiście Radia Łódź do godziny 13, czyli jeszcze przez godzinkę w składzie Sebastian Dziuda przy mikrofonie i Patrycja Wojsznic za stołem realizatorskim. Będziemy Państwu towarzyszyć w to niedzielne południe, a zagra dla nas teraz ABBA.

utworze Co chcę, to mam bardzo ładnie zaprezentowały nam się panie Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia, panie z projektu o nazwie, który chyba najlepiej odzwierciedla czas, w jakim obecnie się znajdujemy, bo z projektu o nazwie Babie Lato. Nie da się ukryć, że Babie Lato trwa w pełni. No to już druga połowa września, no ale w dalszym ciągu jest to lato, jakby nie patrzeć. Nie mówimy, że jest to jesień. Przypominam, że jeszcze przez dwa dni lato w naszych kalendarzach jest i niech też w nas samych pozostanie. Drodzy Państwo, takie pytanie mam teraz do Państwa. Czy może Państwo pamiętają, co Państwo robili dokładnie 30 lat temu, czyli 20 września 1996 roku? Wydaje mi się, że te osoby, które były wtedy, tego dnia na lotnisku Bemowo w Warszawie, doskonale pamiętają, bo dziś jest wyjątkowa rocznica przyjazdu króla do Polski, mianowicie króla popu. Michael Jackson zagrał dokładnie 30 lat temu w Warszawie swój pierwszy i jedyny koncert w Polsce, na który przyjechało 120 tysięcy osób według różnych szacunków. 120 tysięcy osób, tak proszę sobie wyobrazić, na lotnisku Bemowo. Wtedy pojawiło się aż tyle fanów muzyki króla popu. No a Jackson sam przyjechał też, znaczy oczywiście nie przyjechał sam, bo przyjechał z ekipą naprawdę dużą, liczącą naprawdę bardzo, bardzo dużo ekip, bo szacuje się, że 300 ton sprzętu i 200 osób budujących scenę, to tak według różnych szacunków. No i Jackson przyjechał właśnie z tą całą ekipą 18 września do Warszawy, wyjechał z niej 21 września, no i ten pobyt przyszedł do historii. Jedną z ciekawostek jest chociażby to, że Jackson poprosił, kiedy go już, że tak powiem, w hotelu słynnym Marriott postawiono, to tam wynajęto 67 pokoi i pracownicy hotelu mówili, że w apartamencie piosenkarza wyłożono specjalny parkiet z drewna tylko po to, żeby Michael Jackson mógł ćwiczyć tam kroki przed koncertem. No i taka to jest historia niesamowita. Wtedy przyjechał w ramach trasy History World Tour, czyli tej już ostatniej takiej wielkiej międzynarodowej trasy koncertowej promującej album History. To jest ten album, gdzie jest m.in. Earth Song, gdzie jest They Don't Care About Us, gdzie jest też You Are Not Alone, takie hity. Potem po tym wydarzeniu Jackson jeszcze raz odwiedził Polskę. W 1997 pojawił się tam w celach biznesowych, miał

Tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. Alanis Morissette oczywiście, już za nami na antenie Radio Łódź. Utwór nosi tytuł Head Over Feet, a tymczasem na antenie nie kto inny jak Stonesi, nieśmiertelni The Rolling Stones, już teraz zaśpiewają nam o tym, że miłość jest silna. Love is Strong to jest utwór, który wybrzmi już teraz. Jeśli chodzi o tę kompozycję, to warto też zwrócić uwagę na teledysk. To odsyłam do portalu na przykład w internecie, bo oczywiście w radiu tak za bardzo tego nie pokażemy. Natomiast to jest teledysk wyreżysowany przez samego Davida Finchera. Jest utrzymany w czarno-białej tonacji. Generalnie polega na tym, że członkowie zespołu przemieszczają się przez miasto, przez Nowy Jork, przez Manhattan. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że są po prostu wielcy, są gigantami. I z uwagi na wysokie, na zaawansowane techniki realizacji tego klipu i to, jak po prostu realistycznie wyglądał, no to ten klip zdobył nagrodę w 1995 roku na gali MTV Video Music Awards w kategorii właśnie efekty specjalne. Więc to tak obok troszeczkę utworu, natomiast sama kompozycja też godna uwagi.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: Dzisiaj moim gościem będzie Daniel Markiewicz z redakcji Nowych Mediów. Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15 Piotr Bielawski spotka się z Czesławem Mozilem, który przyznaje, że zawsze inspiruje się Polską i przez cały czas uczy się być Polakiem.
4: Ja myślę, że jak się jest zdrowym obywatelem i się widzi, co się dzieje, a jeszcze do tego, że my Polacy mamy skłonności do powtarzania swoich błędów, więc nie ukrywam, że trudno by było coś takiego pisać w Danii.
5: Ale fajną rzecz teraz powiedziałeś. O rany, ty jesteś Polakiem.
4: Jestem Polakiem, urodziłem się w Zabrzu.
2: Bliskie spotkania, tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
7: Co?
6: Podobno jest nowy system w Azji.
7: Aha.
6: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
7: Mordo.
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
10: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
11: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
12: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
11: Lamia Sofa na każdy dzień.
13: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
0: Po reklamie.
2: Najdłuższa fala relaksu.
14: Jeszcze przez pół godziny będziemy na niej płynąć. Sebastian Dziuda przy mikrofonie, Patrycja Wojszczyń za stołem realizatorskim. Kłaniamy się raz jeszcze i zapraszamy do, no oczywiście, wysłuchania muzyki, bo już teraz gitarowe granie prosto z Łodzi, Martini Police, a tuż po tym bardziej poprokowe brzmienia od The Beautiful Soul.

Radio Łódź jest tak, drodzy Państwo, że my bardzo kładziemy nacisk na to, aby te mało znane zespoły, te kapele, które dopiero czekają na ten swój duży moment, które dopiero są przed tym, przed tą dużą popularnością, przed osiągnięciem rozpoznawalności, żeby je promować, żeby im pomagać. I nie inaczej jest też w przypadku, o którym powiem już za chwilkę. 25 września, 19:30, Dom Kultury Ariadna przy ulicy Niciarnianej. To są rzeczy, o których warto pamiętać, ponieważ wtedy i tam odbędzie się przegląd młodych kapel New Gens Music, na którym, który też to przegląd objęliśmy patronatem medialnym. W jury tego przeglądu są nasi ludzie, będzie Marcin Tercek, będzie Maciej Werk, a także wokaliści Wiraszko i Waluś Kraksa Kryzys. 6 kapel, właściwie 5 kapel i jedna wokalistka powalczą o zwycięstwo w tym przeglądzie. Nagrody bardzo atrakcyjne. Będzie to profesjonalne nagranie materiału w studiu Radia Łódź, a także występ na festiwalu Sound Edit w październiku. Co mogę powiedzieć o zespołach, które zaprezentują się właśnie 25 września w Domu Kultury Ariadna przy Niciarnianej? To na pewno to, że takim wspólnym elementem łączącym wszystkie te nazwy jest gitara. Jest to, że to są zespoły takie typowo gitarowe, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że każdy z tych zespołów, każda z tych nazw robi z tą gitarą co zechce. Redefiniuje jej brzmienie na swój własny, autorski, oryginalny sposób i jest to piękne. Tak chciałem tylko powiedzieć i już opowiadam, kto wystąpi. Drodzy Państwo, jeśli bardziej są bliższe Państwu takie brzmienia mocniejsze, gitarowe, takie szybsze, bardziej agresywne, no to reprezentantami właśnie takiego brzmienia jest zespół Szajs, Kresy oraz Retain Mind. Trudno mi jednoznacznie sklasyfikować brzmienie wszystkich tych grup, bo Retain Mind gra bardziej tak surowo i to też słychać w ich studyjnych nagraniach, że no, nie jest zbytnio to brzmienie dopracowane pod kątem masteringu, ale ono właśnie takie ma być. Ma być takie brudne. Szajs i Kresy to już w ogóle jest totalny odlot, mówiąc kolokwialnie. I to trzeba po prostu przekonać się na własnej skórze, jak oni grają i jakie oni dźwięki wydobywają z tych instrumentów. To jest niesamowite. Natomiast jeśli Państwo bardziej lubują się w brzmieniach lżejszych, wolniejszych, delikatnych, bardziej popowych, to tutaj też 3 propozycje ode mnie. Potato Stonks, ta jedna artystka Absurd, która tutaj opiera swoją twórczość na przesterowanym brzmieniu gitary. No i Konglomerat. Tak to się właśnie prezentuje, czyli jeszcze powtórzę, Szajs, Kresy, Retain Mind, czyli ta reprezentacja bardziej brzmień agresywniejszych, bardziej agresywnych, i Potato Stonks, Absurd i Konglomerat, czyli brzmienia bardziej stonowane, lżejsze, bardziej przystępne, można by powiedzieć. To już tak naprawdę zależy, co Państwu w duszy gra, co się Państwu bardziej spodoba. No mi też trudno tak naprawdę określić dokładnie słowami muzykę, to jest trudne zadanie. Natomiast myślę, że nie ma lepszego sposobu, żeby dowiedzieć się, co to za muzyka, co to są za ludzie, co to są za zespoły i czy właściwie zasługują na to, żeby gdzieś tam w przyszłości odnieść sukces. No to oczywiście Dom Kultury Ariadna, przypominam, 25 września, 19:30, New Gens Music, przegląd młodych kapel. Ja tam będę, na pewno, mam nadzieję, że Państwo również.

właśnie w takim funkowo-disco klimacie Morciba zaśpiewała nam, że spokojnie, mamy czas, damy radę, przecież Rzym nie został zbudowany w jeden dzień. Taki nosi tytuł właśnie ten utwór, który za nami na antenie. Drodzy Państwo, kolejne pytanie. Czy już zaznajomieni są Państwo z ostatnimi dużymi premierami płytowymi, które miały miejsce w ostatni piątek, czyli przedwczoraj właściwie? Bo dwóch dużych artystów polskich, tutaj mówię o polskim podwórku, wydało płyty. I mam tutaj na myśli Artura Rojka i Mroza. Tak się złożyło, że dwóch w obecnej chwili, no jednych z najpopularniejszych polskich artystów wydało nowe albumy dosłownie tego samego dnia. Kolejne wydawnictwa. Jeśli chodzi o Artura Rojka, to już jest trzecia solowa płyta. Jeśli chodzi o Mroza, to już siódma. Głupio się przyznać, ja jeszcze nie jestem w stanie nic sensownego powiedzieć o tych wydawnictwach. Co prawda, jeśli chodzi o płytę Artura Rojka, czyli Chciałem się urodzić, żeby latałem, tak nosi właśnie tytuł, to przesłuchałem jakoś dwie pierwsze piosenki na trackliście. Oczywiście wcześniej byłem też zaznajomiony z singlami. Natomiast jeśli chodzi o pełne wydawnictwo, no to jeszcze nie miałem okazji, ale moje takie pierwsze spostrzeżenia są następujące. Bardzo osobista płyta, bardzo prywatna, bardzo dojrzała i wrażliwość Artura Rojka bije bardzo z tej płyty, natomiast jeszcze muszę się wsłuchać. Co do Mroza, nie sprawdzałem też nic, oczywiście znam single, te chyba wszystkie trzy, które już się ukazały, no ale jeszcze potrzebuję czasu, żeby wpłynąć na tą funkową falę, na której już od kilku dobrych lat Mrozu płynie. Na pewno zaległości nadrobię do 2 października, bo tego dnia Mrozu gra w Atlas Arenie, koncert, na który się wybieram, więc fajnie by było znać piosenki, które no prawdopodobnie będę śpiewać na koncercie, bo nie da się ukryć, że pewnie ta nowa płyta, czyli Wszystko, czego chciałem, wybrzmi dużo razy. Tak, podczas tego koncertu myślę, że setlista będzie wypełniona kawałkami, utworami z nowego albumu i nie mogę się wprost doczekać mojej wizyty w Atlas Arenie, tak tylko powiem. No mam nadzieję, że Państwo również są zaznajomieni z nowym Arturem Rojkiem, z nowym Mrozem. Duże premiery, dużo się ostatnio fajnego dzieje na wydawniczym rynku w Polsce, tak tylko powiem. No a propos właśnie Mroza, no to trochę starszy utwór, Napad.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężarów.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
5: Co?
4: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
5: Mhm.
4: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
5: Dziewczyno.
4: Co?
5: To jest fake.
6: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
8: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź jest 13. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Zmiany na łódzkiej Rytkini. Remont startuje jutro, ale już dziś są tam spore zmiany. Groził premierowi w sieci, został zatrzymany. Elfy, księżniczki i Wiedźmin. W Łodzi trwa festiwal komiksu i gier. Od jutra spore ochłodzenie, a dziś na termometrze jeszcze 19 stopni. Od jutra spore utrudnienia na ważnej łódzkiej ulicy. Drogowcy rozpoczynają pracę na Rytkińskiej, gdzie powstać ma nowe rondo. Rozwiązanie pojawi się u zbiegu z ulicą Kusocińskiego. Jak długo potrwają prace i co jeszcze zakłada remont, o tym Seweryn Potentas.
14: Rondo powstanie na wysokości cmentarza, a dokładniej w miejscu, gdzie obecnie znajduje się parking. Do tej pory na skrzyżowaniu działały światła, ale rondo turbinowe ma upłynnić ruch, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
15: Sygnalizacja świetna porządkuje ten ruch, natomiast go nie upłynnia. Dlatego też była decyzja o budowie ronda, które pozwoli na płynniejszy przejazd, a przede wszystkim ułatwi wyjazd z ulicy Kosucińskiego.
14: Poza budową ronda remont obejmuje także utworzenie ciągu pieszo-rowerowego po stronie ogródków działkowych, a istniejący już pas rowerowy po drugiej stronie zostanie wyremontowany. Prace na Rytkińskiej mają zakończyć się w przyszłoroczne wakacje. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
13: W tamtym rejonie już wprowadzono zmiany w organizacji ruchu, a autobusy MBK jeżdżą objazdami.
16: Więcej na radiołódź.pl.
13: Policja zatrzymała 56-letniego mężczyznę w związku z groźbami wobec premiera. Miał grozić Donaldowi Tuskowi w sieci. Podkomisarz Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu powiedziała, że funkcjonariusze prowadzą czynności związane z tą sprawą.
17: Policjanci zatrzymali 56-letniego mieszkańca Przemyśla, który w mediach społecznościowych opublikował film zawierający groźby wobec premiera Rzeczypospolitej Polski. Obecnie policjanci w dalszym ciągu w sprawie wykonują czynności procesowe.
13: A policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Zgodnie z artykułem 190 Kodeksu Karnego osoba dopuszczająca się groźby karalnej podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Łódzcy radni nie zajmą się ograniczaniem nadużywania sztucznej inteligencji. Prace nad apelem do rządu gwałtownie wyhamowały. Jak informowaliśmy już w Radiu Łódź, przewodniczący Łódzkiej Rady Bartosz Tomaszewicz z Koalicji Obywatelskiej zaproponował projekt uchwały wzywający rząd do przyjęcia przepisów porządkujących korzystanie z AI. Dziś niektórzy radni nadużywają tego narzędzia przy pisaniu interpelacji, a to utrudnia pracę urzędu. Projekt Tomaszewicza trafił jednak do komisji, która na razie nie zajęła się uchwałą.
18: Teraz radni, którzy bardzo się domagali tego, żeby móc nad tą uchwałą dalej pracować, mają pełne pole do popisu, żeby w tym projekcie uchwały wprowadzić oczekiwane przez siebie zmiany. Na komisji statutowej żadna propozycja nie padła do tego projektu, który ja przygotowałem. Jest deklaracja, że będzie jakieś kolejne spotkanie komisji, na którym ta dyskusja ma być bardziej ożywiona.
13: A jeśli komisja statutowa nie zajmie się apelem, przewodniczący Tomaszewicz zapowiedział, że wróci na sesję ze swoim projektem. 250 wystawców, tysiące uczestników i miliony bohaterów światów i historii. W łódzkiej Atlas Arenie trwa 37. edycja Festiwalu Gier i Komiksu. To wydarzenie dla każdego, mówi organizator Adam Radoń.
19: To jest super choroba, ja na nią choruję od dziecka i jak widać urosłem, stoję i jeszcze daję rady. Także życzę, że jak mamy chorować, to tylko właśnie w taki sposób.
13: Zdjęcia z tego wydarzenia są na radiołódź.pl, a w kolejnych wiadomościach słyszymy się za godzinę. Zmienia się pogoda i wszystko wskazuje na to, że zmienia się gwałtownie. O ile na termometrze nadal mamy wysokie wartości, to mieszkańcy części naszego regionu będą narzekać na silny wiatr. Wieczorem te silniejsze podmuchy będą mocno wyczuwalne na zachodzie i na południu naszego województwa.
16: Książkomania.
20: Patrycja Wojsznis i Anna Groblińska. Dzień dobry, witamy serdecznie. No oby ta pogoda psikusów nam nie płatała, bo jakkolwiek Festiwal Komiksu odbywa się pod dachem, to wydarzenia w miasteczku festiwalowym, festiwalu z kolei drugiego trwającego w Łodzi, czyli Łódź Wielu Kultur, no to jednak Park Ocalałych, nie tylko Centrum Dialogu, no to niech tam nie popada wiatr, też niech za silnie nie wieje. Ale w związku właśnie z komiksem i z 37. już Międzynarodowym Festiwalem Komiksu i Gier w Łodzi. Dzisiaj wydawnictwa komiksowe w roli głównej będzie piękna do zdobycia książka. To jest debiut komiksowy Oli Bylicy, Kobieta i jej motyle. Historia o Marii Sibylli Merian. Za chwilę dowiemy się o tym więcej. Mowa będzie również o drugiej książce opowiadającej o komiksowym magazynie. Dzisiaj uważany jest on już za kultowy, a pojawiały się w nim historie na owe czasy naprawdę zaskakujące.
21: To był, myślę, pewien szok dla czytelników, bo po raz pierwszy spojrzeli na młodych ludzi, którzy nie do końca wiedzą, co ze sobą zrobić, którzy czas spędzają na ławeczce. Śledził zresztą sam, mówił o tym, że to były tak naprawdę historie zaczerpnięte z jego codzienności, z jego kontaktów ze znajomymi.
20: Od Joanny Birek-Fity dowiemy się więcej już niedługo. Inne wątki także w Książkomanii się pojawią.

0: Zanim o komiksach będziemy rozmawiać, to warto na krótko zatrzymać się przy fakcie, iż ważne adaptacje literatury trafiły bądź trafią niebawem na ekrany. Mowa o dwóch lalkach. Lalek nigdy za wiele, tak usłyszałam wczoraj w audycji koleżanki Agaty Gwizdeły. Agata i film sporo miejsca lalkom poświęciła, a wśród głosów widzów właśnie takie słowa ciekawe. Padły różne reakcje na serial dla platformy filmowej zrealizowany, a kinowa premiera drugiej lalki w Łodzi w NCKF-ie 30 września. A teraz o folwarku zwierzęcym. Nowa animowana adaptacja powieści George'a Orwella od piątku gości w kinach. Reżyseria Andy Serkis. A przypomnijmy, że folwark zwierzęcy to jedna z najważniejszych powieści w historii literatury i o tym Witold Banach.
1: Książka George'a Orwella, wydana w 1945 roku, miała być ostrzeżeniem przed totalitaryzmami. Przedstawia reżim totalitarny, jego narodziny, mechanizmy i przemiany. Orwell to opisał, a Andy Serkis za pomocą animacji przenosi widzów do folwarku, z którego zwierzęta zagrodowe wygnały ludzi i zajęły ich miejsca, by rządzić same. Zwierzęta na początku wierzą, że wspólnie stworzą miejsce, w którym wszyscy będą równi.
2: Wszystkie zwierzęta są równe.
1: Z czasem jednak okazuje się, że dobre intencje muszą ustąpić miejsca rozbuchanym ambicjom.
3: Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze od innych.
1: Andy Serkis w swojej animacji zachował polityczny oraz społeczny wydźwięk powieści Orwella, która po ponad 80 latach jest wciąż aktualna. Witold Banach, Polskie Radio.
0: I tu należy dodać, że ten polityczno-społeczny wymiar powieści został zachowany, ale akcenty nieco zostały przesunięte i to nie wszystkim widzom się podoba. Krytycy na popularnym portalu filmowym dają punktację 3,7, widzowie 4,2. Mamy tu przesunięcie akcentów z komunizmu na drapieżny kapitalizm. Nie wszystkim także podoba się wprowadzenie zupełnie nowego bohatera, młodego prosiaczka i to jest jedyna, i nieobecny jest w książce ten wątek, jedyny przedstawiciel świniarskich elit, który przechodzi moralne oczyszczenie. Dyskusję film wzbudza, no ale po prostu trzeba wyrobić sobie własne zdanie i na nową animację Folwark Zwierzęcy wybrać się do kina.

0: Joanna Birek-Fita jest szefową działu ekspozycji i edukacji w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej WC1 w Łodzi. Podczas trwania 37. Festiwalu Komiksu i Gier poświęcamy te główne rozmowy w naszej książkomanii właśnie publikacjom komiksowym. To są dwie różne rzeczy, o których chcemy powiedzieć. Pierwsza świadczy o tym, że kobiecy komiks mocno stoi. Ostatnio podczas przedfestiwalowej rozmowy z Piotrem Kasińskim mówiliśmy o tym, że naprawdę kobiety świetne rzeczy proponują, a tutaj co roku na festiwalu odbywa się konkurs.
1: Tak jest. Co roku odbywa się konkurs na projekt publikacji komiksowej. Ten konkurs powstał po tym, jak uznaliśmy, że już czas formuły konkursu na krótką formę komiksową trochę się wyczerpał. Uznaliśmy, że to jest taki dobry moment na to, żeby dać szansę komuś na wydanie własnego komiksu w całości pełnej historii. No i cóż, efekty do tej pory przechodzą nasze najśmielsze oczekiwania. Zaczęliśmy fantastyczną heksą Kasi Witerskiej, komiks, który zdobył mnóstwo nominacji, wyróżnień. Udało się nawet wydać go w Portugalii, w przyszłym roku będzie to Francja, także no, ogromny sukces, ale też już doświadczonej autorki. W zeszłym roku to była Kasia Klas z Piękną botaniką, a w tym roku wreszcie jest z nami debiutantka Ola Bylica, która zgłosiła do konkursu komiks no niezwykły. Kobieta i jej motyle to historia Marii Sybilli Merian, autentycznej postaci historycznej, która w Niemczech w XVII wieku postanowiła wejść na ścieżkę kariery naukowej, co w tamtych czasach było wręcz nie do pomyślenia dla kobiety. Jako córka drukarzy, malarzy, pragnęła także rysować i ilustrować naturę, szczególnie owady, które zawsze były jej pasją, no ale jednocześnie spotykała się z oporem społecznym, z oporem politycznym, bo przecież nie przystoi kobiecie pełnić takich funkcji. Musiała radzić sobie z przeciwnościami związanymi z tym, jaka była po prostu pozycja kobiet, z tym, jak funkcjonowała w rodzinie, w małżeństwie, ścieżki, jakie musiała obrać, żeby zdobyć się na tą niezależność, do której no, na szczęście ten komiks również dąży. To jest w ogóle taka postać, która została tak naprawdę odzyskana w ostatnich latach.
0: No właśnie, dużo jest takich kobiet, tak, które my odzyskujemy i do tego jeszcze wrócimy, ale chciałabym zwrócić uwagę słuchaczy na to, jeśli będą mieli apetyt na tę właśnie książkę, że ona jest bardzo ciekawie również rysowana, z takim przełamaniem konwencji, ze względu na to, że mamy tu odniesienia do pracowni drukarskiej, to też i są takie jakby historyczne, ala historyczne sztychy takie stylizowane, prawda, na dawne ryciny.
1: Dokładnie, no trzeba powiedzieć, że autorka tutaj też zrobiła fantastyczny research, odnosi się do bezpośrednich ilustracji, które tworzyła zarówno Maria Sybilla, jak i jej ojciec, bracia, mąż. Wszystko to chwyta po prostu tą atmosferę tamtych lat. Udaje się tak naprawdę stworzyć obraz autentyczny historycznie. No a do tego ilustracje Oli Bylicy, które no, są po prostu rozczulająco piękne, fantastyczne kolory. Tak jak Maria Sybilla jest w stanie oddać to bogactwo roślin, owadów, motyli, no i samej Marii Sybilli, która też trochę się przekształca jako taki owad, wychodzi z tej...
0: Motyl.
1: Tak, przekształca się właśnie z takiej poczwarki, która chcąc nie chcąc jest przez moment historyczny, w którym żyje, aż do tego rozwoju jako taka niezależna kobieta, pełna pasji, wiedzy, której po prostu nie da się przekonać, żeby siedziała cicho.
0: Te komiksy kobiece wydawane przez właśnie Festiwal i Centrum Komiksu nie tylko są kobiece, bo autorkami są kobiety, czy często bohaterkami są kobiety, ale poruszają też takie tematy bycia inną, bycia trochę nieprzystającą do swoich czasów, bo heksa przecież też taka była, prawda? Heksa to wiedźma.
1: Tak, w ogóle zauważyliśmy, że powstała nam z tego całkiem spójna linia komiksów, w których tematyka przechodzi płynnie z jednej w drugą, bo heksa to była z jednej strony historia o emancypacji, o właśnie takiej walce ze stanym porządkiem, niezależności, ale także o miłości. Botanika z kolei była komiksem poświęconym znowu relacjom romantycznym, problemom komunikacyjnych, ale też właśnie pasji, bo tytułowa Botanika to główna bohaterka, która uwielbia rośliny. No i tak przechodzimy znowu do właśnie Marii Sybilli Merian, która także jest bohaterką, dla której ta pasja jest istotna.

0: trochę zataczając tak pewnego rodzaju koło. Więc z jednej strony mamy te wątki związane właśnie z niezależnością, z pragnieniem bycia po prostu sobą. Taka zresztą jest dedykacja. Ola Bylica dedykuje ten komiks wszystkim kobietom i prosi je o to, żeby były przede wszystkim sobą. I myślę, że to jest takie przesłanie, które no zawsze będzie aktualne, tak? Żeby nie próbować wchodzić w jakieś ramy, do których nie pasujemy. Tak było też z główną bohaterką tego komiksu i myślę, że tak jest z każdą osobą, która po prostu chce funkcjonować w dzisiejszym świecie.
1: To jest, myślę, świetna okoliczność dla autora. Zwycięstwo w takim konkursie Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, ponieważ to są bardzo starannie wydane publikacje, pięknie przygotowane pod względem edytorskim również. Dla niedebiutantki też to jest atrakcja, ale myślę, że dla Oli Bylicy, debiutantki, to jest wielka radość, także pewnie zainteresowanie tym konkursem jest duże.
0: No, też tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję w ogóle za ten komplement. Bardzo się staramy. Nie chcemy tutaj być taką instytucją kultury, która wydaje historyczne epopeje, dlatego że akurat na to są dotacje. Tutaj mamy dosyć wyjątkową sytuację, bo dzięki wsparciu EC1, wsparciu miasta, możemy tak naprawdę wydawać, no nie powiem, że to na co mamy żywnie ochotę, ale to, co uznamy za jakościowe, dobre. I wydaje mi się, że to jest ważne, że mamy możliwość dania ludziom takiej platformy, przestrzeni do tego, żeby zostać po prostu zauważonym. Nigdy nie będziemy takim wydawnictwem komiksowym, które wydaje setki tytułów rocznie, ale dzięki temu możemy poświęcić się w pełni promocji tej jednej książki w roku i to jest, myślę, że ważne. No i dobre szczególnie na start. Mogę powiedzieć o tym, co będzie w przyszłym roku, bo w przyszłym roku duet Judyta Sosna i Igor Jarek wydadzą u nas komiks. Tym razem w tematyce grozy, co jest też ciekawe, ale nadal z kobiecą bohaterką.
1: I to jest ten komiks, którego zwycięstwo ogłoszono w minionym 2025 roku.
0: Dokładnie tak. Także też jesteśmy bardzo, bardzo podekscytowani. To jest też fantastyczna w ogóle rzecz, że my możemy też poznać zupełnie nowych twórców, nowe spojrzenia. Grono jury zawsze też podchodzi do tego tematu z pewną dozą takiego poczucia odpowiedzialności, tak? Więc to jest istotne i dla twórców, i dla jurorów, no i oczywiście dla nas jako wydawców.
1: Przypomnę, że komiksowa książka, która została w tym roku wydana, a zwyciężyła jako najciekawszy zgłoszony na konkurs komiks roku 2024, to Oli Bylicy, Kobieta i jej motyle. Opowieść o Marii Sybilli Merian. Ale Joanna Birek-Fita jeszcze nas nie opuszcza, a właściwie źle mówię, bo ja goszczę w czytelni Centrum Komiksu, także ja nie opuszczam Joanny i będziemy dalej rozmawiać o innej książce arcyciekawej, związanej z kolei z czynną właśnie w Centrum Komiksu wystawą.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama.
2: Wyjątkowy koncert piosenek Andrzeja Załuchy w klubie Wytwórnia już 26 września. Na scenie wystąpią Natalia Kukulska, Alicja Szeplińska, Kasia Mąś, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Marek Piekarczyk i inni. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz biletyna.pl. Do zobaczenia 26 września w klubie Wytwórnia.
3: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
4: Co?
3: Podobno jest nowy system w Azji.
4: Aha.
3: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
4: Mordo.
3: Co?
4: To jest fake.
5: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
6: Lamia Sofa na każdy dzień.
8: Chyba zacznę inwestować w złoto.
9: Dlaczego akurat w złoto?
8: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
9: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
8: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
10: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowiaję.
12: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
13: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Ogłoszenie społeczne.
14: Książkomania.
15: Przepiękny, omówiony dziś komiks Oli Bylicy, Kobieta i jej motyle teraz do zdobycia. Znakomite wydawnictwo w twardej oprawie, właściwie taki album komiksowy, można rzec. Przyda się adres studio@radiołódź.pl, studio@radiołódź.pl. Będzie zagadka komiksowa, zagadka to tutaj słowo jest kluczowe. Otóż proszę napisać nam, jak nazywa się jeden z najsłynniejszych złoczyńców z uniwersum DC Comics, znany przede wszystkim jako arcywróg Batmana. To jest genialny przestępca o bardzo wysokim ilorazie inteligencji, który ma obsesję na punkcie zagadek, łamigłówek, pozostawia wskazówki na miejscu zbrodni. Czy muszę jeszcze dodawać, że jego kostium posiada charakterystyczny motyw, to znak zapytania? Myślę, że wystarczy tych informacji. Miłośnicy komiksu wiedzą już, o co chodzi. Troszkę inne to są historie komiksowe niż ta Oli Bylicy. Również warte znania, warte poznania, natomiast Kobieta i jej motyle, rzecz, która bardzo przypadła mi do gustu. Czekamy na rozwiązanie zagadki, a tymczasem napisał do nas pan Emil, wspominając komiksy, z którymi dorastał, to były różne wydania, od Kwapiszona, Kajka i Kokosza. Pisze pan Emil, że utożsamiał się, a nawet uczłowieczał się z Tytusem. Torgal, pilot śmigłowca, to inne tytuły. Serie z różnych uniwersów o superbohaterach i disneyowskie opowieści obrazkowe z kaczorem Donaldem. Historyjki z gumy do rzucia. Och, te wspomnienia. Potem lata przerwy, a w ostatnim czasie, pisze pan Emil, powrót do tego medium dzięki nieprzebranym zasobom miejskich bibliotek. I poleca nam pan Emil Okruchy, dojrzewanie w postkomunistycznej Polsce Kasi Babis. To poruszająca opowieść, w której pokolenie X znajdzie swoje odbicie. To też świeżość, nostalgia, wmieszane w świetną fabułę i piękną graficznie formę. Panie Emilu, kłaniamy się i bardzo dziękujemy. A my dalej rozmawiamy teraz już o innej komiksowej książce. Z okazji trwającego w Łodzi 37. już Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier dzisiaj w rolach głównych w naszej książkomanii książki komiksowe. Mówiłyśmy już o kobiecie i jej motylach, a teraz Joannę Birek-Fite będę pytać o inną książkę wydaną właśnie z okazji festiwalu i z okazji otwartej wystawy, jednej z wystaw festiwalowych. To jest książka poświęcona niezwykłemu pismu Produkt. Tam światło dzienne po raz pierwszy ujrzały komiksy uznane po latach za świetne, klasyczne, na ówczesne czasy niezwykle odkrywcze, bo to, że tam się pojawił Jerzy Jerzy, to jest tylko jedno ze zjawisk. To było związane też i z pewną potrzebą opowiadania o bohaterach, tak to my mówimy, bohaterach dnia codziennego.
4: Wystarczy powiedzieć o Osiedlu Swoboda, czyli dosłownie komiksie, który otwiera pierwszy numer pierwszego wydania magazynu Produkt, czyli komiksowi stworzonego przez Michała Śledzia-Sielińskiego, jednocześnie redaktora całego magazynu. Osiedle Swoboda to był, myślę, pewien szok dla czytelników, bo po raz pierwszy spojrzeli na łódzkie, znaczy nie łódzkie, może też łódzkie, to były bydgoskie, bloki młodych ludzi, którzy nie do końca wiedzą, co ze sobą zrobić, którzy czas spędzają na ławeczce. Śledził zresztą sam mówił o tym, że to były tak naprawdę historie zaczerpnięte z jego codzienności, z jego kontaktów ze znajomymi, jakichś problemów, ale też zabawnych przygód, które przeżywał. No i był to naprawdę niezwykły fenomen, bo do tej pory w Polsce przyzwyczajeni byliśmy albo do fantastyki, albo do science fiction, albo do komiksów przeznaczonych dla dzieci. A tutaj, no, jak to mówią twórcy magazynu Produkt i ostrzegają, było rzucanie mięchem, były opary różnych substancji. No i cóż, no, czuć było tą niezwykłą potrzebę tworzenia, mówienia o sobie, a nie tylko o stworzonych, wyimaginowanych postaciach.
15: Gdzieś mi się przypominają ziny z dawniejszych lat. Tego rodzaju potrzeba gdzieś wśród młodych ludzi istniejąca owocowała nieformalnymi publikacjami, ale to była publikacja jak najbardziej formalna.
4: Tak i nie, bo mimo wszystko nadal mówimy tu o niezależnej prasie, ale była to taka niezależna prasa, która mimo wszystko trafiła do dystrybucji, bo magazyn Produkt można było zakupić w kioskach Ruchu, w Empikach. Był to taki przykład, no mimo wszystko, pewnej siły, jaką ten magazyn w tamtym okresie miał, bo to były no, tysiące egzemplarzy wydawanych na cały kraj. I dzięki temu, przez tą dostępność, trafił do rąk nie tylko osób, które działały w tej dosyć hermetycznej bańce komiksowej, ale trafił w ręce ludzi sztuki, ludzi kultury, po prostu młodych ludzi, którzy znajdowali w tym magazynie siebie. No i też w ogóle z tej punkowej, undergroundowej estetyki zinowej ten magazyn powstał, bo tam były i recenzje muzyki, gier wideo i innych komiksów. I jako twórca festiwalu obecnie, bo oczywiście w tamtych czasach mogłam sobie pomarzyć albo wyobrazić tylko, jak festiwal wyglądał, na przykład relacji z imprez komiksowych, często bardzo krytycznych. Na wystawie mamy bardzo zabawne w moim odczuciu recenzję 10. Festiwalu Komiksu. Wtedy to był jeszcze Ogólnopolski Konwent Twórców Komiksowych, w którym już padają słowa, że kiedyś to było, teraz to już nie jest tak fajnie, jak jeszcze było kilka lat temu. Także niektóre rzeczy się nie zmieniają.
15: A tutaj obecnie w Centrum Komiksu jest takie zestawienie bardzo ciekawe. Jedna część jest zatytułowana Polskie gry, które trzeba znać, a druga Polskie komiksy, które trzeba znać. I tu Osiedle Swoboda też się znalazło wśród tych komiksów.
4: Oczywiście, oczywiście, że tak. No właśnie dlatego, że jest to taki element po prostu kultury współczesnego polskiego komiksu. Na tej liście znajduje się też Jerzy Jerzyk, wspomniany już, który także debiutował na łamach magazynu. Można by spokojnie dołożyć i kolejne postacie, tak jak na przykład Wilku Superbohater. Rozmawiałyśmy zresztą trochę o nim przy okazji audycji o superbohaterach innej. No jakby czuć, jak wiele ten magazyn dał tej polskiej kulturze komiksowej.
15: Ale teraz trzeba wrócić do książki, bo to jest audycja książki. Szkodania. Powiedzmy o tym, że książka, jeszcze wymieńmy jej autorów.
4: Bartłomiej Kluska, czyli członek naszego Wydziału Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Całość jest pod redakcją Piotra Kasińskiego, a tak piękne wydanie mamy dzięki naszej współpracy z Kulturą Gniewu, czyli obecnym wydawcą nowych wydań magazynu Produkt.
15: A no właśnie, ja od kuratora wystawy, dla którego Produkt był takim pismem kształtującym w ogóle jego pogląd na estetykę komiksową i na świat, mówił mi o tym, że tak, ukazały się z okazji jubileuszu dwa numery Produktu wznowionego po latach. A czy będą jeszcze kolejne? Możemy to ogłosić?
4: Jak, tak samo jak wszyscy związani z projektem, mówię nie. Po pierwsze, nie mogę, nie mam żadnej mocy, żeby się wypowiadać na ten temat, natomiast zawsze gdzieś tam pewnie ten pomysł z tyłu głowy pozostaje. Akurat w tym roku ukazują się dwa inne produkty, że tak powiem. Po pierwsze, jest to właśnie nasza książka, Produkt Książkowy. I tu trzeba podkreślić właśnie tą funkcję książki. Bardzo zależało nam na tym, żeby nie tworzyć tylko katalogu wystawy. Żeby
15: właśnie
4: to nie
15: to
4: była...
15: trzeba podkreślić. To tak. Nie jest katalog. Mhm.
4: Tak, żeby to nie była tylko pozycja do oglądania, ale żeby zawierała w sobie ten element tekstowy, reportażowy wręcz. Bartek Kluska jest fantastycznym reportażystą. Pokazał to już w swoich innych publikacjach, na przykład o historii Parady Wolności. No i tutaj zmapował historię magazynu, który także ukształtował jego. To on sam wspomina zresztą w wstępie do książki o tym, jak kioskarki mówiły mu, że Produktu już nie ma, dopóki nie udało mu się zapisać na listę, w której się trzymało w teczkach właśnie ten magazyn dla właściwych odbiorców. No i ta część reportażowa wiąże się z tym, że odbyły się rozmowy z przedstawicielami tego magazynu, przede wszystkim z Michałem Śledzińskim, ale nie tylko, bo byli to także autorzy publikacji, rysownicy. Spojrzeć możemy na magazyn dosłownie od kuchni, dowiedzieć się, w jakiej atmosferze powstawał, ale też o czym myślą jego twórcy dzisiaj z perspektywy czasu. Bardzo fajne są wypowiedzi Michała Śledzińskiego, które są w moim odczuciu bardzo szczere. Myślę, że Michał nie potrafi zresztą nie być szczerym twórcą. I sam mówi o tym w taki sposób, że dziś z perspektywy czasu za niektóre swoje decyzje trochę się wstydzi, ale jednocześnie cóż mógł zrobić innego, bo był to taki, a nie inny moment historyczny. Produkt powstał w takiej, a nie innej atmosferze. No i na to należy patrzeć właśnie z tej perspektywy. To było 25 lat temu. Czasy były trochę inne. Może teraz decyzje byłyby podjęte inaczej. I takim przykładem właśnie jest to, jak wyglądają te nowe, jubileuszowe edycje. Produkt 24 to był produkt, w którym stara ekipa po raz kolejny spotyka się na łamach magazynu. Produkt 25 to z kolei otwarcie się na młodszych twórców, nowych twórców. Kobiety, których w ogóle w Produkcie na przykład nie było. Jeśli mogę mieć jakiś żal, to, że to już czwarta nasza wystawa, na której nie ma znowu praktycznie kobiet, ale nadrabiamy to właśnie innymi naszymi publikacjami i będziemy dążyć do tego, żeby wejść wreszcie w tą współczesność, bo ten kształt jest zupełnie inny.
15: No przypomnijmy, że festiwalowa wystawa w Centrum Komiksu nazywa się poświęcona Produktowi. Są dwie. Produkt wystawowy, a książka zatytułowana jest Produkt Książkowy. Joanna Birek-Fita, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.

0: Uwielbiamy z córką komiksy, a dziś pyta pani o Riddlera, człowieka zagadkę, którego znakiem rozpoznawczym jest znak zapytania. On sam cechuje się wysokim ilorazem inteligencji. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. To jedna z odpowiedzi autorstwa pani Reginy. Jest ta i oto właśnie nasza słuchaczka staje się laureatką konkursu i do pani Reginy trafia piękna książka komiksowa, album tak naprawdę, bo Ola Bylica, kobietą i jej motylami, zwyciężyła konkurs na projekt albumu. Konkurs Międzynarodowego Festiwalu Komiksu, który w tym roku po raz 37 się odbywa, a to było zwycięstwo na 35. festiwalu, bo taki jest cykl. Ogłoszenie laureatów za poprzedni rok, no i potem cykl wydawniczy i na następny festiwal książka jest szykowana. A na zakończenie dzisiejszej książkomanii o tym, o innej książce, tym razem o księżnej Dianie. Otóż ta książka jeszcze nie trafiła na półki, czy też o księżnej Dianie w Polsce mówimy, prawda? Ta książka jeszcze nie trafiła na półki, a stała się jednym z najgłośniejszych tytułów na brytyjskim rynku. Po burzy wywołanej ujawnieniem pierwszych fragmentów publikacji hrabiego Charlesa Spencera, jej sprzedaż, przedsprzedaż tak naprawdę, bo jej jeszcze nie ma, wzrosła o 650%. Swan Song, Diana, My Sister, czyli łabędzi śpiew, Diana, moja siostra. Taki tytuł nosi publikacja i o tym Anna Rączkowska.
1: Pełną skalę zainteresowania najnowszą książką o księżnej Dianie poznamy dopiero po premierze, gdy opublikowane zostaną oficjalne zestawienia sprzedaży. Już teraz wspomnienia hrabiego Spencera o siostrze należą do najgłośniej komentowanych książek na Wyspach, a poświęcone im materiały znalazły się wśród najczęściej czytanych publikacji najważniejszych mediów na Wyspach. Przed premierą brytyjskie media publikują i szeroko omawiają kolejne fragmenty książki. Największe emocje budzi relacja Spencera z rozmów przeprowadzonych po śmierci Diany. Według autora następca tronu mówił z zaskakującym ożywieniem, wręcz uniesieniem. Spencer porównał jego reakcję do zachowania zwycięzcy na loterii. Jeszcze mocniejsze słowa padły podczas sporu o pogrzeb. Spencer sprzeciwiał się temu, aby 15-letni William i 12-letni Harry szli za trumną matki. Karol powiedział wtedy, że świat wkrótce zapomni o Dianie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Dziękujemy za tę relację. Tak to bywa z książkami, że zanim pojawią się na półkach księgarskich, to już wzbudzają ogromne emocje, a książka nowa o księżnej Dianie ukaże się 22 września. A na zakończenie chcę przypomnieć, że motywy książkowe pojawiają się także podczas trwającego festiwalu Łódź Wielu Kultur. Warto prześledzić program, bo tam i koncerty, i właśnie performatywne czytania, spotkania wokół książek, spektakle, a dziś jeszcze do godzin wieczornych miasteczko festiwalowe. Mam nadzieję, że w przebiegu wydarzenia deszcz nie przeszkodzi. W Parku Ocalałych i w Centrum Dialogu, bo to jest ten właśnie weekend taki główny festiwalowy, ale bardzo dużo wydarzeń również i w nadchodzącym tygodniu. Także bardzo proszę odwiedzić stronę locwielukultur.pl. Ja nazywam się Anna Grobińska, za współpracę przy realizacji programu bardzo dziękuję Patrycji Wojsznis. Kolejna książkomania w Radiu Łódź za tydzień, ale nieco wcześniej, bo będziemy, mam nadzieję, że nie pomyliłam nic, o godzinie 10 w niedzielę się spotykać w nowym układzie programowym.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: to było...
1: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
11: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
12: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
13: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
10: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
12: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
14: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
15: Od stycznia, tak co miesiąc, tam 7 podwyżek mieliśmy.
16: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
17: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
18: O, jest za mało policji.
19: No, no, porządku, czystości i spokoju.
10: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
20: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores. Nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Janka 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
21: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
22: Co?
21: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
22: Mhm.
21: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
22: Dziewczyno.
21: Co?
22: To jest fake.
23: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
24: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
25: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
24: Lamia Sofa na każdy dzień.
26: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo. Razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch. 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
27: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
28: Czy już znasz tę nowość?
29: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
28: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
29: oraz wspierają układ nerwowy,
28: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
29: Bezglutenowy
28: i bez laktozy.
29: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
28: To wszystko takie ważne.
29: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
30: Tu Radio Łódź, jest 14:00. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Poniedziałek to będzie trudny dzień dla pasażerów LKA. Przewoźnik odwołał 17 połączeń. Dziś ostatnia niedziela lata i pierwszy taki dzień bez ekranów. 19 pięter w 2 minuty. Za chwilę sprawdzimy, czy to możliwe. Dziś wieczorem na południu i zachodzie regionu pojawi się silny wiatr. Kolejne pociągi w Łódzkiem odwołane w poniedziałek i wtorek. Łódzka Kolej Aglomeracyjna nie zrealizuje 17 połączeń. Powodem jest konieczność sprawdzania, naprawienia i przetestowania nowych składów wyprodukowanych przez bydgoską PESE. O szczegółach Michał Dąbrowski.
1: W poniedziałek pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej nie wyjadą m.in. na trasy Łódź-Widzew-Ozorków, Łódź-Widzew-Łask, Łask-Zgierz i Łódź-Fabryczna-Radom. Odwołanie połączeń wynika z tymczasowego wycofania z użytku nowych pojazdów dostarczonych w lipcu przez bydgoską PESE. W dwóch Elfach 3.0 nie działał system sterowania drzwiami, dlatego przewoźnik postanowił sprawdzić całą czternastkę nowych pociągów. Pojazdy będą stopniowo powracać na trasy po zakończeniu prac serwisowych i testów. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
30: A listę odwołanych połączeń ŁKA można znaleźć na radiołódź.pl.
2: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
30: Ceny paliw na stacjach rosną, politycy są podzieleni w sprawie rozwiązania tego problemu. Prezydent wniósł do Sejmu własny projekt ustawy, który ma skutkować obniżeniem cen paliw. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski wskazał, że podatek od zysków nadzwyczajnych obowiązuje już w ponad 20 państw Unii Europejskiej.
3: Jak on działa? Jeżeli od marca mamy zysk nadzwyczajny, to można go opodatkować, w całości te pieniądze przeznaczyć właśnie na dopłaty do cen paliw. Przedstawiciele prezydenta mówią, nie można podatków nakładać wstecz. Kłamstwo, można.
30: Poprzednią ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Dziś pierwszy ogólnopolski dzień bez ekranu. Akcja odbywa się pod hasłem Odzyskajmy dzieciństwo. Jej celem jest zwrócenie uwagi na wpływ nadmiernej obecności ekranu w życiu dzieci i zachęcanie rodzin do wspólnego spędzenia czasu. O szczegółach Joanna Sikora.
4: Niemal wszyscy przyznajemy, że dorośli i dzieci spędzają przed ekranami zbyt wiele czasu.
5: Problem jest ogromny i dotyczy już dzieci właściwie najmłodszych lat.
4: Długi czas przed ekranem osłabia relacje z bliskimi, ogranicza ruch oraz negatywnie wpływa na sen i koncentrację. Decyzja o tym, na jak długo schowamy ekran i jak pomysłowo wykorzystać ten wolny czas, należy w pełni do każdej rodziny, mówi Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich i inicjator Dnia Bez Ekranu.
6: Można iść na spacer, można zagrać w planszówkę, pobawić się w piaskownicy.
4: Tegoroczny Dzień Bez Ekranu to dopiero pilotaż, jednak organizatorzy chcą, by ostatnia niedziela lata stała się coroczną tradycją zachęcania do odzyskiwania dzieciństwa. Joanna Sikora, Polskie Radio Białystok.
30: 19 pięter, sportowa rywalizacja i pomoc potrzebującym. W Łodzi policjanci i chętni uczestnicy mierzą się dziś w biegu po schodach. Mają do pokonania aż 19 pięter. Jak mówi organizator biegu Dominik Stanek, Cyberrun 2026 Operacja Schody to nie tylko sport i sprawdzian własnych możliwości, ale przy okazji przypomnienie, jak ważne jest bezpieczeństwo, także to w sieci.
7: Działamy wyjątkowe wydarzenie Cyberrun Operacja Schody, którego głównym celem jest połączenie profilaktyki i sportu, ale również pomocy innym, bo pełną kwotę wpisowego przekazujemy podopiecznym Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach, więc tak naprawdę mamy szczytny cel i pokazujemy, że profilaktyka, zwłaszcza ta w zakresie cyberbezpieczeństwa, może być łączona właśnie ze sportem.
8: Ciężko, ale bardzo wbrew pozorom jest to zdrowa aktywność dla stawów, więc no zobaczymy. No, na pewno nie będzie to łatwe zadanie, ale myślę, że będzie fajna zabawa.
30: Dodaje uczestnik biegu, najlepsi pokonują, uwaga, 19 pięter w 2 minuty. Bieg odbywa się w łódzkim kompleksie Hai Piotrkowska, a kolejne wiadomości za godzinę. Będzie spadać temperatura. Już dzisiaj wieczorem, wybierając się na spacer, trzeba zabrać ze sobą cieplejszy sweter, a być może także parasol, bo wszystko wskazuje na to, że pojawi się deszcz. Zacznie mocniej wiać i odczują to mieszkańcy m.in. Piotrkowa, Skierniewic czy Opoczna.

0: Jakub Wielgus, dzień dobry. Witam w kolejnej odsłonie naszych spotkań z radiowcami. I dziś moje zaproszenie przyjął Daniel Markiewicz z redakcji Nowych Mediów. Cześć, Daniel.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Trochę się chyba bałeś tu przyjść, czy nie?
1: Ja generalnie jestem człowiekiem strachliwym raczej, więc tak, bałem się, Kuba, ciebie i tej sytuacji.
0: Nie, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Daniel, zacznijmy może od tego, czym zajmuje się redakcja Nowych Mediów, bo to bardzo ważna część pracy radiowców i dla radiowców, bo to wasza praca jest dla radiowców.
1: To prawda, my współpracujemy z radiowcami, ale też przede wszystkim archiwizujemy to, co ci radiowcy nam ukręcą w swojej karierze zawodowej. No bo antena jest ulotna, na antenie wszystko słyszymy w ciągu kilkudziesięciu sekund zwykle, jeśli to są wiadomości, natomiast no potem zostaje to w internecie. No i to, co zostanie w internecie, to tak jak się mówi, że zostaje już na zawsze, no i mam nadzieję, że na Radio Łódź też zostanie na zawsze, no i my musimy pomóc tym reporterom, żeby ich teksty docierały do jak największej liczby ludzi. No bo wiadomo, nie wszyscy słuchają radia, ale bardzo dużo osób czyta internet.
0: Przychodzisz do pracy, rozpoczynasz dyżur i od czego zaczynasz? Od listy rzeczy, które wiesz, że musisz dodać na portal? Jak wygląda wasza praca, twoja praca?
1: Od zrobienia sobie kawy, bo to jest 7 rano zwykle, więc naprawdę bez tego to ani rusz. Zwykle zaczynam od tego, żeby przejrzeć po prostu cały internet, który przez ostatnie...
0: No nie da się przejrzeć całego internetu, chyba że dojechałeś kiedyś do końca, ale może jeszcze o tym pogadamy.
1: Cały łódzki internet, chyba, okay. może tak. I patrzymy, czy coś się po prostu nie wydarzyło w nocy, może po południu poprzedniego dnia, co mogliśmy jakby ominąć. Sprawdzamy to, co się mogło ludziom przydarzyć, ale nie wszyscy o tym powiedzieli. Na przykład ja szukam w Google po takich bardzo, nie mogę zdradzić tajników pracy, ale po takich bardzo niszowych
0: hasłach.
1: Chociaż trochę,
0: chociaż jedną rzecz zdrać, no, nie bądź taki.
1: Nie zdradzę, no.
0: Kurwa. No weź.
1: Konkurencja patrzy, słucha.
0: Aha, dobra, okej. Okay. Czyli co, czyli tak naprawdę polega też na szukaniu, ale też i na tych rzeczach, które, mówiąc tak troszkę kolokwialnie, spływają w ciągu dnia od reporterów.
1: Tak, to już później, jak reporterzy się obudzą, bo obudzą się po nas bardzo często, potem oni idą w teren, a my zostajemy w radiu i czekamy, aż oni znowu zrobią swoją pracę, wypytają tych wszystkich ludzi o to, jak im źle, z czym im źle aktualnie danego dnia, a potem te materiały przychodzą do nas i my ją musimy ładnie opakować w internetową wersję tych wiadomości.
0: Okej, radio to jedno, ale przyszedłeś także ze swoją konkretną muzyką. Już tu Państwu zdradzę troszeczkę, że Daniel powiedział, niezależnie od tego, kiedy byś mnie zaprosił, to i tak bym szedł z taką samą muzyką. Od czego zaczniemy?
1: Zaczniemy od wycieczki w przeszłość. Ja sobie dzisiaj założyłem, że będziemy słuchać zespołów albo mało popularnych, albo kawałków takich, które były popularne, no ale minęło już trochę lat i już takie popularne nie są. Więc na początek przeniesiemy się do roku 1997, zespół Spiritualized, płyta o takim samym tytule jak utwór, którego za chwilę posłuchamy, a posłuchamy czegoś, co w tłumaczeniu na polski mogłoby brzmieć mniej więcej tak. Panie i panowie, dryfujemy w przestrzeni kosmicznej.

0: Daniel Markiewicz z redakcji Nowych Mediów. Tak sobie troszkę porozmawialiśmy poza anteną. Daniel się zainteresował słuchawkami, bo mówi, że w domu takich chyba dobrych nie masz. Jakie ty muzyki w domu słuchasz?
1: Ojej, starej przede wszystkim.
0: Starej, no
1: starej i współczesnej, ale takiej, której mało osób pewnie słucha. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że jestem stary też. Jestem najstarszą osobą w moim zespole, więc trzeba trzymać fason.
0: Bez przesady, to się przekłada jakoś na twoją pracę, bo przypominam, że to jest redakcja, cały czas tu wymieniamy, Nowych Mediów.
1: Wiesz co, może się przekładać, zależy czego słucham rano, jadąc rowerem do pracy. No potem może wyszukuję newsów pod kątem na przykład tego, co przesłuchałem, nie wiadomo.
0: Dlaczego ty jesteś taki bardzo rowerowy? To modne takie, czy wygodne w tej chwili?
1: Myślę, że modne, ale też bardzo wygodne dla osób, które nie mają prawa jazdy.
0: No to witam w klubie w takim razie.
1: No to widzisz, mamy coś wspólnego.
0: Okej, to ja sobie jeszcze tylko muszę rower wyfasować. O, chyba dobre słowo, tak?
1: Nie znam tego słowa. Znam słowo rower, ale wyfasować?
0: Dobra, okej.
1: To jest jakaś gwara?
0: Powiedzmy, że takie powiedzenie. Daniel, Nowych Mediów, czy to słowo już jest rzeczywiście adekwatne? Mówię o nowych tych mediach. Dlaczego tak się mówi cały czas nowe media? Przecież towarzyszą nam już od wielu lat.
1: No, ja bym powiedział, że to słowo nie do końca jest już adekwatne, ale może w tym sensie jest adekwatne, że no nie będzie już kolejnych mediów, moim zdaniem. Dzisiaj jakby bycie dziennikarzem i bycie online-owcem, jak to u nas mówimy, to jest troszeczkę walka z wiatrakami. Wszystko przyniosło się, mam takie wrażenie, do internetu w tym sensie, że nie ma już mediów, tylko są po prostu pojedyncze stacje nadawcze w takim znaczeniu stacje nadawcze, że jest bardzo dużo osób, które próbują być influencerami albo po prostu użytkownikami Twittera, którzy mają bardzo duże zasięgi. I moim zdaniem to się przeniosło teraz w tamte rejony. My już trochę tak, no właśnie, takimi Don Quixotami jesteśmy. Walczymy z tymi wiatrakami, próbujemy przekazywać te informacje rzeczywiście tak, jak powinno to się robić, ale czy my jesteśmy dzisiaj głównym strumieniem, głównym nurtem? Nie wydaje mi się.
0: Ty jesteś bardziej cyfrowy czy analogowy?
1: Jestem bardzo analogowy. Ja staram się trzymać wszystkich zasad, które jakby próbują ludziom wytłumaczyć, dlaczego telefony rano, telefony wieczorem nie są fajne.
0: No tak, wiele osób rzeczywiście te telefony komórkowe, bo to przecież o nie chodzi, tak naprawdę wyłącza. Można żyć bez telefonu?
1: Można żyć bez telefonu. Ja polecam takie życie. To jest najfajniejsze życie, jakie może nas spotkać.
0: Powiedział przedstawiciel redakcji Nowych Mediów. Czego teraz posłuchamy, Danielu?
1: Teraz będzie David Bowie. Zostaniemy w kosmosie, tak jak przy pierwszej piosence. I zawsze chciałem w radiu zapowiedzieć tę piosenkę słowami: tu kontrola lotu do majora Toma.

0: Wspomniałeś o kosmosie. Co ty masz z tym kosmosem?
1: Wydaje mi się, że jest bardzo dużo dobrych piosenek, które traktują o kosmosie, albo przenoszą nas w taką atmosferę ulotności, może takiego dryfowania właśnie w jakiejś przestrzeni. To jest chyba coś, co od muzyki możemy najfajniejszego uzyskać, takie uczucie przeniesienia się w miejscu, w czasie, w przestrzeni.
0: Czyli jednak pozostajemy przy tych analogowych dźwiękach, bo one mają duszę, wiele osób tak mówi.
1: To prawda, chociaż teraz trochę wychodzę na hipokrytę, no bo ja w domu nie mam na przykład... Jak się nazywa to urządzenie, które puszcza płyty winylowe?
0: Adapter.
1: Adapter,
0: tak mówiąc krótko, najprościej. Mhm.
1: No to ja tego nie mam, więc można zarzucić mi teraz fałszywość trochę muzyczną.
0: Nie, no dlaczego? Można coś lubić, ale niekoniecznie mieć w domu. Dlaczego?
1: Tak,
0: no?
1: Właśnie sobie przypomniałem, że...
0: Wystarczy posłuchać Veni Vini Vinyl Marcina Tercjaka i Bartka Florczaka. Już się przenosimy w tamte rejony.
1: Można, na przykład jak byłem mały, to kupiłem sobie płytę CD wiele lat przed tym, jak miałem pierwszy odtwarzacz płyt CD.
0: No widzisz, czyli można. Radio to jedna część twojego życia. Wychodzisz z radia i jedziesz na rowerze, ale czasem też przyspieszasz biegając.
1: Przyspieszam biegając, chociaż akurat nie w tym sezonie, bo miałem mały zabieg medyczny, ale tak, generalnie dużo biegam. Chyba tego dotyczyło twoje pytanie.
0: Mhm. Sposób na odstresowanie się, czy sposób na życie troszeczkę pozaradiowe?
1: Wiesz co, już nie pamiętam teraz, bo zacząłem biegać 15 lat temu, 15 albo 16 lat temu, może 17 i myślę, że jak zaczynałem, to był sposób na zdrowie, na zrzucenie paru kilogramów kiedyś dawno temu.
0: No ty chudy jesteś, to teraz nie musisz.
1: No
0: dlaczego
1: więc
0: biegasz?
1: Widzisz, do czego doprowadziło mnie bieganie? Wszyscy mówią, że jestem chudy. A dzisiaj chyba rzeczywiście sposób na takie utrzymanie dobrej formy, ale już bardziej mentalnej niż fizycznej. I na pokonywanie kolejnych barier, bo nie ukrywam, że to, co mnie kręci w bieganiu najbardziej, to wyprzedzanie innych na trasie.
0: A jak się biega mentalnie? Bo ja zawsze myślałem, że biega się po prostu, tak zwyczajnie.
1: Nie, no można układać strategię. Jak biegniesz bieg taki z innymi ludźmi, na przykład jest ich 10 tysięcy obok, no to musisz mieć strategię na ten bieg.
0: W jakim największym biegu brałeś udział?
1: Chyba w dosmaratonie w Łodzi tak naprawdę. Kilkanaście tysięcy osób wtedy pewnie pobiegło.
0: Ale to łokcie też są potrzebne do biegania chyba wtedy.
1: Są, nad tym jeszcze pracuję cały czas.
0: Popracujmy zatem nad muzyką.
1: Teraz zagramy Bruce'a Springsteena, który w zeszłym roku zaskoczył chyba swoich wszystkich fanów. Wydał jednocześnie 7 płyt, 7 niepublikowanych wcześniej płyt. To były takie archiwa, nad którymi on pracował w COVID-zie. Też bym chciał mieć takie archiwa w domu, że 7 płyt albo 7 książek napisanych. No niestety nie mam, ale Bruce miał. No i ponieważ dzisiaj niedziela, to zagramy sobie Sunday Love.

0: Moim, ale przede wszystkim Państwa gościem jest dzisiaj Daniel Markiewicz z redakcji Nowych Mediów. Daniel, da się w tej rzeczywistości, którą teraz mamy, funkcjonować bez mediów społecznościowych?
1: Da się. Ja nie powinienem tego mówić, bo pewnie moi szefowie słuchają, ale ja tak funkcjonuję.
0: To znaczy
1: nie to, że ich nie mam po prostu, no bo dzisiaj komunikatory są chyba podstawą, żeby się w ogóle z kimkolwiek zgadać, ale staram się nie wchodzić na tak zwane feedy, czyli na te miejsca, gdzie ludzie wrzucają posty, są też reklamy i tak dalej. Więc da się, jak najbardziej.
0: No ale to nie czujesz się taki trochę przez to, no nie powiem wykluczony, bo to jest chyba brzydkie nawet słowo, wykluczony, ale taki nie do końca będący w tym kręgu na co dzień twojej pracy? Da się?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo jak mówię, wszyscy słuchają tej audycji pewnie. Myślę, że da się pod tym kątem, że rzeczywiście dzisiaj te media jakby są już wszędzie, więc w zasadzie media społecznościowe pomagają, owszem, czasem trzeba coś wyszukać, ale tak naprawdę mamy już milion miejsc, gdzie można coś znaleźć, można znaleźć informacje. No i mamy naszych wspaniałych dziennikarzy, którzy, można powiedzieć, robią to za mnie, czyli siedzą na tych Facebookach i szukają jakichś lokalnych wiadomości.
0: No tak, z tymi lokalnymi wiadomościami to jeszcze troszeczkę łatwiej, natomiast jak weryfikować pewne rzeczy, które docierają gdzieś ze świata? Masz jakieś swoje sposoby, swoje patenty?
1: No, weryfikacja w tych czasach jest dość trudna też. Rozmawialiśmy tutaj na antenie z policjantami, którzy mówili o tym, że dzisiaj w zasadzie już prawie nigdy nie mamy szansy w 100% zweryfikować. Natomiast oczywiście, no zawsze możemy posiłkować się oficjalnymi profilami tak zwanych służb. No i jeśli tam nie znajdujemy rzeczy, które brzmią nam abstrakcyjnie, to raczej wierzymy, że jest to prawda. Poza tym, umówmy się, no mamy zespół znakomitych dziennikarzy, którzy dzwonią po tych służbach, więc oni potwierdzają nam te informacje.
0: To w takim razie teraz a propos policji zapalmy czerwone światło, bo zatrzymamy się na chwilę muzycznie, a do policji wrócimy, ale najpierw?
1: Najpierw zagra zespół LOR. To są cztery wspaniałe dziewczyny, które istnieją od ponad 10 lat. W tym roku albo w poprzednim miały jubileusz właśnie 10-lecia. Wydały 5 płyt, 4 długogrające, 3 po polsku. I jest to chyba zespół mój ulubiony, jeśli chodzi o zespoły, które opowiadają o emocjach, o relacjach damsko-męskich. I jedna z ich piosenek ma w swojej treści troszeczkę zarzut, może nie zarzut, ale taką przepowiednię, że tego utworu na pewno stacje radiowe nie zagrają. A ponieważ jestem przekorny, teraz zagra Koster i zespół LOR.

nie wiem, zaraz będzie druga zwrotka. Po prostu to nie ma być przebój, bo nie zasługujesz na przebój. A bez refrenu to na pewno nie będzie przebój. Żadne radio tego nie weźmie. Dobra, druga zwrotka za 10, 9, 8, 7, 6.

Słuchajce, posłuchaj sobie. Słuchaj skrzypiec, grają dla ciebie z dedykacją. Łatwiej dla nas

0: Miało być o policji i będzie o policji, bo ty jesteś autorem podcastu o cyberprzestępczości. Bardzo trudny temat.
1: Bardzo trudny temat, ale nie wiem, Kuba, jak miało być o policji. Nie zdradzałeś mi wcześniej pytań.
0: No, dlaczego miałeś wiedzieć wcześniej? Byś się przygotował i nie byłoby tego wrażenia. To teraz możesz zrobić wrażenie. Nie, no tak serio, wiesz, bo to są bardzo trudne tematy, metody działania przestępców. O tym też trzeba umieć opowiadać.
1: To prawda. Trzeba umieć opowiadać. Żyjemy w czasach, kiedy w zasadzie nawet nasi znajomi, których konta na serwisach społecznościowych już nie są ich kontami, mogą sprawić, że padniemy ofiarami przestępstwa. Więc jest to rzeczywiście bardzo ciężki okres, myślę, że dla policji przede wszystkim, która musi sobie z tym radzić, no ale też dla nas, bo możemy bardzo łatwo mieć zczyszczone konto bankowe, jeśli nie zachowamy ostrożności.
0: No tak, konto bankowe to jedno, to są bardzo poważne rzeczy, ale chociażby w mediach społecznościowych te nasze konta, które gdzieś tam sobie funkcjonują, trzymamy na nich różne rzeczy, zdjęcia i tak dalej i nagle okazuje się, że ktoś się na nasze konto włamał lub je przejął. I co wtedy zrobić? Taka szybka, krótka instrukcja na tu i teraz.
1: Najszybsza instrukcja zawsze jest taka, żeby powiadomić odpowiednie służby albo i lub powiadomić administratora portalu, na którym mamy te wszystkie dane, no bo to są pierwsze kroki. Broń Boże, nie siedzieć z założonymi rękami, nie czekać, a może się uda.
0: Teraz się uda na pewno coś zagrać. Cóż to będzie?
1: To będzie kolejny zespół, który kiedyś może był trochę bardziej znany w Polsce, dzisiaj jest trochę mniej, bo nie koncertują, znaczy nie wydają płyt od wielu lat już, bo mieli przerwę. To jest zespół The Dumplings, a piosenka to będzie, to nie powtórzy się. No ja mam nadzieję, Kuba, że nasza rozmowa się jeszcze powtórzy na przekór temu tytułowi.
0: No to jeszcze wrócimy do tej rozmowy, czyli teraz gramy The Dumplings.

0: I oklaski na koniec od The Dumplings. Daniel Markiewicz, redakcja Nowych Mediów. Jeszcze chwilę pobędziesz tu, prawda?
1: Pobędę tu.
0: No tak się bałeś na początku.
1: Cały czas się boję.
0: To ja jest, też się teraz boję, wiesz?
1: To jest uczucie, które towarzyszy ludziom przez całe życie.
0: Ja się też teraz boję, bo chciałem cię o coś zapytać.
1: Proszę bardzo.
0: Jako właściwie, nie wiem, absolwenta polonistyki, chciałem się ciebie spytać o to, co publikujesz na swoim Instagramie.
1: Cóż, Kuba, są to zdjęcia przede wszystkim.
0: Bardziej mi chodziło o to, co piszesz.
1: No to prawda, zdarzyło mi się w życiu napisać kilka rzeczy, kilka może nawet set. Ale to były stare czasy, teraz popisuję sobie, może, można powiedzieć, czasami.
0: A jeżeli chodzi o poezję, co masz do powiedzenia?
1: Mam do powiedzenia to, że szukamy trochę, chyba wszyscy, jakiejś formy wyrazu. Jedni pracą, drudzy jakimś życiem prywatnym, trzeci jeszcze kolejną drogą. Ja znalazłem sobie taką. No i tak to jest, te 20 parę lat już. Kiedyś powiedziałem coś takiego, że poetów to już w Polsce nie ma poza Marcinem Świetlickim. I ja cały czas się z tym zgadzam, że trochę już jakby są nie te czasy. Bardzo się zmieniła nasza kultura, nasza rzeczywistość. No i na poezję już miejsca za bardzo w tym świecie moim zdaniem nie ma.
0: Ja myślę, że właśnie teraz jest czas na poezję, jak najbardziej. W takich zagonionych czasach, w których żyjemy. Żeby się na chwilę zatrzymać i pomyśleć.
1: No tak, tylko kto z nas się zatrzyma?
0: Każdy może się zatrzymać. Powinien.
1: No powinien, no ja też tak uważam, ale to jest, wiesz, takie myślenie życzeniowe, wydaje mi się dzisiaj.
0: No myślę, że tutaj troszeczkę zasiałeś ziarno niepokoju wśród naszych słuchaczy, bo przecież poezja jest wokół nas i krąży, chociażby w tekstach piosenek, we wszystkim, co nas otacza.
1: Tak, tak to prawda, no jest taka koncepcja, że to wszystko po prostu zmienia formę, że kultura jest, cały czas jest, tylko po prostu jest, są inne środki wyrazu tej kultury. No ja się z tym też zgadzam, chociaż jak mam dać przyzwolenie na to, żeby poezję zastąpiły na przykład rolki na Instagramie dzisiaj, no to tego przyzwolenia mojego nie ma, ale chyba już mamy takie po prostu czasy.
0: Takie szybkie czasy? Nie za szybkie trochę?
1: Bardzo szybkie. Jestem w ogóle za zwalnianiem tylko, znaczy nie ludzi oczywiście, tylko zwalnianiem w życiu. Natomiast no, pracuję też w redakcji newsowej, także ciężko tutaj jakby zderzyć te dwa jakby światopoglądy ze sobą. Mogę być wolny po pracy, a w pracy jednak powinniśmy być wszyscy szybcy.
0: Zabrzmiało bardzo poważnie. Muzyka teraz też będzie poważna, czy niekoniecznie? Mówię o temacie muzyki, bo muzyki poważnej stricte nie będzie, ale jaka będzie?
1: A propos zwalniania, to zagra zespół Slowdive.
0: No tak, to jest też, zwalniamy.
1: To jest też jedna z moich ulubionych historii w muzyce. To jest zespół, który wydał 3 płyty w ciągu 4 lat. Stworzył podwaliny pod gatunek nazywany Dream Popem. Współtworzył Shoegaze, a potem na 20 lat zniknął, a potem znowu zaczął grać. I na przykład zagrali też w tym roku na Openerze. I posłuchamy sobie jednej z chyba mojej ulubionej piosenki, jeśli chodzi o piosenki, które budzą emocje.

0: Jak to dobrze, że to radio, a nie telewizja. Daniel się, proszę Państwa, nie rozstaje z telefonem komórkowym. Tak masz zawsze? To znak czasów, jeżeli chodzi o pracę w nowych mediach?
1: W nowych mediach tak, bo cały czas muszę sprawdzać, czy coś nam nie wpadło nowego do pracy.
0: Okej, zostawmy Twoją pracę. Było o poezji, było o policji, było o bieganiu. A co Ty, chłopie, robisz poza radiem? Jak spędzasz czas?
1: No właśnie wymieniłeś te rzeczy, na których spędzam czas. To jest ciekawe pytanie. Na pewno dużo biegam rzeczywiście, dużo uprawiam sportów, jeśli tylko mogę. No i próbuję zwolnić. To zwalnianie ma pewnie wiele twarzy. Najczęściej jest to rzeczywiście muzyka, o której dużo dzisiaj rozmawiamy. Czyli słucham sobie albumów w całości. To jest chyba coś, czego już mało ludzi w ogóle robi.
0: No właśnie, bo to warto zaznaczyć. Powiedzmy to, żeby to wybrzmiało jeszcze raz. Słuchasz albumów w całości.
1: Tak, od początku do końca, bo w wersji Spotify'a troszeczkę zapomnieliśmy, że albumy są albumami. Że to już nie są single, ale po prostu są to koncepty jakieś artystyczne, które zostały nam dostarczone w formie zwartej, a my je troszeczkę rozkawałkowujemy za każdym razem.
0: A lubisz mieć nośnik w ręku, że masz fizycznie płytę i przeglądasz książeczkę, czy jednak ta cyfrowa rzeczywistość bardziej cię
1: lubię,
0: dopada?
1: Ale mamy takie czasy, że jest to tak drogie już teraz, że rzeczywiście mam albumy cyfrowo faktycznie.
0: No, darmo zupełnie możesz zapowiedzieć następną pieśń.
1: Zagramy zespół Pustki z fenomenalnej płyty Domino wydanej równo 20 lat temu, Bałagan.

0: Mam nadzieję, Daniel, że zbytniego bałaganu w twojej głowie nie zrobiłem w tej audycji.
1: Zrobiłeś totalnie, ale jakoś się z tego muszę teraz wygrzebać.
0: I bardzo się cieszę. A to była ostatnia audycja, drodzy państwo, z cyklu Bliskie Spotkania. No mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem państwu radiowców, no cóż, takim jakich nie znacie oczywiście. Też nie wszystkich udało się zaprosić, nie wszyscy, no oczywiście z różnych powodów nie mogli przyjść, ale zaproszenie przyjęli, gośćmi programów byli, tu wymienię tą szczęśliwą trzynastkę, bo jak się okazało, to była szczęśliwa trzynastka przez całe wakacje i trochę września. Moimi gośćmi byli Jacek Grudzień, Maciej Trojanowski, Anna Groblińska, Marcin Mendelbaum, Piotr Andrzejczak, Konrad Ciężki, Rafał Tyluś, Marcin Pośpiech, Beata Janowska, Tomasz Podwysocki, Michał Dąbrowski, Małgorzata Błażewicz i siedzący teraz obok mnie Daniel Markiewicz. Dzięki, że zgodziłeś się przyjść.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Zaprezentować swoją muzykę. Na koniec gramy.
1: Na koniec Maisie Star i bardzo oniryczny utwór o niespełnionej miłości.
0: Jeszcze raz ci dziękuję. To był Daniel Markiewicz. Zofia Starosta program zrealizowała. Jakub Wielgus, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Dlaczego akurat w złoto?
5: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
5: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
7: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
8: Co?
7: Podobno jest nowy system w Azji.
8: Aha.
7: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
8: Mordo.
7: Co?
8: To jest fake.
9: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
11: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
12: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
13: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
14: Czy już znasz tę nowość?
15: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
14: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
15: oraz wspierają układ nerwowy,
14: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
15: Bezglutenowy
14: i bez laktozy.
15: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
14: To wszystko takie ważne.
15: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
16: Wyjątkowy koncert piosenek Andrzeja Załuchy w klubie Wytwórnia już 26 września. Na scenie wystąpią Natalia Kukulska, Alicja Szeplińska, Kasia Mąś, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Marek Piekarczyk i inni. Bilety do kupienia na ebilet.pl oraz biletyna.pl. Do zobaczenia 26 września w klubie Wytwórnia.
0: Po reklamie.
17: Tu Radio Łódź, jest 15:00. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Sesja zdjęciowa na torach mogła skończyć się tragicznie. Więcej zieleni pojawi się w Łodzi. Dziś kolejne sportowe emocje. Przed nami mecz Unii Skierniewice. W regionie spore zachmurzenie i 18 stopni. Chwila nieuwagi i potrzeba zrobienia efektownego zdjęcia mogły skończyć się tragedią. W Radomsku policjanci zauważyli dwie dziewczynki, które przebywały na torowisku przy ulicy Piłsudskiego. W tym samym czasie uruchomiła się sygnalizacja ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem. Szczegóły tej sprawy zna Paweł Kwiatkowski.
8: Po przejechaniu radiowozu przez przejazd uruchomiła się sygnalizacja świetlna i dźwiękowa ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem, a rogatki zaczęły się opuszczać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w stronę dziewczynek, relacjonuje aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
18: Wzywali je, aby jak najszybciej zeszły z torów. Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko.
8: Na miejsce zostali wezwani rodzice, którym przekazano dziewczynki pod opiekę. Jak się okazało, 11 i 13-latka weszły na tory, żeby zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
18: Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
8: Mundurowi przypominają, że torowisko nie jest miejscem do spacerów ani robienia zdjęć. Droga hamowania pociągu może liczyć nawet kilkaset metrów, a maszynista często nie ma możliwości zatrzymania składu na czas. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
17: A policja apeluje też do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach i konsekwencjach takich zachowań.
16: Więcej na radiołódź.pl.
17: W Łodzi będzie więcej zieleni. W mieście ruszają jesienne nasadzenia. Magistrat liczy na to, że drzewa zasadzone teraz lata przyniosą ukojenie w upalne dni. O szczegółach Sebastian Dziuda.
19: Pierwsze nasadzenia ruszyły kilka dni temu w zachodniej części miasta. Drzewa pojawiły się przy Alei Włókniarzy i ulicy Redkińskiej. W jakich miejscach jeszcze się zazieleni? O tym mówi Tomasz Śliwiński z Urzędu Miasta.
20: Na liście kolejne lokalizacje takie jak Rudzka, Kusocińskiego, Świtezianki, Kasprzaka oraz Armii Krajowej.
19: Wśród nowych drzew pojawią się graby, klony, jesiony i kasztanowce. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
17: Mamy już zdjęcia z pierwszych nasadzeń. Proszę zerknąć na radiołódź.pl. Łódź znów stanie się miejscem spotkania z najnowszym kinem dokumentalnym i reportażem. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu odbędzie się od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej WC1. Staramy się patrzeć głębiej, mówi Jakub Wiewiórski z Muzeum Kinematografii w Łodzi.
21: Próbujemy poprzez różne formy opowiadania o rzeczywistości, dzięki artystom, dzięki dziennikarzom, opowiadać o tych rzeczach w sposób frapujący. Więc zajmujemy się tymi tematami, które są na czołówkach wiadomości, serwisów informacyjnych, ale robimy to nie na skórkowo, tylko staramy się sięgać głębiej.
17: A w programie jest 70 filmów i reportaży oraz ponad 140 wydarzeń. Przed piłkarzami Unii Skierniewice wyjazdowy mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Obie drużyny znają się z poprzedniego sezonu. Czy to sprawi, że będzie łatwiej rozszyfrować przeciwnika? O tym Robert Zwoliński.
22: Drużyny Unii i Podbeskidzia to dwóch beniaminków pierwszej ligi. W poprzednim sezonie w drugiej lidze dwukrotnie wygrywali bielszczanie i to zdecydowanie. W Skierniewicach goście zwyciężyli 4-1, a w Bielsku Podbeskidzie wygrało 3-0. Do tamtych spotkań jednak należy podejść z dystansem, bo kadry obu drużyn nieco się zmieniły. Unia jednak nadal stara się grać ofensywnie, choć często brakuje skuteczności. Bielszczanie są mocni fizycznie i groźni przy stałych fragmentach gry. Ale co ciekawe, Podbeskidzie to jedyna drużyna bez wygranej w tym sezonie w pierwszej lidze. Z drugiej strony zespół, który przegrał też tylko raz. 7 punktów gospodarze dzisiejszego meczu wywalczyli remisami, a co ciekawe, Unici jeszcze w tym sezonie nie zanotowali podziału punktów.
17: Początek meczu o 17.30, relacja tekstowa na radiołódź.pl, a meldunki ze stadionu w naszych serwisach informacyjnych, no i oczywiście w audycji Strefa Kibica. Kolejne wiadomości za godzinę. Mnóstwo chmur w całym regionie. Uwaga, bo od czasu do czasu z tych chmur może dzisiaj popadać. Będzie pochmurno, a od jutra też deszczowo i zimno. Dziś jeszcze na termometrze 19 stopni. Od poniedziałku duże ochłodzenie.

Piotr Bielawski, witam bardzo serdecznie w niedzielę o tej porze, zapraszając na spotkanie z ciekawym artystą. I tym razem rzeczywiście w tej kategorii będziemy mieć do czynienia z kimś, kto nie jest tylko i wyłącznie muzykiem, choć podstawą dla niego jest muzyka na pewno. Jest więc muzykiem, ale równie dobrze jest stand-uperem, czy mówiąc ogólniej showmanem. Jest taką fabryką do tworzenia przeróżnej sztuki, za każdym razem próbując w zupełnie inny sposób opowiedzieć o sobie i swoim widzeniu świata. Naszego polskiego świata przede wszystkim, bo czuje się Polakiem. No właśnie, czy rzeczywiście jest tym Polakiem i czy tak się czuje? Na to pytanie między innymi będzie mógł dzisiaj odpowiedzieć w tej audycji. O kim mowa? O człowieku, który powymyślał tyle rzeczy, tyle patentów ma na to, jak się zachowywać na scenie, że już mógł zgubić w ogóle, kim jest naprawdę. Nazywa się Czesław Mozil. Wymyślił najpierw maszynkę, taką to maszynkę.

Czesław Mozil i jego maszynka, znany utwór. Wszystko się zaczynało. Dziś jest w zupełnie innym miejscu artystycznym swojego tworzenia. To polsko-duński piosenkarz, autor tekstów, kompozytor, muzyk, akordeonista, aktor, zwłaszcza dubbingowy, osobowość telewizyjna, może też należałoby powiedzieć stand-uper, showman po prostu. Ale muzykiem jest przede wszystkim. Może niewielu wie, że tak naprawdę nie pochodzi z Danii, nie przyjechał do nas z Danii i zadomowił się tutaj. Tu się urodził, w naszym kraju. Jako dziecko wyjechał z rodzicami do Danii i tam przebywał przez dłuższy czas, ale wracał do rodziny i odwiedzał Polskę. I zakochiwał się w tej Polsce coraz bardziej. Aż w końcu postanowił, że przyjedzie i tak naprawdę zostanie na stałe z nami. Tu zaczął tworzyć, opowiadać o swoim świecie, potem zaczął opowiadać o naszej rzeczywistości. No wydaje mi się, że będzie mógł się przyznać, że jest przynajmniej po części Polakiem. A może jednak ta Dania w nim tkwi i lubi porównywać, i lubi przeskakiwać, i może jest zawieszony pomiędzy naszymi krajami. Tak jak jest zawieszony pomiędzy jedną a drugą sztuką, pomiędzy taką, a nie inną muzyką, bo współpracuje w rejonach każdej muzyki. Myślę, że podejmuje się tych wyzwań, bo sam szuka swojego miejsca. Poza muzyką także można go spotkać. Wszystko, co jest zapisane w kulturze, go interesuje. Tak jak i historia, jak i też rozmyślania, wręcz filozoficzne o tym, co wokół nas, o tych rzeczach, o tych myślach, o tym, co czujemy. No to poznajmy prawdziwego Czesława Mozila, pomyślałem i zaprosiłem go do dzisiejszej audycji.

0: Czesław Mozir obok mnie.
1: Dzień dobry, tak, jak najbardziej. Dzień dobry Piotrze, dzień dobry słuchaczom.
0: Opowiemy, jaki Czesław jest dzisiaj w roku 2026, a w którym roku przyjechałeś do Polski?
1: Tak, oficjalnie zamieszkałem w 2008, ale ja już tak od 10 roku życia chyba przyjeżdżałem tak regularnie, co najmniej raz w roku na wakacje do Polski.
0: Bardziej cię zmienia Polska, czy bardziej cię zmienia twoje pochodzenie w dalszym ciągu?
1: Wydaje mi się, że Polska mnie bardzo zmieniła i wydaje mi się, że na lepsze, mimo że jestem bardzo zduńszczony i kocham Danię, mam tam rodzinę, siostrę, ojca, ale nie ukrywam, że jest to wielkie szczęście być emigrantem, który mógł znowu wrócić do Polski, no bo wtedy wyjechałem, bo rodzice wyjechali i czuję się ogromnym szczęściarzem, że mogłem się odnaleźć w takiej naszej rzeczywistości i że wydaje mi się, że cały czas jestem troszeczkę potrzebny dla kogoś tam, czy to słuchaczy, czy po prostu jako osobowość. Polska na pewno, ja potrzebuję Polski. I nie
0: ukrywam. Czesław, ale tak jest z artystą, że tak naprawdę jest potrzebny, nie? I każde miejsce jest fajne do tworzenia, no możesz czuć się lepiej czy gorzej, ale każde miejsce tak naprawdę dla artysty. On przełamuje, i myślę, że ty też tak masz, przełamuje jakieś bariery, granice, językowe nawet.
1: No, staram się. Na pewno taki jestem trochę bezczelny czasami i mimo tych braków, mama była polonistką, ale ja nie wiem, czy mam wadę wymowy. Na pewno to, że ja cały czas odkrywam swój kraj i cały czas odkrywam takie rzeczy, które nie były mi dane jako emigranta, a przez to, że znowu zamieszkałem w Polsce i mogę żyć z muzyki, to też, nie wiem, czuję się szczęściarzem, że robię tak różne rzeczy, jak powiedzmy nawet jeszcze rok temu zrobiłem tu spektakl w Łodzi z dziećmi z Łodzi i z Andrzejem Sewerynem, który czytał, to było chyba w Kinopolis czy Teatropolis i nie ukrywam, że to uczucie, że siedzisz na scenie w Łodzi z Andrzejem Sewerynem, a potem piszesz taksówkę razem z Andrzejem Sewerynem do hotelu, gdzie taksówkarz okazuje się być przewodnikiem po Łodzi i nagle po prostu mówi o tej ziemi obiecanej, tak jakby znają lepiej niż ktokolwiek. Więc to było takie przeżycia i takie smaczki, które dostaję od życia są dla mnie bardzo,
0: bardzo wracam, ważne. Bo tak, bo rozmawiamy o inspiracjach, które dotykają, nie? Ale skoro tak powiedziałeś o tej Łodzi, to żona ci nie pokazała?
1: Pokazała mi Łódź jak najbardziej. Ja miałem taką przyjemność, że jeszcze zanim otworzyliśmy firmę z moją żoną o nazwie Czesiociuch i przyjeżdżaliśmy tutaj no, praktycznie dwa razy w tygodniu szukać szwalni, szukać dobrej tkaniny. To była marka dla dzieci, z ubraniami dla dzieci, ale z takim uniseksem, czyli to samo dla chłopaka i dla dziewczynki. I to miało ogromne powodzenie, ale branża jest bardzo trudna, więc zostało z tego tylko, nie tylko aż małżeństwo z moją żoną Dorotą, ale zanim jeździliśmy do Łodzi, to ja miałem przyjemność tutaj poznać jakby koleżankę, która wobec Piotrze przyjechała do Łodzi, jest z Turcji, czyli teraz obecnie mieszka w Stambule, ale wtedy jako młoda studentka powiedziała rodzicom, że obejrzała Kieślowskiego

0: cały czas, że jeden z filarów, czy czujesz się szczęśliwy jako człowiek, obywatel, to jest, czy masz poczucie, że państwo o ciebie zadba w sytuacji kryzysowej. I żeby nie było, ja sądzę, że u nas w Polsce, ja kocham Polskę i ja kocham swój kraj, ale są takie aspekty, jak pojawiła się pandemia, no to wszyscy moi koledzy z Danii tydzień po pandemii dostali 80% swojego wynagrodzenia i byli przeszczęśliwi, że siedzą w domu. A ja jako muzyk tutaj w Polsce byłem naprawdę przestraszony i zrozumiałem tę różnicę, więc na pewno tworzenie i tak jak płyta Ideologia Mozilla, gdzie tak naprawdę są piosenki o przemocy domowej, czy o tym wtedy, to jest 6 lat temu, ja mam piosenkę Dzień, w którym mój śmiech znikł, która mówi o tym, że, no, że wydarzyło się to, co się wydarzyło kiedyś w Niemczech, prawda, czy u nas w Polsce, że nagle wchodzi pogląd polityczny, który zmienia całkowicie, tak na serio krajobraz i że ta historia się powtarza. No i aż tak pomyśleć, bo przecież widzimy, co się dzieje w Niemczech teraz i ten utwór Dzień, w którym uśmiech znikł.
1: Trochę wyprzedziłeś czasy.
0: Ja nie myślę, że to trzeba było, z całym szacunkiem, jeszcze 6 lat temu nie trzeba było za dużo przewidywać. Ja myślę, że jak się jest zdrowym obywatelem i się widzi, co się dzieje, a jeszcze do tego, że my Polacy mamy skłonności do powtarzania swoich błędów, więc nie ukrywam, że trudno by było coś takiego pisać w Danii, a Ideologia Mozilla... No...
1: Zgadza się. Połączyłeś po prostu wątki, wiedziałeś, bo to można przewidywać pewne rzeczy i to nawet w jakim czasie to nastąpią. Ale fajną rzecz teraz powiedziałeś. O rany, ty powiedziałeś, my tu w Polsce. Ty jesteś Polakiem.
0: Jestem Polakiem. Urodziłem się w Zabrzu. Jestem teraz w windzie, spotkałem chłopaka Kuba Karasia z Zabrza też, więc było spotkanie w hotelu Zabrzanin. Jestem Zabrzaninem i jak najbardziej jestem z tego bardzo dumny.
1: No tak, tak. A to jest bardzo ważne, nie? Bo tak mówimy, że masz to duńskie pochodzenie, ale ty jesteś Polakiem. To też jest inne spojrzenie, inna perspektywa na to, gdzie chcesz mieszkać? Dlatego też chcesz mieszkać w Polsce, nie?
0: Bez dwóch zdań. Ja miałem 6 lat, jak przyjechałem do Danii. Ja czuję się świetnie zintegrowanym Polakiem w Danii, ale miałem to wielkie szczęście, że nigdy nie musiałem udawać. Znaczy, moi rodzice zawsze mówili, pamiętaj, twoje korzenie są najważniejsze. Bo i też wszelkie badania mówią, że jak jesteś obcym w danym kraju, czyli w moim przypadku ja pół Polak, pół Ukrainiec w Danii, to wszelkie badania pokazują, że czym bardziej twoi rodzice cię wychowują z wiedzą o tym, gdzie są twoje korzenie, tym łatwiej się integrujesz, czyli tym łatwiej się dogadujesz z Duńczykami, bo wtedy nie masz takiego kompleksu. Ja nigdy nie chciałem być Duńczykiem. Ja nie miałem takiej potrzeby. Ja czułem się cudownie jako gość, a potem już obywatel Danii, ale ja zawsze brałem swoich przyjaciół do Polski na wakacje, swoją dziewczynę. Jeszcze dawno temu przyjechaliśmy do Polski. Chciałem pokazywać ten kraj, który jest moim krajem, a nie wiedziałem o tym, że będzie mi dane zamieszkać w kraju, w którym się urodziłem.
1: Czesław, ale nie jest to trochę tak, że tak się dzieje dlatego, że ty jesteś artystą, więc jesteś, znów powtórzę, otwarty na wszystko, bo też tworzysz różną muzykę, współtworzysz z różnymi ludźmi, wchodzisz właściwie w każdą przygodę, czy to jest jazz, czy to jest, nie wiem, nawet klasyka bym powiedział, a teraz poezja, bo Herbert na przykład, a później robisz spektakl teatralny właśnie z Sewerynem. Ty po prostu jesteś otwarty. Każda rzecz jest dla ciebie następnym otwarciem i wzbogaceniem ciebie. Nie każdy jest tak otwarty.
0: Może nie. Dla mnie ja zbieram pocztówki. Ja mam poczucie, że wszystkie te takie przeżycia muzyczne to są takie pocztówki z życia i też jestem ciekaw, a też nie chcę... jest tak łatwo po prostu się zatrzymać w jakimś miejscu, albo tak łatwo po prostu odpuścić, a ja bardzo lubię, nie zawsze to się udaje, bo potrafię też być leniwy, ale znowu jak teraz ostatnio zmieniam swoją Wikipedię, to jak otworzyłem, ile ja różnych projektów robiłem ostatnie 18 lat, no to sam się zdziwiłem, że tego było aż tak dużo.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężarów.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23 na naszej antenie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Po raz pierwszy w historii mapping na fasadzie hotelu DoubleTree by Hilton Łódź. Już 26 września zobacz Cyber Girl. Wielkoformatowy spektakl obrazu, światła i muzyki, który zabierze Cię w podróż przez 35 lat cyfrowych przemian. Pokazy od 20 do północy co 15 minut. DoubleTree by Hilton Łódź, Łąkowa 29. Strefa dla widzów, Park Poniatowskiego naprzeciwko hotelu. Wstęp wolny. Zapraszają Toja, DoubleTree by Hilton Łódź oraz Klub Wytwórnia.
5: La Mia Sofa każdy dzień zrobi Ci
6: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
5: La Mia Sofa na każdy dzień.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
12: EPA i DHA
13: na wsparcie pracy serca
12: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
13: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne.
13: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
14: W gminie Galewice trwa ważna inwestycja drogowa. Przebudowywana jest droga gminna numer 118-326E w miejscowości Galewice od ulicy Konopnickiej do ulicy Wieluńskiej na odcinku Galewice - Zmyślona. Inwestycja o wartości ponad 1 680 000 zł jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac zaplanowano na 31 października 2026 roku. Gmina Galewice. Inwestujemy w bezpieczne i wygodne drogi.
0: Po reklamie.
3: Bliskie spotkania.
15: Bliskie spotkania z Czesławem Mozilem tym razem, bo to jego zaprosiłem, żeby pogawędzić o latach spędzonych w naszym kraju, o tym wszystkim, co robi, a że jest artystą wręcz uniwersalnym, to prawda. Czesław, ja nie kłamałem, mówiąc na przykład, z jakimi gatunkami muzycznymi miałeś do czynienia, albo w jakich rejonach sztuki w ogóle byłeś, nie?
16: Tak.
15: A z drugiej strony performer, bo to prawda, również telewizyjny także showman. Próbowałeś, sprawdzałeś, czy też do ciebie pasuje.
16: To jest, wydaje mi się, że to jest ważne. Na pewno, póki jestem zapraszany do różnych ciekawych projektów, no to jeżeli mi się dana rzecz podoba, no to wchodzę w to 100%.
15: No ale coś ci się bardziej podoba, a coś mniej, bo już tyle rzeczy sprawdziłeś. To teraz spróbuj to jakoś wycenić.
16: To trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że często to jest tak ten ludzki aspekt też. Teraz ostatnio moja żona powiedziała, wiesz co, musisz zrobić troszeczkę przerwę z takimi, no, featuringami, albo skup się, żeby dokończyć tę płytę.
15: Bo przede wszystkim jesteś muzykiem, ja też ci to przypomnę.
16: Jestem muzykiem, ja powiem tak, jeszcze inaczej. Mam taką anegdotę, że jak byłem wtedy obecny król Danii, król Fryderyk, ale wtedy to był książę Fryderyk z księżniczką Mary, przylecieli do Polski i były 3 spotkania takie, zostałem zaproszony na 3 spotkania z księżniczką w duńskiej ambasadzie w Warszawie, ale pierwsze spotkanie to było uroczysta kolacja z następcą tronu, którego przecież znam od małego z mediów, prawda? To było tak, że ja z akademiku, to jak para, wtedy ten obecnie król Danii, ale wtedy książę i księżniczka, był ślub, no to machaliśmy z szampanem na zewnątrz i nagle tutaj jestem u prezydenta Komorowskiego, w Pałacu Prezydenckim na kolacji i wtedy jest coś takiego, że jak ci przedstawiają tutaj parze prezydenckiej i tutaj parze królewskiej, no to wtedy wywołują ciebie i mówią twoje imię i nazwisko. I ja się tak bałem, co oni powiedzą? I mówią Czesław Mozil, muzyk. I mi taki kamień spadł z serca. Ewidentnie w Pałacu Prezydenckim byłem przedstawiany jako muzyk.
15: Słuchaj, jakby cię przedstawili Czesław Mozil, Stańczyk. Wiesz, kto to Stańczyk? Bo znasz historię Polski. Podejrzewam, że Boże, wiesz. Taki prześmiewca przy królu.
16: Tak. Wszystko jasne.
15: A ty też potrafisz się pośmiać z ludzi. Oj, ty to jesteś kabareciarz też.
16: No, jestem takim trolem.
15: Stand-uperem.
16: Może taki troll sceniczny. Lubię. Ja lubię czasami, żeby ten żart był taki niedosłowny. Nie ukrywam.
15: Tak. Ty masz właśnie takie ciągotki również. Bo jeszcze o tej sferze należałoby właśnie wspomnieć, dlatego był dobry moment, żeby powiedzieć. No właśnie, to dotykałeś tych wszystkich sfer, czy wchodziłeś w te przygody z różnymi innymi artystami, dlatego, że chciałeś siebie poznać, czy po prostu, żeby doświadczyć, mieć kolejną przygodę?
16: Wydaje mi się, żeby doświadczyć, żeby mieć przygodę, bo przez to, to człowiek się też poznaje lepiej. No, wtedy
15: Czyli jedno i drugie.
16: Jedno i drugie, bo odkrywasz, w czym jesteś dobry, odkrywasz, w czym się czujesz bezpieczniej, a tam, gdzie jest troszeczkę, wchodzi jakaś forma niepewności, niebezpieczeństwo, no to mam poczucie, że wszystkie takie różne przygody tworzą człowieka. Ja myślę, że życie uczy też pokory i ja naprawdę czasami mówię na swoich koncertach, że kiedyś byłem przekonany, że jestem geniuszem, a dzisiaj, czym bardziej się starzeję, tym bardziej wiem, i to jest niestety bardzo bolesne, że geniuszem nie jestem, a czym bardziej się starzeję, to tym bardziej rozumiem, ile rzeczy ja nie rozumiem. I właśnie jak mówisz o Stańczyku, ja mam takie braki też, że naprawdę muszę z pokorą czasami podchodzić do niektórych tematów.
15: Ty to z pokorą do swojego tworzenia podchodzisz. I to ja muszę słuchaczom powiedzieć, bo ty może tego nie powiesz, bo wydajesz się takim właśnie radosnym twórcą rozwijającym swoje wszelkie umiejętności, otwartym na wszystko, ale tak naprawdę dosyć świadomie też, że wybierasz pewne rzeczy, dlatego tak zadałem pytanie, bo masz rację, że uczymy się poprzez różne przygody, ale możemy je świadomie wybierać, dobierać, mówić, tego nie dotknę, bo właściwie ja już wiem, jak się zachować.
16: Ale tak sądzę. Ja sądzę, że...
15: Ja myślę, że tak to zrobiłeś.
16: Tak, znaczy ja sądzę, że głupotą by było myśleć, że się wszystko umie i ja naprawdę mam tak też często, że wtedy odpowiadam, jeżeli jestem na nie, to wtedy mówię, że naprawdę tutaj nie czuję, że bym się czuł w tym dobrze. Nawet taka sytuacja, jak powiedzmy, no bycia konferansjerzem, tak? I dostaję takie propozycje. Jako muzyk, czy często by przyjechał i był konferansjerem. No i wtedy mój menadżment odpisuje, no z całym szacunkiem, ale często umie być swoim konferansjerem, tak? Na scenie, ale to nie znaczy, żeby poprowadził dobrze coś, z czego inni po prostu, przepraszam, żyją, tym są świetni. Więc ja myślę, że lepiej się nie pchać wszędzie tam i trzeba też znać swoje miejsce.
15: No to powiem ci tak, no ja bym zrezygnował z zapowiadania ciebie, bo uważam, że ty się lepiej zapowiesz niż ja sam bym to zrobił, na przykład w twoim przypadku. Bo ty jesteś troszeczkę takim przedsiębiorstwem. Od początku do końca jesteś w stanie opanować scenę, wiesz od początku do końca, jak chcesz przeprowadzić spektakl.
16: Tak, bez dwóch zdań i mam też tak, czuję takie doświadczenie, że mniej więcej wiem, jakie historie chcę narysować, ale lubię, że ta granica między płaczem a śmiechem jest cieniuteńka. Ja zawsze mówię, że szanowni państwo, dzisiaj ktoś będzie z państwa się śmiał w tym samym momencie, gdzie ktoś obok będzie myślał, z czego ty się w ogóle śmiejesz. To wcale nie jest śmieszne. Ale ja nie chcę narzucać narracji. No, powiem tak. Ostatnie, czego ja bym chciał być na scenie, to być obojętnym. To już lepiej, że kogoś zdenerwujesz albo ktoś pomyśli, Boże, co za błażeń, ale to już wolę, niż że ktoś wróci do domu i pomyśli sobie, Boże, to w ogóle mnie nie poruszyło ani trochę.
15: No, ale to jest ważne, co powiedziałeś, bo między płaczem a śmiechem to jest bardzo cienka granica.
16: Tak.
15: I niewiele osób to zauważa w ogóle, a niewielu artystów potrafi to pokazać. Dotknąć tej linii, nie? To jest kłopotliwe. To myślę, że to jest bardzo trudne w ogóle, bo też jest kwestia nieobrażania innych ludzi, nie? Bo to nawet nie chodzi o to, żeby ich zdenerwować.
16: Tak.
15: Ale zbyt intymne może to być dla kogoś, dla tego odbiorcy.
16: Może tak być.
15: A ty też masz czasami takie, mam takie wrażenie, intymne podróże i też potrafisz się tym dzielić. To nie jest tylko tak, że opowiadasz o rzeczywistości, nie? Socjalu, o czymś tam.
16: Bez dwóch zdań. Na nowej płycie Czesa śpiewa, no to będzie taki utwór, gdzie mama leci. No nie mam go niestety, ale obiecuję, że go wyślę, jak tylko będę go miał.
15: Okay.
16: I to jest utwór, moja mama już nie żyje, ale to jest utwór trochę, zawsze mówię, że człowiek myśli, że dostaje to, co najlepsze od swoich rodziców, że można sobie wziąć to, co najlepsze od mamy, to, co najlepsze od taty i stworzyć takiego super Czesława, a tak nie jest. I to jest utwór o tym, jak śpiewam, gdzie mama leci, tam, gdzie swoich mam, nie wstydzą się dzieci. A ja kochałem swoją mamę, ale to jest jednak opowieść o tym, że mama miała takie słabości, bo to, że wychowała mnie, sądzę, na takiego człowieka, którym jestem z tego bardzo dumny, to jest bez dwóch zdań, ale w tym elemencie, w piosence chcę opowiedzieć o tych wszystkich, no jednak słabościach, z którą mama musiała się zmierzyć, które ja też odziedziczyłem i na to też jest miejsce.
15: Fajnie, że korzystasz ze wszystkich swoich doświadczeń życiowych i tych intymnych również, tak jak powiedziałem. Czegoś żałujesz, że zrobiłeś, a niepotrzebnie zrobiłeś?
16: Nie chcę żałować, bo inaczej. Żałuję, że czasami nie posłuchałem swojej żony bardziej. I to mówię na serio. Moja żona nie jest w ogóle ze świata muzyki. Jest po psychologii i naprawdę potrafi patrzeć troszeczkę z boku na nas. Ma świetne oko. I było teraz Mystic, miało 30-lecie. No i był koncert, gdzie tam był Artur Andrus, Piotr Rogucki, był Spięty, był Grzegorz Turnał, była Marysia Peszek. Ja miałem przyjemność być w tym gronie też. I tak moja żona potem mówi do mnie, pisze Czesław, to co was łączy, to jest ogromna melancholia. I było nieraz tak, że czasami mój narcyzm i moje ego powiedział, Dorota, ja chcę to zrobić. I wtedy coś zrobiłem i to może nie wypaliło za dobrze artystycznie. To nie zmienia faktu, że te takie porażki też powodują, że właśnie do tego, co wracamy, że trochę z pokorą też troszeczkę nie paść się za bardzo. Nawet jak ktoś tutaj stoi z marchewką i mówi, Czesławie, będziesz świetnym aktorem, zagrasz film. Film będzie nazywał się Szkoła Uwodzenia Czesława M. A ty wchodzisz w to, bo ty chcesz mieć swój film, a tak naprawdę to mógłbyś odpuścić i bardziej posłuchać swoją żonę czasami. Ale chyba nie żałuję, bo ja po prostu nie jestem takim muzykiem, który potem słucha swojej płyty i mówi, Boże, to można by było zrobić inaczej. No bo tak by człowiek zwariował. Ja myślę, że czasami trzeba po prostu nagrać płytę i potem przez wiele lat ją potem nie słucham. Ja słucham swojej płyty do momentu, gdzie jest premiera. To je mocno kotkatuje, czyli do momentu, gdzie jest master, gdzie to idzie do tłoczni. I wtedy, jak to jest zaakceptowane, to potem już odpuszczam, no bo tak to człowiek by zwariował, że można by było to czy to poprawić, więc płyty to się oddaje, jak niech idą w świat, niech muzyka idzie w świat.
15: No, powiem tak, trochę o człowieku, a trochę o artyście. Jako artysta to ty masz ADHD po prostu i to w tej wypowiedzi na przykład. Państwo na pewno też słyszą, jak emocjonalnie w dalszym ciągu ciągle rządzi tobą emocja. Albo ją wyrzucasz na wierzch i wtedy jesteś artystą, albo po prostu rezygnujesz i idziesz w innym kierunku. Natomiast jako człowiek to może i byłeś uwodzicielem do czasu, jak spotkałeś żonę, ale teraz to taka sielanka, bo przecież spotkałeś żonę i osadziłeś się już w jakimś miejscu, w jakimś czasie i w jakimś związku. I to też jest dla ciebie twórcze. To mnie fascynuje, rozumiesz? Bo mówi się, że z sielanki nie ma sztuki. No,
16: no nie ukrywam, że mam wielkie szczęście. Mam, jak mówiłem wcześniej, to chyba to jest wielkie szczęście, że moja żona nie jest właśnie, że nie konkurujemy tutaj, że nie jest muzykiem też. Więc to jest inspirujące, dlatego że potrafię się cały wieczór przesiedzieć z żoną i rozmawiać o tej rzeczywistości, która jest. I nie ukrywam, że no to by było smutne, gdyby małżeństwo nie było cały czas inspiracją. Jeszcze nie wiem, jak będzie za 10 lat, ale mam nadzieję. Kochamy podróżować. I sam fakt, że podróżujemy i że nikt nie narzuca sobie, musimy to zwiedzić czy to zwiedzić. My jesteśmy turystami, gdzie wbijamy do jakiegoś miasteczka, restauracja, winko, siedzimy, obserwujemy ludzi, więc nie ukrywam, czuję się szczęściarzem też, a moja żona też jakby czyni funkcję takiego mojego managementu głównego i to dopiero półtora roku, czyli po tylu latach poprosiłem swoją żonę, żeby ogarnęła mnie, więc pracuję z swoją żoną i mam wielką przyjemność pracować też z Bartkiem Burówką tutaj, który właśnie siedzi w Łodzi, z którym znamy się 16 lat, zajmuje się moimi solowymi koncertami, więc ogromne szczęście.
15: No to ja bardzo ci dziękuję, że mogę obejść twój management i się umówić z tobą na rozmowę po prostu.
16: To jest cudowne, to też jak piszesz i znamy się już przecież, nie pamiętam kiedy raz, pierwszy raz mieliśmy wywiad, ale chyba ponad 16 lat.
15: Tyle lat temu, no spokojnie.

piątej pobudka, płyskaczą po kocu, ale nas nie gryzą, bo już nie ma po co, nie ma sensu kącać kogoś, kto wciąż pości. Zostały z nas tylko skóra oraz kości. Ale za to, jeśli cię przyłapią na tym, że masz przy nas sobie

0: Ale wiesz, więcej rzeczy tych samych w tobie znajduję po 16 latach, bo o tobie rozmawiamy dzisiaj, żeby było jasne, niżeli zmian jakichś. Tak naprawdę właśnie ta sytuacja cię nie zmienia. To, że osadziłeś się, że wiesz, że to jest ta kobieta, że teraz możesz sobie ze spokojem planować również te podróże, to cię nie zmienia. Wiesz, patrzę na człowieka i artystę, jesteś taki, jak byłeś 16 lat temu. Może inne inspiracje tylko do ciebie docierają. No, o to może powinienem spytać. Co cię teraz inspiruje? O czym teraz chcesz opowiadać?
1: Inspiruje mnie młodzież. Sam jestem bezdzietny, ale ten mój projekt Grajkowie Przyszłości, to nie ukrywam, że cały czas on jest, cały czas mam przyjemność spotykać młodzież z różnych miast. Ostatnio byłem w Brywinowie. Młodzież przygotowywała moje piosenki na podstawie tych piosenek dziecięcych Grajków Przyszłości. Ja wbijam rano z zespołem, mamy próby na scenie i wieczorem gramy koncert. I nie ukrywam, że to jest coś, co mnie bardzo inspiruje i też, jeżeli mogę, cały czas wracam do piosenki Dzieci z Przemysłowej, tutaj, którą nagrałem ze Szkołą Muzyczną z Łodzi, chórem ponad 200 dzieci, które składają hołd ofiarom Dzieci z Przemysłowej.
0: Przepraszam cię, że zacząłem cię nagrywać na wideo, ale po prostu tak gestykulujesz. Chyba pierwszy raz w życiu widzę, że ktoś, kto ze mną rozmawia, ma ręce wyżej mikrofonu i w ogóle, wiesz, fruwa wręcz w powietrzu. Wracając do tej młodzieży, co fascynującego u nich znajdujesz?
1: Znajduję taką siłę ogromną. Naprawdę, jeżeli trzeba patrzeć na przyszłość naszego kraju, a wiadomo, że wszystko, co się dzieje dookoła naszej Polski, ale też wewnętrznie, no to czasami człowiek może się zmartwić i nie wierzyć, co będzie z naszym krajem, ale potem jak spotykam młodzież właśnie z różnych miast w Polsce, która ma całkowicie inną energię, ma taką beztroskę, ma taką bezczelną pewność siebie, która jest bardzo inspirująca i nie ukrywam, że dla mnie oddawać siebie i być tym bałwankiem Olafem, nawet przez taki jeden dzień dla tej młodzieży, która kontynuuje i gra te moje piosenki z Grajków Przyszłości, to jest coś cudownego. I więc ja naprawdę ten mój projekt Grajkowie Przyszłości, a specjalnie tutaj dla Państwa, chciałbym po prostu polecić utwór Dzieci z Przemysłowej na YouTube, to wtedy cały twój narcyzm i czy następna twoja piosenka, Czesław Śpiewa, będzie hitem, czy nie będzie hitem, schodzi na dalszy plan, bo mogę tak naprawdę tylko kontynuować Grajków w przyszłości i wtedy zrozumieć, że są rzeczy ważniejsze niż następny hit, czy nie.
0: No, powiem państwu szczerze, że już myślałem, że total się zaczął kontrolować, ponieważ zacząłem nagrywać i kontrolujesz się już wtedy zupełnie inaczej, gestykulujesz, ale pod koniec jednak z powrotem te ręce poszły do góry i fajnie. Czyli mówisz już o tej swojej nowej płycie, nowym projekcie, tak?
1: Trzecia Grajków w przyszłości, ona się tworzy, a na jesień wydajemy Herbert Kameralnie, czyli
0: tak są zaraz będziemy o tym słów kilka powiemy o tym. To prawda, właśnie, bo ty kontynuujesz pewne rzeczy artystycznie równolegle. W ogóle ci to nie przeszkadza, że to są różne światy.
1: Nie przeszkadza mi. Z punktu widzenia takiego PR-owskiego, to na pewno nie jeden PR-owiec by powiedział, że to jest może głupota, ale ja nie potrafię inaczej, więc nie ukrywam, że muszę działać troszeczkę tak na różnych
0: płaszczyznach. Ale czegoś ci brakuje i po prostu bierzesz tego Herberta, bo ci brakuje jakiejś powagi na przykład, czy czego?
1: Nie, no z Herbertem to było tak, że był koncert Herbert 3.0 i Miłosz Wojsko, mój dobry kolega, nagle Sonos Quartet, czyli dziewczyny z Auxon, zaprosiły nas do tych, żeby nagrać dwa utwory w takim mniejszym składzie, bo wcześniej to Herbert 3.0 to była duża orkiestralna rzecz. I stwierdziliśmy, że to by było szkoda jednak nie móc przyjechać w Polskę i zagrać te utwory. To jest taki Sonos Quartet, czyli to są trzy smyki, jeden flet, no i Miłosz Wojsko na pianinie. I to jest tak, że białe wiersze Herberta potrafią, dają ci taką możliwość, no nie tworzenia utworów, które mają zwrotkę, refren, tylko zaczynają się w jednym miejscu i kończą się 8 minut później gdzieś indziej. Mhm. Więc to jest wielka frajda i ja sam, który bardzo mało poezji czytałem, to według mnie muzyka czasami potrafi, jak jest dobrze zrobiona, nie przeszkadzać słowom, ale jednak nawet pomóc czasami dostrzegnąć jakąś linijkę czy jakiś akcent w danym momencie. Więc ta muzyka i aranże, ja piszę, ale Miłosz Wojsko wszystko aranżuje i też komponuje bardzo dużo utworów do tego projektu. No to one się robią takie filmowe, teatralne, takie, gdzie naprawdę można sobie pozwolić na taką narrację bardzo różnorędną i taką narrację teatralną, gdzie nie ma reguł. Według mnie taki projekt jak Herbert Kameralnie, to czegoś takiego nie ma. To jest muzyka kameralna w sumie.
0: No tak,
1: ale
0: tak,
1: to nie wiadomo,
0: tak,
1: że to są piosenki, czy to są utwory, no trudno to powiedzieć.
0: No ale wiesz, odnosząc się do samej poezji, czy Herberta wprost, to powiem tak, jesteś fajnym przykładem na to, że Herbert pisał dla wszystkich, nie dla Polaków na przykład, że miał, bo miał te filozoficzne myśli, które powinny dotykać wszystko jedno kogo, prawda? I albo się w to zagłębisz, albo nie. I ty, ponieważ podchodzisz do polskiego poety, uznanego niesamowicie i niezwykle poważnego, bardzo głębokiego w swojej wymowie, no to oznacza, że po prostu Herbert jest ponad czasem jakimś. No.
1: Bez dwóch zdań i wydaje mi się też, że nie można sobie zawłaszczać Herberta, prawda? Ja myślę, że ja podchodzę z taką myślą, że jestem przekaźnikiem.
0: Ty to nawet nie zawłaszczasz swojej sztuki. Właśnie to ci miałem powiedzieć. Że oddajesz ją i nie zawłaszczasz sobie.
1: No to wydaje mi się, że by było strasznie nie fair, jakby było inaczej, bo to trochę zawsze mówiłem, że było mi przykro, gdyby Toriemos powiedziała mi, że posłuchaj, ten utwór jest o tym i o tym, a ten jest o tym i o tym i masz tak i tak czuć, bo ja pozwalam sobie interpretować utwory Toriemos po swojemu i też dlatego też niekoniecznie szukam, że A plus A jest, czy 2 plus 2 jest 4, bo tak nie jest nigdy w sztuce i tak samo z Herbertem i nawet znawcy Herberta mogą, czy wcześniej jak zrobiłem z Czesławem Miłoszem, to mogą mieć problem z interpretacją, z czymś tam, ale jestem przekonany, że nawet Herbert nie mówił, posłuchaj, ten wiersz proszę rozumieć tak i tak i tak i wysłał taki list do wszystkich uczelni w Polsce, dla wszystkich znawców Herberta, żeby po prostu tak i tak po prostu uczyć z taką wiedzą i z taką myślą. Czasami ta policja Herbertowa, czy Miłoszowa, czy Barokowa, czy Chopinowska jest taka, no wiesz, no przepraszam, ale są takie sytuacje, że siedzi jury i mówi, ta osoba zbyt ekspresywnie gra Chopina. I mają prawo na to, ale póki co chciałbym tylko powiedzieć, że nikt jeszcze nie ma żadnych oryginalnych nagrań chopinowskich, prawda? Więc można tylko się sugerować nutami.
0: Każdy ma prawo do swojej interpretacji, a jury ma prawo oceniać. Tak. Ty na konkursie chopinowskim nie wystąpisz?
1: Nie ma szans.
0: Na Herberta konkursie byś wystąpił?
1: Też nie, ale Herbert kameralnie i płyta, która będzie w listopadzie, no nie ukrywam, że sprawia mi to ogromną przyjemność grać takimi świetnymi muzykami, jak właśnie Sonos Quartet i Miłosz Woźko.
0: Kiedyś zwolnisz tempo? Widzisz siebie na emeryturze?
1: Nie, na emeryturze siebie nie widzę, bo bym zwariował, ale jeżeli...
0: Bo po raz kolejny przyspieszasz tak naprawdę, tak no, sobie pomyślałem.
1: Powiem szczerze tak, jeżeli fizycznie nie będę dawał rady na scenie, no to przyjdzie moment, gdzie trzeba będzie zwolnić, ale staram się póki co jeszcze, no za chwileczkę zdążę pójść na siłownię przed koncertem, bo trochę muszę się ruszać, więc myślę, że to wszystko czas zweryfikuje, ale mam nadzieję, że nawet jak nie będę już stał na scenie, to będę mógł właśnie tworzyć takie projekty jak Grajkowie Przyszłości, gdzie ta młodzież już nie będzie może ze mną śpiewała, ale będzie śpiewała ze swoimi idolami młodzieńczymi, więc ja mam kilka pomysłów na to, co bym dalej mógł robić, jak już nie będę miał siły stać na scenie.
0: Tak na zakończenie tej naszej rozmowy, już zapowiadając i czekając na te twoje nowe projekty i zapraszam z tymi projektami, powiem tak, a ty się do tego odnieś. Reprezentujesz takiego artystę, który ma energię w sobie, potrafi z niej skorzystać, potrafi nią zawładnąć publicznością. Jest wszystko w tobie po prostu. A przyznasz, że potrzeba i na przykład twoja żona może być, a nawet pewnie jest, jeśli się przyznasz, taką osobą, która energię potrafi uzupełnić, potrafi coś dorzucić do ciebie, że to nie jest tak, że jesteśmy sami w sobie wystarczalni, że jednak potrzebujemy drugiego człowieka.
1: Bez dwóch zdań. Znaczy, wydaje mi się, że moja żona uratowała moje życie i dużo innych osób mówi, że bardzo się zmieniłem. Moja żona jest introwertyczką, więc z porównaniem do mnie, no to tutaj się uzupełniamy i wydaje mi się, że
0: myślę, że zawsze tak jest, nie? Że my potrzebujemy kogoś. Bez lustra też nie zrobimy nic. Ktoś musi być naszym lustrem.
1: To prawda. I ktoś to nie będzie twoim klakierem, tylko powie tobie prawdę czasami.
0: Tak jest. Czesław mówi prawdę. Bardzo często mówi prawdę, chociaż się śmieje. A taki cwaniaczek. No. Czesław Mozil, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję Piotrze i dziękuję słuchaczom.
0: Czesław Mozil był dzisiaj bohaterem tego spotkania w audycji Bliskie Spotkania. Opowiadał o sobie, o swoim tworzeniu, opowiadał prawdę. Proszę mi wierzyć, jest no, takim artystą, który nie zamierza kłamać na swój sposób. W tej szczerości jeszcze na dodatek odnajduje kolejne rzeczy, o których wcześniej nie myślał. No i to właśnie go buduje. Te kolejne projekty, te kolejne dzieła, które tworzy. I na które właśnie teraz czekamy, bo zapowiedział przecież płyty, które mają się pojawić. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Miłej niedzieli życzę.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krekund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łuczy, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
11: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
10: W każdy poniedziałek po 21.
12: Okolice jazzu.
10: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
14: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
15: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Czy już znasz tę nowość?
20: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
19: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
20: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
19: To wszystko takie ważne.
20: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
21: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
22: Tu Radio Łódź, jest 16. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Remont startuje jutro, ale utrudnienia już się zaczęły. Zaginieni chłopcy z Bytomia są cali i zdrowi. Będą też wiadomości, dobre wiadomości dla fanów łódzkiej siatkówki. W Łodzi zaczyna mocniej wiać, podmuchy w całym regionie pojawią się wieczorem. Spore zmiany czekają na kierowców na Rytkini. Jutro zaczyna się budowa ronda na wysokości cmentarza przy Rytkińskiej w Łodzi. W związku z pracami trzeba będzie liczyć się z utrudnieniami, objazdami i zmianami w kursowaniu autobusów. Na miejscu jest Joanna Karp, która obserwuje zamieszanie wśród kierowców.
23: Może jeszcze nie zima, ale budowa ronda na Rytkinie już dzisiaj zaskoczyła kierowców. Jutro ruszają prace przy Rytkińskiej i Kusocińskiego, ale już dzisiaj mamy utrudnienia w ruchu. Rytkińską pojedziemy tylko w stronę Krzemienieckiej, a na Kusocińskiego kierowcy dojeżdżają do znaku, widzą, że dalej nie przejadą i muszą zawrócić. Choć są też tacy, którzy próbują. Zmiany czekają też pasażerów MPK. Inaczej pojadą linie 55, 76 i 99, a 80A i 80B zostaną zawieszone. W zamian pojawi się linia 80. Docelowo ma być płynniej, ale na razie musimy się uzbroić w dużo cierpliwości. Joanna Karp, Radio Łódź.
22: Budowa ronda ma potrwać do przyszłorocznych wakacji.
4: Więcej na radiołódź.pl.
22: Szczęśliwy finał poszukiwań dwóch chłopców z Bytomia, 11-letni Wojciech i 10-letni Tymoteusz, oddalili się z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na szczęście chłopcom nic się nie stało, mówi podkomisarz Paulina Gnietko z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.
5: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców. Jak ustalili policjanci, chłopcy są cali i zdrowi.
22: Chłopcy niebawem wrócą pod opiekę placówki. Do jutra jeszcze można głosować na motyw, jaki pojawi się na nowych banknotach o nominale 20 euro. Jedną z propozycji jest wizerunek polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Do wyboru portretu naukowczyni zachęca w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.
6: Głosujemy, najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie, bo może znaleźć się na w banknocie 20 euro. Maria Skłodowska-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się proszę. Ja już zagłosowałem.
22: Ostateczną decyzję podejmie pod koniec roku Europejski Bank Centralny. I na koniec przenosimy się jeszcze na siatkarski parkiet w hali na Skorupki w Łodzi. Dziś finał memoriału Michała Cichego. Na miejscu jest Piotr Andrzejczak, który zdaje się ma bardzo dobre informacje.
7: Siatkarki łódzkiego klubu sportowego Commerzcon wygrały czwarty memoriał Michała Cichego, zmarłego kilka lat temu trenera, który między innymi z ŁKS-em zdobył brązowy medal, a ta impreza to jest po prostu wyraz pamięci dla tego szkoleniowca. ŁKS-ianki były najlepsze, wygrały oba spotkania, dzisiaj w finale pokonały MKS Kalisz 3-0 w setach do 19-23. I do 15 zespół z Łodzi tak naprawdę od kilku dni dopiero trenuje w pełnym składzie, bo podstawowe zawodniczki wróciły z Mistrzostw Europy i miały kilka dni odpoczynku. To nie jest jeszcze najwyższa forma, powiedział trener łódzkiego klubu sportowego Adrian Chyliński. Jeszcze przed ŁKS-iankami trudna przeprawa. Za tydzień spotkają się z drużyną z Ankary w turnieju w Twardogórze, a potem już rozgrywki ligowe, z którymi no, kibice ŁKS-u wiążą spore nadzieje. A na początek ligowych rozgrywek no, nie może być trudniej, bo najpierw rywalizacja z deweloperem Rzeszów, a potem derby Łodzi z Budowlanymi. Ale na razie optymizmu w ŁKS-ie nie brakuje. Dzisiaj ŁKS-ianki wygrywają memoriał Michała Cichego i no, w dobrych nastrojach będą przygotowywać się do rozpoczynającego się za 2 tygodnie sezonu ligowego.
22: Więcej o tym meczu w strefie kibica, a kolejne wiadomości za godzinę. Od jutra nie tylko w Łodzi, Pabianicach czy Piotrkowie będziemy narzekać na spadek temperatury. Tym razem pogoda będzie sprawiedliwa i ochłodzenie przyjdzie dla całego kraju. Dziś wieczorem za to silniejsze podmuchy wiatru, trzeba będzie uważać na nie na południu i na zachodzie województwa.
24: Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.
25: Dzisiejszy odcinek jest dla nas szczególny, ponieważ mamy okazję porozmawiać z naukowcami, którzy w najlepszym sensie zrealizowali społeczną misję nauki. Ich praca doprowadziła do przełomowego odkrycia w leczeniu choroby, która do tej pory pozostawała właściwie nieuleczalna. I trudno nie pomyśleć, że właśnie o takim momencie marzy wielu badaczy rozpoczynających swoją drogę naukową w obszarze ludzkiego zdrowia i funkcjonowania organizmu. Dziś porozmawiamy o odkryciu, które może zmienić sposób myślenia o leczeniu choroby Alzheimera. Odkryciu dokonanym na Uniwersytecie Łódzkim. Są z nami doktor habilitowana profesor Uniwersytetu Łódzkiego Renata Bocian, kierownik...
26: Dzień dobry.
25: Kierownik Katedry Neurobiologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i jest z nami również profesor Jan Konopacki, który kierował pracownią fizjologii układu limbicznego, a następnie zakładem neurobiologii, a przez ostatnie 20 lat pracy zawodowej pełnił funkcję kierownika Katedry Neurobiologii. Teraz jest konsultantem i badaczem, pod którego kierunkiem prowadzone są badania nad urządzeniem, o którym będziemy dzisiaj mówić.
1: Dzień dobry Państwu.
25: Dzień dobry. Więc jest tutaj z nami również dziesiątki lat doświadczenia neurobiologii, no i nasze skromne mózgi Michała Grudy i
2: Joanny Nekar.
25: W studiu Radia Łódź oczywiście. To zanim porozmawiamy o samym urządzeniu, o samej terapii, to oczywiście chcielibyśmy porozmawiać trochę o samej chorobie. Czyli gdyby pan profesor mógł przybliżyć, czym jest choroba Alzheimera.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, może zacznę od tego, o czym pan był uprzejmy wspomnieć, mianowicie że myśmy opracowali metodę leczenia choroby Alzheimera. Otóż od razu chciałbym wyjaśnić termin leczenie. Mianowicie większość naszych słuchaczy pod terminem leczenie wyobraża sobie sytuację, że poddane jest pewnej procedurze klinicznej i na końcu tej procedury chory jest zdrowy. Otóż w przypadku choroby Alzheimera, jak i również wielu innych chorób, taka sytuacja nie ma miejsca. Mianowicie od razu, zanim przejdę do omówienia, do przybliżenia słuchaczom choroby Alzheimera, chciałbym powiedzieć, że choroba Alzheimera jest nieuleczalną. W związku z tym nie możemy mówić o wyleczeniu. Możemy mówić o tłumieniu choroby, a w najlepszym wypadku remisji. To tyle tytułem wprowadzenia. Teraz, jeżeli chodzi o chorobę Alzheimera. Choroba Alzheimera jest pewną formą demencji, która głównie związana jest z pierwotnymi procesami neurozwyrodnieniowymi. To znaczy, wszystkie zmiany, które zachodzą w mózgu w chorobie Alzheimera, mają charakter pierwotny związany z ośrodkowym układem nerwowym. Układ krążenia nie ma w ogóle żadnego wpływu, co ma miejsce z kolei w innym typie demencji, która jest związana z zaburzeniami funkcjonowania układu krążenia w mózgu. Wtedy mówimy za stary termin skleroza. Mówimy, że ktoś jest sklerotyczny, to znaczy, że ma pewne zaburzenia demencyjne, ale na tle zaburzeń układu krążenia. Wracając do choroby Alzheimera, otóż demencja typu Alzheimera obejmuje w ogóle 75% wszystkich przypadków demencji. Jest to choroba, która najczęściej rozwija się w późniejszym wieku. Stąd mówimy, że jest najczęściej chorobą związaną z wiekiem. Ale zdarzają się przypadki tak zwanej przedstarczej choroby Alzheimera, bardzo rzadkie i nadzwyczaj agresywne. To znaczy w tych przypadkach choroba zachodzi bardzo szybko i bardzo dramatycznie. Są opisywane w literaturze przypadki osób 40-50-letnich, u których wystąpiła właśnie demencja typu Alzheimera i tego typu przypadki kończą się zazwyczaj śmiercią po kilku latach. Wracając do choroby Alzheimera typu starczego, to zmiany zachodzące w mózgu mają charakter stopniowy. Na pewnym etapie są one niezauważalne. Kiedy możemy powiedzieć, że coś się z nami dziwnego dzieje? Wtedy, kiedy zapominamy pewnych słów, pewnych pojęć, dla nas cały czas, że tak powiem, oczywiste, jeżeli nie jesteśmy sobie w stanie przypomnieć, to znaczy, że coś się już dzieje, bo na ogół bywa tak, że zapomnimy coś, jak ktoś się nazywa, czy jak ma ktoś na imię, prawda? Ale potem po chwili przypominamy sobie. To jest wszystko w porządku, to jest sytuacja standardowa, typowa dla człowieka zdrowego. Natomiast jeżeli nie jesteśmy w sobie w stanie tego przypomnieć, to znaczy, że są już pewne, pojawiają się pewne ubytki. Te ubytki zaczynają się rozwijać. One początkowo właśnie mogą dotyczyć nieumiejętności nazwania pewnych problemów czy pewnych sytuacji. Na skutek oczywiście ogromnej plastyczności mózgu i plastyczności samego człowieka, bardzo wielu pacjentów tego typu defekty pięknie tuszuje. Na przykład szukając jakiegoś innego słowa albo obchodząc nieco. To zależy oczywiście od poziomu intelektualnego. W każdym razie w tym pierwszym okresie to rodzina tego nie zauważy. A sytuacja się już, że tak powiem, rozwija. Sytuacja chorobowa. Później pojawiają się defekty w nazwaniu ulic. Aż wreszcie w sytuacji już bardzo zaawansowanej choroby Alzheimera chory nie bardzo wie, jak się nazywa, nie poznaje członków rodziny, nie wie, kto jest dzieckiem, kto jest mężem, kto jest ojcem. Wypuszczony na zewnątrz nie może trafić do domu. Następują zaburzenia tak zwanego ośrodkowego zespołu GPS-a. To jest bardzo błędne określenie, ale w literaturze tak zostało nazwane. Mianowicie chorzy nie potrafią trafić do domu, nie potrafią odtworzyć w ogóle drogi do domu. To też jest znakomity test na ludzi zdrowych. Jeżeli potrafimy zamknąć oczy i sobie dokładnie otworzyć drogę do domu, to znaczy, że wszystko z naszym ośrodkowym układem jest w porządku. Tak wygląda mniej więcej choroba Alzheimera. Oczywiście jest ogromna zmienność indywidualna. Pojawiają się czasami okresy takiej naturalnej remisji. Ale w zasadzie we wszystkich przypadkach ma ona charakter postępujący. W sytuacji ostatnim stadium pojawiają się zaburzenia typu bełkotliwa mowa, brak komunikacji ze środowiskiem, no i stopniowa degradacja osobowości człowieka. Temu towarzyszą oczywiście postępujące zmiany w różnych innych układach. Dlaczego? Dlatego, że proces degeneracji ośrodkowego układu postępuje, w związku z tym następuje również wyłączanie kontroli innych układów cielesnych. Tak tyle tak tytułem wprowadzenia w sam obraz choroby Alzheimera, który oczywiście jest bardzo zmienny, bardzo dynamiczny. Niemniej, no, bardzo postępujący i jak się okazuje, to jest przyszłość społeczeństw. Jeżeli będzie potrzeba, to ja przedstawię, jak wygląda prognoza choroby Alzheimera, ale może to pytanie padnie później.
25: Nie chcemy wyprzedzać faktów. Może jeszcze, to chyba jest dla wszystkich jasne, ale może też powiedzmy, że ta choroba dotyka jakąś konkretną osobę, ale tak naprawdę dotyka całą jego rodzinę. I jest to problem społeczny większy niż przy innych chorobach śmiertelnych.
1: Tak jest. Tak jest. Tutaj pan był uprzejmy bardzo ważną rzecz zaadresować, mianowicie rzeczywiście roczne koszty choroby Alzheimera tylko w Polsce to 11 miliardów złotych. 11 miliardów złotych, oczywiście to są całościowe koszty. Szacunkowe, oczywiście mówimy o tych 400 tysiącach zarejestrowanych przypadków choroby Alzheimera. Szacuje się, że w Polsce jest około 400 tysięcy. Ta liczba nie jest, tak powiem, precyzyjna, ponieważ cały szereg przypadków nie jest zarejestrowanych. Medycyna o tym nie wie w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że rodzina, tak powiem, nie komunikuje. Uważa, a jak dziadek jest z demencją, no to trzymajmy dziadka w domu, będziemy go tylko karmić. No i na tym się sprawa kończy. Ale w dalszym ciągu utrzymanie tych ludzi kosztuje 11 miliardów co roku. To jest, proszę państwa, sytuacja nieprawdopodobna. W skali oczywiście świata to są ogromne koszty. Tak jest. Koszty społeczne są ogromne. Czyli choroba dotyka nie tylko pacjenta, ale dotyka rodzinę całą.
2: Tak? No, można powiedzieć, że choruje cała rodzina tak naprawdę na chorobę Alzheimera.
1: Tak jest.
2: Nie tylko pacjent, ale cała rodzina.
3: Czyli możemy rozumieć, że te statystyki są zaniżone, dlatego że nie wszyscy pacjenci trafiają i nie wszyscy są zdiagnozowani. Ale ja tutaj chciałam zapytać, w jakim wieku można zachorować? Czy to jesteśmy w stanie oszacować? Bo jednak nam ta choroba kojarzy się raczej, mam wrażenie, dużej części z nas, chorobą właśnie starszych ludzi.
1: Tak.
2: Prawdopodobieństwo zachorowania na tą chorobę jest większe wraz z wiekiem, tak? Czyli im starsza osoba, tym większe prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę Alzheimera, ale jest również ta postać wczesna. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że nikt nie jest bezpieczny, tak?
3: A znamy taki przypadek na przykład w Polsce, ile lat miała najmłodsza osoba?
1: Nie znam takiego przypadku w Polsce, ale znam taki przypadek w Kanadzie.
3: O.
1: Jednego z reżyserów, filmowców kanadyjskich, to przypadkowo się dowiedziałem. W wieku 49 lat zachorował, w wieku 54 już zmarł. Już tak powiem, choroba go wykończyła. Także w przypadku tych wczesnych postaci choroby Alzheimera, tak zwanych przedstarczej, to choroba ma przebieg bardzo agresywny. 2, 3, 4, 5 lat. W przypadku choroby starczej, choroba bardzo różnie, ale szacuje się średnio około 10 do 15 lat.
2: Ja tutaj może chciałabym uzupełnić wypowiedź pana profesora, bo pan profesor wspominał o tym, że te statystyki są niedoszacowane, tak? I rzeczywiście tak jest, bo Istnieje takie chyba powszechne przekonanie, że tak naprawdę to nawet nie ma po co się zgłaszać do lekarza, ponieważ no, choroba Alzheimera, tak jak pan profesor powiedział, jest chorobą nieuleczalną, tak? Jest to duży błąd. Jest to duży błąd, ponieważ wczesne wdrożenie terapii no, pozwala wydłużyć funkcjonowanie takiego pacjenta, no i zachowanie sprawności, tak? Więc no tutaj, jeżeli możemy zaapelować, to jednak no, zachęcamy do tego, żeby przy pierwszych objawach, które nas niepokoją, jednak szukać pomocy, bo no, w tej chwili ta pomoc, ta terapia jest całkiem skuteczna i bezpieczna.
1: Jeżeli można jeszcze. Tak jest, to co pani profesor powiedziała jest niesłychanie ważne, ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną niesłychanie ważną rzecz, mianowicie w przypadku choroby Alzheimera, jeżeli jest zdiagnozowana, bo żeby zdiagnozować chorobę Alzheimera, to trzeba zrobić badanie płynu mózgowo-rdzeniowego bądź biopsję mózgu. Tego się na ogół nie robi. To się robi w pewnych krajach Unii Europejskiej. W Polsce nie ma takiej procedury, żeby ludzi z chorobą Alzheimera diagnozować w oparciu o badania histopatologiczne ze względu na charakter inwazyjny samej procedury. Natomiast stosuje się testy psychologiczne. Jednym z bardzo znanych testów jest tak zwany ADAS-COG. To jest skrót Alzheimer's Disease Special Term Cognitive Impairment Test. Jest to test psychologiczny, w którym można zdiagnozować z dużym prawdopodobieństwem około 80%, że pacjent prawdopodobnie ma objawy choroby Alzheimera, ale pełna diagnoza może być dokonana w zasadzie w oparciu o badania histopatologiczne, tylko oczywiście z wiadomych względów się nie robi.
2: Może ja też tutaj uzupełnię, że ta skala ADAS-COG to jest tak naprawdę skala, która pozwala oceniać zdolności w zakresie pamięci, funkcji językowych, orientacji w czasie i w przestrzeni,

0: historia leczenia tej choroby.
1: Kiedy nastąpił na przykład taki, przepraszam Michał, że ci się wtrącam, ale kiedy mógł nastąpić właśnie taki największy przełom i dlaczego to się wydarzyło?
2: To może przedstawię taki krótki rys historyczny w ogóle terapii, które się pojawiały, czy były dostępne dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera. I tak naprawdę pierwsze skuteczne terapie leczenia choroby Alzheimera pojawiły się pod koniec XX wieku. Wówczas to w zaledwie 5 latach zostały zarejestrowane 3 leki do leczenia choroby Alzheimera. Była to galantamina, rivastigmina i donepezil. Te wszystkie 3 związki to są tak zwane inhibitory acetylocholinoesterazy. Są to związki, które hamują rozkład endogennej acetylocholiny, zwiększając jej dostępność w mózgu osób chorych. Tej acetylocholiny jest mało u osób cierpiących na chorobę Alzheimera. I tak naprawdę to acetylocholina jest neuroprzekaźnikiem, który jest kluczowy dla procesów uczenia się i zapamiętywania. Nie możemy podać z zewnątrz egzogennie tej acetylocholiny, ponieważ ona wywoływałaby dużo skutków ubocznych, więc tak naprawdę działanie tych leków polega na tym, żeby zwiększyć dostępność tego, co jeszcze nam zostało, tak? Czyli z tych neuronów, które jeszcze nie uległy neurodegeneracji. Są to leki, które stosowane są obecnie w łagodnych i umiarkowanych stadiach choroby i stanowią podstawę leczenia osób z otępieniem alzheimerowskim. Nieco później, bo w 2003 roku do farmakoterapii został wprowadzony kolejny lek, a mianowicie memantyna, która ma zupełnie odmienny mechanizm działania od leków, o których wspomniałam. Memantyna wpływa na aktywność receptorów NMDA, chroniąc neurony przed nadmierną aktywacją, nie doprowadzając do uszkodzenia tych neuronów, czyli wykazuje, czy ogranicza zjawisko ekscytotoksyczności. Memantyna w przeciwieństwie do donepezilu, rivastigminy i galantaminy stosowana jest w bardziej zaawansowanych stadiach choroby, a jej dodatkową zaletą jest to, że łagodzi pojawiające się w późniejszych stadiach choroby Alzheimera takie objawy neuropsychiatryczne, takie jak nadmierne pobudzenie czy też agresja, czyli tak naprawdę memantyna stosowana jest w bardziej zaawansowanych stadiach choroby. Tak jak pan profesor powiedział, no mamy dostępne leki, bo te leki są stosowane do chwili obecnej i stanowią podstawę farmakoterapii, ale to nie są leki, które leczą, tak? One tak naprawdę wykazują działanie objawowe, to znaczy łagodzą tylko objawy, które pojawiają się u osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Po wprowadzeniu memantyny do farmakoterapii przez blisko 2 dekady nie udało się opracować żadnej skutecznej terapii. To nie dlatego, że nie prowadzono takich badań, bo te badania były bardzo intensywne, bardzo kosztowne, długotrwałe, tylko dlatego, że choroba Alzheimera tak naprawdę jest chorobą bardzo złożoną, tak? Czyli tutaj ta etiologia choroby Alzheimera jest na tyle złożona, że trudno jest znaleźć skuteczną i bezpieczną terapię. Pewien przełom nastąpił dopiero wraz z rozwojem terapii ukierunkowanych na usuwanie tak zwanych złogów beta-amyloidu. To są agregaty nierozpuszczalnych białek, które się gromadzą zewnątrzkomórkowo wokół komórek nerwowych i uszkadzają te komórki nerwowe. Tak naprawdę w 2021 roku w Stanach Zjednoczonych dopuszczono do stosowania aducanumab, czyli pierwsze przeciwciało monoklonalne, które właśnie było skierowane przeciwko złogom beta-amyloidu i które stanowią podstawę tak zwanej immunoterapii, czyli mamy drugi rodzaj terapii oprócz farmakoterapii, immunoterapię. Tak naprawdę z tą immunoterapią wiązano bardzo duże nadzieje, że to będzie takie remedium na całe zło i tak naprawdę udało nam się znaleźć rozwiązanie problemów, które no, nagromadziły się wokół choroby Alzheimera. Niemniej jednak dosyć szybko te przeciwciała zostały wycofane z obrotu ze względu na brak jednoznacznych dowodów na poprawę funkcji poznawczych. To po pierwsze, a po drugie ze względu też na bardzo niebezpieczne objawy niepożądane, z których takim chyba najpoważniejszym był obrzęk mózgu. Ale po 2 latach wprowadzone było kolejne przeciwciało, które miało już taki bezpieczniejszy profil farmakologiczny i wykazywało lepsze działania terapeutyczne. I początkowo immunoterapia dostępna była wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.

0: W Europie pacjenci musieli czekać do 2025 roku, kiedy to Europejska Agencja Leków wydała zgodę na stosowanie przeciwciał monoklonalnych w terapii choroby Alzheimera. Ale tu chciałam podkreślić, że immunoterapia w przeciwieństwie do farmakoterapii może być stosowana jedynie u wąskiej grupy pacjentów. I to pacjentów, u których zdiagnozowano chorobę na wczesnym etapie, czyli tak naprawdę no ta grupa docelowa jest bardzo, bardzo zawężona. Jeżeli weźmiemy do tego jeszcze koszt terapii, który wynosi około 25 tysięcy dolarów, no to tak naprawdę nie jest to terapia no dla wszystkich tak zalecana. Poza tym ona się odbywa w warunkach ambulatoryjnych w szpitalu, nie tak jak farmakoterapia w domu, więc tak naprawdę no nie jest to terapia dostępna dla każdego. Ale równolegle do farmakoterapii i immunoterapii rozwijane były i nadal są nowe podejścia terapeutyczne, takie jak głęboka stymulacja mózgu, jak terapie genowe, wykorzystywanie komórek macierzystych i to właśnie w ten nurt poszukiwań wpisują się badania prowadzone przez blisko 10 lat w Katedrze Neurobiologii Uniwersytetu Łódzkiego, których celem była ocena skuteczności stymulacji nerwu błędnego w leczeniu zaburzeń poznawczych, w tym właśnie między innymi choroby Alzheimera.
1: No właśnie, opowiedzmy w takim razie, na czym polegały te badania, bo to zupełnie inna droga niż ta, ja bym ją nazwał chemiczna. Tutaj bierzemy pod uwagę działanie prądem po prostu.
2: Tak. Proszę Państwa, zanim opowiem o tych badaniach, które były prowadzone pod naszym wspólnym kierunkiem i pana profesora Broncela, to dwa słowa, mianowicie badania były prowadzone na zwierzętach laboratoryjnych zgodnie ze wszystkimi procedurami, które obowiązują w Polsce i zgodnie, ponieważ są to wymagania Unii Europejskiej. Dyrektywa nr 63 Unii Europejskiej nakazuje, żeby wszystkie procedury związane z implementacją terapii klinicznych były poprzedzone stosownymi i adekwatnymi badaniami na zwierzętach. I to jest warunek sine qua non, że tak powiem. 10 lat temu rozpoczęliśmy badania, które polegały na tym, że poszukiwaliśmy markera drażnienia nerwu błędnego. Nerw błędny, stąd nazwa, inna nazwa nerw błędny albo nerw poszukujący, jest to nerw przywspółczulny, czyli nerw autonomiczny, który odpowiedzialny jest za unerwienie praktycznie rzecz biorąc wszystkiego w naszym ciele. On błądzi. Stąd nazwa nerw błędny. Otóż ten nerw tym się charakteryzuje, że ma zakończenia, które powracają do mózgu, a niektóre mniejszość unerwia właśnie narządy wewnętrzne. Otóż idea była taka, żeby zobaczyć, czy metoda, która była stosowana już od kilkunastu lat wcześniej, metoda nerwu błędnego, drażnienia nerwu błędnego, może być związana z jakim zjawiskiem, które natychmiast się pojawi i które będzie mierzalne i zauważalne. Do tej pory efekty drażnienia nerwu błędnego obserwowano w oparciu o badania, właśnie testy psychologiczne i to również u zwierząt i u ludzi. Tutaj nam chodziło o to, żeby zaobserwować jakiś spektakularny, natychmiastowy dowód, że nerw błędny rzeczywiście działa i coś powoduje. I myśmy stworzyli model doświadczalny, oczywiście tutaj ogromne zasługi pani profesor, która cały model opracowała od początku do końca, a wierzcie mi Państwo, był bardzo trudny, który wymagał naprawdę dopracowania na każdym etapie. Myśmy taki model opracowali. Mianowicie w skrócie polegał on na tym, że u uśpionego specjalnie zwierzęcia laboratoryjnego, to był szczur, drażniliśmy nerw błędny. Początkowo było to drażnienie inwazyjne, czyli myśmy zakładali specjalne elektrody na nerw błędny, a następnie było to drażnienie nieinwazyjne, o czym może później jeszcze powiemy. I efektem tego drażnienia nerwu błędnego było pojawienie się natychmiastowe w zapisie EEG z formacji hipokampa. Tutaj dygresja, formacja hipokampa to jest taka struktura, która odpowiedzialna jest za proces uczenia się i zapamiętywania. Czyli jeżeli my jesteśmy w stanie zapamiętać pewne czynności, a co więcej jeszcze je, tak powiem, utrwalić w pamięci, to znaczy, że nasz hipokamp dobrze działa. Otóż pewną charakterystycznym takim symptomem funkcjonowania hipokampa jest jego bardzo charakterystyczny wzór takiego mikro EEG, to jest tak zwany rytm teta. U człowieka on występuje w paśmie 3 do 7 Hz, u szczurów jest nieco większe pasmo, od 4 do 12 Hz. Otóż dzięki temu rytmowi teta następuje przyjmowanie pewnych informacji z zewnątrz, to po pierwsze, a po drugie, zwłaszcza w czasie snu, ich konsolidacja. Otóż wszystkie następne badania myśmy prowadzili również na szczurach na takim modelu, czyli to, co żeśmy stwierdzili, że drażnienie nerwu błędnego wywołuje u szczurów powtarzalny rytm teta. Tego nikt przed nami nie zaobserwował. No i proszę Państwa, teraz co się okazuje? Rytm teta zarówno u szczura, jak i u człowieka jest nie tylko markerem konsolidacji śladu pamięciowego, ale również jego pojawienie się jest związane z prawidłowym postrzeganiem pewnych bodźców zewnętrznych, bodźców z otoczenia. Otóż jeżeli myśmy wywołali rytm teta, to ten rytm było go coraz więcej. Myśmy go mogli na zawołanie praktycznie rzecz biorąc wywoływać. U człowieka i również u szczura ten rytm jest markerem fazy snu REM. Fazy snu, w której następuje konsolidacja śladu pamięciowego. I te doświadczenia, te badania, oczywiście odpowiednio powtarzane, one ustawiły przyszłe badania kliniczne. Po pierwsze, żeby w przyszłości nerw błędny u ludzi drażnić nie w ciągu dnia, jak robiono do 2026 roku, a drażnić w nocy. I to w pewnej sekwencji czasowej, mianowicie, która by naśladowała sen REM. I na tym polegała, że tak powiem, nowatorskie podejście nas do terapii choroby Alzheimera. Mianowicie okazało się później, już w badaniach klinicznych, że właśnie taki sposób aplikowania drażnienia nerwu błędnego u ludzi powoduje u nich bardzo wyraźne nie tylko zahamowanie choroby, ale wręcz polepszenie zarówno w procesach, tak powiem, kognitywnych, czyli poznawczych, jak i również w procesach pamięciowych. Tutaj jak gdyby ilustracją, może na koniec mojej długiej wypowiedzi, co przepraszam, może będzie taka wypowiedź jednej z osób, lekarki z Izraela, która brała udział w tych badaniach na populacji chorych z Izraela, która w ogóle była bardzo sceptycznie do tych badań nastawiona, powiedziała, to jest lipa, to nic z tego nie wyjdzie. No i wyobraźcie sobie Państwo, że zadzwoniła bądź przysłała do profesora Bruncela informację, długi list z przeproszeniem i opowiedziała o mężczyźnie, który był chory na chorobę Alzheimera, który nie wstawał z łóżka, w ogóle był karmiony przez żonę. Po 3 latach stosowania naszej terapii on robił zakupy. Więc to jest, proszę Państwa, spektakularny dowód, jakie mogą być, oczywiście to jest wypadek wyjątkowy, ale trzeba powiedzieć, że w oparciu o badania statystyczne, w których żeśmy przecież uczestniczyli, które są zresztą opublikowane w tym roku w piśmie Alzheimer Disease, te wszystkie badania pokazały, że występuje wyraźne polepszenie praktycznie rzecz biorąc we wszystkich testach, czyli nie tylko następuje zahamowanie, ale wręcz polepszenie warunków, w których żyje aktualnie pacjent. Oczywiście pojawia się pytanie od razu, czy po takiej kilkumiesięcznej terapii chory powróci do stanu przed? Nie powróci. Znaczy, on nie powróci w tym sensie, że jeżeli zatrzymamy drażnienie nerwu błędnego, to po pewnym czasie następuje sytuacja odwracalna, czyli te zaburzenia związane z chorobą Alzheimera powracają. Co dla nas nie jest to oczywiście czymś nowym, bo jeżeli przestaniemy również brać pewne leki na chorobę, to choroba powraca. To samo jest tutaj. Ta terapia jest bardzo efektywna, natomiast tak powiem, utrzymuje się, jak długie jest drażnienie. Jeżeli odstawimy metodę, problemy powracają.
0: To ja może, żeby nadać troszeczkę takiego konkretnego wymiaru, co to znaczy, że terapia jest skuteczna, tak, bo to jest takie dosyć mgliste pojęcie, to chciałabym wrócić króciutko do skali ADAS-COG. Tak. Tutaj profesor powiedział, że po badaniach przedklinicznych, czyli tych naszych badaniach, które stały się podstawą opracowania protokołów klinicznych, zostały przeprowadzone badania kliniczne na 2 grupach pacjentów. To były badania, które zostały przeprowadzone w Polsce i w Izraelu. I badania te zostały przeprowadzone zgodnie z tak zwanym złotym standardem badań klinicznych. Co to oznacza? To oznacza, że były to badania randomizowane, podwójnie ślepe, z próbą kontrolną placebo. Czyli tak naprawdę ani pacjent, ani lekarz, który miał oceniać skuteczność terapii, nie wiedział, do jakiej grupy osoba badana była przypisana, czy do grupy eksperymentalnej, czy do grupy kontrolnej. Jest to niezwykle ważne, ponieważ pozwala wyeliminować pewnego rodzaju subiektywne oczekiwania i pacjenta, i lekarza, tak? Co podnosi wiarygodność tych badań. I okazało się, że po 3-miesięcznej stymulacji nocnej z użyciem urządzenia VGuard u pacjentów zaobserwowano poprawę funkcji poznawczych o 6 punktów w skali ADAS-COG. 6 punktów, tak, ja bym powiedziała, że to jest terapia... Właśnie o tym chcę powiedzieć, właśnie, bo to skuteczność, że jest duża skuteczność, 6 punktów, żeby to zestawić z terapią dostępną, czyli terapią farmakologiczną, to chciałam powiedzieć, że obecnie dostępne leki farmakologiczne powodują poprawę funkcji poznawczych u pacjentów poddanych farmakoterapii o 2 punkty, maksymalnie 2 punkty w skali ADAS-COG. Także różnica jest kolosalna. Tutaj pokusiłabym się o takie krótkie stwierdzenie, że terapia z zastosowaniem urządzenia VGuard to jest taka terapia na 6 z plusem, tak? W tym sensie, że właśnie te 6 punktów przekłada się na poprawę funkcji poznawczych, które pozwalają pacjentom na odzyskanie, oczywiście w pewnych granicach, pewnej samodzielności, co odciąża już rodzinę od obowiązku opieki nad takimi pacjentami. Chciałabym również może tutaj podkreślić, że zaletą tej terapii, która została opracowana, jest również to, że ta terapia ma bardzo wysoki profil bezpieczeństwa. Co to znaczy? To znaczy, że korzyści kliniczne są bardzo duże, a jednocześnie niewielkie skutki niepożądane. I w tych badaniach, które zostały do tej pory przeprowadzone właśnie w Polsce i zarówno w Izraelu, tak naprawdę niewielka grupa pacjentów, bo to było tylko około 6% pacjentów, zgłaszało niewielkie, niezbyt uciążliwe i przemijające objawy niepożądane, do których zaliczano ból głowy oraz podrażnienie ucha, bo stymulacja odbywa się właśnie dzięki elektrodom, które są umieszczane właśnie w małżowinie usznej.
2: Czyli także ma charakter nieinwazyjny. Nie ma naruszenia tkanki w ogóle, ponieważ elektrody są zakładane zewnętrznie, tak jak słuchawka.
1: Tak, powiedzmy może, jak to właśnie fizycznie wygląda.
0: Może chciałabym jeszcze króciutko, tak, bo widzę, że ma być kolejne pytanie, ale chciałabym jeszcze powiedzieć, że w ogóle terapia z wykorzystaniem stymulacji nerwu błędnego nie jest jakąś nową terapią. To nie jest nasz pomysł, tak? Myśmy tego nie wymyślili, bo jak myśmy przystępowali do badań, to tak naprawdę stymulacja nerwu błędnego stosowana była, może nie tyle, że powszechnie, ale stosowana była między innymi w leczeniu epilepsji, migreny. Depresji, migreny. Także ona była stosowana, ale to, co uważam, że naszym osiągnięciem jest największym, to, że my wiemy, co się dzieje po stymulacji nerwu błędnego. Czyli tak jak pan profesor powiedział, widzimy, że jak stymulujemy, to ośrodkowo w jednej ze struktur związanych z pamięcią pojawia się marker fizjologiczny, czyli rytm teta. Natomiast we wcześniejszych badaniach wiadomo było, że terapia działa, bo pacjenci się czuli lepiej, ale nikt nie wiedział, co tak naprawdę za tą terapią stoi, tak? Co się dzieje. Czyli działa, ale nie za bardzo wiemy, jak to jest, że ona jest skuteczna. A poza tym mogą się pojawić też efekty uboczne, tak? To jest chrypka, bo to w przypadku między innymi, tak, ślinienie, bo to są już techniki takie inwazyjne, gdzie elektroda do stymulacji nerwu błędnego jest implantowana, czyli tak naprawdę to troszeczkę wygląda tak jak taki kardiostymulator, czyli rozrusznik serca, tak, który jest zaimplantowany na nerwie.
2: To jest taka elektroda tak zwana mankietowa, która zakłada się tak jak moja ręka, powiedzmy sobie, o, trzymam nerw błędny, prawda? I ten sam efekt założenia elektrody mankietowej na nerwie powoduje pewne mechaniczne drażnienie tego nerwu, co wywołuje właśnie te efekty, tak zwane side effects, czyli tak powiem efekty uboczne.
1: To opowiedzmy, jak to wygląda, bo jesteśmy w radiu, w podcaście, więc nie widzimy w tym momencie.
2: Proszę Państwa, ale... tak obrazowo, żeby słuchacze nasi sobie wyobrazili. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że dostajecie taką opaskę dosyć szeroką, która przypomina opaskę, którą się dawniej zakładało na uszy tylko w zimie. Prawda? Są takie opaski. Otóż to jest opaska zrobiona ze specjalnego materiału. Ten materiał jest zrobiony ze swojego specjalnego tworzywa. To tworzywo nie wywołuje jakiegoś drażnienia skóry, ani nie poci się skóra pod tym urządzeniem. I ono jest lekko asymetryczne, czyli w okolicach lewego ucha ta opaska, ona się rozszerza, ponieważ tutaj umieszczony jest cały układ specjalnymi elektrodami, które wkłada się do ucha. Te elektrody, które się wkłada do ucha, one przypominają takie, są dopasowane oczywiście odpowiednio, nawet można dopasować indywidualnie do kształtu małżowiny usznej. Te elektrody mają za zadanie drażnić według pewnego zaprogramowanego wzorca zakończenia nerwu błędnego, które znajduje się w małżowinie usznej. To drażnienie idzie ze specjalnego generatorka, czyli stymulatora, mikrostymulatora, który znajduje się w czołowej części tej opaski. Wszystko bardzo estetycznie, ładnie wygląda. Inżynierowie poświęcili masę czasu, żeby tak tę opaskę dopasować do głowy, żeby ona nie uwierała pacjenta w ciągu nocy. Oczywiście wymaga to pewnego przyzwyczajenia, prawda? Musimy pamiętać o tym, że obiektem jest osoba, która jest na pewnym poziomie demencji. Ale tutaj uwaga, ta metoda jest skuteczna wtedy, kiedy pacjenci są na poziomie tak zwanych zaburzeń kognitywnych średniego stopnia. To jest taka faza choroby Alzheimera, która się nazywa MCI, Mild Cognitive Impairment. I wtedy właśnie zadaniem psychologa jest ocenić, czy taki pacjent się nadaje do dalszej terapii, czy się nie nadaje. Otóż jeżeli na przykład mamy pacjenta, u którego choroba jest niesłychanie zaawansowana, to ta metoda terapeutyczna, nie unikam słowa, jak Państwo żeście zauważyli, leczenia, ta metoda terapeutyczna będzie nieskuteczna. To jest, tak powiem, normalna sprawa. No, jeżeli choroba jest ogromnie zaawansowana, no to nic nie pomoże. Natomiast ona jest bardzo pomocna w przypadku, jeżeli ten stopień zaawansowania nie jest duży. Tutaj to, co powracam do tego, co na co zwrócił uwagę pani profesor Bociany, mianowicie, że nie warto czekać. Jeżeli już widzimy pewne objawy, które nas niepokoją, warto się skontaktować z psychologiem, warto się poddać testowi ADAS-COG chociażby, bo wtedy nasza metoda będzie skuteczna. Tutaj może powstać pytanie, kiedy ta metoda pojawi się?
1: Mamy cudownych rozmówców, którzy sami odpowiadają.
3: Chyba je znają już.
2: My sobie wyobrażamy, staramy się zrozumieć słuchacza. No dobrze, opowiadacie, ale kiedy i ile, prawda?
3: Tym razem już nie będzie pytań.
2: Proszę Państwa, więc mogę powiedzieć tak, tutaj jest optymistyczna informacja, o której wiem, dowiedziałem się dosłownie kilka dni temu, mianowicie są, jak powiem, podmioty, które będą inwestowały w produkcję, czy inwestorzy, i w Polsce według prognoz to będzie gdzieś, powiedzmy sobie, październik. Teraz oczywiście ktoś zadeptuje, no dobrze, czy będę mógł sobie pójść do sklepu i kupić? Nie, proszę Państwa, nie będzie tak, mianowicie jeżeli ktoś będzie chciał to kupić, to będzie to na receptę, czyli będzie musiał się poddać badaniu psychologicznemu. I w ogóle zapewne będą również potrzebne inne, tak powiem, wyniki badań klinicznych. Nie wiem, jakie to będą, może badania krwi, może badanie serca. No, tak mi się wydaje, że badania serca również. Podejrzewam, że ktoś, kto ma rozrusznik w sercu, to trzeba będzie to skonsultować. Natomiast w przypadku osoby, u której nie ma jakichś innych schorzeń poza demencją typu Alzheimera, w średnim stopniu oczywiście zaawansowania, to rodziny, opiekunowie będą mogli zakupić wtedy, kiedy osoba będzie zbadana i będzie miała wydaną receptę, ponieważ musi być zdiagnozowana, na jakim etapie rozwoju choroby się znajduje. I wtedy będzie mogła z tą receptą pójść do sklepu i tam to urządzenie zakupić. Według tych informacji, jakie mam na dzisiaj, to będzie około 4000 zł. Ale To wszystko zależy od tego, czy w międzyczasie pojawią się dodatkowi sponsorzy, bo na tym etapie, jaki jesteśmy w tej chwili, to będzie finansowane przez pacjentów. Przez
0: to znaczy,
2: pacjentów
0: jest to
2: samych.
0: Procedura nierefundowana.
2: Jeszcze
0: tak?
2: nierefundowana.
0: Chciałam tutaj ale... uzupełnić, bo to jest ważne, że to też nie będzie powszechnie dostępne.
2: Ale ta procedura w pierwszym etapie ma być nierefundowana, ale później takie są już plany pana profesora Broncela, żeby zarówno w Polsce, jak i również w Unii Europejskiej ta metoda była refundowana. Ale to jest, proszę państwa, kolejny etap. Natomiast na obecnym etapie, tak jak bardzo wiele innych leków, prawda, czy preparatów, czy metod terapeutycznych będzie finansowana przez pacjenta.
0: Która znajduje się w telefonie, która zbiera dane, co tak naprawdę podczas tej stymulacji się dzieje, a dodatkowo osoby, które monitorują takie badanie, widzą, bo mają połączenie z każdym takim pacjentem, czy pacjent stosuje tą metodę, czy też nie stosuje, co też jest ważne później przy badaniach w testach psychologicznych, tak? Bo może się okazać, że terapia jest nieskuteczna, bo pacjent był niezdyscyplinowany i powiedzmy jeden dzień w tygodniu założył opaskę, a 6 dni w tygodniu tej opaski nie założył i potem było zdziwienie, że terapia jest nieskuteczna.
3: A ładowanie?
2: Właśnie. Proszę państwa, całe urządzenie, cała opaska jest tak skonstruowana, żeby była przeznaczona do długoterminowego wykorzystania. Co to znaczy? To znaczy, że elektrody są specjalnie zatopione w specjalnym tworzywie, żeby nie uległy uszkodzeniu podczas zdejmowania, bo już się tylko zakłada na noc. Bo warunek w ogóle całej terapii polega na tym, że jest w danym czasie od godziny powiedzmy sobie 21 czy 22 do 7 rano czy do 6 rano. To się ustala indywidualnie z każdym pacjentem. I każdy pacjent ma, osoba prowadząca ma podgląd. Kiedy nastąpiło włączenie samego aparatu, to na ogół będzie włączała ktoś z rodziny bądź opiekun, prawda? Bo trudno wymagać od takiej osoby, żeby ona obsługiwała, ale raczej osoby, które są opiekunami. I będzie informacja, kiedy należy to włączyć. Czyli jest specjalne zabezpieczenie na elektrody, natomiast jeżeli chodzi o ten mikrostymulator, on jest mniej więcej wielkości pół pudełka od zapałek. To jest niesłychanie lekkie urządzenie, które może funkcjonować z własnym generatorem prądu stałego przez kilka miesięcy. Co po kilku miesiącach? Po kilku miesiącach trzeba będzie to albo doładować, albo wymienić. I podejrzewam, że tak powiem, wymiana to nie będzie duży koszt, ponieważ zasilanie będzie zapewne z wykorzystaniem pewnych urządzeń standardowych.
1: 4000 zł wydaje się kwotą zupełnie akceptowalną w skali tego, jaki problem generuje.
0: Ale
1: ta
0: trzeba doprecyzować.
2: To znaczy, taki będzie koszt urządzenia.
1: Taki będzie koszt urządzenia. Będzie jeszcze jakiś system subskrypcyjny
0: dokładnie.
1: Działania.
0: Tak.
2: Plus ewentualnie jeszcze, no bo gdzieś to wszystko musi być zapamiętane, prawda? I
0: ostatnio się widzieliśmy w trójkę z panem profesorem Adamem Broncelem i żeśmy rozmawiali na temat właśnie tej metody i metody subskrypcji. On wtedy mówił, że to będzie koszt, no wstępnie planują około 20 tysięcy rocznie, chociaż chcieliby, żeby, bo teraz będzie ruszała nowa grupa badań klinicznych, że dla tej grupy, żeby obniżyć koszty, żeby one nie przekraczały więcej niż 12 tysięcy złotych rocznie.
2: To czy całość, prawda? Urządzenie plus obsługa.
0: Ta subskrypcja miesięczna.
2: Tak.
1: Czyli no, warto po prostu
0: oszczędzać.
1: Warto, aby no, po prostu ta terapia była refundowana przez NFZ albo żeby właśnie zainteresowali się tym ubezpieczyciele jacyś.
2: Proszę państwa, jestem święcie przekonany, że tak będzie. Tylko to jest kwestia czasu, prawda? To jest normalna procedura, że to nie od razu wszystko, prawda?
0: To znaczy wiemy, że pacjentów nie brakuje do tej
2: proszę
0: fazy
2: państwa,
0: kolejnej badań klinicznych.
2: Ogrom pacjentów, którzy zapłacą każdą kwotę,
0: tak,
2: z tego co
0: tak.
2: wiemy. Są, pan profesor Broncel dostaje codziennie dziesiątki telefonów, maili z prośbą od ludzi nawet młodych, którzy zaniepokojeni stanem mamy albo ojca, chcą się również zbadać i poddać ewentualnej procedurze sprawdzenia, czy są na przykład, czy jest ryzyko występowania choroby w rodzinie, czy nie.
1: No już tak na sam koniec właśnie chciałem jeszcze zapytać o to, czy skoro to urządzenie tak dobrze działa na osoby chore, to czy mają Państwo jakąś wiedzę, jak działa na osoby zdrowe?
2: Tak, mamy. Mamy. Mamy, proszę Państwa, tutaj od razu się podzielę pewnymi takimi informacjami. Mianowicie w trakcie testowania tego urządzenia były również uwzględnione w badaniach zupełnie przypadkowo osoby zdrowe, które przeszły COVID i zaobserwowały u siebie tak zwaną mgłę mózgową. Jedna z tych osób była tłumaczem symultanicznym, druga informatykiem. Obie bardzo wykształcone. Wyobrażam sobie, że osoba, która jest tłumaczem symultanicznym, musi mieć tą precyzję i
0: na
2: gotowość,
0: sprawność intelektualną na bardzo wysokim poziomie.
2: Okazało się, że jak ta osoba się poddała badaniom psychologicznym, to nie było testu psychologicznego, który by wykrył jakiekolwiek u niej defekty. Ponieważ psycholog, która badała, powiedziała tej pani, proszę pani, co dla kogoś jest sufitem, to dla pani jest podłogą. Więc, tak powiem, nie było testu. Niemniej ta osoba sama mówiła, że ona czuje, że ma jakieś defekty. Została poddana temu badaniu.
0: Jak się pojawiła epidemia COVID, to tak naprawdę planowane były wówczas pierwsze badania kliniczne. Ponieważ wszystko było zamknięte, sytuacja była taka, jaka była, więc te badania zostały zawieszone, ale w tak zwanym międzyczasie pojawiła się nowa grupa docelowa, o której pan profesor mówi.
2: Tak.
0: Bo w pewnym momencie zaczęto właśnie mówić o tym, że u pacjentów, którzy przeszli COVID, pojawiają się zaburzenia poznawcze określane właśnie mianem mgły COVID-owej. I właśnie to, o czym mówi pan profesor, to była pierwsza grupa takich pacjentów, na których testowano właśnie to urządzenie.
2: Przy okazji, to nie były, tak powiem, główny nurt.
0: To nie była grupa docelowa.
2: Te badania, tak powiem, wyniki tych badań mamy, ale one nie są opublikowane, ponieważ jest ich po prostu za mało. Prawda? Natomiast to były osoby zdrowe. I teraz chciałem powiedzieć, jakie efekty uzyskano. Otóż po około 2 miesiącach ta osoba opowiadała, że w ogóle nie chciała tego urządzenia oddać, bo się czuła doskonale. Powiedziała, że miała cudowne sny takie i czuła się taka wypoczęta po nocy przebytej z drażnieniem nerwu pennego i po około 2 miesiącach te pewne defekty, które ona obserwowała, ustąpiły, a do tego wszystkiego jeszcze mu opowiadała o wyjątkowych właściwościach, o których myśmy podejrzewali, że mogą wystąpić, to znaczy właśnie lepszy sen, marzenia senne, lepsza regeneracja i tak dalej, i tak dalej.
0: No tutaj także, niewykluczone, także że, że to urządzenie może być również stosowane na przykład w leczeniu bezsenności. Tutaj też pacjentów nie brakuje.
2: Nie brakuje, tak.
3: Bo... A depresji na przykład?
2: Też.
0: Również. Tak, również.
2: Tak. Proszę Państwa, no, ja tutaj namawiam, co więcej, to urządzenie też można przetestować w przypadku osób, które przeszły zespół stresu porazowego. Przecież to jest...
3: Wszystkie zmiany w mózgu, które
2: wszystkie zmiany z mózgu, proszę Państwa, ten zespół stresu porazowego nam się kojarzy tylko z wojną. I w tym wypadku to nie tylko chodzi o...
0: żołnierzy, weteranów.
2: O żołnierzy, prawda, czy weteranów.
1: Wystarczy ulec wypadkowi.
2: Wystarczy ulec wypadkowi, albo jakieś przeżycie.
3: Albo w dysfunkcyjnym domu.
2: Właśnie. Proszę Państwa, więc oczywiście to są wszystko pewne takie tematy kliniczne, które wymagają sprawdzenia i wymagają konkretnych badań. Oczywiście badań przez kolejne miesiące bądź lata. Ale metoda jest bardzo przyszłościowa i spektrum potencjalnego wpływu jest ogromny.
0: Wykorzystania tej metody też jest bardzo, bardzo dużo.
2: Jeżeli można, proszę Państwa, w lipcu 1901 roku Alzheimer opisał chorobę Alzheimera, bo na pierwszym kongresie po tym 1901 roku wprowadzono, tak powiem, nazwę choroby, choroba opisana przez lekarza Alzheimera.
1: Myślę, że to jest najlepsze podsumowanie. Już za dosłownie kilkanaście dni urządzenie, o którym mówiliśmy, będzie dostępne w sprzedaży. Na pewno będą jakieś po drodze wymagane dalsze prace, natomiast no, z tego, co usłyszeliśmy, no, wygląda na to, że może naprawdę przynieść ulgę tysiącom albo i nawet milionom ludzi w najbliższych latach, więc no, ja mówię to z niekrywanym wzruszeniem.
3: Gratulujemy.
2: Bardzo dziękujemy.
1: I dziękujemy bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli za jakiś czas porozmawiać o właśnie efektach użytkowania tego urządzenia na większej liczbie pacjentów.
3: Dziękujemy
2: bardzo.
4: Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy koncert piosenek Andrzeja Załuchy w klubie Wytwórnia już 26 września. Na scenie wystąpią Natalia Kukulska, Alicja Szeplińska, Kasia Mąś, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Marek Piekarczyk i inni. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz biletyna.pl. Do zobaczenia 26 września w klubie Wytwórnia.
2: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
3: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
4: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
5: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
8: z wysoką dawką sili maryny,
9: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
9: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
11: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
10: Lamia Sofa na każdy dzień.
12: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiktoria Makowska, dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Polityczny spór o ceny paliw, na stole dwa projekty. Nowe składy PESY do sprawdzenia, LKA odwołuje 17 połączeń. Łyżwy wracają do areny lodowej w Tomaszowie, mrożenie toru ruszy za niecały tydzień. Po południu wieczorem zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu. Ceny paliw na stacjach rosną, a politycy są podzieleni w sprawie rozwiązania tego problemu. Poprzednią ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent wniósł też do Sejmu własny projekt ustawy, który ma skutkować obniżeniem cen paliw. Senat w przyszłym tygodniu zajmie się nową rządową ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. To druga, a senator Koalicji Obywatelskiej z Łodzi Krzysztof Kwiatkowski wskazał, że podatek od zysków nadzwyczajnych obowiązuje już w ponad 20 państwach Unii Europejskiej.
0: Jak on działa? Jeżeli od marca mamy zysk nadzwyczajny, to można go opodatkować, w całości te pieniądze przeznaczyć właśnie na dopłaty do cen paliw. Przedstawiciele prezydenta mówią, nie można podatków nakładać wstecz. Kłamstwo. Można. Unia Europejska, inne państwa, nawet Donald Trump chce opodatkować amerykańskie koncerny paliwowe.
13: W przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr w przypadku benzyny 95 i 9 zł w przypadku oleju napędowego.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Kolejne pociągi w Łódzkiem odwołane. W poniedziałek i wtorek Łódzka Kolej Aglomeracyjna nie zrealizuje 17 połączeń. Powodem jest konieczność sprawdzenia, naprawienia i przetestowania nowych składów wyprodukowanych przez bydgoską PESE. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
15: W poniedziałek pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej nie wyjadą m.in. na trasy Łódź Widzew-Ozorków, Łódź-Widzew-Łask, Łask-Zgierz i Łódź-Fabryczna-Radom. Odwołanie połączeń wynika z tymczasowego wycofania z użytku nowych pojazdów dostarczonych w lipcu przez bydgoską PESĘ. W dwóch Elfach 3.0 nie działał system sterowania drzwiami, dlatego przewoźnik postanowił sprawdzić całą czternastkę nowych pociągów. Pojazdy będą stopniowo powracać na trasy po zakończeniu prac serwisowych i testów. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
13: A listę odwołanych połączeń LKA można znaleźć na radiołódź.pl. 8 osób zginęło wczoraj na polskich drogach. W sumie doszło do 80 wypadków drogowych, w których prawie 90 osób zostało rannych. Aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji informuje, że funkcjonariusze zatrzymali ponad 300 kierujących po spożyciu alkoholu.
16: Policjanci zatrzymali 320 osób kierujących po spożyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Staramy się takie osoby eliminować z ruchu drogowego, ponieważ stanowią one zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych uczestników ruchu.
13: Od początku roku policja zatrzymała 66 tysięcy kierowców jadących na podwójnym gazie. Wcześniej na łyżwy do areny lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Już 25 września ruszy mrożenie toru, a na obiekcie trenować będą reprezentanci Polski oraz krajowe i zagraniczne kluby sportowe. Z kolei dla mieszkańców dostępne będą ogólnodostępne ślizgawki, zapowiada Tomasz Łuczkowski, prezes Tomaszowskiego Centrum Sportu.
17: Zaczynamy od 25 września mrozić i będziemy tutaj gościć kadrę Polski, kluby sportowe, a już od pierwszego weekendu października także powrócą ślizgawki, czyli mieszkańcy, wszyscy goście będą mogli korzystać z naszego długiego toru.
13: Sezon mrożenia potrwa do marca. Władze obiektu liczą również, że jesienią 2027 roku arena lodowa w Tomaszowie Mazowieckim będzie gospodarzem Mistrzostw Europy. W tej sprawie nie ma jeszcze oficjalnych decyzji. Więcej na ten temat piszemy na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź oczywiście o 18, a teraz jeszcze prognoza pogody. Deszczowe popołudnie i wietrzny wieczór w Łodzi. Około godziny 17 termometry pokazują aktualnie 18 stopni. Do wieczora możliwe są przelotne opady deszczu, a temperatura będzie stopniowo spadać. Około godziny 21 spadnie do 15 stopni, a późnym wieczorem nawet do 13. Trzeba też dzisiaj uważać na silny wiatr. Od godziny 21 dla Łodzi obowiązuje żółte ostrzeżenie IMGW. W porywach może wiać do około 80 km na godzinę. Punktowo niewykluczone są również burze. Wieczorem warto więc zachować ostrożność.

Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj w programie będziemy mówić o łódzkiej adwokaturze przez pryzmat zgromadzonych przez nią zbiorów i pamiątek po adwokatach, które znajdują się na co dzień w dawnej siedzibie Izby przy Piotrkowskiej 63. Mało kto wie, że w Izbie Pamięci Adwokatury znajdują się bardzo ciekawe zbiory. Będzie można je oglądać w weekend w przyszłym tygodniu. To jedyna okazja, bo większość eksponatów już wkrótce trafi do Muzeum Narodowego w Krakowie. Z tej okazji przypomnę też dzisiaj postać wybitnego łódzkiego prawnika Eugeniusza Zejdy i jego tragiczne losy. Zaczniemy od zwiedzania Izby Pamięci Adwokatury, po której oprowadzi nas mecenas Michał Wojtysiak.

0: aż po horyzont biec w kruche tło, w szary...
1: Z punktu widzenia nas, adwokatów, wszystkie te przedmioty, które tutaj są zebrane, są przedmiotami wartościowymi, gdyż są pamiątkami po mecenasach, po prawnikach, którzy odeszli i pokazują historię naszego zawodu. W tej sali, w której jesteśmy, zebraliśmy pamiątki pochodzące najwcześniej z XVII wieku. Są to starodruki. Między innymi jest to książka Prawo Polskie Piotra Gębickiego z 1638 roku. Podejdźmy.
2: To w gablocie, tak?
1: To jest z opisem i to jest jeden z elementów stanowiących Muzeum Adwokatury Polskiej, działającej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, którego jednym z głównych założycieli i jakby osobą, która prowadziła ideę w życie, był pan mecenas Witold Beyer, wielki i wspaniały adwokat, działacz społeczny, także uczestnik powstania warszawskiego państwa podziemnego, no, który stwierdził, że należy te pamiątki zebrać. No i właśnie mamy tutaj 80 eksponatów, które zostały darowane przez pana mecenasa Beyera do Muzeum Adwokatury Polskiej, które niestety pod koniec roku, albo stety, bo to jest dla nas ogromny zaszczyt, zostanie przeniesione przez Naczelną Radę Adwokacką do Muzeum Narodowego w Krakowie. Jeżeli chodzi o eksponaty, mamy też komplet konstytucji, czyli uchwał Sejmów Ustawodawczych z XVIII wieku. To jest prawo stanowione w tamtym czasie. Natomiast dla nas z punktu widzenia adwokackiego na przykład bardzo ciekawą rzeczą jest komplet tak zwanych papierów prawnych mecenasa Rudnickiego. Zawiera to prawdziwe zapiski adwokata Rudnickiego z czasów działania sądów Królestwa Polskiego, za czasów panowania Mikołaja I, które pokazują, w jaki sposób prowadzone były sprawy sądowe, w jaki sposób adwokat pisał. No bo porównanie nawet najpiękniejszego pisma, jak ja widziałem w naszych czasach, a porównanie pisma pana mecenasa Rudnickiego, no stanowi ogromny przełom, gdyż pan mecenas pisze piękną kursywą. Widać, że to pismo jest zadbane i widać, że człowiek umiał pisać. Teraz, no biorąc pod uwagę moje pisanie, czasami zdarza mi się pisać jeszcze nie na komputerze, no to gdyby to porównać z moim pisaniem, to pan mecenas chyba by się na mnie obraził. Natomiast to jest przepiękne. Mamy tutaj też różnego rodzaju dyplomy wskazujące na działalność sędziowską, na działalność publiczną. Tam w tamtej gablocie, o ile dobrze pamiętam, będzie dokument na przykład pozwu z 1750 roku. Tutaj mamy fragment tak. Pozwu dotyczącego zajazdu na przykład. Teraz te pozwy piszemy czasami na 30 parę stron, to się okazywało, że adwokaci i prawnicy działający w I Rzeczypospolitej potrafili taki zapis uczynić na jednej karcie papieru, ale jest to dosyć ciekawe. Mogą Państwo też zobaczyć tutaj, co jest bardzo fajne, historię stroju adwokackiego od czasów, kiedy w ogóle ten strój sformowano w czasach II Rzeczypospolitej. Adwokaci nie chodzili w togach. Mieli tak zwany znak adwokatury, który tam
2: to
1: widzimy.
2: To,
1: tak, to jest to.
2: Na takiej szarfie, tak?
1: Na takiej szarfie z amarantowej jest znak adwokatury. Teraz mniejsze wersje tego znaku stanowią godło adwokatury nowoczesnej i wchodzą też w skład odznak adwokackich, które dostajemy jako uhonorowanie naszej działalności samorządowej. Natomiast wtedy adwokat właśnie chodził z taką szarfą. Mamy tutaj surdut, to jest to kopia nowoczesna, ale myślę, że dosyć ładny. Natomiast od 1928 roku adwokaci zaczęli chadzić w togach i możemy zobaczyć sobie taką togę, wzór 1928. Zmieniły się kolory, bo proszę zauważyć, że te kolory w tej chwili, takie jak na tej todze, możemy zobaczyć na togach sędziowskich. To jest kolor fioletowy, amarantowy. Wtedy, kiedy wprowadzano strój urzędowy sędziów, uznano, że adwokaci i prokuratorzy także powinni chodzić w togach ze względu na pewną świętność i pewien zaszczyt występowania w sądzie, ale czasami na filmach, przynajmniej z okresu PRL-owskiego, adwokaci na przykład w procesie, w tym słynnym filmie Proces Grygonowej, występują w strojach nowoczesnych. Tam adwokat chodzi w zielonej todze, a prokurator ma czerwoną togę, prokurator ma czerwony żabot. Natomiast tak naprawdę adwokat w tamtym procesie powinien wyglądać w taki sposób. I jeszcze dodatkowo powinien zostać zaopatrzony w czapkę. Ponieważ pod koniec lat 20. każdy prawnik chodzący do sądu musiał nosić przy sobie czapkę.
2: A już myślałam, że to był film, który bardzo dobrze oddawał realia procesu z tamtego czasu.
1: Niestety nie, natomiast muszę powiedzieć, że produkcja Znachor, to jest produkcja chyba sprzed 3 lat, tam pokazała te togi adwokackie takie, jakie one były. Zresztą to były wzory lat od 1932 roku, którą też pokazujemy dalej. Tam jest trochę mniej kolorów, taka jest taka bardziej stonowana, czarna, też jest czapka. Natomiast co ważne, w latach 30. stwierdzono, że już tą czapkę możemy zakładać tylko i wyłącznie podczas ogłaszania wyroku. Adwokat wstawał, tak samo jak i sąd, podczas ogłaszania wyroku i zakładał ten czas czapkę. Po II wojnie światowej te togi funkcjonowały w różny sposób, bo też sztuk nie było, dlatego że były poniszczone. Polski wymiar sprawiedliwości w latach 40., znaczy 45., 50., no też nie cieszył się najlepszą sławą i też skupiano się na innych sprawach, a nie to ubiór adwokacki. I dopiero w 56. roku ustawą o ustroju adwokatury wprowadzono togę zieloną, taką jak Państwo możecie w tej chwili zobaczyć w sądach. I te togi zielone my wszyscy adwokaci nosimy. Mówi się, że zieleń to kolor nadziei. Rzeczywiście myślę, że w tych sprawach karnych szczególnie dajemy nadzieję naszym klientom, ale myślę, że w sprawach cywilnych także. To mogą Państwo tutaj zobaczyć. Z ciekawostek jeszcze z tego okresu pokazujemy także na przykład dyplomy dla polskich prawników sygnowane podpisem ostatnich cesarzy austriackich. Mamy tam podpis cesarza Franciszka Józefa, podpisy cesarza Karola I. To są dyplomy doktorskie dla naszych wspaniałych prawników. Tutaj mam na przykład Adolfa Axera i Ferdynanda Kwiatkowskiego na przykład. Stanisława Śmietanę także. Ważne jest to, że w ten sposób możecie Państwo też zobaczyć, że to szkolenie prawnicze w czasach zaborczych, przynajmniej jeżeli chodzi o Galicję i zabór austriacki, było postawione na bardzo wysokim poziomie. Potem ci adwokaci krakowscy, lwowscy z innych miast galicyjskich przenikali do środkowej Polski, tutaj też wykonywali wspaniale zawód. Natomiast w zaborze rosyjskim było troszeczkę inaczej, tak samo inaczej było w zaborze pruskim. I na przykład możemy też zobaczyć, ale to musimy przejść sobie stąd do takiego naszego holu. Tablice adwokackie. To jest taka nasza ścianka pamiątkowa. Mogą Państwo zobaczyć tablicę z adwokata Stanisława Donata, adwokata przysięgłego. Na górze macie Państwo napis cyrylicą. To oznaczało, że taki adwokat miał prawo występowania w sądach rosyjskich, ponieważ posługiwał się biegle językiem rosyjskim. Od 1876 roku na terenie zaboru rosyjskiego, czyli właściwie całe łódzkie, cała kongresówka, wszystkie rozprawy odbywały się w języku rosyjskim i tylko adwokaci przysięgli, zdający odpowiedni egzamin, mogli w tych sprawach występować. Pozostali adwokaci, w tym większość adwokatów łódzkich, których trochę już też wtedy było, posługiwała się głównie językiem polskim, dlatego funkcjonowali w sądach pokoju. Tutaj macie Państwo generalnie różne tablice z okresu różnego, nawet powiem szczerze, tam są lata 2000, ale i lata 20, lata 50, 60, 70. A mamy też przykład z lat 70. to od mojego kolegi z adwokata z Kierniewic, Zansa Komarowskiego. Przepiękna tablica dotycząca zespołu adwokackiego numer 1, mieszczącego się przy ulicy Zdobywców Kosmosu 1. To jest takie, no adwokaci wtedy przy ulicy Zdobywców Kosmosu, to musiało się dobrze kojarzyć. Mamy mapkę od kościoła do sądu. Jest to pokazane, w jaki sposób wtedy no, reklamowano się w pewnym sensie. Ja się z tego bardzo cieszę, dlatego że ta tablica pokazuje tą inwencję w tamtych czasach. Potem możemy sobie jeszcze przejść do kolejnych pomieszczeń, które stanowią też dawne serce Okręgowej Rady Adwokackiej. W tej chwili zajmujemy się w dawnej poczekalni, gdzie zebraliśmy pamiątki adwokackie z czasów II Rzeczypospolitej. Mogą Państwo tutaj zobaczyć i dyplomy, i legitymacje adwokackie, a także różne periodyki dotyczące funkcjonowania i wykonywania zawodu adwokackiego z lat 20. i 30. Mogą Państwo także zobaczyć, jak wyglądali najważniejsi, najsłynniejsi adwokaci łódzcy, na przykład pan mecenas Stanisław Patek, pan mecenas Leon Berenson. Mamy pana premiera Witosa w otoczeniu swoich obrońców. Mamy Jana Brzechwę na przykład, który był adwokatem, też łudzianinem. Znaczy wszyscy wiedzą, że jest to wspaniały pisarz, natomiast okazało się, że był to znany adwokat i znawca prawa autorskiego. Możemy sobie też zobaczyć, jak wyglądali członkowie rad adwokackich w różnych miejscach w Polsce, przede wszystkim na kresach. Mogą Państwo także dotknąć prawdziwych maszyn do pisania, na których pisali wielcy adwokaci lat 20. To są dary od naszych rodzin. Mogą także Państwo właśnie zobaczyć też informacje dotyczące tego, ilu w Łodzi było adwokatów na przykład w 1900 roku. Mamy wyciągi z kalendarza i tych adwokatów, no policzmy, było adwokatów przysięgłych, to było z 12, tak, a adwokatów, nie, więcej, przepraszam, pomocników, adwokatów przysięgłych i pomocników było 12, adwokatów przysięgłych było troszeczkę więcej, tak liczę, że około 20 osób. To się powiększało, tak? Tutaj mamy jeszcze postać
2: Piotr.
1: To dzięki jednemu z wielkich naszych kolegów i przyjaciół, panu Jackowi Wystopowi, dostaliśmy trochę informacji o panu Piotrze Kon, no, który był postacią pewnie się zapomnianą, a wydaje się, że jego życie i działalność działalność, szczególnie praktyka w czasie rewolucji 1905 roku i potem obrona robotników, była bardzo znamienita i pomogła wielu, wielu osobom, tak jak zresztą koledzy

0: Mecenas Michał Wojtysiak oprowadza nas po Izbie Pamięci Adwokatury. To jedna z ostatnich okazji, żeby posłuchać o zebranych tam pamiątkach.
1: To są jego pamiętniki, zapiski, a także wiersze z okresu Powstania Warszawskiego. Natomiast pan mecenas zasłynął taką bardzo ważną sytuacją, kiedy to w 1940 roku władze niemieckie nakazały Bejratowi, czyli takiej quasi-radzie adwokackiej, wykreślić z listy adwokatów wszystkich adwokatów pochodzenia żydowskiego. Oczywiście Bejrat zadecydował na nie, więc wszyscy głosujący na nie zostali wywiezieni do stosownych obozów albo do więzień, a pan mecenas Suligowski z jednym z kolegów nie głosowali, wobec tego stwierdzili, że oddadzą ten głos, więc zgłosili się sami na gestapo, gdzie zostali miło na początku przyjęci, zagłosowali przeciwko, no i także dołączyli do kolegów. Część z nich niestety nie przeżyła, więc to pokazało, jakie niesamowite serce, tak? I jaką niesamowitą odwagę ci ludzie mieli. Pan mecenas potem pełnił funkcję jeszcze dziekana, był także mocno zaangażowanym działaczem samorządu jeszcze w latach 60. i 70.
2: Opowiem Państwu jeszcze o adwokaturze z czasów II wojny światowej. Dawny pokój dziekański, w którym zgromadziliśmy pamiątki z czasów II wojny światowej. Mogą Państwo zobaczyć, jak wyglądały Ausweisy, jak wyglądali adwokaci, którzy funkcjonowali w obozach jenieckich. Mamy listę urzędową adwokatów.

0: dopuszczonych do wykonywania zawodu. Mogą Państwo zobaczyć, jak wyglądała tajna Naczelna Rada Adwokacka, czyli Zarząd Adwokatury Polskiej działającej w strukturach państwa podziemnego. To była jedna z organizacji zawodowych, mogę tak dodatkowo powiedzieć, która bardzo aktywnie działa w polskim państwie podziemnym. Adwokaci stanowili korpus obrońców, prokuratorów, a także stanowili korpus sądowy, który sprawował ten wymiar sprawiedliwości, głównie na kolaborantach i głównie na osobach współpracujących z władzami nazistowskimi. Mogą Państwo też zobaczyć na przykład zapiski z aplikacji adwokackiej, która odbywała się w obozach jenieckich. Szkoliliśmy młodych aplikantów adwokackich, oficerów lub żołnierzy Wojska Polskiego, którzy odbywali tą aplikację adwokacką nie tak jak teraz, miło w kancelarii, tylko na terenach obozowych. Mamy tutaj zapiski jednego z kolegów, który zapisywał sobie wykłady z prawa cywilnego i z prawa karnego. Mogą Państwo też zobaczyć postacie polskiej adwokatury, którzy byli członkami rządu londyńskiego i pełnili także funkcję delegatów rządu na kraj, tak jak na przykład Cyryl Ratajski, który został zamordowany w 1942 roku. Niestety adwokatura w czasie II wojny światowej, co też pokazują nasze tablice, straciła bardzo dużo, bo to jest 56% stanu adwokatury i 92% stanów aplikantów adwokackich.
1: I nie tylko z rąk hitlerowskich.
0: Nie tylko z rąk hitlerowskich, dlatego że mogą Państwo też zobaczyć listę adwokatów, którzy zostali zamordowani w Katyniu. Było to 114 adwokatów, oficerów Wojska Polskiego, którzy niestety, mimo że byli jeńcami, nie dojechali z powrotem do domu, zostali bestialsko zamordowani przez NKWD i naszego rosyjskiego okupanta. Mogą Państwo zobaczyć też z tamtego okresu korespondencję między adwokatem a jego rodziną, a potem zapoznać się także z historią taką nowoczesną. Mamy Dziennik Ustaw z 1944 nr 1, który wprowadza nowe prawo o adwokaturze. Mogą Państwo zobaczyć także, co jest ciekawostką, i to nie jest już element Muzeum Adwokatury Polskiej, jak wyglądało życie i funkcjonowanie adwokatów w Łodzi w latach 60. i 70. Mogą Państwo poznać pojęcie zespołu adwokackiego, czyli takiej specjalnej quasi kancelarii stworzonej dla socjalistycznego obywatela i dla socjalistycznego adwokata. Można się zapoznać z pismami, z komentarzami, a także z tym, jak fajnie adwokaci spędzali wtedy czas, bo co jest ważne, wtedy adwokatura nie tylko pracowała, ale także bawiła się, działała społecznie i działała proludzko, prohumanistycznie. Przykładem takich działań są prace pana mecenasa Konstantego Jucza, który był rzeźbiarzem. I tutaj ostatni żyjący syn pana mecenasa, pan Marcin Jocz, zdeponował u nas pamiątki po ojcu. To jest portret ojca, pana mecenasa Jocza. Pamiątki, które pokazują, jak pan mecenas rzeźbił. Pan mecenas miał dwie duże wystawy w Paryżu i w Niemczech. Natomiast dwóch jego synów, już niestety nieżyjących, było rzeźbiarzami, znanymi rzeźbiarzami łódzkimi. A pan mecenas, no już poza sprawami związanymi z rzeźbią, był bardzo mocno zaangażowanym działaczem prokościelnym. Zajmował się odzyskaniem majątków kościoła katolickiego na ziemiach odzyskanych. Będą Państwo też mogli tutaj zobaczyć słynne łódzkie postacie obrońców politycznych ze stanu wojennego. To jest dla nas taka ogromna pamiątka i jednocześnie świadectwo tego, że łódzka adwokatura w czasie stanu wojennego stanęła murem za działaczami niepodległościowymi, za osobami pokrzywdzonymi. Świadczyła bezpłatną, bezinteresowną pomoc prawną dla tych ludzi. Czterech adwokatów łódzkich zostało internowanych. Pani mecenas Juszko Połupska, pan mecenas Karol Głogowski, pani mecenas Skolecka-Kona i gdzieś tu jeszcze też jest tak pan mecenas Konrad Garda, który jest jednym z ostatnich żyjących obrońców tego czasu. Więc mogą Państwo zobaczyć, jak bohaterska była ta adwokatura i jest dalej. Jeszcze możemy tutaj zobaczyć niestety niedawno odmarłego pana mecenasa Andrzeja Wosińskiego, który też bywał tutaj bardzo często i którego nam bardzo, bardzo, bardzo brakuje, ponieważ jego duch, zapał i ogromna energia dawały nam tutaj w muzeum i w ogóle w adwokaturze łódzkiej dużo właśnie energii dla nas. To jeszcze zaproszę w jedno miejsce, czyli taką salkę poświęconą tylko adwokatom łódzkim, bo tutaj mieliśmy do czynienia ze zbiorami Muzeum Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Tutaj zbliżamy się do takiego centrum głównie mojej działalności, czyli tego, co udało mi się zebrać samodzielnie albo przy pomocy kolegów i koleżanek od adwokatów łódzkich. Mogą Państwo zobaczyć, jak ciekawa była historia naszej izby, która powstała w 1949 roku. To jest pani dziekan Banasik. Tutaj mają Państwo historyczne zdjęcia, nie wiem czy historyczne, ale ciekawe, dotyczące pandemii, między innymi pokazujące, w jaki sposób Okręgowa Rada Adwokacka w czasie tej pandemii obradowała. W ogrodzie, w odległościach odpowiednich, albo w przyłbicach, maskach. Tak to wyglądało. Gdzieś jest tam wyciąg z protokołu Okręgowej Rady Adwokackiej z lat 70. powołujący ich nasz kabaret, bo okazało się, że adwokaci także doskonale się bawią. starają się tworzyć coś od siebie. Tutaj mają Państwo też zdjęcie tego, jak wyglądała dawna siedziba, w której teraz się znajdujemy. Możemy też zobaczyć artykuł o adwokackim poczynku. Jesteśmy jedną z dwóch izb adwokackich w Polsce, która posiada swój własny ośrodek wypoczynkowy, znajdujący się w Grotnikach, gdzie do dnia dzisiejszego odpoczywają adwokaci i ich rodziny. No nie ukrywam, że tam też wychowują się też młodzi adwokaci, no bo wiadomo, tata adwokat, no to czasami się zdarza, że syn adwokat, a jak nie, to nawet zna innych adwokatów, no bo ktoś z tego grona będzie adwokatem, więc jest to bardzo ciekawe miejsce. Macie Państwo też tam tutaj, jest taki odpis, jest bardzo też ważna rzecz, odpis aktu oskarżenia jednego z adwokatów z okresu stalinowskiego, który był dziekanem, który doprowadził do wykreślenia z list adwokackich 60 kolegów i koleżanek, którzy współpracowali z AK, a tutaj widzę, panie redaktor, patrzy się na plakat wyborczy. Tak, to jest plakat wyborczy naszej nieżyjącej, ale kochanej i niezastąpionej pani dziekan Bożeny Banasik, która nie tylko była dziekanem, tutaj ładnie pisze, bezpartyjna, niezależna, adwokat i matka. I rzeczywiście to wszystko jest prawdą, bo była bezpartyjna, była zawsze niezależna, była znakomitym adwokatem, no i była matką dwójki wspaniałych dzieci. Moim przyjacielem jest jej syn, Maciej Banasik. Pani mecenas w pewnym momencie, mimo tego, że kierowała łoską adwokaturą, postanowiła wystartować w wyborach prezydenckich. Niestety zajęła 4. miejsce, przegrała, o ile pamiętam, z panem prezydentem Jerzym Kropiwnickim. Natomiast pokazała się jako osoba także ogromnie prospołeczna. Chciała dużo zmienić. Pod plakatem natomiast pani mecenas są pamiątki, które znalazłem w jednym z biurek. Biurko pana dziekana Sindleskiego, który podarował mój patron. Nie miał za bardzo co z nim zrobić. Ja jak już przejąłem to biurko, to zacząłem sobie je tak obmacywać, sprawdzać, co się dzieje, co jest w szufladach. No i okazało się, że mam sprawozdania Izby Adwokackiej z Łodzi z lat 50. Mam jakieś przemówienie pana Władysława Gomułki. Pokazane jest zaproszenie na walne zgromadzenie Izby. Są jakieś notatki dotyczące, jakieś podanie jakiegoś adwokata dotyczące Izby. A przy okazji figurka Marksa. Tutaj mogą też Państwo zobaczyć zdjęcia i zapoznać się z niektórymi z naszych dziekanów, bo mamy pamiątki po pani mecenas Banasik, mamy pamiątki po panu mecenasie Szmicie, po panu mecenasie Sindleskim. No i to daje nam obraz tego, jak nasi dziekani, a przepraszam, po mecenasie Zejdzie. Cieszę się, że miałem nawet możliwość poznania pana dziekana Zejdy, bo jako bardzo młody prawnik w Związku Obrony Konsumentów w 2000 roku, stawający przed sądem, poznałem pana dziekana jako prawnika praktykującego. Pamiętam go jako osobę o niesamowitej kulturze i nie wykorzystującego tego, że ja byłem tylko właściwie tuż po studiach prawa i jakimś takim niezbyt profesjonalnym pełnomocnikiem. Pan mecenas traktował mnie z bardzo dużym szacunkiem. Chyba przegrałem tą sprawę, no ale powiem tak, z dziekanem przegrać to nie jest dyshonor. Myślę, że to jest sama przyjemność. Znam teraz jego syna, pana mecenasa Eugeniusza Zejdę, który też pomógł nam, dostarczając różne pamiątki. Mogą Państwo też zobaczyć tutaj też na przykład trofea z różnych imprez sportowych adwokackich, bo nie tylko prawem człowiek żyje, ale także adwokaci żyją sportem. Jeden z naszych kolegów ostatnio został mistrzem Polski w tenisie, pan mecenas Jacek Kusiński. A mamy bardzo dobrą kadrę działającą, grającą w piłkę nożną. Mamy też żeglarzy, mamy też jeźdźców. No, generalnie staramy się nie żyć tylko prawem, ale także pełnią życia sportowego. No powiem tak, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Z ciekawostek oczywiście możemy też powiedzieć o pewnym końcu adwokatów, czyli o nekrologach, które znalazłem w zapiskach pana mecenasa Henryka Polińskiego. Możemy zobaczyć postacie adwokackie z lat 60., 50., bo pan mecenas miał taki zwyczaj, że po swoich kolegach kolekcjonował te ostatnie ogłoszenia dotyczące śmierci. Możemy też zobaczyć nekrolog pana mecenasa Stanisława Owczarka, nieodżałowanego, wspaniałego prawnika, który niestety nagle odszedł od nas, jadąc na turniej golfowy. No mamy panią dziekanę Bożenę Banasik, mamy pana dziekana Mirosława Walczyka. No są to takie postacie, które dla nas, dla łódzkiej adwokatury zawsze będą obecne i zawsze będziemy ich wspominać. Tutaj mamy panią mecenas Kolecką, zwaną przez młodzież aplikancką z Kolesią. Pani mecenas Krystyna Skolecka-Kona też ikona i świetny adwokat, ale jednocześnie kapitalny, wspaniały człowiek i dobry nauczyciel. Miałem tą przyjemność bycia przez panią mecenas kształtowany w zawodzie i dużo jej zawdzięczam. Mogą Państwo zobaczyć także tomik poezji pani dziekan Bożeny Banasik, Miłość w ogrodzie. Tam są też jakieś jeszcze inne tomy poezji, bo mamy kilku pisarzy wśród adwokatów. No i co z takich ciekawych jeszcze rzeczy, udało mi się uzyskać odpis aktu oskarżenia w jednym z procesów tak zwanej afery mięsnej. Będą Państwo mogli go przejrzeć, bo zrobiliśmy kopię z tego. W każdym razie z tego wynika, że teraz ta ta kiełbasa czy ta szynka, no to jest takie dobro powszechne, powszednie. Natomiast wtedy za kradzież lub za niewłaściwe wprowadzanie do obrotu takiego dobra, no można było nawet i zapłacić życiem.
1: No i tutaj były kary śmierci.
0: Tak, tu były kary śmierci, z tym, że akurat w tym akcie oskarżenia tych kar śmierci nie było, bo to jest jedna ze spraw z afery mięsnej. Natomiast rzeczywiście tutaj przynajmniej jedna osoba poniosła karę śmierci. I pokazuje to, jakie to były straszne czasy. Zresztą mogą Państwo też zobaczyć, mamy ustawę o zwalczeniu spekulacji. To jest właśnie z tym związane. Mamy jeszcze odpis ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, co było wtedy bardzo, bardzo ważne. Mamy też zapisy z jakiejś sprawy cywilnej dotyczącej odszkodowań za źle dostarczone skóry dla kuśnierzy. Bo każdy może sobie to zobaczyć. Będzie taka okazja, że będą Państwo mogli to jeszcze raz zobaczyć, bo z częścią tych eksponatów, jak powiedziałem na początku mojej wypowiedzi, niestety będziemy się żegnali i od być może listopada albo nowego roku będą Państwo mogli ją zobaczyć w Muzeum Narodowym w Krakowie. Natomiast teraz jeszcze tutaj są one na Piotrkowskiej, Piotrkowskiej 63 w tej Izbie Pamięci Adwokatury. Postanowiliśmy, wykorzystując Festiwal Światła, który od wielu lat nam towarzyszy, powoduje ogromną frekwencję gości w naszym mieście, postanowiliśmy otworzyć Izbę Pamięci Adwokatury dla łodzian i dla naszych gości spoza Łodzi. 26 września od godziny 18 do 22 zapraszamy Państwa do odwiedzenia Izby Pamięci Adwokatury i zrelaksowania się w naszych przestrzeniach ciszą, spokojem, a także pewną ekscytacją związaną z tymi wspaniałymi pamiątkami. Wyjścia potem albo wcześniej na Festiwal Światła i nacieszeniem wzroku. Tutaj będzie coś dla duszy, coś dla umysłu. Na Piotrkowskiej i w przyległościach będą Państwo mogli obejrzeć wspaniałe ekspozycje świetlne. Natomiast tutaj się będzie można zatrzymać. Serdecznie Państwa zapraszam. No i mam nadzieję, że spodoba się Państwu to, co jest tutaj.
2: Zapraszał do Izby Pamięci Adwokatury mecenas Michał Wojtysiak, a za chwilę opowieść o prawniku Eugeniuszu Zejdzie.

0: Historie i tragiczne losy mecenasa Eugeniusza Zejdy poznamy dzięki dziennikarzowi Pawłowi Spodenkiewiczowi, który pierwszy poznał tę historię i ją opisał.
1: Pierwszy raz usłyszałem o tej historii, rozmawiając z Jerzym Gromanem. I on powiedział mi, że był bardzo krótko aresztowany w związku ze sprawą konsula brytyjskiego pana Gilberta w 1950 roku. Razem z nim był aresztowany Gustav Geyer z tej wielkiej rodziny fabrykanckiej i mecenas Zejda. Tak to mi zapadło w pamięć. Natomiast później w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej znalazłem akta ze śledztwa w sprawie mecenasa Eugeniusza Zejdy oraz Gustava Geyera. Świadectwo bardzo dramatycznej historii, dlatego że ci panowie byli poddani, znaczy pan mecenas Zejda i Gustav Geyer, bardzo ciężkiemu śledztwu. Naliczyłem, że byli ponad 20 razy wzywani, każdy z nich ponad 20 razy wzywani na przesłuchanie. Znaczy nie wzywani, oni byli aresztowani, ale brani na przesłuchanie. Także no, można sobie wyobrazić ciężkie śledztwo.
0: Dlaczego zostali aresztowani? Jaki był powód?
1: W Łodzi po wojnie mieścił się konsulat brytyjski, pan Ernest Gilbert, który był łodzianinem, można chyba powiedzieć, Brytyjczyk, ale przed wojną już mieszkał w Łodzi, pośredniczył w imporcie maszyn brytyjskich do Łodzi. Świetnie znał to środowisko łódzkie, fabrykanckie, też na gruncie towarzyskim. Po wojnie przyjechał do swojego miasta, przyjechał do Łodzi. Zresztą nie był jedynym Anglikiem, który mieszkał w Łodzi po wojnie. Pan Greenwood, na przykład fabrykant, też mieszkał po wojnie jeszcze do lat chyba 70. żył tu w Łodzi. Został tutaj konsulem honorowym. Miał swój konsulat, zatrudniał nawet kilka osób przy ulicy Żwirki i spotykał się na gruncie towarzyskim z tymi niedobitkami tutaj tego towarzystwa fabrykanckiego, między innymi z Gustawem Geyerem, z Ernestem Kaiserbrechtem, panem Bayerem, też taka ważna postać tutaj. No ci, którzy tutaj pozostali, przeżyli tę wojnę, nie wyjechali, nie zostali zamordowani, tak jak ci żydowscy fabrykanci. Także tak wszystko sobie trwało, ale, że tak powiem, pętla stalinizmu się zaczęła zaciskać. Ci wszyscy ludzie, wszyscy ci starsi panowie byli inwigilowani z tego środowiska. Oni mieli taki swój stolik w kawiarni Piątkowskiego i byli obstawieni ze wszystkich stron przez agenturę. Także jest świadectwo nawet tego, co mówią. Ciekawe zresztą rzeczy. Na przykład pan Gustav Geyer mówi tak. Nie no, proszę panów, no ten system się nie utrzyma. No, w mojej fabryce, na wydziale teraz pracuje dwa razy więcej osób, a produkują dwa razy mniej towaru. Nie, oni się nie utrzymają. Więc takie ciekawostki różne zanotowali ci agenci. No i tak są, ci panowie są obserwowani. W 50 roku zaczynają się aresztowania. Akcja, myślę, jest związana w ogóle z akcją likwidacji konsulatów w Polsce. To znaczy władze komunistyczne chcą odciąć dostęp obywateli polskich do dyplomatów z krajów zachodnich, zastraszyć, polikwidować konsulaty i zastraszyć ludzi, że tak, żeby w ogóle się nie kontaktowali. I to samo dzieje się w Łodzi. Nagle się robi, wokół Gilberta się robi pustka, próżnia. Po prostu do konsulatu nikt nie przychodzi, personel czyta książki, nikt kompletnie nie przychodzi. Przychodzi tylko Gustav Geyer, powiedział, że nic go nie obchodzi, on się przyjaźni z Gilbertami, bo też Gilbert był żoną. Tutaj pani Gilbertowa kompletnie no, jest samotna, oni oboje też, jego to nic nie obchodzi, on przychodzi. On jest lojalnym przyjacielem, przychodzi. Zresztą uważał, że nie ma nic sobie do zarzucenia. Jest wielka, wspaniała rodzina patriotyczna. Jego brat zabity przecież przez Niemców za to, że próbował tu interweniować w obronie Polaków w 1939 roku. On sam też nienaganna postawa w czasie okupacji, więc rodzina bardzo spolonizowana tych Geyerów przecież. No i odważny człowiek po prostu, krótko mówiąc. Zaczynają się aresztowania. Najpierw został aresztowany Eugeniusz Zejda. A dlaczego został aresztowany? Miał tego pecha. On pracował przez kilka miesięcy dla Gilberta. Jako prawnik jeszcze kilka lat wcześniej. Jak to się stało, że on się w ogóle zetknął z tym Gilbertem? Otóż Eugeniusz Zejda miał w ogóle piękną kartę taką wojenną, mianowicie zresztą znany w Łodzi, znany prawnik w Łodzi, przedwojenny sędzia, więc walczył później w kampanii wrześniowej. Potem się przedostał do Francji, walczył jeszcze w kampanii francuskiej i znalazł się w Anglii. W Anglii przez jakiś czas był właśnie w szeregach armii polskich zbrojnych na zachodzie. Później pracował już jako prawnik, okazało się, wychwycili go i pracował dla rządu na uchodźstwie polskiego. Jako prawnik postanowił wracać po wojnie do Polski. Tu miał rodzinę, miał czwórkę dzieci w ogóle. Więc przyjechał. Pracował właśnie nie tylko jako adwokat, ale również właśnie w poszukiwaniu różnych zajęć. Chwytał się różnych zajęć. Nawiązał kontakt z tym Gilbertem. Gilbert zapytał go, czy on nie mógłby dla niego pracować, tam wykonywać jakieś tam prace, ale to było w ogóle bardzo krótko. On się zorientował chyba, że to jednak jest niebezpieczne. Także zerwał tę współpracę. Ten Gilbert, dlaczego się w ogóle interesował? O co tam chodziło? No, Gilbert przed wojną importował maszyny i części zamienne do maszyn pracujących w łódzkich fabrykach. I on myślał, że będzie po wojnie mógł robić to samo i pomagać rządowi brytyjskiemu właśnie w eksporcie tych maszyn, ewentualnie narzędzi. W związku z tym potrzebował pewnych danych, jaka jest produkcja, co tu jest w Łodzi potrzebne być może. Przygotował grunt do eksportu towarów brytyjskich. A drugi aspekt, chyba bardziej niebezpieczny, był taki, że rząd brytyjski ubiegał się o rekompensaty za mienie, znacjonalizowane mienie brytyjskie. I tu myślę, że to się w związku z tym nie podobało, to co robi Gilbert, prawda? Bo to były fabryki brytyjskie, fabrykanici i tak dalej. Także tutaj to się też musiało bardzo nie podobać. Także tu się wpakował troszeczkę z dzisiejszej perspektywy. Ludzie wychowani w normalnych warunkach wolności, demokracji, no to
0: nie spodziewali się
1: po prostu takiego uderzenia. Po prostu to był stalinizm w czystej postaci, najbardziej brutalny. To bardzo szybko się zorientował Zejda, co to jest, ponieważ już, jak mówił mi jego wnuk, on już pierwszego dnia po aresztowaniu, został aresztowany w październiku 50 roku. Pierwszego dnia po aresztowaniu mu wybili zęby. Także najpóźniej było bardzo ciężkie śledztwo. On się załamał po tych pierwszych dniach. Także złożył obszerne zeznania takie, które mu podyktowano. Ale potem się pozbierał, odwołał to wszystko. Gustav Geier, którego też aresztowano w listopadzie miesiąc później, w ogóle się zachował bardzo dzielnie. Zresztą on w ogóle nie miał nic wspólnego, więc nawet nie miał się do czego przyznać i oni nawet nie wiedzieli, co mu tam zarzucić. Chociaż chcieli na początku coś zrobić, żeby pokazać, skompromitować to środowisko fabrykanckie, bo to pasowało do ideologii tej komunistycznej. Są świadectwa, że ten śledczy nie wie, co z tym zrobić w ogóle, nie wie, co z tym zrobić. Aresztowano jeszcze kilka innych osób z Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego. Między innymi, zresztą tak ciekawą też bardzo postać, Michał Orlicz, on tam pracował w takim dziale jakby prasowym, to był bardzo znany dziennikarz, teatrolog, jeszcze przedwojenny. I też w zasadzie to było tylko na podstawie tego zeznania podyktowanego przez oficera śledczego. I potem też nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić, mimo bicia, mimo wiadomo, jakie były warunki wtedy, w jaki sposób prowadzono te śledztwa, jak wymuszano zeznania. Nie udało się zmontować jakby dużego pokazowego procesu. W związku z tym po roku śledztwa Gustav Geier został zwolniony. Zwolniono później tych innych ludzi z tego Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego. Natomiast Eugeniuszowi Zejdzie wytoczono proces. W grudniu 51 roku, 5 grudnia, jego skazano, mogę tu zacytować nawet, oskarżony, będąc naczelnikiem Wydziału Ogólnego Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego, czyniąc zadość prośbie Gilberta, przekazał mu materiały dotyczące planu produkcji i zatrudnienia za trzeci kwartał 1947 roku. Ciągle to jest ta sprawa tej jego pracy z 1947 roku, czyli sprzed 4 lat. I zarzucono mu, że podał ilość wrzecion w przemyśle bawełnianym, tym samym ujawniając tajemnicę państwową i służbową. No, brzmi to humorystycznie, tak gdyby nie właśnie tragizm tej sytuacji. Natomiast zdaniem sędziego proces nie dostarczył danych, że Eugeniusz Zejda wiedział o szpiegowskiej działalności Gilberta.
0: Czyli okoliczność łagodząca jest.
1: Tak. Nie wiedział, bo ten Gilbert nie był szpiegiem, więc wiedzieć, że o czymś, czego co nie istniało. Ta postawa Zejdy go uratowała. Tak się zdarzało. To były te paradoksy. Tak samo w tych procesach przecież wojskowych. Tam ci ludzie, którzy nie przyznawali się, mimo takiego śledztwa, często uratowali głowę. Więc Zejda tutaj to, że on odwołał te zeznania, że potem już zachował się bardzo dzielnie, myślę, że on spowodował, że tutaj nie byli w stanie zmontować jakiegoś
0: tak większego.
1: Większego tak, no, może przyczyny były takie, że to byli ludzie szanowani, znani, o nienagannej postawie, no tak ten Gustav Geier, więc może oni uznali, że to jest jednak niewygodne. Główny cel został osiągnięty, to znaczy likwidacja konsulatu.
0: Gilbert został... Nie,
1: on został uznany za persona non grata. Zachowały się dokumenty, to znaczy takie raporty, nawet są opublikowane, raporty ambasady brytyjskiej, gdzie tam donoszono w takim raporcie z 50 roku, że w czerwcu drobna sprzeczka na temat pieczęci konsularnej posłużyła za pretekst do wysunięcia żądań wobec rządu Jego Królewskiej Mości, by zamknął placówki konsularne w Katowicach, Poznaniu i Łodzi z pozostawieniem konsulatów w Gdańsku i Szczecinie. Czyli widać, że to jest akcja, by zlikwidować brytyjskie konsulaty w Polsce. Ten cel został osiągnięty. Też właśnie w tych raportach ambasady brytyjskiej, które ja czytałem, to jest napisane, że Gilbert został uznany za persona non grata i musi w związku z tym opuścić Polskę. Także konsulat zakończył działalność pod koniec 50. roku. Gilbert wyjechał wraz z żoną z Polski. Geyer wyjechał z Łodzi. Kaiserbrecht wyjechał z Łodzi. Oni po prostu, myślę, że poczuli, że to jest niebezpieczne, że oni są zbyt znani jako fabrykanci. Tak jak mówię, no nienagannej postawy. Ten Kaiserbrecht przecież to jest mąż Marylii Biedermanówny. Byli zasłużeni bardzo i w ruchu oporu polskim i tak dalej. Ale on wyjechał do Gliwic i Gustav Geyer też wyjechał do Gliwic. Oficjalnie mieszkał w Gliwicach, później mieszkał córki w Warszawie. Uznali, że w Łodzi jest niebezpiecznie dla ludzi z ich nazwiskiem. No można powiedzieć, że władze osiągnęły jakby główny cel, tak? Rozbiły to środowisko tych ludzi, którzy później już nawet bali się, bo wcześniej to oni się spotykali po prostu na gruncie towarzyskim i w kawiarni, mieli swój stolik.
0: Byli widoczni, byli obecni, tak.
1: Więc to oni zostali rozproszeni i to był taki ostatni, można powiedzieć, akord tej historii tego środowiska fabrykanckiego i czy też może szerzej, przemysłowców. Później już oni się rozproszyli po całej Polsce. To nie była tylko łódzka specyfika. Właściwie wszędzie był atak stalinowców na patrycjat. I jednocześnie uderzyli w tych Polaków, którzy kontaktowali się, mieli jakieś kontakty osobiste z dyplomatami zachodnimi. Przypadek tutaj mecenasa Zejdy nie był jedyny. Jeszcze w latach 40. aresztowano polskiego arystokratę, który był przyjacielem ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce, Cavendisha Bentinka, i został aresztowany. Przekazywał faktycznie pewne informacje, był związany z winem. Skazano go na karę śmierci i wyrok został wykonany. Także trudno o lepsze narzędzie do zastraszenia obywateli polskich, którzy chcieliby kontaktować się z dyplomatami zachodnimi.
0: Co działo się potem z Zejdą?
1: On został skazany w grudniu 1951 roku na karę 10 lat pozbawienia wolności, przepadek mienia w całości. Natomiast w lipcu 1954 roku orzeczono przerwę w wykonaniu kary z powodu złego stanu zdrowia. On chorował na gruźlicę. Dwa lata później Najwyższy Sąd Wojskowy uchylił ten wyrok. To już była odwilż polityczna. To zostało zatarte. Wrócił do zawodu adwokackiego, bo wcześniej oczywiście zaraz po aresztowaniu go usunięto z listy adwokatów. Czyli wrócił do zawodu adwokackiego i z wielkimi honorami pełnił funkcję. Był bardzo znanym adwokatem. Działał w samorządzie adwokackim. Był nawet przez pewien czas członkiem Rady Adwokackiej. Cieszył się dużym autorytetem, bo był porządnie wykształconym prawnikiem jeszcze przedwojennym. W Poznaniu kończył studia prawnicze. Później był jeszcze sędzią w Łodzi przed wojną. Był taką ważną postacią w Palestrze. Zapoczątkował, można powiedzieć, ród prawniczy Zejdów, bo później jego syn, jego wnuk też zostali prawnikami.
0: Dlaczego ta historia jest nieznana? Przecież to kawałek historii Palestry i naszego miasta.
1: Kiedyś w ogóle ta historia fabrykancka była mało znana, dlatego że z powodów takich, można powiedzieć, ideologicznych. To wszystko było tak potępione w czambuł. Tutaj różne osoby później zaczęły odkrywać to, między innymi Skrzydło, prawda, który chyba był takim pionierem tutaj odkrywania dla publiczności. No nie mówię o historycznych badaniach, ale dla publiczności. Właśnie z tą Łodzią tak jest, że my stopniowo odkrywamy najróżniejsze tajemnice, które z różnych powodów jakoś tak zostały zapomniane, czy pozostały nieznane. Taka jest natura wiedzy historycznej, prawda, że żyjemy, to też nie do końca sobie uświadamiamy, jaka jest, nie znamy wszystkich okoliczności, nie wiemy wszystkiego, a poza tym nie uświadamiamy sobie wagi pewnych wydarzeń. A później mija czas, po pewnym czasie my nagle odkrywamy, że pewne rzeczy są ważne. No, dopiero z dzisiejszej perspektywy widzimy, że to, co się wtedy wydarzyło, to jest ostatni etap w historii łódzkiego patrycjatu. My teraz z naszej perspektywy widzimy, co się naprawdę wydarzyło.
0: Opowiadał Paweł Spodenkiewicz, a za uwagę dziękuję Agata Zielińska.

0: Reklama.
1: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027, Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: Lamia Sofa, każdy dzień zrobi ci
4: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
3: Lamia Sofa na każdy dzień.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Dlaczego akurat w złoto?
5: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
5: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
9: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
10: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
9: Tak wcześnie?
10: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
9: I co powiedzieli?
10: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
9: Bezcenne.
10: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
11: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Na zegarach 18.
13: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Nocna prohibicja może objąć całą Łódź do końca roku. Znamy szczegóły. Ekspert ostrzega przed możliwymi rosyjskimi atakami na infrastrukturę krytyczną. W wiadomościach zajrzymy też na mecz Unii-Skierniewice. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu. Alkoholowa cisza nocna w całej Łodzi może być uchwalona do końca roku. Radni są podzieleni, ale może się znaleźć większość dla tego rozwiązania. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje od niemal roku na 7 łódzkich osiedlach, a niedawno zakończyły się konsultacje dotyczące rozszerzenia przepisów na całe miasto. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się niemal 7 na 10 uczestników. Za wprowadzeniem alkoholowej ciszy opowiada się łódzka lewica, o czym mówi Radio Łódź i przewodniczący Krzysztof Makowski.
14: Jesteśmy zwolennikiem, żeby to zrobić jak najszybciej, natomiast aby to wprowadzić potrzebna jest większość. Czekamy na decyzję finalną. Mam nadzieję, że do końca roku uda się to wprowadzić, a jak nie, no to na początku przyszłego.
15: A koledzy z koalicji co mówią?
14: To trzeba się spytać kolegów z koalicji.
16: Ja jeszcze czekam już niewiele, kilka dni do końca kalendarzowego lata, bo chciałbym zobaczyć, porównać liczbę interwencji Policji, Straży Miejskiej i innych służb na tych terenach, które objęliśmy wcześniej prohibicją.
12: Komentuje radny Marcin Masłowski z Koalicji Obywatelskiej. W konsultacjach społecznych dotyczących prowadzenia alkoholowej ciszy nocnej w całej Łodzi wzięło udział około 3000 osób.
15: Więcej na radiowodz.pl.
12: Rosja może próbować ograniczonych uderzeń w infrastrukturę krytyczną państw NATO. Tak sytuację wojenną ocenia dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W czwartek premier Tusk mówił o ryzyku rosyjskich uderzeń przedstawianych później jako przypadkowe. Według doktora Piekarskiego potencjalnym celem mogłyby być obiekty, których uszkodzenie miałoby bezpośredni wpływ na funkcjonowanie państwa. Rosja dysponuje też środkami pozwalającymi przeprowadzić taki atak na odległość.
17: To mogą być ataki hybrydowe bardziej poważne niż te, które obserwowaliśmy dotąd. To mogą być ataki bezpośrednie także przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych, pocisków manewrujących. Na przykład wysadzić linie przesyłowe, które zasilają dużą aglomerację, albo na przykład na jakiś obiekt, powiedzmy port, czy gazoport, czy rafinerię spadnie na przykład salwa pocisków manewrujących.
12: Ekspert zaznacza jednocześnie, że możliwość takiego ataku nie oznacza otwartej wojny Rosji z NATO. Zdaniem Piekarskiego ograniczone ataki mogłyby służyć wywarciu presji na państwa NATO, ale ograniczyłyby pomoc dla Ukrainy. Wyjątkowy spacer w Łodzi. W ramach Święta Ulicy Ogrodowej mieszkańcy wyruszyli na spacer z przewodnikiem, podczas którego poznawali historię miejsca i ludzi, którzy przez lata byli z nim związani. Trasa prowadziła przez ulicę, przy której do dziś można znaleźć ślady przemysłowej przeszłości miasta. Była mowa nie tylko o zabytkowych budynkach i dawnej fabryce Izraela Poznańskiego, ale przede wszystkim o mieszkańcach, pracownikach i codziennym życiu Ogrodowej, mówi łódzka przewodniczka Beata Kamińska.
18: Jest jedną ze starszych ulic w Łodzi. Poza tym powstało tutaj w XIX wieku jedno z największych imperiów fabrycznych rodziny poznańskich.
19: Ja mam wiedzę wrodzoną, bo ja się tu urodziłem. Mieszkałem dokładnie Ogrodowa 24. Z chęcią przyszedłem, bo mogę sobie tu fajnie powspominać to, co było i co w tej chwili jest. I więcej mogę posłuchać tego, co przewodnik mówi, czy prawdę mówi, ale prawdę.
20: Zweryfikowane.
12: Dodaje jeden ze spacerowiczów. Tegoroczne święto ulicy Ogrodowej odbyło się pod hasłem Ogrodowa ludzkie historie. To właśnie historie mieszkańców, w tym nie tylko poznańskich, ale też robotników i osób związanych z tą częścią Łodzi, były najważniejszym punktem wydarzenia. I na koniec sport. Piłkarze Unii Skierniewice grają dziś na wyjeździe w meczu 9. kolejki BetClick pierwszej ligi z Podbeskidziem w Bielsku Białej. A spotkanie obserwuje dla nas Robert Zwoliński. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, jak na razie 33 minuta. Unia Skierniewice remisuje tutaj w Bielsku Białej z Podbeskidziem 0-0. No i na razie taki mecz faktycznie na zero, szczególnie jeśli chodzi o Unitów, którzy nie mieli żadnej dogodnej sytuacji do zdobycia bramki. Co innego gospodarze, którzy dwa razy po rzutach rożnych mocno zagrozili bramce Stanisława Pruszkowskiego, ale bramkarz Unitów spisał się wzorowo, szczególnie w 20 minucie, kiedy najpierw instynktownie obronił uderzenie Urynowicza, a po chwili jeszcze uprzedził Kasper Kiewicza, który próbował dobijać. Teraz akcja kolejna Podbeskidzia, tym razem kontra, ale zakończona bardzo niecelnym strzałem i pod koniec 33 minuty Podbeskidzie Unia 0-0.
12: Tyle, Robert Zwoliński, dziękujemy. Na stadion będziemy oczywiście wracać w wiadomościach Radia Łódź, ale powiemy też o nim za chwilę w strefie kibica, a relacja z tego meczu na radiołódź.pl. W kolejnych wiadomościach słyszymy się za godzinę. A przed nami deszczowy i wietrzny wieczór w Łodzi. Nadal możliwe będą przelotne opady deszczu, a temperatura będzie stopniowo spadać późnym wieczorem do około 13 stopni. Z czasem mocniej powieje. Dla Łodzi obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągać około 80 km na godzinę. Punktowo niewykluczone są również burze. Wieczorem warto więc zachować ostrożność, a noc będzie już wyraźnie chłodniejsza.

0: Oto rozpoczynamy strefę kibica. Po piłkarsku rozpoczynamy, bo przeniesiemy się za chwilę na stadion do Bielska Białej, bo tam mecz w pierwszej lidze pod Beskidzie podejmuje Unię Skierniewice. Przypomnę, wczoraj UKS stracił pozycję lidera, przegrywając w Pruszkowie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-2. O tym spotkaniu jeszcze Państwu opowiemy, natomiast teraz połączymy się z Robertem Zwolińskim, który ogląda spotkanie z trybun stadionu w Bielsku Białej.
1: Dzień dobry jeszcze raz, 39 minuta i teraz akcja Unii. Tufy może być groźniej. Kapitalna interwencja bramkarza Podbeskidzia. No i to tak naprawdę pierwsza taka groźna sytuacja pod bramką Podbeskidzia. Uderzał z 16 dosłownie metra Damian Gąska. Świetnie złożył się do tego strzału z takiego półwoleja. Zagranie z prawej strony zdaje się od Jana Mierzwy. No jednego z na pewno takich najlepszych zawodników Unii w tym sezonie. Takich, którzy najwięcej kreują, najwięcej też starają się brać na siebie w takich pojedynkach po prostu. No i próbuje Mierzwa bardzo często mijać rywali, robić przewagę i to teraz zaowocowało tym, że Gąska miał piłkę na 16 metrze, uderzył bardzo mocno, no ale tutaj jednak Szymon Brańczyk, bramkarz Podbeskidzia, pokazał się ze znakomitego refleksu, no i obronił to uderzenie, ale będzie róg dla Unii Skierniewice. 40 minuta właśnie się rozpoczęła, cały czas jednak 0-0 Unii. I w tym momencie pięciu ich w polu bramkowym, tak, pięciu, w tym dwóch na linii nawet bramkowej, jednak krótkie rozegranie, ale źle to zrobili zawodnicy Unii Skierniewice. No i już piłkę ma w tym momencie pod nogami Stanisław Pruszkowski, który jest w kole środkowym, ale na własnej połowie. Teraz zagranie dalekie, uwaga, może być jeszcze groźnie. Bida próbuje się przedrzeć z lewej strony pola karnego, ale dobrze tam zatrzymany. O piłkę jeszcze walczy Woliński przy linii końcowej w polu karnym Podbeskidzia. Został między innymi Stępień, jest też Sabiło, jest Bida, jest piłka w polu karnym. Strzał Bidy z ostrego kąta, ale zblokowany. Jeszcze jednak Unici próbują tutaj zamknąć się w polu karnym Bielszczan. To się jednak nie udaje i trzeba wrócić, trzeba odbudować nieco pozycję, ale łapie się za kolano. Jeden z zawodników gospodarzy pokazuje, że mocno ucierpiał, jednak jego koledzy kontynuują grę. Jest po prawej stronie Japończyk Hirosawa, jest faulowany, objęty niemalże w pół przez jednego z zawodników Unii Skierniewice, faulowany Hirosawa już na połowie Unii Skierniewice, niemal na wysokości pola karnego Unii Skierniewice. No i to będzie rzut wolny, bardzo groźny, a żółtą kartkę ogląda Mateusz Szmyt, grający w Unii z numerem 21, natomiast cierpi tutaj jeden z zawodników gospodarzy. No i będzie już potrzebna zmiana. Zejdzie Oskar Tomczyk, który właśnie tutaj upadł, złapał się za kolano. On wcześniej, kilka minut wcześniej był tutaj opatrywany i widać, no to uraz bardzo taki uniemożliwiający grę, poważny. Zmienia go w tym momencie bardzo doświadczony napastnik Jewgeni Sikawka, no znany przecież z gry w wyższych klasach rozgrywkowych w Polsce, a teraz w Podbeskidziu Bielsko-Biała. No i to jest zawodnik, który tutaj jeszcze dołoży tych centymetrów, a tych zawodników bardzo wysokich w drużynie z Bielska nie brakuje. Może szybciutko skład Unitów, już tak bez pozycji, ale w bramce tylko Pruszkowski, a dalej w polu Strauss, Makuch, Sabiło, Bida, Woliński, Mierzwa, Szmyt, Stępień, Gąska i Dudek. No i za chwilę może będzie okazja na skład Podbeskidzia, ale najpierw ten rzut wolny. 42 minuta, jest już dośrodkowanie na bliższy słupek, ale tutaj dobrze znalazł się Bidaja. Trzeba uważać jednak na zamknięciu. Dobrze tam jednak popracowali w defensywie Unici. I Mierzwa próbuje przejąć piłkę, ale Kasperkiewicz, który został przy linii środkowej boiska, teraz uprzedził tego młodego skrzydłowego Unii Skierniewice. Skrzydłowego, wahadłowego, bo tak tutaj w tym ustawieniu drużyny Kamila Sochy, no to Mierzwa zajmuje pozycję jednego z wahadłowych najczęściej na prawej stronie, ale też czasami zmienia się stronami, no i przechodzi na lewą, ale będzie teraz aut dla Podbeskidzia. Daleki to będzie wrzut, zdaje się, Klisiewicza, daleko, gdzieś tam na piąty metr przed bramkę Pruszkowskiego. No jest groźnie, ale na razie wybijają Unici. Jednak jeszcze raz Klisiewicz faulowany przez Mierzwę. Sędzia puścił grę, no i Klisiewicz zagrał w pole karne, ale poradzili sobie Unici. Teraz Sabiło próbuje wypuścić Mierzwę prawym skrzydłem. Dobry jednak powrót zawodnika z numerem 6 w drużynie Podbeskidzia. No to jest Michał Rakoczy, zawodnik, który przecież ma za sobą wiele spotkań też na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Grał w Ekstraklasie, przede wszystkim przecież znany z występów w Krakowi. Z autu, z niemalże środka boiska rozpocznie Kasperkiewicz, cały czas 0-0 i tak jak wcześniej mówiłem, tych sytuacji za dużo nie było ani po jednej, ani po drugiej stronie. Unia tak naprawdę, kiedy się łączyliśmy, no to uderzenie Gąski to było to najgroźniejsze po stronie Unitów w pierwszej połowie. Może teraz Sabiło na prawej stronie blokuje piłkę, pozwoli wyjść piłce za linię boczną i będzie aut dla Unii Skierniewice na wysokości pola karnego. Tak naprawdę od takiej sytuacji zaczynaliśmy to spotkanie, bo Unici mieli na samym początku serię dwóch, trzech wrzutów z autu właśnie no mniej więcej z tego samego miejsca. To jest około 10 metrów od linii końcowej. Woliński, ale tutaj nie będzie dalekiego wrzutu, bo też no trudno z drużyną Podbeskidzia grać, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, ale o tym może za chwilę. Unici zagrali krótko, teraz dopiero dośrodkowanie z tej prawej strony boiska. Lewą nogą dorzucał Mateusz Szmyt, mocno, no ale trochę za mocno, za wysoko do nikogo, można powiedzieć. I od własnej bramki rozpocznie bramkarz Podbeskidzia Szymon Brańczek, a jeśli chodzi o pozostałych zawodników w drużynie Podbeskidzia, którzy teraz na murawie, no to Kamil Sochań, Arkadiusz Kasperkiewicz, Marcin Biernat, Michał Rakoczy, Toki Hirosawa, Marcin Urynowicz, Oskar Sewerzyński, Bartosz Martosz, Lucjan Klisiewicz i Jewchenii Szkawka. Od kilku minut jeden z rezerwowych już na boisku w drużynie Podbeskidzia. No ale przy piłce Unici próbuje się przedrzeć Bajbida, próbuje opanować piłkę Sabiło, teraz troszkę takiego przebijania z jednej, z drugiej strony. Udało się uspokoić Unitom. Sabiło jednak w polu karnym Podbeskidzia źle zgrywa do Szmyda po podaniu od Gąski. No i teraz musi wracać stępień, ale dobrze ustawiony kapitan Unii wycofuje do swojego bramkarza Stanisława Pruszkowskiego, który teraz na 16 metrze już wyszedł z własnego pola karnego i za chwilę minie 45 minuta, ale myślę, że tutaj minuta, dwie powinny być doliczone, bo dwie takie dłuższe przerwy były na opatrywanie kontuzjowanych zawodników, przede wszystkim Podbeskidzia, ale w jednej sytuacji też trochę ucierpiał Mateusz Stępień. No i teraz jeszcze próbują skierniewiczanie. Na sam koniec Dudek do Gąski. Gąska już na linii bocznej pola karnego. Prawa strona, dośrodkowanie. Bida jednak za wysoko miał piłkę, ale jest jeszcze Dudek. Może uderzy jak w Chorzowie. Uderza lewą nogą, ale nie jak w Chorzowie, bo zablokowane to uderzenie i minuta jeszcze doliczona, więc rozpoczął się już ten doliczony czas. 46 minuta, no ale to tylko 50 już 5 sekund pozostało jeszcze jednym i drugim. No i Unici niedokładne to dogranie teraz w pole karne Podbeskidzia. Długa piłka daleka na wolne pole do nabiegającego z lewej strony Mateusza Szmyda. No ale tutaj nie opanował piłki zawodnik jeden z dwóch w drużynie Unii Skierniewice, który ma już żółtą kartkę na swoim koncie. Drugim jest Eryk Woliński. Oni na pewno będą musieli uważać w drużynie gospodarzy. Oskar Sewerzyński dość szybko też obejrzał żółty kartonik. Faulował w środku pola samego Dudka. No też wtedy Dudek trochę ucierpiał, ale dalej mógł grać. I teraz uwaga, dalekie uderzenie z koła środkowego w wykonaniu Marcina Biernata. Kapitan Podbeskidzia zabrał piłkę Sabile właśnie na linii środkowej boiska i zdecydował się zaskoczyć Pruszkowskiego. No ale to uderzenie dalekie, dalekie od celu, od bramki Unii. Pruszkowski teraz kładzie piłkę na 5 metrze, ale już nie rozpocznie w tej połowie, bo sędzia gwiżdże po raz ostatni w tych pierwszych 45 minutach, a w zasadzie nawet 46. Podbeskidzie, Unia Skierniewice po pierwszej połowie bezbramkowy remis. No i tych sytuacji, tak jak mówiłem, za dużo też nie było. Może w drugiej połowie się to zmieni, bo przypomnę, w tamtym sezonie 2 mecze tych drużyn i w obu co najmniej po 3 gole kibice oglądali. A na razie 0-0. Halo Studio.
0: Tyle Robert Zwoliński, z którym za kilkanaście minut się połączymy. Powrócimy na stadion do Bielska-Białej. To do przerwy bez goli w meczu Podbeskidzia z Unią Skierniewica. W zakończonym wcześniej meczu pierwszej ligi Pogoń Siedlce pokonała Arkę Gdynia 2-1. A w Ekstraklasie przerwa w spotkaniu Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa. 2-1 Legia na wyjeździe prowadzi. W zakończonych meczach Zagłębie Lubin przegrało z Wisłą Płock 0-2, a Piast Gliwice z Pogonią Szczecin 1-2.

Piłka nożna będzie dzisiaj dominować w naszym programie, no ale oprócz tego jeszcze kilka innych dyscyplin sportu. Już za kilka minut zajrzymy na Mistrzostwa Polski zapaśników, ale młodych, do Piotrkowa Trybunalskiego. Potem wrócimy na stadion do Bielska Białej, a w drugiej części o wczorajszym spotkaniu nieudanym i to bardzo byłego już lidera rozgrywek pierwszej ligi, czyli Łódzkiego Klubu Sportowego. Zajrzymy także do Pałacu Sportu, gdzie siatkówka wróciła po latach przerwy. Memoriał trenera Cichego. Od razu powiem, że faworyt, czyli ŁKS Kommerzkon, wygrał tę imprezę i też właśnie tam zajrzymy. No i oczywiście, tak żeby inaczej, podsumowanie minionej kolejki w trzeciej lidze, ale to po 18:30. A już za kilka minut przeniesiemy się do Piotrkowa Trybunalskiego.

0: Przypominam, że w Bielsku Białej w meczu pod Beskidzie z Unią Skierniewice po pierwszej połowie jest bezbramkowy remis. Zmienimy teraz dyscyplinę sportu z piłki na zapasy i przeniesiemy się do Piotrkowa Trybunalskiego, a szczegóły Michał Stafiejczuk.
1: Zapaśnicy z pięciu krajów wzięli udział w międzynarodowych młodzieżowych mistrzostwach Polski w zapasach w stylu klasycznym, które rozegrane zostały w piotrkowskiej hali Relax. Zawody były jednocześnie memoriałem Henryka Grabowickiego i Grzegorza Ludwiga. Zmaganiom młodych zapaśników z uwagą przyglądał się mistrz olimpijski z Atlanty Włodzimierz Zawadzki.
2: No niestety zmieniło się troszeczkę. Mało klubów, jeśli chodzi o grupę seniorów. No niestety dawniej jeszcze, jak to się mówi, byśmy wspominali, były zakłady pracy, było wojsko, było to, a teraz nie jest tak okrojone, że najmocniejsi tylko mogą być w grupie sportowej, w wojsku, no reszta jakby chciała sobie tak trenować dla przyjemności, to sobie może trenować, ale to już nie jest zawodowstwo i na poziom takie można być, taką amatorkę możemy robić, że na poziom krajowy, ale jakbyśmy chcieli startować na już trochę szerzej, na Europę, świata, czy bić się o Igrzyska Olimpijskie, no niestety musimy tym zawodnikom zapewnić coś więcej niż to, co teraz mamy do zapewnienia. No jesteśmy sportem niszowym, właśnie ubolewamy na tym, bo jakby nie były sporty walki, jest duże zainteresowanie. No a to, żebyśmy byli dalej i żeby nas jeszcze pokochali sponsorzy, no to musimy być w telewizji. No niestety, jak nie będą nas pokazywali w telewizji, no to będziemy, tak się można powiedzieć, być tak lekko z boku, że raz od święta nam coś wypali, zrobimy jakiś medal i na tym się skończy. No. Dobrze by było, żebyśmy byli pokazywali w telewizji, żeby była ta liga zapaśnicza, bo to się fajnie ogląda.
1: To było bardzo dobre przetarcie dla młodych piotrkowskich zapaśników, uważa trener AKS-u Piotrków Karol Sala.
3: No tak, bardzo ciężko. My mieliśmy tutaj sytuację, losowanie z zawodnikami. Przypomnę, że tu startują zawodnicy Mistrzostw Świata Europy w tej grupie wiekowej. Nasz Stanisław Fusy przegrał w bardzo ciężkiej walce z Duńczykiem 5-4, ale to jest wicemistrz Europy akurat i to samo Patryk przegrał z wicemistrzem świata Robaszek, gdzie uciekły nam te dwa finały. No turniej jest jako dla szkoleniowca bardzo dobry. Możemy obejrzeć tu ekipy zagraniczne, każdy swój poziom. Przypomnę, że w naszej Polsce też mają teraz prawo startu zawodnicy pochodzący spoza Polski, Unii Europejskiej. Na tym turnieju mogą startować. I mamy przegląd sytuacji zawodników walczących kraju. Dla nich jest to dobre przetarcie, wyciągnięcie pewnych wniosków. Dla nas, dla trenerów. A tu dla kadrowiczów, no szykują się do Mistrzostw Świata. Im celem pierwszym jest o Mistrzostwa Świata w Los Angeles.
1: Zapaśnicy Atletycznego Klubu Sportowego w Piotrkowie wywalczyli 4 brązowe medale. Na najniższym stopniu podium stanęli Dawid Sztajkowski, Norbert Chodakowski, Stanisław Fussy oraz Patryk Robaszek. Michał Ostrafijczuk, Radio Łódź.
0: Dziękujemy bardzo. No i za kilka minut oczywiście wracamy do spotkania w pierwszej z piłki nożnej. Będziemy w Bielsku Białej, gdzie Podbeskidzie podejmuje Unię Skierniewice. Na razie w tym spotkaniu trwa przerwa.

Czekamy na rozpoczęcie drugiej połowy spotkania w Bielsku Białej. Jeszcze kilka sekund to potrwa. To może jeszcze informacja z Mistrzostw Świata w kolarstwie, bowiem Dominika Włodarczyk zajęła 9. miejsce w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet pierwszej konkurencji Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym, które odbywają się w Montrealu. Tytuł obroniła Szwajcarka Marlene Reusser. Na 39-kilometrowej płaskiej i krętej trasie Reusser osiągnęła 40 sekund przewagi nad Brytyjką Zoe Backstedt oraz 45 sekund nad Niemką Franciską Koch. Szwajcarka sprawiła sobie najlepszy prezent na przypadające właśnie w niedzielę 35. urodziny, a po drodze wyprzedziła nawet zwycięzczynię tegorocznego Tour de France, Holenderkę Demi Vollering, która ostatecznie była ósma, a 25-letnia Włodarczyk, tegoroczna podwójna mistrzyni kraju, straciła do triumfatorki blisko 2 minuty, ale i tak wyrównała najlepsze osiągnięcie Polki w tej konkurencji w Mistrzostwach Świata, jakim była 9. lokata Katarzyny Pawłowskiej, ale to miało miejsce 10 lat temu w Dausze. I choć długo zanosiło się, że poprawi to osiągnięcie, bo na pierwszym 10-kilometrowym i drugim punkcie pomiaru czasu na 22 kilometrze Włodarczyk była szósta, jednak w końcówce wyprzedziły ją jeszcze 3 rywalki, w tym wspomniana Vollering. A po krótkiej przerwie rozpocznie się jazda indywidualna na czas elity mężczyzn z udziałem Michała Kwiatkowskiego, a o 4. z rzędu tytuł mistrzowski w jeździe na czas powalczy Belg Remco Evenepoel.

0: No my zgodnie z zapowiedzią teraz powracamy na stadion do Bielska-Biała i tam Unia Skierniewice rywalizuje z tamtejszym Podbeskidziem, ale zanim jeszcze oddam głos Robertowi Zwolińskiemu, to rzut oka na mecz w Ekstraklasie w Białymstoku Legia gra z Jagiellonią. No i Jagiellonia na razie przegrywa na początku drugiej połowy z drużyną ze stolicy 1-2. No a teraz już to, co chyba nas bardziej interesuje, czyli mecz Podbeskidzia z Unią. Halo, Robert Zwoliński.
1: Halo, halo. No i tutaj dobra okazja Unitów. Mierzwa. Teraz Sabiło próbuje opanować piłkę w polu karnym Podbeskidzia. Teraz jeszcze dośrodkowanie w pole bramkowe, ale tutaj góruje bramkarz Podbeskidzia Szymon Brańczyk. No, zrobili tutaj tak jak przy poprzednim naszym łączeniu w tej pierwszej połowie. Też od razu zaczęło się od mocnego uderzenia Unitów i też tam był Damian Gąska, taki tutaj. No, ale zakończyło się na strachu tylko w szeregach Podbeskidzia w 49 minucie, bo tak jest na zegarze, cały czas bez bramek, 0-0 pod Beskidzie Unia Skierniewice, no i nie ma zmian, jeśli chodzi o początek drugiej połowy. Była jedna w pierwszej połowie w Podbeskidziu, ale o tym za chwilę, bo najpierw może skład Unitów. W bramce Stanisław Pruszkowski, trójka obrońców, no to tu już można powiedzieć żelazna, niemalże, a przynajmniej dwóch żelaznych takich żołnierzy trenera Kamila Sochery: Gwoliński, Mateusz Stępień, no i Stanisław Pruszkowski. To taka trójka, która ma na razie pełnych 8 spotkań rozegranych w tym sezonie w pierwszej lidze. Oprócz Wolińskiego i Stępnia w trójce obrońców Jonathan Strauss. Na wahadłach jest Jan Mierzwa i Mateusz Szmyt. Damian Makuch i Sami Dudek w środku pola. I trójka ofensywna: Damian Gąska, Bartosz Bida, Kamil Sabiło. Drużyna Podbeskidzia też w takim ustawieniu z trójką obrońców, ale w bramce Szymon Brańczyk. W defensywie właśnie Kamil Sochań, Marcin Biernat, Arkadiusz Kasperkiewicz. Na wahadłach Toki Hirosawa i Bartosz Martosz. W środku pola Oskar Sewerzyński, Marcin Urynowicz, Michał Rakoczy i w ataku Lucjan Klisiewicz i od 41 minuty Jewchieni Sikawka, który zastąpił Oskara Tomczyka. Tomczyk zszedł z grymasem bólu, łapiąc się też za lewe kolano, więc no prawdopodobnie jakiś trochę poważniejszy uraz, oby nie bardzo poważny, no bo tego nie życzymy nikomu. No, od własnej bramki będzie rozpoczynał Pruszkowski, a być może będzie rozpoczynał kapitan Unitów Mateusz Stępień. Nie, jednak zaskoczyli teraz Unici dalekim zagraniem, zgranie piłki do Mierzwy. Mierzwa próbuje opanować piłkę, to mu się nie udało, ale w sukursy nadchodzą koledzy, jest już Sabiło, pole karne, Sabiło, mocne uderzenie, ale piłka przylatuje nad poprzeczką bramki, no metr, może mniej, może troszkę więcej, trudno tutaj z tej perspektywy ocenić, bo ta piłka była w fazie jeszcze lotu takiego wschodzącego. Leciała cały czas do góry, więc jakby wpadła do bramki, no to tuż pod poprzeczkę, w górną siatkę by trafiła. Mocno lewą nogą uderzył Kamil Sabiło z około 14-15 metrów, no ale warto na pewno odnotować tę sytuację w 51 minucie. Teraz jeszcze Mierzwa, mocny strzał z dystansu, ale obok prawego słupka bramki Podbeskidzia. Dużo miejsca miał Jan Mierzwa, uderzył z około 20 metrów, z lekko z prawej strony boiska był młody skrzydłowy Unii Skierniewice, ale spudłował, myślę, że też no, w takim może metr, może dwa, może trochę więcej, bo to akurat też najtrudniejsza do oceny z mojej perspektywy pozycja, bo ta piłka leciała tutaj z tej przeciwległej strony, właśnie na stronę, na której my siedzimy, no ale jeszcze pod kątem, no to do oceny niemalże, no, niemożliwe. W każdym razie cały czas 0-0, 52 minuta, teraz spróbują zaatakować Bielszczanie. Stępień tutaj próbuje w pojedynku niemal zapaśniczym zatrzymać Sikawkę, no i udaje się tak połowicznie, bo faktycznie Sikawka zatrzymany, ale będzie rzut wolny dla drużyny Podbeskidzia. Właśnie Bielszczanie najgroźniejsze sytuacje w pierwszej połowie stworzyli sobie po stałych fragmentach gry, konkretnie po rzutach rożnych w 18 i w 20 minucie. Stanisław Pruszkowski musiał naprawdę mocno się tam postarać, żeby gola nie stracić. Raz też pomógł Arkadiusz Kasperkiewicz, który zamykał sytuację, ale trafił tylko w boczną siatkę. No i teraz gracze Unii, patrzę, ilu wyszło do przodu. Tym razem tylko jeden, Jan Mierzwa. W pierwszej połowie było to po dwóch piłkarzy, co sprawiało, że trzech Bielszczan musiało być przy linii środkowej boiska. Teraz tylko dwóch. Jest tłoczno w polu karnym Pruszkowskiego, ale piłkę wybija Eryk Woliński, jeden z najwyższych w drużynie Unii Skierniewice. Mierzwa piłkę teraz przejął do prawej strony boiska. Próba z rozegrania z Dudkiem. Dudek chce się przedrzeć, no ale nie udaje się tam, dobrze przyblokowany przez jednego z Bielszczan. To Bartosz Martosz, jeden z młodzieżowców, powołany też do kadry młodzieżowej, no ale dalej później złe zagranie tego zawodnika z autu na wysokości własnego pola karnego zaczną Unici, konkretnie Eryk Woliński ma piłkę w rękach, no nie pokazują mu się na razie koledzy, sędzia już rozpoczął liczenie, teraz dopiero Mierzwa musiał zbiec do środka i goni go Sikawka, ale Mierzwa ucieka do lewej strony boiska, bardzo szybki Jan Mierzwa i teraz odegranie do prawej strony, tam pojawił się w miejsce Mierzwy właśnie Kamil Sabiło, wycofanie, będzie dośrodkowanie Dudka z głębi pola, ale do nikogo i wybijają zawodnicy z Bielska na aut, więc no to jedyny pozytyw dla Unitów, jednak jak troszkę mówiłem w pierwszej połowie, tutaj drużynę z Bielska zaskoczyć stałym fragmentem gry, no to jest nie lada wyzwanie, no ale może teraz kombinacyjnie rozegrali po lewej stronie boiska piłkę Unici, będzie okazja do dośrodkowania, kiwa się tutaj jeszcze Szmyt na linii bocznej pola karnego, dośrodkował na 6 metr, ale uprzedzony przez Kasperkiewicza i Bida i też Sabiło zamykał jeszcze tam jeden kolejny z Unitów, no ale próbują teraz Unici zamknąć rywali na ich polu karnym. To się teraz jednak nie udaje, bo niedokładne rozegranie do lewej strony Gąska nie opanował piłki i z autu na wysokości własnego pola karnego zaczną Bielszczanie. 54. minuta. Cały czas mamy remis 0-0. Unici weszli jednak całym zespołem na połowę Podbeskidzia, tylko na własnej połowie jest Pruszkowski, ale już też nie tak daleko wychodzi, gdzieś tu na 23 metrze. No, myślę, że teraz będzie troszkę bardziej czujny po tym uderzeniu Biernata z końcówki pierwszej połowy. No, to było uderzenie niecelne, ale pokazał Biernat, że wiedzą, że Pruszkowski będzie wychodził, wychodzi, lubi wychodzić, no i można go zaskoczyć uderzeniem ze środka boiska. No, a teraz Unici próbują jeszcze raz zaskoczyć lewą stroną boiska. Szmyt próbuje się tam przedrzeć, już piłkę stracił Hirosawa, bardzo waleczny Japończyk. No, jak to samurajowie mają w zwyczaju, bo tutaj jaki Japończyk by nie grał na polskich boiskach, no to na pewno waleczności odebrać mu nie można. No i teraz będzie zmiana, właśnie ta lewa strona będzie teraz wzmocniona. W miejsce Szmyda wchodzi Bartłomiej Eisenhardt, więc tutaj na pewno nowe siły, świeże siły, a do tego przebojowość Eisenharta. No i dobrze ułożona lewa noga, może tutaj poskutkuje to jakimś celnym dośrodkowaniem, a może jakimś centrostrzałem i to zaskoczy bramkarza Podbeskidzia Szymona Brańczyka. Na razie aut dla Unitów, krótko rozgrywają. Dobra pozycja teraz dla Gąski. 18 metr, ale nie ma miejsca do uderzenia. I rozgrywają po obwodzie Unici. Makuch do środka. Jest Sabiło na 17 metrze. Odwracał się, uderzał lewą nogą, ale od razu zblokowany. Jeszcze walczą o piłkę Unici. Mierzwa z Bidą. Wybijają jednak daleko Bielszczanie. No i tutaj spokojnie Stępień na własnej połowie za chwilę rozegra z Pruszkowskim. Nie, do prawej strony. Spokojnie próbują po ziemi rozgrywać Unici. No brakowało takich wymian podań na pewno w pierwszej połowie. Początek meczu może trochę tak, ale później gdzieś tej gry Unii w grze Unii, to za dużo nie oglądaliśmy, że tak to ujmę. No, próbowali gdzieś zaskakiwać gospodarzy Unici cofnięciem się, no i też szukaniem okazji do kontrataków. To nie zdało egzaminu, więc być może taki teraz apel w przerwie trenera Kamila Sochy, żeby zacząć grać po prostu po swojemu. No i może to przyniesie gola. No teraz jest strata Podbeskidzia na środku boiska. Sabiło, Bida, Bida, Sabiło, Sabiło już na 20 metrze. Piłka jednak grzęźnie pod nogami jednego z obrońców Podbeskidzia i fauluje go też Kamil Sabiło. 57 minuta, cały czas 0-0, ale z kontrą wychodzą teraz gospodarze. Dużo miejsca po lewej stronie ma Martosz, mija już Wolińskiego. Woliński jednak jeszcze próbuje się tam zebrać. No i udało się wstrzymać Martosza. Wrócił, zdążył wrócić, pomóc Wolińskiemu. Sami Dudek zatrzymali tę akcję lewą stroną Podbeskidzia Unici, ale po prawej jest Hirosawa. Już będzie próbował tutaj minąć Gąskę. Dośrodkowanie Japończyka na dalszy słupek, ale zbyt głębokie, ale chyba piłka nie wyszła na linii końcowej można powiedzieć, zakręciła. No i Martosz teraz, no, domagają się gospodarze faulu, domagają się faulu przed polem karnym, to ważne, więc tutaj nie będzie żadnej interwencji VAR-u. Sędzia pokazuje Martoszowi, żeby tam nie dodawał zbytnio od siebie, że tutaj nie było przewinienia zawodnika Unii Skierniewice. Konkretnie chodzi o Damiana Makucha z numerem 6, środek pola Unii Skierniewice, no to właśnie ten zawodnik tutaj zabezpiecza, no a teraz muszą szybko zacząć rozgrywać Unici od własnej bramki. Czy to będzie krótko? Tak, Woliński do Pruszkowskiego, ten odegra do Wolińskiego, nie, do środka pola karnego ze Stępniem. No, Unia rozgrywa od własnego pola karnego, to nic nie jest nowego. Czasami można powiedzieć, że drżą serca kibiców ze Skierniewic, którzy dzisiaj po raz kolejny na wyjeździe meldują się w grupie około 30 osób. No i teraz mogą oklaskiwać akcję Unitów, bo prawą stroną przedzierali się podopieczni Kamila Sochy, ale niedokładne dośrodkowanie z prawej strony Damiana Makucha, który gdzieś tam zawędrował. Jeszcze raz, może środkiem pola się uda Gąska z Mierzwą, ale nie. Już wycofanie do Stępnia. On jest w kole środkowym. Na połowie jednak Bielszczan. To wszystko jest w tym momencie rozgrywane, ale strata Mierzwy. No i Stępień musi tutaj łatać. Nie przejął piłki Stępień. Rozpędzają się lewą stroną gospodarze. I jest teraz zatrzymany Szykawka właśnie przez Mateusza Stępnia, który od razu przeskoczył do prawej strony boiska i zaskoczył rezerwowego w drużynie Podbeskidzie, ale rezerwowego z pierwszej jeszcze połowy. No to też warte podkreślenia. Bielszczanie rozegrali do tyłu przez blok defensywny. No, teraz trochę więcej miejsca po prawej stronie. Znów jest ten Japończyk Hirosawa, Toki Hirosawa. Minął Eisenharta. Hirosawa dośrodkowanie w pole bramkowe, ale zbyt głębokie. Ta piłka teraz wyjdzie. No teraz już chyba wyjdzie. Nie, też nie wyszła. A zatem no, te dośrodkowania obliczone, żeby nawet jeśli są zbyt głębokie, to nie wychodziły. Można by tak zażartować, ale pewnie sporo w tym jednak przypadku, że piłka odkręcała się od linii końcowej akurat w tym miejscu i teraz muszą Unici uważać. Uderzać się próbował z dystansu jeden z zawodników gospodarzy, zdaje się Michał Rakoczy, ale Kamil Sabiło troszkę pomógł kolegom, troszkę przeszkodził przed własnym polem karnym, bo będzie rzut rożny dla Podbeskidzia Bielsko-Biała, no a to jest dobra okazja. Na pewno dla gospodarzy, którzy jeszcze w tym sezonie, to istotna informacja, nie wygrali. Za to mają na koncie tylko jedną porażkę i aż 7 remisów. A druga ciekawostka jest taka, że Unia Skierniewice to jedyna drużyna w tym sezonie pierwszej ligi, która jeszcze nie zremisowała. No, na razie ta seria Unii może być zakończona przy takim wyniku, no ale Podbeskidzie chciałoby zakończyć swoją serię bez wygranej. Teraz piłkę zbiera na 16 metrze. To był, zdaje się, Oskar Sewerzyński, tak jest, z numerem 26 na 16 metrze. Zawodnik, który był, przejął piłkę wybijaną przez Unitów, zbyt krótko uderzył z półwoleja, ale nie tak celnie jak Damian Gąska pod koniec pierwszej połowy, bo piłka przeleciała nad bramką Unii Skierniewice. Stanisław Pruszkowski nie musiał interweniować i cały czas mamy 0-0. Minęła już godzina gry. 61 minuta się rozpoczęła. Unici w ataku pozycyjnym. Lewa strona boiska rozgrywa Gąska z Strausem, jednak trzeba wycofać do Pruszkowskiego i ten lewą nogą do linii środkowej boiska. Dudek nie opanował, ale jeszcze Gąska rusza z pomocą. No, nie powiedziałbym, że to było na pewno dobre zagranie Gąski, ale piłka ostatecznie pod nogami Wolińskiego ląduje. Teraz chyba faulowany był Bida na połowie Podbeskidzia. No, na pewno domagają się tego Unici, ale gra nie jest przerwana i jeszcze cały czas rozgrywają Skierniewiczanie. Dudek szuka sobie miejsca. Uderzenie Dudka z dystansu z 18 metra, ale daleko było do tego, żeby powtórzyć strzał z Chorzowa z meczu przegranego, co prawda z ruchem, no ale sami Dudek wtedy popisał się pięknym uderzeniem. Jednak no, tym razem po ziemi piłka leciała zbyt lekko, żeby zeskoczyć Szymona Brańczyka, który teraz z 16 metra wybija. No, nabił swojego kolegę Kamila Sochania. Sabiło jednak jakby nie rozkładał rąk w stronę sędziego, że za długo rozgrywał Brańczyk, tylko od razu gdzieś biegł w stronę piłki. To może i by to nawet przejął, biorąc pod uwagę jego szybkość. No a tak cały czas piłka pod nogami zawodników z Bielska. Lewa strona boiska. Tym razem no nie kto inny jak Japończyk Toki Hirosawa, ale Szyna widął Mierzwę i już będzie dośrodkowywał lewą nogą. I znów za głęboka, ale tym razem ta lewa noga okazuje się nie jest tak dokładna, bo piłka odbiła się od murawy, ale już za linią końcową i nawet to, że później gdzieś wracała bo ta rotacja odchodząca, no ale tym razem od własnej bramki z 5 metra rozpoczną Unici. Zamienił się Hirosawa pozycjami z Bartoszem Martoszem. To już było prezentowane przez tych zawodników Unii Skierniewice w pierwszej połowie, no a teraz Skierniewiczanie znów rozgrywają na własnym polu karnym. Tak, to trzeba podkreślić. Tutaj aż trzech zawodników z Bielska się udało. No i to sprawia, że jest duża dziura w środku pola i może teraz wykorzysta to Bartłomiej Eisenhardt. Niech zetnie do środka i pobiegnie. No nie, on odgrywa do prawej strony, ale tam jest Mierzwa. Wraca już jednak Hirosawa. Z nim Mierzwie będzie trudniej, bo to zawodnicy podobni fizycznie, więc te środki ciężkości podobnie u nich rozłożone, więc tutaj Mierzwa nie ma tej przewagi zwrotnościowej, szybkościowej, tego przyspieszenia na pierwszych metrach i stracili piłkę Skierniewiczanie. Brańczyk za chwilę znów będzie wybijał. Pewnie z 15 metra dojdzie do tego miejsca. No sędzia tutaj odlicza. Ale też to odliczanie zaczął dość późno, więc tam nie wiem, czy ze 2 sekundy wyszły na tej dłoni arbitra, którym dzisiaj sędzią głównym jest Piotr Pazdecki, sędzia z Koszalina. No, miał tutaj na pewno daleką podróż. To na pewno, nie wiem, czy jedna z nie najdalszych podróży, jeśli chodzi o Koszalin. No, być może do Rzeszowa trochę jednak będzie dalej, jakby to zliczyć. No, ale nic, wracamy na murawę, a w zasadzie to wracamy do studia w 64 minucie pod Beskidzie Unia 0-0. Halo Studio.
0: Tyle Robert Zwoliński, z którym połączymy się już po godzinie 19, bowiem do 19 zostało nam jeszcze niewiele ponad 6 minut.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
9: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
8: Lamia Sofa na każdy dzień.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
12: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
13: oraz wspierają układ nerwowy,
12: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
13: Bezglutenowy
12: i bez laktozy.
13: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne.
13: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
14: Tu Radio Łódź, jest 19:00. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Utrudnienia na Redkini w Łodzi. Autobusy MPK już jeżdżą objazdami. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o grożenie premierowi Polski. W wiadomościach zajrzymy też na mecz Unii Skierniewice. Wieczorem zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu. Uwaga kierowcy i pasażerowie, od jutra utrudnienia na ważnej ulicy na łódzkiej Redkini. Drogowcy rozpoczną pracę na Redkińskiej, gdzie powstać ma nowe rondo. Rozwiązanie pojawi się u zbiegu z ulicą Kusocińskiego. Jak długo potrwają prace i co jeszcze zakłada remont? O tym Seweryn Potentas.
15: Rondo powstanie na wysokości cmentarza, a dokładniej w miejscu, gdzie obecnie znajduje się parking. Do tej pory na skrzyżowaniu działały światła, ale rondo turbinowe ma upłynnić ruch, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
16: Sygnalizacja świetna porządkuje ten ruch, natomiast go nie upłynnia. Dlatego też była decyzja o budowie ronda, które pozwoli na płynniejszy przejazd, a przede wszystkim ułatwi wyjazd z ulicy Kosucińskiego.
15: Poza budową ronda remont obejmuje także utworzenie ciągu pieszo-rowerowego po stronie ogródków działkowych, a istniejący już pas rowerowy po drugiej stronie zostanie wyremontowany. Prace na Redkińskiej mają zakończyć się w przyszłoroczne wakacje. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
14: W tamtym rejonie już wprowadzono zmiany w organizacji ruchu, a autobusy MPK jeżdżą objazdami. Nielegalny handel alkoholem i picie na odnowionej ulicy spędza sen z powiek mieszkańcom Łodzi. Lokatorzy informują nas, że na zrewitalizowanym odcinku ulicy Lipowej od Zielonej do Więckowskiego regularnie odbywa się picie alkoholu. Amatorów pijaństwa może m.in. przyciągać punkt Polskiego Czerwonego Krzyża, który wydaje posiłki potrzebującym, mówi Monika Perekiura z Rady Osiedla Stare Polesie.
17: Myśmy chcieli, żeby w porozumieniu z PCK też przemyśleć kwestię lokalizacji tego punktu. I na pewno chcielibyśmy, żeby sprawdzono ten wątek dotyczący nielegalnego handlu alkoholem w okolicy. To z całą pewnością.
14: Straż Miejska i Policja mają sprawdzić, czy w okolicy faktycznie dochodzi do nielegalnej produkcji alkoholu. Policja zatrzymała 56-letniego mężczyznę w związku z groźbami wobec premiera Polski. Miał on grozić Donaldowi Tuskowi w sieci. Podkomisarz Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu powiedziała, że funkcjonariusze prowadzą czynności związane z tą sprawą.
18: Policjanci zatrzymali 56-letniego mieszkańca Przemyśla, który w mediach społecznościowych opublikował film zawierający groźby wobec premiera Rzeczypospolitej Polski. Obecnie policjanci w dalszym ciągu w sprawie wykonują czynności procesowe.
14: Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Zgodnie z artykułem 190 Kodeksu Karnego osoba dopuszczająca się groźby karalnej podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: I na koniec wiadomości sport. Piłkarze Unii Skierniewice grają dziś na wyjeździe w meczu 9. kolejki Betclic pierwszej ligi spod Beskidziem Bielsko-Biała. A to spotkanie obserwuje dla nas Robert Zwoliński, z którym teraz się łączymy.
19: 73. minuta, cały czas 0-0, to się może jednak zmienić. Borkiewicz ruszył z kontrą, uderzenie prawą nogą z 15 metra rezerwowego Unii Skierniewicy, ale zbyt lekko, żeby zaskoczyć bramkarza Podbeskidzia Szymona Brańczyka. No i tak to właśnie wygląda, te uderzenia Unitów. Jeśli są celne, to są zbyt lekkie, a jeśli są mocne i soczyste, to są niecelne, jak choćby strzały Kamila Sabiły na początku drugiej połowy. No też pod koniec pierwszej mocno uderzał Damian Gąska, ale to uderzenie też nie zaliczone jako celne. Teraz odpowiedź Podbeskidzia. Beskidzia jednak niedokładne dogranie. Bielszczanie najwięcej sytuacji stwarzają po stałych fragmentach gry, ale na razie pod Beskidzie Bielsko-Biała Unia Skierniewice cały czas bez goli 0-0.
14: Tyle Robert Zwoliński, dziękujemy. Na stadion będziemy wracać oczywiście za chwilę w strefie kibica, ale też w wiadomościach Radia Łódź kolejnych. Relacja z meczu na radiołódź.pl, a w tych kolejnych wiadomościach słyszymy się za godzinę. Deszczowo i wietrznie dzisiaj. Nadal możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura będzie stopniowo spadać późnym wieczorem około 13 stopni. Aktualnie mamy 17, ale przez ten wiatr może wydawać się, że jest chłodniej. Z czasem też mocniej powieje. Dla Łodzi obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągać dzisiaj około 80 km na godzinę. Punktowo niewykluczone są również burze, dlatego wieczorem warto zachować szczególną ostrożność. Noc wyraźnie chłodniejsza, a jutro w ciągu dnia tylko do 15 stopni.

Więc rozpoczynamy drugą i ostatnią godzinę Strefy Kibica. Przez 55 minut będziemy Państwu opowiadać o sporcie, głównie o piłce nożnej. I za moment wrócimy na stadion w Bielsku-Białej. Tam wciąż jest 0-0 w meczu Podbeskidzia z Unią Skierniewice. Zmienił się wynik w Białymstoku. Legia z Jagiellonią prowadzi już 3-1, a my za kilka minut wracamy do Roberta Zwolińskiego.

0: No i zgodnie z zapowiedzią teraz wracamy na stadion do Bielska-Białej. Tam pod Beskidzie podejmuje Unię Skierniewice. Było 0-0. Do końca pozostało niewiele ponad 10 minut, a mecz ogląda Robert Zwoliński.
1: I cały czas 0-0, 80 minuta się właśnie rozpoczęła. Unici próbują zaatakować z lewego skrzydła, piłka do Burkiewicza, ten jest w polu karnym, przewraca się Burkiewicz i karny dla Unii Skierniewice. No to mamy tutaj naprawdę co łączenie, to jakaś sytuacja dla Unitów, teraz lepszej już być nie może. 11 metr, za chwilę ta piłka będzie tam ustawiona, no chyba, że jeszcze VAR zdecyduje inaczej, no bo tu oczywiście może być ta weryfikacja. Na razie próbuje coś tam z sędzią jeszcze ustalić, wynegocjować kapitan gospodarzy Marcin Biernat. No ale takie negocjacje to tutaj na pewno nie pomogą. Tutaj twarde negocjacje to jedynie mogą być z wozu VAR. Natomiast piłkę na 11 metrze ustawia z numerem 11 Bartosz Żebida. No sędzia już pokazał, żeby ustawiał tę piłkę zdecydowanym dość gestem. Już idzie do bramkarza pod Beskidzia Szymona Brańczyka, żeby on ustawił się na linii pola bramkowego. Znaczy na linii bramki oczywiście. No i cóż, gwizdy kibiców to jednak myślę, że niewiele pomoże, bo ten karny jest i za chwilę Unici będą mogli objąć prowadzenie. 81 minuta, Bartosz Bida, krótki rozbieg, nawet nie wycofał się na 16 metr, tuż przed linią pola karnego ustawiony napastnik Unii Skierniewice, Bartosz Bida. No, czy on będzie tym, który da tutaj pierwszego gola, który rozwiąże ten worek z bramkami? To może nie, ale czy w ogóle coś się wydarzy? Bida strzela pewnie! Piłka ląduje przy lewym słupku bramki. Brańczyk rzucił się w swoją drugą stronę. No i Unia Skierniewice obejmuje prowadzenie w 81 minucie. Skierniewiczanie dopięli swego, faulowany w polu karnym pod Beskidzia był rezerwowy Antoni Burkiewicz, jeden z młodzieżowców w drużynie Kamila Sochy, jeden z wielu młodzieżowców. No a za chwilę wejdą kolejni rezerwowi, Jakub Czarnecki w miejsce Jana Mierzwy. I jeszcze pojawi się Maksymilian Kosior, no to tutaj pewnie opuści boisko Damian Makuch, albo może jednak Damian Gąska. Za chwilę to będziemy wiedzieć. No nie, Damian Makuch, tutaj można to rozczytywać w ciemno, jeśli chodzi o skład Unii Skierniewice. No ale najważniejsze jest to, że od 81 minuty Unia Skierniewice prowadzi 1-0. No i tutaj biorąc pod uwagę to, jak ten mecz do tej pory się układał, to trudno sobie wyobrazić, że pod Beskidzie nagle rzuci się tutaj do szaleńczych ataków, bo tych ataków od początku za dużo nie było. Najwięcej zamieszania robił Japończyk Toki Hirosawa, ale jego na boisku już też nie ma. W jego miejsce, to za chwilę powiem, kto się pojawił, bo to też ciekawa historia, jeśli chodzi o związki łódzkie. No natomiast, no mówię, Hirosawa tutaj najwięcej zamieszania robił na prawej stronie, no też jak się przechodził na lewą, to i na lewej. No a teraz, no nie wiem, kto tutaj w Podbeskidziu mógłby ruszyć, ale może któryś z rezerwowych, a dwóch jest dobrze znanych w Łodzi. Maksymilian Sitek, który zastąpił właśnie Hirosawę w 67 minucie, i Aleksander Iwańczyk, który wszedł za Oskara Sewerzyńskiego w 78. No to są byli piłkarze ŁKS Łódź, którzy pokazywali już swoje duże umiejętności jak na pierwszą ligę, jeśli chodzi o młodzieżowców, no ale gdzieś te kariery zahamowane. Iwańczyk no, miał ciężką kontuzję, długo dochodził do siebie, no i teraz pojawił się na boisku z ławki. No a Bartosz Bida trafia po raz pierwszy w tym sezonie, to też ważne dla tego zawodnika, który, przypomnę, ma na koncie jedną czerwoną kartkę, którą obejrzał w Warszawie w meczu z Polonią. Wtedy no, Unici no, bardzo mogli żałować tej czerwonej kartki, bo tam była okazja pokusić się o wielką niespodziankę, sensację. No, ostatecznie to mocno pokrzyżowało plany podopiecznym Kamila Sochy, ta gra w dziesiątkę. Choć ta czerwona kartka dość przypadkowa, oczywiście faul był jak najbardziej na czerwoną kartkę, ale całe zajście było przypadkowe. Teraz Pruszkowski musi interweniować, no i robi to doskonale przy linii bocznej własnego pola karnego. I to już 84 minuta, a zatem ten czas teraz szybko będzie upływał pod Beskidziu. Na pewno troszkę wolniej będzie upływał zawodnikom Unii Skierniewice, ale oni prowadzą. No i to jest wynik, który nie przełamuje żadnej serii, bo te dwie serie to jedna Seria Podbeskidzia, które w tym sezonie jeszcze nie wygrało, za to ma 7 remisów, a bez remisu z kolei Unia Skierniewice. No i właśnie wygrana Unii to jedyny wynik, który żadnej z tych dwóch serii nie przełamie. Na pewno kibice w Skierniewicach chcieliby, żeby ten wynik się utrzymał i żadna z tych serii oczywiście przełamana nie była. No ale tu jeszcze trzeba troszkę powalczyć o to, myślę, że około 10 minut, bo sędzia no tak te 3-4 to spokojnie może doliczyć. Po pierwsze zmiany, po drugie no jednak przy tym rzucie karnym oczywiście chwila była oczekiwania. Czy tam jednak nie było skutecznej interwencji obrońcy, no ale sędzia nie musiał biec do monitora, więc też aż tak długa znowu ta przerwa nie była, ale myślę, że te 3-4 minuty na ten moment to spokojnie będą doliczone, więc no około jeszcze 9-10 minut, bo 85 w tym momencie na zegarze. Z autu wrzuca Eryk Woliński, szuka z przodu Bartosza Bidy, ten zgrywa za siebie, no ale tutaj nie było nikogo, dopiero ruszył jeden z unitów, jednak nic tutaj nie zdziała w pojedynkę. Muszą za to uważać Skierniewiczanie w defensywie. Poradzili sobie Woliński i Strauss z Szykawką. No i teraz jeszcze Woliński do Burkiewicza. No to jest ten, który wywalczył karnego, Antoni Burkiewicz. Wcześniej też ładnie wchodził, ładnie pokazał się. Dryblingiem minął jednego, dwóch rywali, ale uderzył wówczas zbyt lekko z 16 metra, żeby zaskoczyć bramkarza Podbeskidzia Szymona Brańczyka. Natomiast no później wywalczony ten karny i w 81 minucie zamieniony na gola przez Bartosza Bidę. A teraz próbuje przedrzeć się jeden z rezerwowych, Jakub Czarnecki w drużynie Unii Skierniewicy, ale fauluje ostatecznie Czarnecki. Nie wiem nawet, czy tutaj nie było kartki, bo zdaje się zapisuje sędzia w notesiku. Tak, zapisuje sobie coś, więc chyba zapisuje właśnie kartkę dla Czarneckiego. Tak jest. Szybciutko pokazał sędzia ten żółty kartonik, więc no tak nieuważnie można było przeoczyć, że faktycznie ta kartka poszybowała w górę, ale wszystko się zgadza. Speaker też tutaj potwierdza. Pojawiło się to też na ekranie, na telebimie, że właśnie żółtą kartkę obejrzał Jakub Czarnecki. No to myślę, że jest takie ciekawe i warte uwagi również wprowadzenia na innych stadionach, bo wtedy wszyscy kibice również mogą to zobaczyć na spokojnie. Ale teraz uwaga, bo Podbeskidzie atakuje i Podbeskidzie strzela. No takie gole z niczego tutaj już zaspali obrońcy Unii Skierniewice. Ta piłka poszła na prawą stronę do Rakoczego. On wstrzelił w pole karne, ale też do nikogo, można powiedzieć. Pruszkowski, wydawało się, że piłkę złapie, jednak nie dał rady jej złapać. Odbił przed siebie, no i tam dalej spali obrońcy Unii Skierniewice. Szykawka jako pierwszy dobiegł, no i Szykawka doprowadza do remisu, a zatem, no, mówiłem, że może się rozwiąże ten worek z bramkami od karnego i na razie taki mały woreczek, no to na pewno się rozwiązał, bo 87 minuta i mamy 1-1, a przecież do 81 było bez goli zupełnie. No jeszcze coś tutaj reklamowali zawodnicy Unii Skierniewice. Trudno mi powiedzieć co, gdzieś przydały mi się jakieś powtórki tej sytuacji. No tak jak mówię, no tutaj zupełnie z niczego ta akcja stworzona przez gospodarzy. Jeszcze Bartosz Bida coś tam reklamuje, nie wiem, był sędziego asystenta, ale tego drugiego bym powiedział, Bartosz Bida na jakiejś rozmowie. Pokazuje właśnie też Burkiewicz w tamtą stronę, do tamtej przeciwległej linii boiska. Ten sędzia asystent, do którego biegł Bartosz Bida, no to on jest po tej drugiej stronie, na połowie Podbeskidzia. Nie ma żadnej weryfikacji, więc chyba wszystko było w porządku. 1-1 Podbeskidzie, Bielsko-Biała, Unia Skierniewice, 88 minuta w tym meczu. No i teraz Podbeskidzie może ruszyć. Widać, że ten gol ich ożywił. Unici próbowali się teraz tutaj jeszcze jakoś podbudować. Bartosz Bida zachęcał kolegów do wzmożonej pracy w tych ostatnich minutach. No i Burkiewicz wziął to sobie do serca, bo rozpoczął, rzucił się za Nimuszem blokując piłkę. No ale z autu wrzucać będą zawodnicy z Bielska, konkretnie z numerem drugim Kamil Sochań. Piłkę tracą gospodarze. Już jest Jonathan Strauss, dalekie zagranie, ale Bida no osaczony przez dwóch wielkoludów, bo tych w drużynie z Podbeskidzia nie brakuje. No a teraz próbował znaleźć Czarneckiego prostopadłym podaniem w pole karne. Toporkiewicz jednak bardzo, bardzo niecelne, zabrakło no dobrych 2-3 metrów, żeby Czarnecki do piłki dopadł i też piłka później wyleciała za linię końcową w bezpiecznej odległości od bramki. zagrożenie, więc było tylko takie pozorne. No i pod Beskidzie jeszcze teraz tutaj kibice miejscowi próbują nakłonić swoich ulubieńców do tego, żeby ci rzucili się do ataku, żeby w końcu obejrzeć pierwszą wygraną w tym sezonie, ale na razie nic takiego nie ma miejsca. Piłkę stracił najpierw Sochanie, no a po chwili stracił też zawodnik Unii Skierniewice. To zdaje się sami Dudek nie poradził sobie przy narożniku boiska już na połowie właśnie drużyny z Bielska Białej. Teraz dalekie zagranie. Będą tutaj próbowali, szukali tego wysokiego Lucjana Klisiewicza, ponad 1,90 m wzrostu, no ale Ewgenij Sikawka też wysoki napastnik, który teraz walczy o piłkę, Unici się przy niej utrzymali, mimo że faulowany był Maksymilian Kosior, ale teraz złe kolejne podanie Toporkiewicza do Czarneckiego, no i to tak mi się nasuwa od razu, że ostatnio trener Widzewa Łódź Mateusz Stolarski mówił, że no, rezerwowi nie wnieśli tego, co powinni, jak na razie poza Burkiewiczem, to tutaj też zdaje się na plus wejścia rezerwowych nie można ocenić, jeśli chodzi o Unię Skierniewice, no bo Czarnecki na razie żółta kartka, to Porkiewicz dwa niecelne podania, Maksymilian Kosior przed chwilą ledwo się utrzymał przy piłce, Eisenhardt wszedł najwcześniej i w zasadzie niewidoczny. A my mamy doliczony czas gry do tej drugiej połowy i to są

0: sędzia to uznał, tak to wszystko pozostanie. Myślę, że VAR tutaj niczego nie zmieni. No ale fatalnie się zachowali zawodnicy Unii Skierniewice. No i mówiłem, że Eisenhardt nic nie wniósł. No i teraz też niezrozumienie ze Strausem. No i nie wiem, kto go bardziej obarczyć winą za tę stratę piłki. Teraz na pewno Burkiewicza, który traci przed polem karnym gospodarzy. No ale on przynajmniej próbował zaryzykować. I teraz Burkiewicz do Czarneckiego. Myślę, że nie było spalonego. Czarnecki jest wysokość pola karnego. Już wpada w szesnastkę. Czarnecki do linii końcowej podciągnął. Czy obróci się? Czy wywalczy rzut rożny? Nie, wypchnięty. No bez sensu zachował się teraz zawodnik Unii Skierniewice, choć może, przepraszam, Czarneckiego, bo to nie on akurat, tylko Bartosz Bida. No to jak Bida tak się zachował, to dziwię się, że jednak nie było uderzenia z bocznej strefy pola karnego, bo aż kusiło się, żeby huknąć. No a to już jest minuta i 45 sekund doliczonego czasu gry za nami, więc jeszcze minuta i około 20 sekund pozostało. Teraz jeszcze pod Beskidzie spróbuje zaatakować, ale przez linię defensywną rozgrywać piłkę w tym momencie, to tutaj nie wróżę sukcesu graczom pod Beskidzia, żeby dojść pod bramkę Pruszkowskiego, no chyba, że znowu jakiś błąd Unitów, no i którzy podadzą piłkę swoim rywalom. Na razie faul Eisenhardta, który tutaj nie zgadza się z decyzją arbitra. Zdaje się, że gdzieś w okolice twarzy dostał Maksymilian Sitek. No to będzie jednak okazja dla gospodarzy, bo będzie okazja na dorzucenie w pole karne. Już Rakoczy, no i też rezerwowy Słomka podchodzą do piłki. To jest dość daleko, bo to jest na wysokości ławki rezerwowej pod Beskidzia, więc jeszcze ostatnie uwagi od trenerów. Dostają zawodnicy z Bielska. Słomka będzie lewą nogą, jeśli on będzie dorzucał. Rakoczy prawą. Pruszkowski na piątym metrze daleko będzie czekał na piłkę. Krótko rozegrali. Słomka ścina do środka. Czy będzie strzelał? Nie, dośrodkuje, ale na 14 metry. Tutaj jednak górą Unici, którzy może wyprowadzą jeszcze kontrę, ale Burkiewicz skiksował. Złe to dogranie. No, festiwal błędów w tej końcówce. Eisenhardt, Bida, który się wrócił przy tym wolnym. Bida nie był faulowany. Teraz może przedrze się Sami Dudek. Próbuje przynajmniej, ale nic to się nie wydarzy i nikt już więcej tutaj nic nie strzeli. Zatem 1-1 pod Beskidzie Bielsko-Biała Unia Skierniewice. Remisem kończy się ten mecz w 81 minucie. Bartosz Bida wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Burkiewiczu, no ale w 87 wyrównania Jewgeni Sikawka wykorzystuje błąd defensywy Unii Skierniewice. Kolejny w tym sezonie niestety błąd. No płacą Frycowe na pewno, absolutni Beniaminkowie w pierwszej lidze, zawodnicy Unii Skierniewice remisują dzisiaj w Bielsku. No i cóż, po raz pierwszy remisują na poziomie pierwszej ligi na zapleczu ekstraklasy zawodnicy ze Skierniewic, bo do tej pory tego remisu nie było. A pod Beskidzie Bielsko-Biała 9 mecz, 8 remis, do tego jedna porażka, a zatem pod Beskidzie ma 8 punktów na koncie, 10 punktów Unii Skierniewice i to jest chyba jedyna dzisiaj dobra wiadomość, bo Unia delikatnie odskakuje od tej grupy, która ma na koncie 9 punktów. Dzisiaj w Bielsku-Białej pod Beskidzie Unia 1-1. Halo Studio.
1: Tyle Robert Zwoliński. Dziękujemy bardzo. A za kilka minut o meczu drugiego naszego pierwszoligowca, czyli Łódzkiego Klubu Sportowego, który, przypomnę, wczoraj przegrał mecz i stracił pozycję lidera. No ale o szczegółach za kilka minut.

0: Pozostajemy przy pierwszej lidze. Przypomnę, remis w Bielsku-Białej Unii Skierniewice. 1-1. To pierwszy remis Beniaminka w rozrywkach do tej pory. Albo przegrywał, albo wygrywał. Wczoraj ŁKS-iacy grali na bardzo pechowym dla siebie stadionie w Pruszkowie, ale nie ze Zniczem, bo ten spadł do drugiej ligi, tylko z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, która korzysta z gościnności Znicza. W zeszłym roku po fatalnym meczu ŁKS przegrał z Pogonią właśnie w Pruszkowie 0-3. Tym razem też przegrał 0-2, ale równie słabo się zaprezentowali podopieczni trenera Grzegorza Szoki. Przegrywali do przerwy 0-1, mogli wyrównać, ale Artur Kraciun nie wykorzystał rzutu karnego, natomiast karny dla Pogoni i 2-0. Oto jak to spotkanie ocenił trener Grzegorz Szoka.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: No, z mojej perspektywy ławki oczywiście gdzieś wyglądałem w emocjach. No, dzisiaj bardzo, bardzo złe spotkanie w naszym wykonaniu, żeby nie użyć mocniejszych słów. Pierwsza połowa bez energii praktycznie. No, można powiedzieć, że mało się działo u nas w zespole. Może Julek Kirdinger ze 2-3 razy chciał złamać schemat, zrobił coś innego i z tego mieliśmy jakieś pół sytuacji czy wejścia za linię obrony. No niestety pod koniec pierwszej połowy złapał kontuzję, musieliśmy go zmienić. Wydawało się, że będziemy w stanie zrobić korekty w przerwie i gdzieś tam jeszcze ruszyć zespół. No niestety podarowaliśmy bramkę, oddaliśmy piłkę przeciwnikowi, dostaliśmy bramkę do szatni. Zdecydowaliśmy się na 3 zmiany. Chcieliśmy dać właśnie tą pozytywną energię, grę do przodu, wejścia w pole karne. No i można powiedzieć, że los się do nas uśmiechnął. Mieliśmy rzut karny. Niestety nie strzeliliśmy go, gdzie wydaje mi się, że przy takim meczu, kiedy nie idzie, gdzieś tam nie układa się nam strzelić bramkę na 1-1, to może dać gdzieś dużo i można za tym pójść. Niestety nie strzeliliśmy tego karnego, no i widać, że próbowaliśmy, ale dzisiaj byliśmy po prostu słabi, brakowało i jakości w wykończeniu. Nakręcaliśmy później rzut karny, dosyć też dla mnie kontrowersyjny, no bo zawodnik blokuje gdzieś strzał, trafia go w rękę, może był, może nie wiem. No ale to 2-0 powoduje, że musimy gonić i bardzo szybko atakować, nacinamy się na kontrataki przeciwnika i można powiedzieć, że po prostu dzisiaj zasłużenie przegraliśmy. Dziękuję.
0: No a trzeba dodać, że trener Szoka powiedział, że zasłużona porażka, ale z drugiej strony podkreślał, że i rywal jakoś rewelacyjnie nie zagrał.
2: Wydaje mi się, że Pogoń sama z siebie dużo nie zrobiła. Tak naprawdę my nakręcaliśmy ataki Pogoni. Oni byli nastawieni na to, żeby gdzieś odebrać piłkę i skontrować. Są w tym dobrzy, wiedzieliśmy o tym. Ale wiem, że to może zabrzmieć komicznie, ale w pierwszych minutach meczu, nawet jak nam się ten mecz nie układał, ja czułem z ławki, że dzisiaj jesteśmy w stanie ten mecz wygrać i że Pogoń jest bardzo gdzieś tam porozciągana w formacjach i jeżeli byśmy mieli odpowiednią jakość z piłką, spokój przy piłce, widzieli więcej, to ten mecz moglibyśmy wygrać. Niestety, tak jak powiedziałem, dzisiaj tego nie dźwignęliśmy i musimy z tego wyciągnąć wnioski i iść dalej.
0: Ja dodam, że to był czwarty z rzędu mecz wyjazdowy. Bilans ŁKS-iaków na wyjazdach to są 2 remisy, zwycięstwo i porażka. No i także trener Szoka odniósł się do tego, jak ocenia ten taki nietypowy dla rozgrywek ligowych układ. Najpierw kilka meczów na własnym boisku, a potem kilka na wyjazdach.
2: Na pewno chcemy wrócić do nas na stadion, ale mówię, ten terminarz jest tak ułożony, a nie inaczej i nie można na to patrzeć, bo te mecze na początku graliśmy u siebie, coś tam zdobyliśmy więcej punktów, teraz graliśmy wyjazdy. To się nie zmieni, to jest niezależne od nas. Wydawało się, że możemy gdzieś tam przejść suchą stopą przez te wyjazdy, no ale dzisiaj niestety kończymy w takim stylu przed przerwą reprezentacyjną i nie mamy możliwości za tydzień rewanżu, więc na pewno popsuliśmy sobie nastroje naszym kibicom, więc dzisiaj na pewno to nie jest fajny moment dla nas. Dzisiaj na pewno jakiś tam moment taki, w którym też rozmawiałem z zespołem na odprawie. Nic się tu dzisiaj nie zakończy, nie gramy w finału ligi. To jest jakiś tam moment, który mógł nam pozwolić zbudować ten zespół bardziej, no ale ponieśliśmy porażkę. Jak z każdej porażki będziemy chcieli wyciągnąć po prostu wnioski i jak najwięcej wycisnąć dla tego zespołu w przyszłych spotkaniach.
0: No a to następne spotkanie dopiero za 3 tygodnie. Na własnym boisku ŁKS podejmować będzie Ruch Chorzów. Po porażce wczoraj z ŁKS-acy spadli na 4. miejsce w tabeli, mają 15 punktów, prowadzi Pogoń punktów 18. A Unia Skierniewice awansuje na 13 miejsce z 10 punktami, bo przypomnę, że zremisowała kilka minut temu na stadionie w Bielsku Białej z tamtejszym pod Beskidziem. My zrobimy sobie krótką przerwę w piłkarskiej tematyce i zajrzymy do Pałacu Sportu w Łodzi, bo tam dziś zakończył się memoriał Michała Cichego.

0: No tak jak powiedziałem, przerwa w tematyce piłkarskiej. Zaglądamy do Łódzkiego Pałacu Sportu, gdzie no wraca taka duża siatkówka, bo dzisiaj czwarty memoriał trenera Cichego, szkoleniowca, między innymi UKS-u, z tą drużyną zdobył brązowy medal. Kilka lat temu trener zmarł. No i ku pamięci trenera od 4 lat się odbywa memoriał. W tym roku zwyciężyły siatkarki Łódzkiego Klubu Sportowego w finałowym meczu, pokonując 3-0 MKS Kalisz. Oto ocena tego, co działo się na boisku libero UKS-u Anny Pawłowskiej.
1: Myślę, że zalążek to jest idealne słowo ze względu na to, że tak naprawdę od niedawna jesteśmy w całym składzie. Dziewczyny niedawno przyjechały do nas. Też miały testy medyczne, więc trzeba poczekać, aż wejdziemy wszyscy normalnie jakby w trening. Więc zalążek jest idealnym słowem, bo jeszcze dużo pracy przed nami, żeby być po prostu jednością. No, jesteśmy nowym zupełnie zespołem, który musi się zgrać, który musi poczuć siebie wzajemnie na boisku i w sytuacjach, kiedy idzie nam łatwo i w sytuacjach, kiedy też idzie nam trudno albo po prostu nam nie idzie, więc budowanie myślę, że dopiero zaczynamy, bo jesteśmy w całym składzie, ale myślę, że pierwsza część sezonu, dopiero gdzieś tam będziemy się docierać, ale mam nadzieję, że z każdym setem, z każdym sparingiem i meczem będzie to wyglądało coraz lepiej. Myślę, że dopiero przyszły weekend pokaże nasz aktualny poziom, bo oczywiście też nie ujmując tutejszym przeciwnikom, bo z nimi też po prostu można przegrać, jeżeli się straci skupienie i tak dalej. To jest kobieca siatkówka, ale myślę, że dopiero za tydzień będziemy mieli taki faktyczny obraz, na jakim poziomie jesteśmy aktualnie.
0: Anna Pawłowska została wybrana najlepszą libero i w ogóle MVP turniejów memoriału Michała Cichego, a najlepszą środkową została wybrana nowa zawodniczka Łódzkiego Klubu Sportowego Magdalena Jurczyk, która no, z optymizmem podchodzi do nadchodzącego sezonu.
1: Myślę, że bardzo dobrze. Mamy bardzo fajny, ciekawy zespół, dziewczyny, które chcą pracować i grać o te najwyższe cele. Ten turniej myślę, że dużo pokazał, że musimy jeszcze troszeczkę się zgrać lepiej. Wiadomo, jesteśmy pełnym składem od niecałego tygodnia, ale fajnie, że jeszcze mamy te 2 tygodnie na to, żeby dopracować te elementy, które gdzieś tam powinny działać lepiej. Mamy taki fajny zespół i czy na środku, czy na przyjęciu, czy na ataku. Fajnie rozrywające. Dobry libero, jakby tutaj ciężko jest wskazać, na co będziemy stawiać. Myślę, że mamy kompletny zespół, który będzie mieć kilka liderek, nie tylko powiedzmy na jednej pozycji. Musimy jeszcze popracować nad połączeniem z rozgrywającą, bo tak gdzieś tam w niektórych momentach nam brakuje. Myślę, że po prostu potrzebujemy jeszcze troszeczkę czasu i za tydzień, dwa już będzie to dużo lepiej wyglądało. Dzisiaj tak zaczęłyśmy bardzo delikatnie, jeśli chodzi o poziom, tutaj oczywiście nie umniejszając nic tutaj tym zespołom, ale wiadomo, Liga Turecka jest tam za tydzień, troszeczkę wyższy poziom na pewno. Myślę, że to dobrze dla nas, bo musimy się mierzyć właśnie z takimi zespołami, żeby zobaczyć, w którym momencie jesteśmy.
0: No i pora jeszcze na ocenę tego turnieju przez trenera Łódzkiego Klubu Sportowego Comescon, Adriana Chylińskiego.
2: Dzisiaj jestem bardziej zadowolony niż po wczorajszym meczu. Z jednej strony fajnie, że się przedłużyło, bo mogliśmy, no też chcieliśmy trochę wszystkich wypróbować i ten drugi set się wymknął, natomiast gdzieś reakcja trzeci, czy set było ok, natomiast to mimo, że jesteśmy w krótkim czasie, to pewne rzeczy, które treningowo już od razu się przekładały, szczególnie u tych dziewczyn, które są u nas od początku, gdzieś pozycje w obronie, cały system gry. Trochę mi tego wczoraj brakowało, dzisiaj też przygotowaliśmy się na pewno dużo lepiej taktycznie, bo mieliśmy po prostu materiały, nie mieliśmy materiałów na zespół ze Strawy, więc trochę to była niewiadoma. Też fajnie Czeszki powalczyły, więc byliśmy się dzisiaj w stanie przygotować i sporo rzeczy myślę, że zrealizowaliśmy, ale to jest kompletnie nowa grupa, więc musimy się też nauczyć siebie i ja też muszę zobaczyć jakby ile informacji jesteśmy w stanie gdzieś realizować, żeby to było planowane, żeby te informacje gdzieś tam na mnie nie uciekały, więc tu myślę, że poza gdzieś początkiem drugiego seta i no końcówka wygrana, więc to okej. Okay. Ale był taki moment, że trochę spadła energia i kilka prostych rzeczy się zakopaliśmy. Także powiedzmy, że jest okej, okay, ale no, idziemy dalej, bo jeszcze jest co robić, a to jest na pewno zespół, który może grać bardzo dobrą siatkówkę, więc musimy dalej cisnąć i tego szukać. Na każdej pozycji mamy dobre siatkarki, więc to jest super, bo często trzeba dostosować pewne rzeczy do taktyki, do przeciwnika. Im więcej będziemy mieli wariantów, im więcej będziemy mieli planów, tym bardziej wszechstronną grę będziemy mogli pokazywać.
0: No a teraz trudne tygodnie przed siatkarkami UKS-u, bo w Twardogórze za tydzień turniej i tam UKS-ianki w pierwszym meczu zmierzą się z Serenem Ankara, z którym to dwukrotnie przegrały w minionym sezonie w rozgrywkach pucharowych. No a potem w lidze najpierw deweloper z Rzeszów, a potem budowlanie Łódź. To już naprawdę trudniejszego początku łodzianki wymarzyć sobie nie mogły. To tyle o siatkówce i wracamy za kilka minut na piłkarskie boiska, no bo oczywiście tradycyjne podsumowanie minionej kolejki w rozgrywkach grupy pierwszej, trzeciej ligi.

0: No to teraz zgodnie z obietnicą przed nami podsumowanie piłkarskiej trzeciej ligi. W studiu jest Michał Malinowski.
1: Dobry wieczór. Chciałem tak powiedzieć, że powiedziałeś minionej kolejce, a ona jeszcze trwa.
0: No tak, tak, ale patrzymy na, od razu powiem, bo widzę w Suwałkach z Wigrami, mecz trwa, ale jest 6-3 dla drużyny Suwałk i do końca pozostało z 5 minut plus doliczony czas gry, więc chyba widzę w czterech bramek nie strzeli.
1: No może być ciężko, ciekawy przebieg, bo 2-0 prowadziły Wigry już w 15 minucie, później dwa trafienia Szymona Sołtysińskiego, no ale jeszcze przed przerwą Wigry wyszły ponownie na prowadzenie 3-2 po 45 minutach, później znów Szymon Sołtysiński w 60 minucie, więc były nadzieje, że punkty będą, no ale szybkie dwa znów trafienia gospodarzy, a do tego jeszcze w 70 minucie dwie żółte kartki w sumie właściwie w jednej akcji też dla Sołtysińskiego, więc taki pozytywny i negatywny bohater tego meczu. No i pewnie już niewiele z tego będzie, tak jak Piotr powiedział, 6-3 w tej chwili dla Wigier. No a wracamy teraz do piątku i tego, co za nami. Jako pierwsza na boisko z drużyn z naszego regionu wybiegła Lechia Tomaszów Mazowiecki. No i niestety przegrała u siebie ze Świtem. Nowy Dwór też Mazowiecki. Słabe spotkanie w wykonaniu gospodarzy. Oni mają swoje problemy, dużo kontuzji, muszą sobie z tym radzić. Nawet spotkanie było z soboty na piątek przełożone właśnie, żeby troszeczkę dni wolnych zyskać, bo też pucharowe mecze w tygodniu przed drużynami z tych niższych klas rozgrywkowych. No i do przerwy Świt 2-0 prowadził. Jakub Tyska strzelił gola, później Bartosz Winkler pokonał własnego bramkarza. No i właśnie o tej pierwszej połowie, no w takich z dużą dawką goryczy wypowiadał się trener Lechii Bartosz Grzelak.
2: Druga bramka stosowana jest podsumowanie tego, jak wyglądaliśmy w pierwszej połowie. Senni, byliśmy agresywni, nie byliśmy intensywni. To nie był zespół, do którego przywykliśmy i do którym chcemy być.
1: No tak, na szczęście to się nieco zmieniło w przerwie i w drugiej połowie. No i o tym też opowiada trener Lechitów.
2: 3-0-2, kilka żołnierskich słów szatni i w drugiej połowie jesteśmy Lechią, którą mamy być docelowo i którą już w wielu meczach byliśmy. Gdzieś to się zatraciło, gdzieś to zapomnieliśmy, zgubiliśmy po kilku meczach. Może zbyt duża pewność siebie, chociaż nie wiem, czy można być pewność siebie po programie, ale zbyt dużo jednostek, które nie były sobą, chociażby ja wiem, na co tych chłopaków stać. I powiedziałem im po meczu, które pokazaliśmy w drugiej połowie, że potrafimy zdominować przeciwnika, potrafimy być intensywni, potrafimy być agresywni. Cieszę się, że strzeliliśmy tą bramkę, bo to było też nagroda dla chłopaków za to, jak zagrali drugą połowę. Szkoda, że musimy dopiero przy wyniku 0-2 tak reagować.
1: Oczywiście trener lechistów, a nie lechitów, bo lechici to od Lecha, od Lechi lechiści. A ta bramka w 90 minucie autorstwa Daniela Chwałowskiego. No ale punkty pojechały wraz z zespołem Świtu. W sobotę no było nieco lepiej, jeżeli chodzi o zespoły z Łódzkiego, choć nie idealnie. Mogło być, ale to ostatecznie się nie udało. Jako pierwsi na boisko wybiegli piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego, a konkretnie jego rezerw. Grali także z rezerwami Jagiellonii Białystok. No i od drugiej minuty prowadzili po trafieniu Jakuba Jarocha. W 12 minucie Jakub Leśniewski trafił do własnej bramki i był remis. I taki wynik utrzymał się do przerwy. No a po zmianie strony najpierw Fabian Piasecki, czyli ten banita zesłany do rezerw, dał prowadzenie Łodzianom. Jednak w 81 minucie jeszcze raz do remisu doprowadzili piłkarze z Podlasia. No ale ostateczny cios należał do gości z Hierchi i Krykun. No ten akurat nie jest zesłany, ale trenował ostatnio z rezerwami i zagrał też, dał zwycięstwo Łodzianom. No a tak ten mecz podsumował trener łódzkiej drużyny Radosław Pęciak.
3: Spodziewaliśmy się takiego dobrego piłkarskiego meczu, bo zarówno Jagiellonia, jak i my chcemy otwierać od tyłu, budować te ataki atakiem pozycyjnym, konstruować akcje i wtedy gdzieś dopiero szukać wejścia za plecy, więc tak ten mecz przebiegał. Patrząc na całość, pierwsza połowa na pewno w naszym wykonaniu trochę lepsza, w drugiej już było trochę widać zmęczenie. Natomiast no dobrze wykorzystane ataki szybkie, fazy przejściowe no pozwoliły nam na korzystny rezultat. No i super, że wracamy z Białegostoku z 3 punktami.
1: A jeszcze bardziej super, że po 4 porażkach na początku sezonu teraz ŁKS zanotował świetną passę. 3 zwycięstwa, 1 remis, a więc 10 z 12 punktów zdobytych. No i z tego też cieszy się trener Pęciak.
3: Wiedzieliśmy, że konsekwentna praca i plan, jak chcemy działać, przyniesie w końcu rezultaty, więc też za dużo tak naprawdę nie zmienialiśmy w tym wszystkim, bo też analizując na spokojnie mecze, oglądając je te, które rozgrywaliśmy, a finalnie były wynikami, no, gdzie przegrywaliśmy, no to też dużo dobrych rzeczy w nich było. Po prostu brakowało gdzieś ostatniego podania, słabszy moment w obronie niskiej, gdzie skutkował stratą bramki, ale wiedzieliśmy, że to w końcu musi się odwrócić, no i super, że to nastąpiło.
1: To teraz przenosimy się do Łowicza, bo tam Pelikan po raz kolejny zapunktował u siebie, jeszcze nie przegrał Beniaminek na własnym stadionie, większość spotkań wygrał, także tym razem zgarnął 3 punkty, 1-0 wygrany mecz z Polonią, Lidzbark Warmiński. Nie było to wybitne piłkarskie widowisko, wynik rozstrzygnięty już w drugiej minucie, Maksymilian Czeczko trafił wtedy do bramki drużyny z Lidzbarka Warmińskiego. No, oczywiście radość z 3 punktów była, a tak spotkanie podsumował trener Pelikan. Na Piotr Kocęba.
4: Myślę, że wygraliśmy zasłużenie. Te punkty były nam bardzo mocno potrzebne, bo po tym Elblągu gdzieś tam był ogromny niedosyt w zespole, duża złość taka sportowa i wiedzieliśmy, że te mecze u siebie będą takie bardzo ważne, jeśli chodzi o gdzieś tam czułanie tego dorobku punktowego. I tutaj cel przede wszystkim spełniliśmy, czyli te 3 punkty zostają w obliczu. Natomiast co do samej gry jestem zadowolony, bo wydaje mi się, że w pierwszej połowie byliśmy zespołem, który lepiej operował piłką, gdzieś tam stwarzał sobie może nie jakieś tam bardzo groźne sytuacje, ale parę razy się zakotłowało gdzieś pod bramką gości. Zabrakło gdzieś tam tego ostatniego podania, czy takiej chodnej głowy finalizacji. Tutaj przede wszystkim gdzieś tam ta sytuacja, gdzie Maksym czekała przed pole karne, gdzieś tam uderzył bramkarza z ostrego kąta. Natomiast po raz kolejny źle wchodzimy w drugą połowę. 15 minut pierwsze w drugiej połowie były no zdecydowanie mocno dla Lidzbarka. I przetrwaliśmy ten moment, poszły zmiany i po raz kolejny się ci zawodnicy rezerwowi dali ogromną jakość, dali drugi oddech do zespołu. I wydaje mi się, że już te ostatnie pół godziny to mieliśmy sporo sytuacji, żeby ten mecz zabić wcześniej.
1: Też w międzyczasie wiadomość z ostatniej chwili. W Suwałkach mecz już się zakończył. Wigry wygrały 6-3 z Widzewem 2 Łódź. A my jeszcze zaglądamy do Sieradza. Tam Warta zremisowała z Olimpią Zambrów wczoraj 2-2. Od pierwszej minuty goście już prowadzili, ale przed przerwą jeszcze Tomasz Swędrowski i Szymon Pietrzak wyprowadzili gospodarzy na prowadzenie. No ale w 88 minucie goście zdołali doprowadzić do remisu. No i właśnie podziałem punktów zakończyło się to spotkanie. A tak mówił o nim Marek Przybył, trener Warty.
5: Nie możemy pozwolić sobie na takie błędy od samego początku, gdzie straciliśmy bramkę po rzucie rożnym. Jeżeli mamy jakieś wyższe cele, to no, takie błędy nie mogą nam się przytrafiać. Wróciliśmy do gry. Ta pierwsza połowa myślę, że też była takim... myśleliśmy, że będzie dobrym prognostykiem na drugą połowę. W drugą połowę zagraliśmy bardzo słabo. Tak naprawdę ta bramka wisiała w powietrzu tak pod koniec. Na pewno zdawaliśmy sobie sprawę, że bramkę, którą byśmy strzeli na 3-1, by też ten mecz może ustawiła inaczej. Mieliśmy swoje sytuacje, rzut karny niewykorzystany. Ale tak naprawdę drużyna Zambrowa w tej drugiej połowie była drużyną lepszą i ta bramka nie była przypadkiem.
1: A ten rzut karny to 67 minuta przestrzelony przez Tomasza Swędrowskiego. W tabeli prowadzi KTS Weszło Warszawa. Najwyżej z drużyn z naszego regionu jest Pelikan Łowicz, piąta Lokata. Wszystkie drużyny na szczęście nad strefą spadkową, a więc dosyć bezpieczne.
0: Tyle Michał Malinowski, który podsumował tę, no, taką słodko-gorzką kolejkę w 9, chyba, tak? Dobrze mówię?
1: Tak, 9, zgadza się.
0: Kolejkę w grupie pierwszej, trzeciej ligi. No i to już był ostatni akord piłkarski i nie tylko w naszym programie. 5 minut pozostało do godziny 20. Dziękujemy bardzo. Kończymy strefę kibica Jolanta Kozłowska, Piotr Andrzejczak i Michał Malinowski. Do usłyszenia.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kurt Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
3: W gminie Galewice trwa ważna inwestycja drogowa. Przebudowywana jest droga gminna numer 118-326E w miejscowości Galewice od ulicy Konopnickiej do ulicy Wieluńskiej na odcinku Galewice - Zmyślona. Inwestycja o wartości ponad 1 680 000 zł jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac zaplanowano na 31 października 2026 roku. Gmina Galewice. Inwestujemy w bezpieczne i wygodne drogi.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
7: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
6: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Napaść na małoletnią w Rawie Mazowieckiej. Podejrzany został zatrzymany. Łódź Wielu Kultur w nowej formule. Festiwal potrwa aż do listopada. W wiadomościach podsumujemy też dzisiejszy mecz Unii Skierniewice. Wieczorem zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu. Podejrzany o napaść na małoletnią w Rawie Mazowieckiej zatrzymany. Do ataku doszło w środę 16 września w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej. Funkcjonariusze szybko rozpoczęli poszukiwania podejrzanego i ustalili jego tożsamość, informuje aspirant Agata Krawczyk z rawskiej policji.
15: Policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca Rawy Mazowieckiej, obywatela polskiego, podejrzanego o napaść na małoletnią. W poniedziałek sąd zdecyduje o jego dalszym losie.
14: Policja pod nadzorem prokuratury ustala dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia. Ze względu na dobro małoletniej i charakter sprawy, policja nie ujawnia obecnie szczegółowych informacji. Apeluje również o nierozpowszechnianie niepotwierdzonych doniesień. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że rolnicy poszkodowani przez niekorzystną aurę wiosną tego roku niebawem dostaną pomoc państwa. Otrzymają odszkodowania jeszcze w tym roku. Pieniędzy nie zabraknie, mówił minister w Olsztynku.
16: Robimy wszystko, by tych pieniędzy starczyło. W budżecie, w rezerwie budżetowej mamy środki zabezpieczone. Gdyby nawet z jakichś przyczyn brakowało tych środków, no to w pierwszych miesiącach można z kolejnego budżetu taką pomoc udzielić, ale chcemy, żeby ta pomoc trafiła w 2026 roku do rolników.
14: Minister uspokajał także, że kontrole na granicy z Ukrainą są sumienne i do Polski nie wjeżdżają płody rolne, które nie spełniają wymogów jakościowych. Embargo obowiązuje na import pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika. Miasteczko festiwalowe w Parku Ocalałych. Łodzianie spotkali się przy muzyce i warsztatach. Park Ocalałych na dwa dni zamienił się w miasteczko festiwalowe, a to w ramach festiwalu Łódź Wielu Kultur. Można było tu odpocząć, coś zjeść, posłuchać muzyki i wziąć udział w warsztatach artystycznych. Były też stoiska lokalnych twórców, rękodzieło i kuchnia z różnych stron świata. Chodzi o to, żeby łączyć różne środowiska, mówi Piotr Rębowski z Centrum Dialogu.
0: Miasteczko festiwalowe było świętem różnorodności. Nawiązywało do tegorocznej edycji festiwalu Łódź Wielu Kultur. Festiwalu, który stara się tworzyć platformę do zrozumienia, konwersacji, do poznania tego innego, które okazuje się, że jest takie samo jak my.
14: W tym roku Festiwal Łódź Wielu Kultur przyjął nową formułę. Po raz pierwszy wydarzenie ma charakter kroczący. Zamiast kilku festiwalowych dni wydarzenia rozłożone są w czasie aż do listopada. Szczegóły na oficjalnej stronie Łódzkiego Centrum Dialogu.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: I na koniec sport. Piłkarze Unii Skierniewice zremisowali dzisiaj na wyjeździe w meczu 9. kolejki Betclic pierwszej ligi spod Beskidziem Bielsko-Biała. A to spotkanie obserwował dla nas Robert Zwoliński.
18: Piłkarze Unii Skierniewice po raz pierwszy w tym sezonie remisują i w zasadzie po raz pierwszy w ogóle w historii swoich występów na zapleczu Ekstraklasy. No ale tak naprawdę mecz spod Beskidziem Bielsko-Biała właśnie tutaj w Bielsku-Białej no był takim meczem na remis od samego początku, choć sytuacji na bramki no to nie było prawie wcale. Dopiero w 81. minucie Bartosz Bida wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Antonim Burkiewiczu. 1-0 Skierniewiczanie prowadzili, ale tylko 6 minut, bo później popełnili błąd, który wykorzystał w zamieszaniu w polu bramkowym Unii Jewgeni Sikawka, doprowadził do remisu. No i takim wynikiem kończy się to spotkanie pod Beskidzie Bielsko-Biała Unia Skierniewice 1-1.
14: Tyle, Robert Zwoliński, dziękujemy, a my w kolejnych wiadomościach słyszymy się za godzinę. Szesnaście stopni aktualnie na naszych termometrach. Nadal możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura będzie stopniowo spadać. Późnym wieczorem spadnie do nawet 13 stopni. Z czasem też mocniej powieje. Dla Łodzi obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągać około 80 km na godzinę. Punktowo niewykluczone są również burze, dlatego warto zachować ostrożność. Noc będzie chłodniejsza, a jutro tylko do 15 stopni.

0: Veni, vidi, vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie w audycji Veni, vidi, vinyl.
2: Dobry wieczór.
1: Zaczniemy dzisiaj od soundtracku do filmu The Rocky Horror Picture Show. Prawie miesiąc temu zmarł Tim Curry, niezwykły aktor angielski, który zagrał w tym filmie ikoniczną rolę Franka Enfurtera i w dodatku jeszcze był to jego debiut absolutnie zjawiskowy w tym obrazie, który dziś no, ze wszechmiar cieszy się zasłużoną legendą i taką opinią kultowego obrazu. Ja właśnie dosłownie dzień albo dwa dni przed śmiercią Tima Curry'ego obejrzałem ten film po latach, bo jest obecny na jednej z platform streamingowych. Na dosłownie kilkadziesiąt godzin później dotarła ta fatalna informacja dotycząca jego śmierci, więc pomyślałem, że to jest też okazja do tego, żeby wrócić do ścieżki dźwiękowej do tego filmu i posłuchać właśnie Tima Curry śpiewającego. Wobec tego zaczniemy od tego słynnego utworu, w którym on po raz pierwszy pojawia się na ekranie. How do you do? I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Sweet Transvestite i Tim Curry ze ścieżki dźwiękowej do filmu Rocky Horror Picture Show. Aktora już nie ma wśród nas, ale legenda filmu wciąż funkcjonuje do tego stopnia, że przygotowywany jest taki specjalny pokaz w tej słynnej kopule Sphere. Czy może już nawet się odbywał, nie wiem tego. Jakiś czas temu czytałem o tym, że właśnie ma zostać zrealizowana taka wielka projekcja. Sztuczna inteligencja jest również do tego przedsięwzięcia jest jakby włączona w cały proces produkcji, ponieważ tam chodzi o to, żeby te kadry maksymalnie poszerzyć, żeby można było wyświetlić ów film właśnie na takiej wielkiej powierzchni.
2: No, film na pewno kultowy i film, który zwłaszcza w pewnych środowiskach po prostu jest taki ikoniczny, bardzo często odtwarzany na różnego rodzaju festiwalach, pokazach. A druga rola Tima Curry'ego, jaką ja najbardziej pamiętam, to jest Kevin Sam w Nowym Jorku.
1: No, Kevin Sam w Nowym Jorku, jeszcze był taki film, teraz umknął mi tytuł, który...
2: No jeszcze przecież Trzej Muszkieterowie.
1: Tak, kardynał Richelieu, ale taki film, który rozgrywał się też na kontynencie afrykańskim. On tam grał takiego naukowca szalonego. No, nie pamiętam teraz tytuł. Kongo chyba miał. Mhm. Kongo chyba ten film. Tutaj jeszcze warto wspomnieć przy okazji The Rocky Horror Picture Show, że tu też ekipa producencka jest znakomita, bowiem za produkcję tych nagrań odpowiada m.in. Lou Adler, znany skądinąd. No, generalnie rzecz biorąc jest to niezwykły film, który dał też wspaniały start do wielu filmowych karier.
2: A teraz zaglądamy do kalendarza i to niekoniecznie tego muzycznego, bo lato dobiega końca, więc piosenka, która za chwilkę się pojawi, jest jak najbardziej na miejscu. Summer's Almost Gone, zespół The Doors, czasy płyty Waiting for the Sun, rok 1968. To jest taka płyta Doorsów, która jest od razu gdzieś w pierwszej kolejności wymieniana jako ta najważniejsza, czy jedna z tych najważniejszych, bo pewnie i debiut, i LA Woman, i nawet Morrison Hotel to są rzeczy dla fanów bardziej istotne, ale ja bardzo lubię płytę właśnie Waiting for the Sun i trzeba pamiętać, że ona zawiera największy singlowy przebój poza Light My Fire, czyli piosenkę Hello I Love You, bo to był chyba nawet numer jeden na liście Billboardu. Doorsi nie byli takim singlowym specjalnie zespołem, a tutaj były po prostu piosenki przystępne, radiowe, Hello I Love You, Love Street chociażby. No i Summer's Almost Gone chyba możemy do tego koszyka też włożyć.

0: To był zespół The Doors z nagraniem Summer's Almost Gone. No, lato niestety powoli dobiega końca. Za chwilkę wyciągniemy już jesienne płyty i zrobi się odrobinę smutniej może w tej audycji, ale a może niekoniecznie.
1: No, niektóre jesienne płyty to ukazały się w tym roku latem już, na przykład nowa płyta Phoebe Bridgers, ale to jest zupełnie inna historia, bo teraz sięgniemy po płytę Rio zespołu Duran Duran, czyli taką płytę, która przynajmniej jeśli chodzi o te singlowe hity, bardzo mocno kojarzy się z okresem wakacyjnym i to takim egzotycznym wręcz, bo teledyski kręcone były gdzieś na Karaibach, na pięknych jachtach, a muzycy zespołu Duran Duran ubrani byli w najbardziej modne w tamtym czasie, czyli na początku lat 80. garnitury. Ja mam ze sobą dzisiaj płytę Rio. To jest płyta wydana ponownie, to jest reedycja tego krążka i jest bardzo ciekawe to wydanie, ponieważ obok podstawowego krążka, podstawowego albumu, który oczywiście został przy tej okazji zremasterowany, odświeżony. Jest też druga płyta, na której znajdujemy część repertuaru tej płyty w postaci 5 nagrań. Za to zupełnie inaczej są te utwory podane. Są to tak zwane miksy amerykańskie, czyli nieco inne zgrania tych utworów, przygotowane z myślą o amerykańskich rozgłośniach radiowych przede wszystkim. No i dzisiaj słuchać będziemy właśnie utworów z tej drugiej płyty, a zaczniemy od amerykańskiego miksu utworu tytułowego Rio Duran Duran.

0: Zespół Duran Duran i utwór Rio w nieco innym miksie. Ostatnio widziałem na ekranie widziałem Simona Le Bon w dosyć ciekawej sytuacji, mianowicie ponieważ ostatnio dosyć dużo słucham takiego młodego angielskiego zespołu West Side Cowboy, widziałem również ich występ w programie Later with Jules Holland i być może w tym samym programie występował zespół Duran Duran albo z jakiegoś innego powodu gościem był Simon Le Bon, bo kiedy kamery pokazują młodych brytyjskich muzyków, widać też siedzącego z boku Simona Le Bon, który z takim uśmiechem satysfakcji i pewnego podziwu słucha tego nagrania wykonywanego przez młody manchesterski zespół. Do Duran Duran wrócimy jeszcze
1: dzisiaj. No i też kapitalna okładka tej płyty oczywiście. No dzisiaj mamy takie płyty, które mają bardzo charakterystyczne okładki. Trochę też tak jest z zespołem The Waterboys, chociaż może niekoniecznie kojarzymy ich z okładkami płyt, ale tu warto dodać, że na okładce płyty This Is The Sea mamy znak wodny. Ten
0: Watermark.
1: Watermark, tak, to jest taki charakterystyczny znak, takich jakby fal. Mhm. To chyba na kilku płytach Waterboysów był tłoczony, na pewno na tej, bo to jest akurat oryginalne tłoczenie z 1985 roku. No i możemy powiedzieć, że taka płyta, jeżeli ktoś chce mieć jedną płytę The Waterboys w swoim katalogu, to ja polecam właśnie ten album, chociaż A Pagan Place to też jest cudowna płyta, ale ta jest no jeszcze krokiem naprzód. Jakiś czas temu ukazało się fantastyczne wydawnictwo 1985, czyli potężne pudło, to chyba było 6 płyt kompaktowych, gdzie tam już nawet były nagrywane jakieś 30-sekundowe po prostu krótkie demówki Mike'a Scotta. Wszystko zamieszczono, co związane było właśnie z sesją do This Is The Sea, i ja swego czasu, no nie chcę powiedzieć, że byłem fanatykiem, ale bardzo w ten świat Mike'a Scotta wszedłem i bardzo dużo słuchałem tej muzyki i po latach z wielką przyjemnością przez ten box przebrnąłem, co dzisiaj wcale mi się tak często już nie zdarza w przypadku tego typu wydawnictw. Już niekoniecznie muszę słyszeć każdą dostępną wersję danego utworu. No ale jesteśmy przy zestawie podstawowym, zestawie, który też zawiera wielki przebój singlowy The Hall of the Moon, ale dzisiaj sobie już ten utwór odpuścimy i posłuchamy nagrania The Pan Within.

0: The Water Boys, The Pan Within, czyli koniec pierwszej strony winylowej płyty This Is The Sea. No tam podczas tych sesji naprawdę jeszcze kilka było kapitalnych utworów, chociażby Too Close To Heaven w takiej 11-minutowej wersji, no ale wtedy też trzymano się tego, żeby jednak ta płyta winylowa trwała powiedzmy 40 minut. Dzisiaj wróciliśmy do tego, dzisiaj nie ma też już takich długich płyt, jak były w latach 90. i dobrze, moim zdaniem, bo ta nasza percepcja jako odbiorcy, słuchacza sięga gdzieś tak mniej więcej 40 minut.
1: Zespół ABC przed nami teraz. To jest zespół, który wielką karierę zrobił na początku lat 80. i przede wszystkim tak się właśnie stało za sprawą ich debiutanckiej płyty, czyli krążka The Lexicon of Love, płyty, która ukazała się w roku 1981 i stała się jednym z najważniejszych wydawnictw epoki New Romantic. To była płyta pełna bardzo eleganckich, pięknych melodii, świetnie zaśpiewanych przez Martina Frey i też kapitalnie zaaranżowanych z użyciem instrumentów smyczkowych, co nadawało też takiej filmowej przestrzeni tym nagraniom i nie ma się absolutnie czemu dziwić, że płyta odniosła spektakularny sukces. No a później zespół ABC wydał płytę drugą i ja nie wiem, czy jest w historii muzyki popularnej bardziej jaskrawy przykład tego, jak drugą płytą można zaprzepaścić wszystko to, co stało się naszym sukcesem.
0: Dexy Midnight Runners może jeszcze.
1: No może. Co się stało jakby w przypadku debiutu, to tutaj to wszystko gdzieś zostało zaprzepaszczone, bo płyta druga zatytułowana Beauty Stop, to jest płyta, która brzmi już zupełnie inaczej. Zespół postanowił nieco no właśnie zabrzmieć surowiej, bardziej rockowo. Trochę próbował przypominać, mam takie wrażenie, wczesne nagrania zespołu Roxy Music, to jest takie skojarzenie, które pojawia się, kiedy słucham tej płyty, chociaż słucham jej naprawdę bardzo rzadko. I dziś jedno nagranie postanowiłem zaprezentować, żeby po prostu przypomnieć o tym, że taka płyta jest, z dosyć interesującą też okładką, z takim malunkiem Toreadora, który właściwie już, można powiedzieć, powoli zaczyna finalizować swój pojedynek z Wielkim Bykiem. Zatem nagranie, które całość otwiera, to kompozycja zatytułowana That Was Then, But This Is Now, oto ABC z płyty drugiej.

0: Z płyty zatytułowanej Beauty Stab słuchaliśmy grupy ABC.
1: No bardzo tak malowniczo i ładnie powiedziałeś o tym, że finalizuje ten Torreador pojedynek. To bardziej to byk finalizuje zaraz może Torreadora, bo to też się zdarza.
0: To się może zdarzyć, ale tutaj wygląda na to, że chyba że jednak nikt, Torreador ma pod kontrolą sporo rzeczy.
1: No ja nie wiem, czy można mieć pod kontrolą, ale widocznie tak. John Lennon teraz z siódemki, z singla, który ukazał się pod koniec lat 60., w 69 jeszcze, nie, przepraszam, na początku 70., tak, bo to był jakoś styczeń, luty, zdaje się, 70 roku, Instant Karma. Cała historia jest, można powiedzieć, charakterystyczna dla Lennona, który, jak wiemy, on bardzo szybko pewnymi rzeczami się fascynował i kiedy coś go zainteresowało, czy kiedy był skupiony na jakimś projekcie, to potrafił działać błyskawicznie, ale też równie szybko się nudził. No więc ta piosenka po prostu powstała błyskawicznie, została nagrana i wytłoczona i do sklepów trafiła, nie wiem, kilka albo kilkanaście dni po tym, jak Lennon był w studiu i nagrywał ten utwór. Tutaj to jest reedycja singla Instant Karma, po prostu prosty taki napis Lennon, niebieski albo czarny, bo tu widzę, mi się światło odbija, ale chyba raczej czarny, na białym tle, a z tyłu piosenka zarezerwowana dla Yoko Ono, napis Ono i Who Has Seen The Wind. No my posłuchamy tym razem Johna Lennona, Instant Karma. Potem jeszcze był taki głośny występ w Top of the Pops, bo to był przebój i John ściął wtedy włosy, co było takim jakby nowym jego imidżem, bo chwilę wcześniej miał przecież długie włosy, chodził w białych tych marynarkach takich. Yoko też ścięła włosy i wystąpili bo wtedy w takich koszulach jeansowych, no to jakby była zapowiedź nowej epoki u Johna Lennona, ale to się wszystko bardzo, jak wiemy, szybko wszystko zmieniało, czasami trwało miesiące i już pojawiał się nowy imidż, nowa muzyka, nowy pomysł. Instant Karma, słuchamy.

0: Lennon, bo tak jest napisane na okładce singla Instant Karma. Singiel siedmiocalowy, wznowiony w 2020 roku. Nie wiem, czy to nie był moment też wydania tego boksu Plastic Ono Band i to było takie jakby towarzyszące wydarzenie tamtej premierze.
1: 2002 rok z kolei to był moment, w którym ukazała się płyta Yankee Hotel Foxtrot zespołu Wilco. Fantastyczny album, który można powiedzieć, że spowodował, że zespół Wilco trafił do takiej grupy naprawdę bardzo cenionych zespołów. Chociaż już wcześniej wydawali płyty, na których znajdowały się piosenki bardzo popularne, które przyniosły też spory sukces zespołowi i właśnie tego oczekiwała wytwórnia, że po tej poprzedniej płycie wydanej w roku 1999 zespół Wilco znów nagra zestaw ładnych alt-countrowych piosenek, które ten sukces powtórzą. Tymczasem zespół nagrał płytę zupełnie inną i w związku z tym wytwórnia podziękowała grupie, grupa zabrała swoje nagrania, oczywiście odkupując je od wytwórni płytowej, poszła do innego wydawnictwa i tam ten krążek ukazał się i oczywiście jak w doskonale napisanym scenariuszu pobił sukces poprzedniej płyty i sprzedał się zdecydowanie lepiej. Mimo, że to jest płyta dosyć mroczna, momentami smutna, trzeba pamiętać, że to jest też rzeczywistość tuż po zamachach na World Trade Center. Na okładce tej płyty znajdujemy bliźniacze wieże, ale to są wieże wieżowców w Chicago. No ale oczywiście skojarzenie było dosyć jasne. Utwory natomiast znakomite. Dziś mam nadzieję dwóch posłuchamy, a zaczniemy spotkanie z płytą Yankee Hotel Foxtrot od kompozycji Jesus Etc.

0: To była grupa Wilco z płyty Yankee Hotel Foxtrot. Naprawdę znakomity album. To, no, nie, zresztą, to nie jest oryginalne wydanie z 2002 roku, to jest wznowienie.
1: Też jest, ale... taki box, chyba 7-płytowy, tak, czy jeżeli chodzi o kompakty, to nawet nie wiem, czy nie 10-płytowy.
0: Ale naprawdę płyta brzmi znakomicie.
1: Trochę zamienimy się kolejnością, bo teraz pojawi się jeszcze jedno Marcina nagranie.
0: Będzie Madness z maxi-singla. Maxi-singla Yesterday's Man, czyli to mamy połowę lat 80. Zespół Madness, który rozpoczynał swoją szaloną karierę w Camden w Londynie, w jednym z tych licznych tam wówczas na początku lat, pod koniec lat 70. muzycznych pubów. O tym zresztą opowiada też film Camden Town, który można znaleźć na jednej z platform streamingowych. Madness grali w takim irlandzkim pubie, gdzie naprawdę trudno wyobrazić sobie, że grupa, która chyba zawsze była sekstetem, albo nawet...
1: Tam się w ogóle zmieściła.
0: Tam się w ogóle mieściła i z tymi instrumentami dętymi, z instrumentami klawiszowymi, ale tak się właśnie to wszystko zaczęło w przypadku zespołu Madness. No a w połowie lat 80. już ta epoka grania przez nich muzyki ska minęła i grupa Madness w tamtym czasie tworzyła bardzo piękne piosenki, po prostu popowe. Jednej z nich posłuchamy, w dodatku w wersji mocno rozbudowanej z 12-calowego maxi-singla. Zatem Madness i Yesterday's Man.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Wieczorem mocno wieje, jest ostrzeżenie IMGW dla Łodzi. Audyt w MPK Łódź, miasto sprawdzi, czy nie wypłacało za wysokich rekompensat. Nowe oznakowanie przy odcinkowych pomiarach. Jesienią ruszą testy. Wieczorem zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu. Wieczorem w Łodzi mocno wieje. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może osiągać nawet 80 km na godzinę. Ostrzeżenie dla Łodzi obowiązuje od 21 do północy. Joanna Karp sprawdza, czego możemy spodziewać się dziś wieczorem.
4: Nie będzie to raczej letni i ciepły wieterek. Pogoda dziś wieczorem może dać się we znaki. Synoptycy ostrzegają przed silnym zachodnim wiatrem, średnio do 50 km na godzinę, a w porywach nawet do 80. To już podmuchy, które mogą łamać parasole, gałęzie, przewracać lekkie przedmioty i utrudniać spacer. Miejscami możliwe są też burze. Ostrzeżenie dla Łodzi obowiązuje od 21 do północy. Jeżeli nie musimy wychodzić, lepiej wieczorem zostać w domu i zabezpieczyć rzeczy na balkonach i podwórkach. Joanna Karp, Radio Łódź.
3: W części województwa ostrzeżenie będzie obowiązywać dłużej, nawet do 3 w nocy. Dotyczy to m.in. powiatów opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego. Miasto chce sprawdzić, czy MPK nie dostało za dużo pieniędzy. Łódzki magistrat ogłosił przetarg na przeprowadzenie audytu w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Spółka realizuje przewozy autobusami, tramwajami na terenie całej aglomeracji, ale dochody z biletów pozwalają na pokrycie tylko części kosztów działalności. Magistrat co roku wypłaca MPK milionowe rekompensaty. Miasto chce sprawdzić, czy w ciągu ostatnich 15 lat nie płaciło za dużo. Radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że kontrole są potrzebne.
5: Jestem zwolennikiem, żeby takie audyty przeprowadzać. Skoro są to spółki nasze, jakby miejskie, które utrzymują się z pieniędzy wszystkich podatników, to wiedzmy, jak to działa. Może się okazać, że nie otrzymało, a gorzej, jak się okaże, że dostało za małą rekompensatę. Nie wiem, jak wtedy znajdziemy w budżecie rekompensatę 10 lat wstecz.
3: Na razie Urząd Miasta Łodzi nie odpowiedział na nasze pytania w sprawie przetargu. Odpowiedzi odmówiło nam także MPK Łódź.
1: Więcej na radiołódź.pl.
3: Straż Pożarna uczy, jak reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Treningi odbywają się na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, kapitan Tomasz Stachyra, powiedział, że jeszcze przed realnym zagrożeniem warto dowiedzieć się na przykład, jak reagować w przypadku ataku z powietrza.
6: Chodzi o to, abyśmy wiedzieli, co robić, jak postępować i robić to spokojnie i świadomie. No bo bardzo często w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem naszego zdrowia i życia, to postępujemy chaotycznie bądź też reagujemy gwałtownie. Jeśli wcześniej się do tego przygotujemy, na pewno będziemy robili to świadomie i spokojnie.
3: Szkolenia w województwie lubelskim odbywają się w prawie 30 jednostkach Straży Pożarnej. To może być ważna zmiana dla kierowców. Już tej jesieni przy autostradach i drogach ekspresowych pojawią się nowe oznaczenia przy odcinkowych pomiarach prędkości. Na znaku będzie podana dozwolona prędkość, co ma ułatwić kierowcom ocenę sytuacji przed wjazdem na kontrolowany odcinek. To pomysł senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, który zyskał pozytywną opinię Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na początku rozwiązanie będzie testowane, a jeśli się sprawdzi, zostanie na stałe, wyjaśnia senator Krzysztof Kwiatkowski.
7: Takie oznaczenia będą się pojawiać już jesienią w Polsce, ponieważ startujemy z tym programem jako projekt badawczy, co umożliwia jego uruchomienie od zaraz.
3: Tylko w lipcu 3-odcinkowe pomiary na A1 w Łódzkiem wykryły blisko 4,5 tysiąca wykroczeń. System rejestruje czas wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego odcinka, a następnie na tej podstawie wylicza jego średnią prędkość. W tej godzinie w serwisie informacyjnym to wszystko. Na kolejne zapraszam o 22, ale przed nami jeszcze wiadomości sportowe. A w studiu jest Piotr Andrzejczak.
2: Piłkarze Unii Skierniewice zremisowali 1-1 w meczu Beniaminków pierwszej ligi z Podbeskidziem. W Bielsku Białej to goście objęli prowadzenie w 81 minucie po tym, jak Bartosz Bina wykorzystał rzut karny, a wyrównał Białorusin Jewgenij Szykawka 6 minut później. To pierwszy remis Unii w tegorocznych rozgrywkach, a w innym dzisiejszym spotkaniu pierwszoligowców Pogoń Siedlce pokonała Arkę Gdynia 2-1. W Ekstraklasie Jagiellonia Białystok przegrała z Legią Warszawa 1-3. Wcześniej Piast Gliwice uległ Pogoni Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin wygrało z Wisłą Płock. Przegrało z Wisłą Płock 0-2. Siatkarki ŁKS-u Komerską Łódź triumfowały w czwartym memoriale imienia Michała Cichego. Gospodynie turnieju pokazały świetną formę przed nadchodzącym sezonem, pokonując w niedzielnym finale MKS Kalisz 3-0 i pewnie sięgając po trofeum. A MVP turnieju wybrana została libero ŁKS-u Anna Powłoska, która przyznała jednak, że jej zespół mimo wygranej ma przed sobą jeszcze wiele pracy.
8: Od niedawna jesteśmy w całym składzie. Dziewczyny niedawno przyjechały do nas, też miały testy medyczne, więc trzeba poczekać, aż wejdziemy wszyscy normalnie jakby w trening. Więc zalążek jest idealnym słowem, bo jeszcze dużo pracy przed nami. No, jesteśmy nowym zupełnie zespołem, który musi się zgrać.
2: A wygrany memoriał imienia Michała Cichego to dla łódzkich siatkarek cenne doświadczenie i dobry akcent przedsezonowy. A ostatnim sprawdzianem Wiewiór w pełnym składzie przed startem rozgrywek ligowych będzie udział w międzynarodowym turnieju Giganci Siatkówki w Twardogórze w przyszłym tygodniu. A mistrzynie Polski, czyli siatkarki Budowlanych Łódź, wygrały 2 spotkania w turnieju towarzyskim w Jarocinie i zgarnęły Puchar Burmistrza. W sobotnym półfinale łodzianki po walce pokonały 3-2 Pałac Bydgoszcz. W finale bez straty seta Budowlani wygrali z BKS-em Bielsko-Biała. Dominika Włodarczyk zajęła 9. miejsce w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet pierwszej konkurencji Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym w Montrealu. Tytuł obroniła Szwajcarka Marlen Reuser, a 25-letnia Włodarczyk, tegoroczna podwójna mistrzyni kraju, straciła do triumfatorki blisko 2 minuty. W Montrealu wyrównała jednak najlepsze osiągnięcie Polki w tej konkurencji w Mistrzostwach Świata, jakim była 9. lokata Katarzyny Pawłowskiej z 2016 roku. I choć długo wydawało się, że nie poprawi, bo na pierwszym i drugim punkcie pomiaru czasu Włodarczyk była 6, jednak w końcówce wyprzedziły ją 3 rywalki, w tym sławna Holenderka Wollering. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
3: Sporo już wiemy o prognozie pogody, ale ja jeszcze tylko dodam, że deszcz i silny wiatr dziś wieczorem, a jutro wyraźne ochłodzenie. W Łodzi mamy aktualnie 15 stopni. Miejscami może jeszcze gdzieś padać w naszym województwie. Wieczorem nadal możliwe przelotne opady, ale przede wszystkim trzeba uważać na silny wiatr. W poniedziałek zdecydowanie chłodniej. Temperatura maksymalna wyniesie około 14 stopni, a rano może to być tylko 8. W ciągu dnia sporo chmur i okresami przelotny deszcz. Początek tygodnia będzie więc już zdecydowanie bardziej jesienny.

0: Veni, vidi, vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszych winylowych muzycznych odkryć. Teraz zespół Siouxsie and the Banshees, ale będzie trochę Beatlesowsko, bo to będzie utwór Dear Prudence, a więc oryginalnie biały album Beatlesów. Opowieść o Prudence, siostrze Mii Farrow, która była z Beatlesami w Indiach, kiedy ci mieli te, też na dobrą sprawę, w przypadku może George'a Harrisona nie, ale reszty, krótką fascynację kulturą wschodu, też medytacją, najszybciej.
2: Tą filozofią taką.
1: Najszybciej połapał się Ringo i Paul, najbardziej chyba przyziemni z nich wszystkich, no a wiadomo, że Harrison najbardziej uduchowiony, John też w tę stronę wtedy.
2: No ale John też w końcu napisał utwór Sexy Sadie.
1: Ale jak już dotarło do Johna Lennona, że jest oszukiwany, no to po swojemu załatwił sprawę i napisał właśnie utwór Sexy Sadie o Maharishi. Tak czy inaczej, no z tych indyjskich podróży Beatlesów trochę dobrego jednak mimo wszystko no wyniknęło, bo przede wszystkim no powstało mnóstwo do pięknej muzyki. Nie wiem, czy Blackbird też tam polnie napisał.
2: Które w większości właśnie trafiły na
1: biały album.
2: Na biały album. Tak zwany.
1: Biały album, czyli listopad 1968 roku, a powiedziałem, pomyliłem się, bo ostatnio widziałem zdjęcie Ringo Starra, który z takiej małej skrzyneczki wyjmuje swój egzemplarz 000001 i sprzedał go za prawie 900 tysięcy dolarów i to chyba na jakiś cel charytatywny te pieniądze trafiły, bo każdy z Beatlesów dostał właśnie jeden z tych czterech pierwszych egzemplarzy. Ale miało być o Siouxsie and the Banshees, bo wzięli na warsztat właśnie Beatlesów, co też było dosyć odważne, bo przecież byli taką grupą ze środowiska punkowego nawet, które trochę gardziło przeszłością muzyczną i które odnosiło się do tych legend no, w negatywny sposób, a tutaj proszę.
2: Myślę, że Beatlesi są właściwie poza jakąkolwiek dyskusją. W większości przypadków, jeśli chodzi o, nie znam jakichś takich muzyków, którzy no, by jednoznacznie coś złego powiedzieli o Beatlesach.
1: No więc właśnie, no więc to jest, no może to jest właśnie dowód na to, że to jest na to dowód, że Beatlesi jakby byli poza skalą nawet dla punkowców. Siouxsie and the Banshees, 12-calowy maxi single, oto Dear Prudence.

0: Dear Prudence, Asphyxia and the Banshees, zespół, który no, niestety chyba już nie istnieje, bo tak trzeba powiedzieć. Mieliśmy ostatnio wizytę perkusisty grupy na festiwalu Sound Edit, ale to było bardziej takie spotkanie merytoryczne niż muzyczne. Bungie spotkał się z fanami, opowiadał. Bardzo w ogóle sympatyczny człowiek, niezwykle miły. Też miałem okazję z nim parę zdań zamienić.
1: Wróćmy na chwilkę jeszcze do filmu Rocky Horror, The Rocky Horror Picture Show, filmu, który teraz, kiedy go po latach oglądałem, jak powiedziałem już wcześniej, dosłownie na dzień czy dwa przed śmiercią Tima Curry'ego, no to oczywiście też z takiego dystansu i również z trochę inną świadomością można dostrzec niesamowitą też symbolikę tego filmu, bo on jest naszpikowany wręcz różnymi symbolami, odwołaniami do historii, kultury, ale nie tylko. Długo można by o tym opowiadać. Bohater grany przez Tima Curry'ego na przykład ma jakąś serię cyfr wypisaną na prawym, zdaje się, udzie. Jak się okazuje, nie są to przypadkowe cyfry, tylko to jest symbol oryginalnej, tej pierwotnej wody kolońskiej, właśnie którą stworzono kiedyś w kolonii, ponieważ to była taka pierwsza woda, która stosowana była przez, no, innymi słowy mówiąc, była taka uniseksowa. W związku z tym niezwykle pasowała też do całej historii opowiadanej w tym filmie i takich różnych drobnych symboli, jakichś easter eggów w tym filmie jest całe mnóstwo, jak chociażby też płynące z radia przemówienie Richarda Nixona, to rezygnacyjne przemówienie, które on wygłaszał właśnie mniej więcej w tym czasie, kiedy też powstawał film Rocky Horror Picture Show. No a Tim Curry genialnie w tym filmie zadebiutował i stworzył ikoniczną postać. W takim razie jeszcze jedno nagranie w jego wykonaniu to kompozycja I'm Going Home.

was all I had to say. I want to come again and stay.

0: I'm Going Home, raz jeszcze muzyka i piosenka z filmu The Rocky Horror Picture Show.
1: Ostatnio gdzieś w internecie trafiłem na wypowiedź Micka Jaggera dotyczącą, no w ogóle wypowiedzi dotyczące różnych zespołów, których Jagger nigdy nie lubił. Tam między innymi było Frankie Goes to Hollywood.
0: On tam szczerze ich niszczył.
1: Powiedział, że widział ich koncert w Nowym Jorku w hotelu Ritz i w życiu nie widział czegoś tak okropnego i że mówi, że raz, że nie stroili, dwa, że wokalista w ogóle nie wiedział, po co wyszedł na scenę, no tam dosyć mocno się z nimi obszedł. A wtedy, w połowie lat 80. trzeba powiedzieć, że Frankie Goes to Hollywood to była po prostu maszyna do tworzenia przebojów. Oni co prawda wydali tylko dwie płyty, natomiast to w każde jakby, każde nagranie, każdy long play to były szczyty list przeboju, gigantyczne nakłady i swego rodzaju krótka, taka bardzo intensywna fascynacja brytyjskich młodych Brytyjczyków właśnie tym zespołem. To wszystko szybko się zaczęło i szybko zgasło, bo na dobrą sprawę no to jest raptem kilka lat.
0: Chyba dlatego też mam takie wrażenie, że w ogromnym stopniu było to dzieło produkcyjne Trevora Horna, który być może potem trochę stracił zainteresowanie już dla dalszej pracy z Frankie Goes to Hollywood.
1: Mam dzisiaj ze sobą płytę Welcome to the Pleasure Dome, czyli debiut, jeżeli chodzi o long playe. Niespecjalnie będę długo mówił, bo piosenka jest bardzo długa, bo to jest utwór tytułowy, fantastycznie się rozwijający. Posłuchajmy, bo to jest jedno z moim zdaniem najlepszych właśnie produkcyjnie nagrań, nie tylko lat 80. Welcome to the Pleasure Dome, to zespół Frankie Goes to Hollywood.

0: Frankie Goes to Hollywood. No, długie dzisiaj nagranie, ale znakomite. Jeszcze można by to było poszerzyć o ten wstęp. The world is my oyster, ale już nie chciałem kwadransa państwu z Frankie Goes to Hollywood fundować może kiedyś przy jakiejś na przykład sylwestrowej okazji.
1: Wrócimy teraz do zespołu Duran Duran i do reedycji płyty Rio. To jest reedycja sprzed kilku lat, już co najmniej, być może nawet sprzed 10 lat. I oprócz, jak powiedziałem wcześniej, też płyty tej podstawowej zawiera 5 utworów w remiksach przygotowanych na rynek amerykański. No i to jest kolekcjonersko oczywiście bardzo przyjemna rzecz, że można na jednej płycie dodatkowej te nagrania znaleźć. W związku z tym sięgniemy po jeszcze jeden utwór, który oczywiście wszyscy fani Duran Duran doskonale znają z płyty Rio, Hold Back the Rain, no ale u nas w nieco odmiennej wersji. Posłuchajmy.

0: To był zespół Duran Duran raz jeszcze dzisiaj, tym razem w amerykańskim miksie utworu Hold Back the Rain.
1: Pozostaniemy w latach 80. na Wyspach Brytyjskich, bo teraz The Waterboys powracają. W tamtym czasie, kiedy powstawała płyta This is the Sea, zespół był na dobrą sprawę triem, bo wszystko zaczęło się jakby tylko i wyłącznie kreacji Mike'a Scotta, który stworzył zespół pod swoim nazwiskiem, a potem do niego dołączył Carl Wallinger, Anthony Thistlewhite i tak powstał ten skład.
0: Właśnie pierwsza płyta to na dobrą sprawę właśnie sam ją nagrywał.
1: Z automatem perkusyjnym, tak. Natomiast już kolejna płyta Fisherman's Blues, mówię, kolejna po This is the Sea, to jest jakiś skład, nie wiem, 10-osobowy.
0: No tak.
1: Dzisiaj...
0: Różnych mandolinistów,
1: tak,
0: i tak dalej.
1: Zresztą w ogóle śmiałem się, bo ostatnio odkryto jeszcze niepublikowane do tej pory nagrania z sesji Fisherman's Blues, a trzeba wiedzieć, że i tak już ukazało się kilkanaście różnych wydawnictw.
0: No tak, a jeszcze była potem płyta Room to Roam też.
1: No
0: myślę,
1: tak.
0: Też pozostawiła po sobie sporo.
1: Dream różnych... Harder. No to słuchaj, do końca myślę, życia Mike Scott ma co wydawać pewnie z samych sesji Fisherman's Blues, ale one trwały 3 lata i właściwie muzycy non-stop grali, non-stop wszystko rejestrowano. Ale my jesteśmy przy czasach płyty This is the Sea, płyty no bardzo dobry, bez słabego utworu moim zdaniem. Kolejne nagranie, przewracamy teraz krążek na drugą stronę i słuchamy jednego z piękniejszych w ogóle nagrań w historii The Waterboys Old England.

0: The Water Boys i Old England, czyli takie trochę wspomnienie starej Anglii, której wtedy już zdaniem Mike'a Scotta nie było, no to dzisiaj myślę, że już w ogóle to wspomnienie tej wiktoriańskiej Anglii to jest coś bardzo odległego.
1: Wróćmy do Yankee Hotel Foxtrot, czyli do płyty zespołu Wilco z 2002 roku. Lider zespołu Wilco to oczywiście jest Jeff Tweedy i tak naprawdę to jest od początku do końca jego projekt, chociaż na przestrzeni lat zawsze byli w grupie Wilco też inni muzycy, którzy na różnych etapach mieli coś więcej do powiedzenia i w tej interakcji z Jeffem Tweedym tworzyli kolejne płyty, natomiast no oczywiście on jest mózgiem tej grupy od początku do końca, twórcą repertuaru, właściwie takim człowiekiem instytucją, bo jest też producentem muzycznym, który produkował płyty także wielu znakomitym artystom, również takim zdecydowanie starszego pokolenia. No i też stworzył studio nagraniowe w Chicago, Loft Studio, które oprócz tego, że jest stałym miejscem pracy zespołu Wilco, to też bardzo wielu wspaniałych muzyków tam nagrywa swoje płyty. Jeszcze jedno nagranie dzisiaj z krążka Yankee Hotel Foxtrot, to będzie kompozycja I Am The Man Who Loves You.

0: Słuchaliśmy zespołu Wilco raz jeszcze dzisiaj z krążka Yankee Hotel Foxtrot.
1: Powrócimy do zespołu The Doors, do płyty Waiting for the Sun. No, trzeba przyznać, że ta kariera The Doors, tak jak trochę Hendrixa, Janis Joplin, była bardzo krótka, ale też miała sporo zwrotów akcji, jeżeli chodzi o samą muzykę. Już nie mówię o te obyczajowe i życiowe sytuacje, ale o samą muzykę, bo naprawdę te płyty The Doors, mimo że dzieli je pierwszą i ostatnią, powiedzmy, 6 lat, 5 lat, no, to są rzeczy zupełnie różne od siebie. Czy po drodze jest chociażby płyta The Soft Parade, prawda? I jakiś romans z orkiestrą. Ale Waiting for the Sun to jest jeszcze płyta, gdzie zespół wykorzystywał pomysły, które pojawiły się nawet jeszcze czasami przed powstaniem The Doors, kiedy Ray Manzarek z Jimem Morrison dopiero myśleli o założeniu zespołu. Posłuchamy dwóch nagrań tym razem. To będą kompozycje z drugiej strony. We Could Be So Good Together, a chwilkę później Yes, The River Knows.

0: The Doors w dwóch nagraniach, We Could Be So Good Together i Yes, The River Knows. Potem jeszcze 5 to 1, taki utwór, który The Doors bardzo lubili wykorzystywać na początek koncertu, no bo kiedy światło ten rytm wymierzało, to robiło spore wrażenie. No ale dzisiaj inne utwory, trochę hipisowsko, trochę tak na zmierzch lata, płyta Waiting for the Sun.
1: A teraz jeszcze raz sięgniemy po maxi single zespołu Madness. Na pierwszej stronie rozbudowana wersja Yesterday's Man, a na stronie drugiej znajdujemy zdecydowanie mniej znaną kompozycję, ale też przynajmniej z jednego powodu ciekawą, bo gra na instrumentach klawiszowych w tym utworze Jerry Dammers, legendarny muzyk i współzałożyciel zespołu The Specials. No to była trochę taka jedna rodzina, Madness, The Specials, jeszcze The Beat i parę jeszcze innych zespołów, które w tamtym czasie tworzyły taką scenę ska. Utwór nosi tytuł All I Knew, raz jeszcze dzisiaj Madness.

0: To był zespół Madness w utworze All I Knew.
1: Pożegnamy się nagraniem Trumpets z płyty This Is The Sea, zespół The Waterboys. Skłaniamy się, dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Monumentalne, pełne rozmachu, ożywające wyobraźnię. Jedno z najwybitniejszych oratoryjnych dzieł w historii zabrzmi w Filharmonii Łódzkiej. W swoim słynnym Stworzeniu Świata Józef Haydn przedstawia historię powstania Ziemi według biblijnej Księgi Rodzaju, wykorzystując potężną obsadę i sugestywne efekty dźwięko-naśladowcze. W piątek, 25 września, usłyszymy ten niezwykły utwór w wykonaniu międzynarodowego składu solistów oraz chóru i orkiestry symfonicznej Filharmonii Łódzkiej pod kierunkiem Artura Kozy. Bilety na filharmonia.com. Lodz.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką syli maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
4: To Radio Łódź, jest 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Uwaga kierowcy, od jutra utrudnienia na łódzkiej Retkini. Strzały w Bukownie koło Olkusza, dwie osoby ranne. Nowe oznakowanie przy odcinkowych pomiarach, jesienią ruszą testy. Wieczorem zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu. Uwaga kierowcy, zmiany na łódzkiej Retkini. Jutro rusza budowa ronda. Trzeba przygotować się na utrudnienia i objazdy. Prace prowadzone będą przy skrzyżowaniu Retkińskiej i Kusocińskiego na wysokości cmentarza. Kierowców czekają utrudnienia. Retkińską przejedziemy tylko w stronę Krzemienieckiej, a na Kusocińskiego trzeba będzie zawrócić. Mimo że prace ruszają dopiero jutro, to już dzisiaj kierowcy mierzyli się z utrudnieniami.
5: Mimo że jest zakaz skrętu przez o, po prostu w Retkińską ma być jednokierunkowa ulica zrobiona, więc będzie można tylko wjechać od Wyszyńskiego, a od Krzemienieckiej trzeba będzie jechać o objazd.
6: Czy nie, ogólnie finalnie będzie bardzo fajnie. No trzeba zacisnąć zęby.
7: To jest jakaś taka codzienna Państwa praca?
6: Tak, tak, nawet kilka razy dzienna.
7: I teraz jak?
6: Jak teraz? Właśnie pierwszy raz zawracamy. I śmiejemy się z naszego gapiostwa.
4: Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. Inaczej kursują m.in. autobusy linii 55, 76 i 99, a 80A i 80B zostały zawieszone. Rondo ma docelowo usprawnić ruch i ułatwić wyjazd z Kusocińskiego, a budowa ma potrwać do przyszłorocznych wakacji.
8: Więcej na radiołódź.pl.
4: To nie koniec zmian w Łodzi. Jutro rusza nowy remont w centrum miasta. Drogowcy rozpoczną pracę na ulicy Tylnej, na odcinku między ulicami Kilińskiego a Sienkiewicza. Na czas pracy droga zostanie zamknięta. Na Tylnej zmieni się cała infrastruktura, zapowiada Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
9: Jest to pełna przebudowa, obejmująca również infrastrukturę podziemną. Wymienione zostanie całe oświetlenie, nowe chodniki, nowe miejsca postojowe, nowe elementy małej architektury, czyli ławeczki, kosze dla śmieci.
4: Główne prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku, a w pełni wyremontowana ulica zostanie oddana do użytku wiosną przyszłego roku. Mamy też utrudnienia w pociągach ŁKA, bo 17 odwołanych połączeń. Jutro i pojutrze pasażerowie ŁKA muszą uważnie słuchać komunikatów i zaglądać na strony internetowe przewoźnika. Ze względu na usterki techniczne nowych pociągów ŁKA musiało odwołać aż 17 połączeń. Przewoźnik proponuje na ten czas pasażerom połączenia alternatywne. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej ŁKA i w aplikacji ŁKA Infoportal. Dwie osoby zostały postrzelone w Bukownie w okolicach Olkusza. Do zdarzenia doszło dziś wieczorem. Policja zatrzymała podejrzanego, mężczyzna przyznał się do winy. A szczegóły zna Jan Pająk z Radia Kraków.
10: Do zdarzenia doszło dziś wczesnym wieczorem. Funkcjonariusze otrzymali informację, że dwie osoby w Bukownie zostały postrzelone. Po przybyciu na miejsce policjanci zastali jednego z poszkodowanych w stanie ciężkim. Był raniony w nogę, drugi mężczyzna w rękę. Mężczyznę w ciężkim stanie przetransportowano helikopterem do szpitala. Policja natychmiast rozpoczęła obławę, a do akcji włączyli się również funkcjonariusze z olkuskiej i małopolskiej policji, a także antyterroryści z Krakowa. Po godzinie 20 podejrzany został zatrzymany. Jak podaje małopolska policja, mieszkaniec gminy Bukowno przyznał się do winy. W długim czasie mężczyzna ma zostać przesłuchany. Policja zapewnia mieszkańców Bukowna, że sytuacja jest już opanowana. Jan Pająk, Radio Kraków.
4: Wracamy do Łodzi, bo tu będzie więcej zieleni. W mieście ruszają jesienne nasadzenia. Ma pojawić się ponad 1000 drzew. Magistrat liczy na to, że drzewa sadzone teraz latem przyniosą ukojenie w upalne dni. A o szczegółach Sebastian Dziuda.
11: Pierwsze nasadzenia ruszyły kilka dni temu w zachodniej części miasta. Drzewa pojawiły się przy Alei Włókniarzy i ulicy Retkińskiej. W jakich miejscach jeszcze się zazieleni? O tym mówi Tomasz Śliwiński z Urzędu Miasta.
12: Na liście kolejne lokalizacje takie jak Rudzka, Kusocińskiego, Świtezianki, Kasprzaka oraz Armii Krajowej.
11: Wśród nowych drzew pojawią się graby, klony, jesiony i kasztanowce. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
4: Mamy zdjęcia z jesiennych nasadzeń. Proszę zerknąć na radiołódź.pl. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź jutro o 6 rano, a teraz czas na wiadomości sportowe. Piotr Andrzejczak przed mikrofonem.
13: Siatkarki UKS-u Komerską zwycięstwem uczciły pamięć zmarłego 4 lata temu trenera tego klubu Michała Cichego. Klub z Łodzi po raz czwarty uhonorował pamięć zmarłego szkoleniowca turniejem z udziałem 4 drużyn w dawnym Pałacu Sportu. W niedzielnym finale memoriału zespół gospodarzy turnieju pokonał MKS Kalisz. Finałowe starcie poza drugim setem miało jednostronny przebieg. Łodzianki pewnie pokonały Beniaminkę Ekstraklasy 3-0. A w UKS-ie Komerską najskuteczniejsza była Anna Obiała, która zdobyła 14 punktów, a także sprowadzone w przerwie między rozgrywkami ukraińska przejmująca Aleksandra Milenko, która zdobyła 13 i środkowa reprezentacji Polski Magdalena Jurczyk 12 punktów. Piłkarze Unii Skierniewice zremisowali na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-1. Emocje w tym meczu 9. kolejki pierwszej ligi były w samej końcówce. W 81. minucie zespół ze Skierniewic wyszedł na prowadzenie po golu Bartosza Bidy z rzutu karnego, a wyrównał 6 minut później Jewgenii Szykawka. Trener Unii Kamil Socha żałował, że nie udało się utrzymać spokoju i prowadzenia.
14: Kiedy Podbeskidzie przeprowadziło zmiany i kiedy my zrobiliśmy zmiany, no to ta gra stała się mocno, mocno szarpana. Widać było, że oba zespoły chcą wygrać. I jesteśmy trochę źli, nie ukrywamy, że nie udało nam się utrzymać tego zwycięstwa, bo no nie możemy popełniać takich błędów.
13: A dla Unii to był pierwszy remis w tym sezonie. Bielszczanie zremisowali natomiast po raz 8. Teraz w pierwszej lidze nastąpi 3-tygodniowa przerwa na mecze reprezentacji. Aż 9 bramek padło w niedzielnym meczu grupy pierwszej i trzeciej ligi rozegranym w Suwałkach, gdzie Wigry pokonały rezerwy Widzewa Łódź 6-3. Wszystkie 3 bramki dla drużyny z Łodzi zdobył Szymon Sołtysiński, ale nie dokończył meczu, bowiem musiał opuścić boisko po 2 żółtych kartkach. Belgijski kolarz Remco Evenepoel zdobył w Montrealu po raz 4 z rzędu tytuł mistrza świata elity w jeździe indywidualnej na czas. Jedyny reprezentant Polski Michał Kwiatkowski zajął 23 miejsce. Mężczyźni rywalizowali na tej samej 39-kilometrowej trasie, co kilka godzin wcześniej kobiety. Wśród pań tytuł obroniła obchodząca w niedzielę 35. urodziny Szwajcarka Marlene Reuser. Dominika Włodarczyk była 9., wyrównując najlepszy dotychczasowy wynik polskiej zawodniczki Katarzyny Pawłowskiej z 2016 roku. A kolejne wiadomości sportowe jutro rano po 7.
4: Piętnaście stopni na naszych termometrach, deszcz i silny wiatr wieczorem, jutro przyjdzie do nas wyraźne ochłodzenie. Wieczorem nadal możliwe będą jeszcze przelotne opady deszczu, ale przede wszystkim trzeba uważać na ten silny wiatr, bo tutaj w porywach może osiągać około 80 km na godzinę. Lokalnie niewykluczone są również burze. W poniedziałek zdecydowanie chłodniej, temperatura maksymalna wyniesie tylko około 14 stopni. Rano zobaczymy na termometrach 8, jutro w ciągu dnia sporo chmur i okresami przelotny deszcz, czyli początek tygodnia to już zdecydowanie jesieni.

0: z klasyką w tle.
1: Jest parę minut po godzinie 22, mamy niedzielny wieczór, a to oznacza jedno, audycja z klasyką w tle w Państwa głośnikach. Ja nazywam się Patrycja Pawłowicz, dobry wieczór, wspólnie spędzimy czas do północy, przed nami więc dwie godziny, które wypełni nam starannie wybrana przeze mnie muzyka, nie tylko klasyczna, bo też ta z pogranicza. Pojawią się jesienne akcenty, trochę nowości, odrobinę spojrzeń wstecz, zapowiemy jedno z wydarzeń urodzinowych Radia Łódź. Pojawią się goście. Dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej maestro Paweł Przytocki. Sprawdzimy, co czeka nas w nowym sezonie. No a w drugiej godzinie odwiedzą mnie panowie ze znakomitego kwartetu saksofonowego The Whoop Group. Dziś więc w klasyce sporo atrakcji. Warto zostać z nami. Zaczynamy.

Vivaldi, Cztery pory roku. Dokładnie część trzecia jesieni. A tutaj tak zwana The Hunter and the Jazzy Fox. Natomiast teraz zmieniamy kurs, przeniesiemy się prosto na królewski statek, przed nami słynna muzyka na wodzie Händla. No i tutaj historia utworu jest bardzo ciekawa. Otóż w XVIII wieku brytyjski król Jerzy I zażyczył sobie wyjątkowej rozrywki, wielkiego koncertu na falach londyńskiej Tamizy. No i Händel napisał na tę okazję wspaniałą muzykę. A około 50 muzyków grało ją na barkach płynących tuż obok statku władcy. My posłuchamy dziś przepięknej, spokojnej części tej suity zatytułowanej Air, ale uwaga, nie usłyszymy tu głośnej dworskiej orkiestry, zamiast tego czeka nas niezwykłe, rzadkie i delikatne połączenie instrumentów. Zagra znakomity francuski harfista Xavier de Maistre na akordeonie Matynas Lewicki.

Za nami Water Music Suite, część czwarta, Air, właściwie inspiracja tym utworem. Tymczasem, drodzy Państwo, w klasyce nie dajemy się jesiennej chandrze, skutecznie przeganiamy wszelkie szarości muzyką. Już za chwilę Sertau, kompozycja, która przenosi prosto w rozległy, tętniący życiem i folklorystycznym bogactwem region północno-wschodniej Brazylii. Sam termin odnosi się do półpustynnych, surowych terenów wnętrza kraju, które od pokoleń inspirują artystów swoją niepowtarzalną, niezwykle rytmiczną tradycją muzyczną. Przed nami więc znakomita, pełna energii kompozycja na akordeonie, także autor Richard Galliano.

Ryszard Galliano na akordeonie i utwór Sertał. Drodzy Państwo, w tym roku Radio Łódź świętuje swoje 95-lecie. Z tej okazji Marcel Baliński, laureat Fryderyka, który jest jednym z najbardziej utalentowanych pianistów młodego pokolenia, nagrał płytę dedykowaną łódzkiej rozgłośni. W zasadzie najpierw wyobraził sobie brzmienie, a następnie stworzył orkiestrę zdolną je wydobyć. No i tak powstała Marcel Baliński Orkiestra.

przy fortepianie Marcel Baliński, a był to walc oczywiście nie z płyty 95. Ta pierwszy raz zabrzmi 25 września w Radiu Łódź w studiu imienia Henryka Debicha. Odsłuch odbędzie się w ramach jubileuszu rozgłośni, ale jest to też wydarzenie towarzyszące Light Move Festival. Myślę, że Debich tego wieczoru rozbłyśnie światłami i najpiękniejszą muzyką. A teraz Jess Gilliam w utworze Shine You No More, a potem w studio pojawi się pierwszy gość klasyki, maestro Paweł Przytocki.

0: Studio Radia Łódź, obok mnie zasiadł już gość, a jest nim dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej, maestro Paweł Przytocki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam.
0: Bardzo się cieszę z Pana dyrektora obecności. No i będziemy rozmawiać o sezonie wyjątkowym, bo sezonie, który zamknie Pana drugą pełną kadencję pracy w Filharmonii Łódzkiej. No właśnie, wydało się. Będzie to więc dla Pana dyrektora taki szczególny moment, ale zacznijmy od słowa. Od jednego zdania, gdyby pan dyrektor miał zatytułować ten sezon.
1: Nie chciałbym używać słów typu wielkie zwieńczenie, czy tam jakieś podsumowanie. Na mieście się mówi, że czy ja się podobno czuję zmęczony.
0: Absolutnie, ale widać, ja patrzę na pana dyrektora, absolutnie nie.
1: Że już jestem jakby wyczerpany.
0: O takich zmian się nie spodziewamy i o takich zmianach nie rozmawiajmy, panie dyrektorze. Rozmawiamy o nowym sezonie Filharmonii Łódzkiej. No więc to słowo, bo w zeszłym roku były gwiazdy.
1: Ja bym użył jednego z dwóch słów. Kalejdoskop zdarzeń, tak.
0: Wspaniale.
1: Wydarzeń. Kluczy jest bardzo dużo, jakby tak.
0: O nich za chwilkę.
1: Jest rozpiętość zarówno od Tansmana przez Beethovena, Mozarta i nawiązanie do epoki fusion w jazzie połączonej z muzyką symfoniczną.
0: Czyli prawdziwy kalejdoskop.
1: I jest to rzeczywiście kalejdoskop. Beethoven na początku roku kalendarzowego z 9 symfonią i na koniec sezonu Missa Solemnis, bo przecież bardzo okrągła, równa rocznica beethovenowska.
0: No właśnie, panie dyrektorze, te rocznice, bo zawsze jak rozmawiamy, tak. To pan dyrektor wspomina o tym, że to jest ten jeden z kluczy, Beethoven, tak, bo tutaj to też jest ważna rocznica, dwusetlecie śmierci kompozytora. Tak. Druga rocznica, to też pan dyrektor wspomniał, chodzi o Aleksandra Tansmana. Tak. Tutaj to jest też taka rocznica i śmierci, i urodzin kompozytora.
1: Tak, dobrze pani powiedziała.
0: Ale jest też przecież, ale Łódź to przecież też miasto filmu i w tle przewija się także rocznica urodzin Andrzeja Wajdy.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc trudno pominąć te wszystkie ważne fakty, tak. I wszystkie konotacje, które krążą, bo przecież Łódź jest dla mnie wciąż fascynującym miejscem, fantastycznym tyglem, którym się naprawdę przez lata dużo ciekawych rzeczy wydarzyło, rzeczy ważnych i zauważalnych. Łódź się nie daje zaszufladkować, bo jest tak wyjątkowym miejscem i tak unikalnym, że ciężko zaszufladkować Łódź. Więc dlatego ten sezon jest taki, jakie jest to środowisko muzyczne i to miasto i historia tego miasta. Czyli jakby oddaje również, wracamy do postaci Artura Rubinsteina.
0: No właśnie, też chciałam zapytać.
1: Rocznica urodzin i w styczniu, dokładnie w dniu urodzin Artura Rubinsteina, Krzysztof Jabłoński wykonał recital.
0: Panie dyrektorze, zanim jeszcze przejdziemy do kolejnych planów Filharmonii Łódzkiej, to chciałabym powiedzieć słuchaczom, że mamy dla nich niespodziankę, bo mamy jedno podwójne zaproszenie na koncert Filharmonii Łódzkiej. Na 25 września zabrzmi wtedy wspaniałe stworzenie świata Haydna. No i panie dyrektorze, prosiłabym o wymyślenie pytania konkursowego dla słuchaczy Radia Łódź.
1: Pytanie konkursowe. Tak. Ja myślę, że ile symfonii napisał Józef Haydn?
0: Na Państwa odpowiedzi czekamy pod mailem p.pawlowicz@radioloc.pl. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: Mr. Haydn, Getz Hip i zespół Fuse.
1: A ja tylko przypomnę, że gościem audycji z klasyką w tle jest dziś dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej, maestro Paweł Przytocki. Rozmawiamy dziś o nowym sezonie Filharmonii Łódzkiej, czyli tak zwany gorący temat. Panie dyrektorze, no bo oprócz tych wyjątkowych rocznic, co jeszcze w ogóle wpływa na dobór repertuaru?
2: Przede wszystkim kieruję się tym, że mam do dyspozycji świetne zespoły. Orkiestra i chór. Mając zespoły, mając potencjał ogromny w tych zespołach, dobieram odpowiedni repertuar, który byłby adekwatny do możliwości. Kiedyś mi sugerowano jeszcze taką sytuację, że można by zrobić ankietę wśród publiczności, co się najbardziej podoba. Ja mogę nawet, nie robiąc ankiety, mogę odpowiedzieć, jaka będzie odpowiedź. Proszę nam jak najczęściej serwować Błękitną Rapsodię, Bolero Ravela, Symfonię G-moll Mozarta i na końcu Requiem.
1: Ale to chyba nie jest też taką misją do końca Filharmonii. Oczywiście to są bardzo cenne dzieła, absolutnie.
2: Filharmonia
1: zawsze stara się zainteresować słuchaczy wrażliwych, nawet mam wrażenie, którzy być może nie słuchają klasyki na co dzień, ale chcieliby odkryć coś nowego.
2: Ludzie, którzy słuchają generalnie dużo różnej muzyki, mają, mniemam, większe otwarcie na nowatorstwo.
1: Na to poznanie.
2: Znaczy generalnie w ogóle, wie pani, sztuka bez jakiegokolwiek pierwiastka eksperymentu jest
1: ciekawości.
2: Martwa. Gdyby nie było kierunku Sturm und Drang w muzyce, nigdy nie mielibyśmy Mozarta, nie mielibyśmy Beethovena.
1: Oni też byli odkrywcami.
2: Generalnie rozwój w sztuce jest konieczny.
1: Trzeba odkrywać,
2: Trzeba poszukiwać. Oczywiście trzeba poszukiwać w sposób mądry, w sposób wyważony, bo w tym świecie odkrywców jest dużo chłamu.
1: Dużo, tak,
2: powiedzmy
1: to
2: sobie
1: prawda.
2: Zupełnie otwarcie.
1: Tak, muzyka...
2: I na pewno trzeba umieć odróżnić jedno od drugie i nie serwować ludziom czegoś, co jest kompletnie pozbawione wartości.
1: Ale instytucja, jaką jest Filharmonia, przybliża piękną muzykę. Jak pan dyrektor wspomniał, przede wszystkim Filharmonia to ludzie. I w tym sezonie pojawi się również u państwa artysta rezydent.
2: Tak.
1: Warto o nim powiedzieć.
2: Dalibor Karwaj przez ostatnie 7 lat był koncertmistrzem orkiestry Wiener Symphoniker. Ja osobiście znam Dalibora od 16 lat.
1: Tak długo?
2: Tak. Pierwszy raz w życiu grałem z nim Ravela Cygankę. To było w 2010 roku. No i od tamtego czasu regularnie współpracujemy i po ostatnich koncertach, jakie miał w Łodzi, stwierdziłem, że jest to następna osoba, która wniesie coś ciekawego i już jakby w programie mamy niesłychanie interesujący, bo mamy w listopadzie koncert skrzypcowy Strawińskiego, który dawno nie gościł w Filharmonii Łódzkiej. Jest wszystkim znakomitym instrumentalistą, świetnym muzykiem.
1: Są tacy muzycy, artyści wspaniali, o których trzeba starać się chyba właśnie latami, takie mam wrażenie. Kogo tutaj wymienimy, jeżeli chodzi o tych artystów, którzy pojawią się w najbliższym czasie w Filharmonii
2: Osobiście
1: Łódzkiej?
2: Powiem Tian Yao, która ma 18 lat. Ja czekałem półtora roku, żeby znaleźć na niej termin.
1: Ale Rafał Blechacz
2: też.
1: To też, powiem szczerze, że też jest też, niebywała też. Sytuacja.
2: Ale takie terminy to się ustala.
1: Z jakim wyprzedzeniem?
2: Już pani wiem, kiedy był konkurs Chopinowski w październiku, no to ja w listopadzie ustaliłem występ Tian Yao w Mozarcie na maj 27. Ponad półtora roku wyprzedzenia, żeby mieć możliwość ustawienia, zaprojektowania i zaproszenia artysty. Bo większość artystów ma po prostu kalendarze dość wypełnione.
1: I tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Do rozmowy powrócimy po krótkiej przerwie.

0: Travis Song, a my wracamy do rozmowy. Przypomnę tylko, że dziś moim gościem jest dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej, maestro Paweł Przytocki, a rozmawiamy o nowym sezonie. No właśnie, na które pozycje powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, które są przez pana dyrektora szczególnie polecone? Ja wiem, że zawsze wszystkie, ale to są takie wyjątkowe, bliskie. No,
1: kolejne prawykonanie utworu Zygmunta Krausego, który specjalnie pisze.
0: To jest grudzień, tak.
1: Który specjalnie pisze dla Filharmonii kolejny utwór. Utwór, który będzie nawiązywał do muzyki Dalekiego Wschodu. Instrumentalista, który będzie grał na instrumencie właśnie koreańskim. Ciekawe bardzo połączenie tego kolorytu dalekowschodniego z muzyką symfoniczną.
0: Piękna
1: A w przypadku, tak znakomitego kompozytora i tak wrażliwego człowieka, jakim jest Zygmunt Krause, ja spodziewam się czegoś naprawdę wyjątkowego.
0: Zawsze są to wyjątkowe kompozycje.
1: Tak.
0: Ale tych takich akcentów, takiej podróży jest w tym repertuarze trochę. Między innymi Żółta Rzeka.
1: Tak. Chiński dyrygent, chiński pianista. I po raz pierwszy będzie właśnie wykonany ten koncert fortepianowy zwany Żółtą Rzeką. To jest najpopularniejszy koncert fortepianowy napisany przez chińskiego kompozytora i wykonywany najczęściej w Chinach. To jest taki rodzaj, to będzie romantyzmu chińskiego. Aż pisany jest w sumie współcześnie, ale nawiązujący do języka romantycznego. I to jest ciekawostka. Ja staram się jednak pokazywać to, co w muzyce dzieje, no po to, żebyśmy
0: doświadczyli też
1: czegoś wyjątkowego, tak. No bo przecież nie ma zrozumienia muzyki bez przeżycia, bez głębokiego przeżycia. Głębokie przeżycie to jest wniknięcie, to jest słuchanie muzyki i takie, jakby to powiedzieć,
0: wejście w głąb siebie,
1: w głąb własnych emocji, bo przecież jeśli muzyka uruchamia coś we mnie, to uruchamia moje emocje, a moje emocje to jest całe życie od wczesnego dzieciństwa, którego pamiętamy. I to jest taka podróż
0: w czasie.
1: W głąb
0: człowieka
1: siebie,
0: też.
1: A jednocześnie poprzez poznawanie czegoś nowego patrzymy, co się dzieje dalej z muzyką.
0: Czyli oprócz kalejdoskopu może też właśnie podróż jest takim słowem.
1: Tak, wnikanie, przenikanie.
0: Żeby spojrzeć, muzyka jak najpiękniej
1: muzyka jest takim sposobem do przeniknięcia, wniknięcia w siebie.
0: Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był dziś dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej, maestro Paweł Przytocki. Było mi bardzo miło.
1: Mnie również.
0: Przyznam szczerze, bardzo serdecznie
1: bardzo dziękuję
0: za rozmowę.
1: Bardzo.
0: Do zobaczenia w Filharmonii.
1: Do widzenia. Dziękuję serdecznie.

Za nami uwertura z Wesela Figara Mozarta z przymrużeniem oka. A teraz zmieniamy nieco muzyczny krajobraz, przenosząc się w rejony pełne melancholii. Już za chwilę duet, który na scenie dzieli ze sobą niemal telepatyczną więź. Znakomita izraelska wokalistka Ahinoam Nini oraz jej muzyczny partner, gitarzysta Gildor. Artyści współpracują ze sobą od ponad 30 lat, grając bardzo różny repertuar. Tym razem sięgną po kompozycję Bacha z płyty Letters to Bach, która jest pięknym ukłonem artystów w stronę tego kompozytora.

0: Join me.
1: Bach, barokowy mistrz przefiltrowany przez wrażliwość współczesnych artystów. Pozostaniemy przy nim, bo już za chwilę kompozycja, która jest muzyczną zagadką, jej tytuł to Abach. Autorem aranżacji jest rumuńsko-niemiecki pianista Cicero. Nazwa utworu jest związana z pewną anegdotą. Mówi się, że Cicero grał, często zmieniając styl z klasycznego na improwizowany, a widownia zadawała mu często pytanie. A Bach? Będzie więc i Bach. Preludium c-moll, a tuż po nim druga część audycji z klasyką w tle i kolejni goście.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.

0: z klasyką w tle.
1: Ponowny sygnał, ponowne dobry wieczór, przede wszystkim dla tych z Państwa, którzy włączyli właśnie Radio Łódź. Ja nazywam się Patrycja Pawłowicz, wspólnie spędzimy czas do północy. No a w tej godzinie kolejni goście odwiedzą mnie panowie z zespołu The Whoop Group. I tutaj niech nazwa Państwa nie zmyli, nie będzie to grupa rockowa, a klasyczna, znakomity kwartet saksofonowy. Panowie świętują w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia, zapowiemy więc koncert jubileuszowy zespołu. Posłuchamy przedpremierowo fragmentów ich nowej płyty, a na niej m.in. Libertango Astora Piazzolli.

0: Obok mnie kolejni goście, reprezentanci zespołu The Whoop Group, czyli Jakub Muras, saksofon sopranowy oraz Krzysztof Koszowski, saksofon tenorowy.
1: Dzień dobry wieczór,
0: dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Kto nieobecny?
1: Nieobecny Szymon Zawodny.
0: Altowy saksofon.
1: To jest barytonowy akurat.
0: A barytonowy.
1: I Mateusz Dobosz, saksofon altowy, czyli nasi pomorscy koledzy z zespołu, gdyż mieli trochę do Łodzi dalej niż my z Warszawy.
0: No właśnie. Panowie przyjechali ze stolicy. Jak droga?
1: No nieźle chyba całkiem.
2: No, na autostradzie jechało się znakomicie.
0: Bo my o drodze dziś będziemy rozmawiać, drodzy państwo. O drodze zespołu, oczywiście. No i zapowiemy też wyjątkowy koncert. Ale zanim to zaczniemy od trudnego pytania. Pytania, które nurtuje mnie, przyznam, od dawna. Skąd wzięła się nazwa waszego zespołu, The Whoop Group?
1: No, się śmiejemy, bo to jest pytanie, które nurtuje wiele osób. To jest moja wina, że tak się nazywamy. Był taki moment na samym początku, kiedy trzeba było się jakoś nazwać, zadeklarować, że jakoś się nazywamy. Analizując wtedy rynek kwartetów saksofonowych, doszedłem do wniosku, że...
0: To jest rynek? Nie jesteście jedyni?
1: Nie jesteśmy jedyni. W Polsce w tamtym momencie byliśmy naprawdę jednymi z niewielu kwartetów saksofonowych. Teraz jest już więcej. Natomiast no, patrząc gdzieś tam szerzej na Europę, na świat, to tych kwartetów jest trochę. Mimo, że oczywiście jest to nadal szczęśliwie dla nas nisza.
0: Tak.
1: Szczęśliwie dla nas jest to nadal nisza. Niemniej jednak większość kwartetów saksofonowych stosuje pewien rodzaj schematu, czyli że jakieś słowo, saksofon quartet. Mm-hmm. No i trochę chcąc przełamać nieco ten schemat, pomyślałem sobie, że zaproponuję chłopakom inną nazwę.
0: Taką trochę nieklasyczną.
1: Trochę nieklasyczną, a na pewno nie polską. Taka mi przyszła do głowy myśl, że The Whoop Group jest dość chwytliwą nazwą. Spodobało mi się to i sprawdziłem tłumaczenie. Okazało się, że słowo whoop oznacza z angielskiego taki okrzyk radości i optymizmu. I pomyślałem, że w sumie, w tamtym czasie przynajmniej, było to dla nas bardzo odpowiednie. Nadal jesteśmy oczywiście optymistami, tylko już jesteśmy trochę starsi, więc ta radość jest nieco inna niż wtedy. Natomiast okazało się, że ta energia, pewien rodzaj właśnie optymizmu i tego, jak nasze koncerty na żywo przebiegają, jak wyglądają, jaki rodzaj nastroju udaje nam się wykreować, to w kontekście tego nasza nazwa The Whoop Group bardzo do nas pasuje. No i tak zostało.
0: No to prawda, że ta nazwa jest wyjątkowa, jest chwytliwa przede wszystkim. Łatwo zostaje w głowie, ale także pięknie wpasowuje się w nastrój, wasz charakter. Panowie są uśmiechnięci, zadowoleni, a zadowoleni dlatego, że zbliża się bardzo wyjątkowy koncert związany z jubileuszem, bo panowie, choć młodzi, jak wspomnieli, to już nieco starsi, 10 lat wam stuknęło. Czy ten czas, o którym mówimy, o tych 10 latach, to jest wciąż przełamywanie tych stereotypów?
2: Myślę,
0: Krzysztof,
2: że tak.
0: Tak? Cały czas.
2: Kuba na mnie spojrzał.
0: Tak, wymownie, teraz ty.
2: Jak wybrnę z tego pytania, ponieważ to pytanie dotyka wielu płaszczyzn, gdzie te stereotypy, te schematy są. Nie tylko w nazwie na pewno. Drugim krokiem jest na pewno repertuar, czyli wybór programów koncertowych, które dla saksofonistów są mocno okrojone.
0: Właśnie, saksofon to jest w ogóle bardzo młody instrument.
2: Tak, jeszcze 20 lat i 200.
0: To jest taka wyjątkowość. Więc sięgnęliście po aranżacje, prawda? Po aranżacje różnych kompozycji. W zapowiedzi koncertów znalazło się takie słowo, że są tam utwory, które są waszym znakiem rozpoznawczym. To jakie kompozycje są waszym znakiem rozpoznawczym?
2: Na pewno jedna.
0: Czyje?
2: Zazwyczaj jak jest zamówienie koncertowe, pada zapytanie o dostępność, to jednym z kolejnych pytań jest, czy zagramy Vivaldiego.
0: Tak. Cztery pory roku na przykład.
1: Tak jest. Tak
2: a
1: jest.
2: Nawet jedną.
0: A nawet jedną.
1: A szczególnie jedną, bo tą znaną, słynną burzę,
0: tak.
1: Czyli trzecią część z koncertu Lata.
0: Ale to was cieszy, takie zapytanie?
1: Pogodziliśmy się z tym, że każdy zespół ma swoje Nothing Else Matters i naszym tym utworem, który będziemy grali do końca życia, jest burza Antonio Vivaldiego, co jest całkiem w porządku, bo trzeba tam pomachać trochę palcami i postrzelać językiem, więc nie jest to najprostszy utwór, więc aż tak się nam nie będzie nudził, skoro musimy go grać do końca życia. A prawdopodobnie tak będzie, że będziemy go musieli tyle czasu jeszcze grać. Więc dobrze, że ten utwór stał się naszym hitem, a nie coś dużo prostszego.

0: Vivaldi, Burza, grał kwartet saksofonowy The Whoop Group. Przypomnę, że panowie są dziś moimi gośćmi. Jak widać, a właściwie słychać, w Vivaldim czują się doskonale. No to jeszcze jest, co jest waszym znakiem rozpoznawczym? W jakim repertuarze czujecie się równie doskonale?
1: Jeszcze jednym utworem, który jest takim naszym znakiem rozpoznawczym.
0: Takim konikiem. Nie bójmy się tego słowa.
1: Nie będziemy się go bać. Natomiast jest to utwór, który nie został nigdzie jeszcze opublikowany. Nie nagraliśmy go. Jest to chyba pierwsza kompozycja Krzyśka. Taka rzeczywiście kompozycja. Nie aranżacja, tylko kompozycja.
2: No, dla nas jednak jest, chyba opracowanie.
1: Opracowanie. Nie utwór się tutaj nazywa Evolution of Classical Music. Jest to taka kompilacja 27...
2: Chyba
1: nigdy tego nie doliczyliśmy tego nigdy. 27 najbardziej znanych subiektywnym uchem Krzysztofa tematów z tego gatunku muzyki klasycznej. Zaczynając od średniowiecza, zaczynamy Pogu rodzicą. O. I idziemy przez najbardziej znane różne tematy. To jest taka słuchanka trochę z historii muzyki. I dochodzimy do współczesności.
0: Taki utwór na bis trochę, powiedziałabym.
1: To jest taki utwór. Albo na koniec koncertu, żeby był bis, albo na bis, żeby był drugi bis. To
0: no
1: najczęściej
0: właśnie
1: tak działa.
2: Z tych, które jak się kończą, to pół sekundy potem jest salwa.
0: Braw, nastojąco.
2: Braw i krzyku. No, tak sobie wymuszamy ten bis często.
0: Bardzo dobrze. A skoro o koncertach mowa, to drodzy państwo, zespół The Whoop Group ma tych koncertów setki. I pamiętam, chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu, patrzyłam na wasze media społecznościowe i delikatnie wam zazdrościłam. To chyba była Japonia, z tego co pamiętam. Dobrze kojarzę?
1: Była. Dokładnie dwa lata temu w maju była Japonia.
0: No
1: tak,
0: właśnie.
1: Dobrze pamiętasz.
0: Dobrze. To gdzie jeszcze wystąpiliście? Jak was przyjęła japońska publiczność? Jak w ogóle sprawdza się ta muzyka właśnie?
1: Japonia to w sumie temat na fajną anegdotkę. Może Krzysiek chcesz powiedzieć?
2: No tu nie wiem, czy powiem akurat, co ty chciałbyś usłyszeć.
0: Możemy usłyszeć dwie anegdotki.
2: To było ciężkie dla nas przeżycie. W pierwszym odczuciu, ponieważ oczywiście wjechał jet lag, byliśmy zmęczeni, to przesunięcie czasu odnalezienie się w innej strefie i same występowanie przed japońską publicznością, oprócz tego, że wszystko jest oczywiście dopięte na ostatni guzik, jest to naprawdę najwyższa przyjemność, żeby tam być, obcować z tymi ludźmi. Natomiast sama gra koncertu, tutaj anegdota, koncert numer 2 w Uniwersytecie pod Tokio. Takim malutkim, gdzie są i tak setki studentów Uniwersytetu Muzycznego.
1: W Sencoku.
2: Wchodzimy na salę, pięknie, wszystko przygotowane. Ciężkie warunki, bardzo sucho, jak w sali kinowej. No i pełna sala. I gramy. A, przepraszam, już spaliłem. Przed graniem się pytamy.
1: Nie, dobrze byli, bo zaczęliśmy grać. Zawsze pierwszy raz się odzywamy po pierwszym utworze. I zagraliśmy pierwszy utwór. To ja powiem, bo ja się odezwałem.
2: Tak.
1: Zagraliśmy pierwszy utwór i żeby przełamać lody, zadałem pytanie, kto z obecnych tutaj na sali, a to była pełna sala,
2: no nie wiem, kilka ponad 200 osób.
1: Ponad 200 osób. I pytam, kto na tej sali gra na saksofonie? I wszyscy podnieśli rękę. I to był, dla nas to był cios, bo publiczność saksofonowa dla saksofonistów, w ogóle myślę, że dla każdego instrumentalisty.
0: Może nie zrozumieli, o co chodzi. Może...
1: Myślę, że
2: doskonale zrozumieli. Najwyższy kaliber, żeby grać dla specjalistów.
1: No, więc to nas trochę postawiło do pionu. I troszkę mam wrażenie, że energia nasza się...
2: Spięliśmy się, na pewno
1: no
2: się spięliśmy.
1: Tak, to oczywiście.
2: Oni
1: tak
2: rozumieli większość, co tam się działo.
1: A sala była sucha. To nie pomaga.
2: I bardzo było drętwo. Tak nam się wydawało, że te brawa między utworami i cały entuzjazm, który w trakcie koncertu bił od publiczności, był tak niski, że musieliśmy go sami wzbudzać między sobą podczas gry, żeby te morale jakoś się jeszcze w powietrzu unosiły. Natomiast na samym końcu, jak już koncert
0: się zakończył,
2: się zakończył i już pomyśleliśmy, dobra, przetrwaliśmy, sala rykła. I było naprawdę tyle entuzjazmu, jakby ci ludzie akumulowali go przez całą godzinę z haczykiem.
0: Może to taka kultura po prostu.
1: Właśnie tego się dowiedzieliśmy. Tak. Tam jest taka dyscyplina wśród publiczności, że między utworami się...
0: Nie klaszcze
1: Boże
0: za
1: się,
0: bardzo.
1: Broń Boże się nie bije braw pomiędzy wieloczęściowymi utworami.
0: Czyli były spojrzenia, nie klaszczemy
1: tak,
0: po prostu.
1: A my z kolei jesteśmy przyzwyczajeni, że jeżeli któraś część nam w trakcie koncertu wyjdzie dobrze, to publiczność się nie hamuje i nam to pasuje, bo możemy chwilę odsapnąć. Natomiast tam była bardzo, bardzo zdyscyplinowana publiczność. I do samego końca czekali, żeby pokazać, czy im się podoba, czy nie. I dopiero na końcu się dowiedzieliśmy, że się im podobało.
2: I
1: a przez cały
2: puścić.
1: Koncert mieliśmy wrażenie, że im się nie podoba.
2: Ale później ostatecznie nie mogli nas puścić i wyciągnęli nas organizatorzy do taksówek, bo musieliśmy już jechać dalej, a wszyscy chcieli i zdjęcie, i jakiś kontakt, i pogadać. Naprawdę dwie różne odsłony.
3: Przeżycie dramat, niebywałe.
2: Tak, drastycznie dwie odsłony tych samych ludzi.
3: Z jednej strony dramat, ale z drugiej strony jednak nie.
1: Tak, to był taki opóźnione wynagrodzenie za ten trudny koncert.
2: Następnym razem będziemy lepiej przygotowani, myślę, tak, w Japonii.
0: Na pewno tak będzie. No to teraz chwila przerwy od rozmowy. Pora na Chopina na saksofonach.

0: 27 września wystąpicie w bardzo znanym w Polsce miejscu, bo to słynne studio imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To będzie koncert premierowy waszej najnowszej płyty.
1: Recompost, dokładnie.
0: No właśnie. I Radio Łódź, drodzy państwo, dumnie objęło patronat medialny nad tym albumem. I tutaj zapytam też o tytuł i w ogóle o rekompozycję, bo rozmawialiśmy wcześniej o aranżacji, a być może ktoś nie wie, czym jest rekompozycja.
1: Mamy kilka terminów, bo jest transkrypcja, aranżacja, właśnie rekompozycja i kompozycja.
2: Opracowanie jeszcze
1: jest. No to najbliższe oryginałowe jest transkrypcja. Mhm. Bo to jest de facto przełożenie jeden do jednego utworu na po prostu inny instrument. To jest coś, co robimy od właściwie samego początku i coś, dzięki czemu właściwie zyskaliśmy popularność jako zespół, bo wspomniany wcześniej Vivaldi to jest taka czysta transkrypcja. Mm-hmm. Nie ingerowaliśmy w ogóle w
2: troszeczkę.
1: Ale tylko po to, żeby to się na naszych instrumentach dało zagrać i żeby to dobrze brzmiało. Więc to transkrypcja polega bardziej na możliwie jak najlepszym przerobieniu utworu na konkretny zestaw instrumentów przy jak najmniejszej stracie czegokolwiek z oryginału.
0: Tego oryginału.
1: Tak. I idąc dalej mamy właśnie aranżację i tutaj już jest trochę więcej swobody. A rekompozycja, myślę, że jest to już odważny i świadomy krok w stronę czegoś więcej niż transkrypcja i aranżacja. Że to trochę niejako oczekiwane jest wykorzystanie materiału z utworu w taki sposób symboliczny bardziej, żeby za pomocą znanego komuś utworu stworzyć coś nieco innego. Mhm. No i dlaczego tytuł albumu jest taki? No właśnie dlatego, że chyba powoli doszliśmy do momentu, że transkrypcje i aranżacje to dla nas chyba trochę za mało. Mhm. I jesteśmy coraz bardziej jako zespół gotowi, żeby pójść w swoją stronę, żeby zaprezentować więcej naszego wyobrażenia na muzykę, naszego wyobrażenia na to, czym jest kwartet saksofonowy i co można z tej formacji wycisnąć.
0: A można dużo.
1: A można dużo, można bardzo dużo i nadal jeszcze nie wiemy do końca, gdzie jest limit. Chyba go nie ma.
0: Tak. Ale jeszcze wracając do tej rekompozycji, jest taka legendarna seria wytwórni Deutsche Grammophon, Recomposed, i tam też jest ten zrekomponowany Vivaldi, o którym mówiliście. Czy takie podejście w ogóle do twórczości klasycznej, do kompozytorów tych dawnych, uważacie, że jest w ogóle dziś potrzebne, że ono wprowadza coś nowego?

0: przed paruset lat, natomiast w tym wymiarze, w którym jest ona oryginalnie zapisana, niekoniecznie jest teraz dla odbiorcy atrakcyjna. Mhm. Więc to, ta rekompozycja to proces, który na pewno jest dużo bardziej przystępny.
1: I być może jest to też taki pretekst do tego, żeby ci odbiorcy, słuchacze sięgnęli potem i sprawdzili, jak to brzmiało, prawda? Jak brzmiał ten oryginał. I czym się właściwie różnił. Ale oprócz rekompozycji, czy pojawia się również u was improwizacja? Improwizujecie też trochę?
0: No ja pamiętam z czasów licealnych, jak z Kubą na jednej scenie graliśmy duet z fortepianem jeszcze. No i źle sobie przerzuciłem kartkę z siódmej strony na dziewiątą i improwizowałem
1: i tak
0: całą ósmą stronę, więc to była pierwsza lekcja improwizacji.
1: Ale... Udało się.
0: I taka improwizacja z nami została do dzisiaj. Czasem zdarza się, jako że gramy z pamięci najczęściej nasze programy koncertowe, zdarza nam się takie, taką w cudzysłowie improwizację wplatać. Natomiast oczywiście w najnowszym projekcie nie tylko taka improwizacja, pojawi się także granie z głowy, granie z serducha. To nam zawsze było bliskie. Szczególnie Szymonowi, naszemu barytoniście, który odnosi ogromne sukcesy na polu muzyki jazzowej i improwizowanej. Jest mózgiem tej operacji improwizowanej u nas w kwartecie. Wychodzi ze świetnymi pomysłami i propozycjami. Natomiast jako saksofoniści jesteśmy niejako skazani na ten idiom muzyki improwizowanej, rozrywkowej, jazzowej. Od małego słuchamy, słyszymy, czy Candy Dulfer, czy Moda na sukces, czyli serial pokolenia naszych dziadków. Tam gra Erich Marienthal, który jest wybitnym saksofonistą jazzowym, rozrywkowym sesyjnym. Tak. Jazzmeni może być tutaj weszli w dyskusję, czy jazzowym jest. Więc to jest nam bardzo bliskie.

0: Sleep Safe and Warm, kompozycja Krzysztofa Komedy, grał zespół The Whoop Group, a my wracamy do rozmowy. 27 września będą rekompozycje, usłyszymy też pewnie ten miks utworów klasycznych, tak się domyślam.
1: Nie wiem,
0: usłyszymy też utwory właśnie z płyty najnowszej, także te, które znalazły się w waszym repertuarze i które są takimi sztandarowymi kompozycjami. Pojawią się też inne instrumenty i tutaj no prawdziwe szaleństwo, panowie. Co planujecie?
2: Planowo miała to być premiera w sumie dwóch płyt, bo na sam koniec koncertu zaprosiliśmy naszych kolegów pod dowództwem Andrzeja Imierowicza, fenomenalnego gitarzysty, kompozytora i aranżera w polskiej scenie jazzowej. Mieliśmy już podejście do projektu właśnie z Andrzejem, chyba 3 lata temu to było, albo 4 lata temu. Nawet nagraliśmy płytę i jakieś pierwsze single, ale jakoś to tak umarło, nie wiedzieć dlaczego. Niemniej jednak zgodnie zdecydowaliśmy, że jest to teraz dobry moment na to, żeby wrócić do tematu, gdyż zarówno pomysły Andrzeja, jak i utwory, które już wtedy napisał, są genialne. A po tych 4 minionych latach jest tych pomysłów jeszcze więcej, utwory powstają jeszcze nowe, więc płyta Andrzeja Imierowicza, do której zaprosił nas i swoich kolegów z kwartetu, ukaże się prawdopodobnie w przyszłym roku. A na koncercie 27 września będzie można przedpremierowo posłuchać kilku utworów jako właśnie takiej zapowiedzi tego, co dalej. A jest to w sumie świetne połączenie tej naszej drugiej płyty, która już wprowadza trochę słuchaczy w inne oblicze The Whoop Group, bo będziemy grali inne niż do tej pory utwory, w innej stylistyce, właśnie z improwizacją, z dużo większą swobodą i wolnością. No i później jako następstwem tego będzie tych kilka utworów, które zagramy na finał razem z Andrzejem i z pozostałymi naszymi kolegami, bo będzie to kwintet jazzowy i kwartet saksofonowy. W sumie 5 saksofonów, bo w kwintecie jest jeden saksofon, więc 5 saksofonów, 2 gitary, gitara basowa i perkusja. No moc niesamowita, pomysły przekapitalne, no i wykorzystanie kwartetu saksofonowego, w zdecydowanej większości klasycznego kwartetu saksofonowego, jako takiego pewnego ewenementu w kontekście brzmienia na scenie jazzowej. Myślę, że no może być bardzo zaskakująca dla wielu osób. Dlatego zapraszamy serdecznie na koncert. Będzie czego słuchać, myślę.
0: Będzie można również was posłuchać w Łodzi.
2: Tak?
0: Też niebawem. Zgadza się. Drodzy państwo, już 30 stycznia będzie to koncert w Filharmonii Łódzkiej z saksofonem przez wieki. I tutaj w programie właśnie Krzysztof Komeda, Chick Corea, Astor Piazzolla.
2: Nie ma, chyba nie. Bo ja już nie pamiętam,
0: może będzie na bis,
2: co podałem, aczkolwiek widzę, że podałem materiał z najnowszej płyty.
0: Ja, drodzy państwu, że będę miała przyjemność poprowadzić koncert w Łódzkiej Filharmonii, tym bardziej się cieszę. Więc będziemy jeszcze mówić o tym wydarzeniu styczniowym, a póki co zapowiadamy koncert 27 września w Warszawie. Przypomnijmy, gdzie, o której.
2: Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, 27 września o godzinie 18:00. A po koncercie bankiecik.
0: Panowie, czego wam życzyć na urodziny? No bo 10 urodziny to już jest coś.
2: To już jest coś.
1: Myślę, że 100 lat pozostawimy na boku.
2: Myślę, że czego? Dobre pytanie, tak naprawdę bardzo dobre pytanie, bo wiele przez 10 lat się wydarzyło, wiele się zmieniło. Zaczynaliśmy jako studenci, takie lekko duchy. Nadal jesteśmy raczej z tych optymistycznych osób, natomiast życie dorosłe,
0: dzieci,
2: samochody, domy, kredyty trochę zmieniają gdzieś tam akcenty w życiu i mimo, że nadal na naszych koncertach raczej staramy się wykrzesać jak najwięcej pozytywnej energii i udaje nam się to z tego, co wiemy, to myślę, że tego nigdy nie za wiele, więc można by nam życzyć chyba cały czas tego optymizmu, tej energii, żebyśmy się byli w stanie cały czas tak angażować, jak się angażujemy, żeby na każdym koncercie się faktycznie i spocić z tego grania i wykrzesać tej energii tyle, żeby publiczność mogła od nas jej zaczerpnąć.
0: Żeby ta energia was niosła nie tylko do Japonii, a jeszcze dalej.
2: Dokładnie.
0: Drodzy państwo, The Whoop Group, Jakub Muras oraz Krzysztof Koszowski byli moimi gośćmi. Bardzo serdecznie dziękuję wam za rozmowę.
2: Dziękujemy.

Summertime Gershwina, rekompozycja i zespół The Whoop Group. To tak już na zakończenie spotkania z tym wyjątkowym kwartetem saksofonowym, a my pozostajemy jeszcze przez chwilę razem z audycją z klasyką w tle. Wspólnie przemierzać będziemy czas do północy. Przed nami kolejny klasyk. Tym razem związany z filmem Gilda. Będzie to utwór Amado Mio.

Quatuor Bene y Amado Mio. Tymczasem przed nami utwór, który jest samym swoim tytułem, jakimś manifestem, zdradza swój przekorny charakter. Sarkazmus, bo kiedy w świecie muzyki pojawia się nazwisko Friedricha Guldy, zawsze można spodziewać się niespodzianek. Ten genialny austriacki artysta przez całe życie był większym buntownikiem, jednym z większych buntowników klasyki. Nie lubił sztywnej, poważnej atmosfery na koncertach, co zresztą manifestował. Potrafił wyjść na przykład na scenę w zwykłym swetrze i ku oburzeniu mieszać Chopina, Mozarta z jazzem. Najsłynniejszy jest jednak jego żart z końca lat 90. Gulda po prostu sfingował własną śmierć. Rozesłał fałszywą informację do gazet tylko po to, by na spokojnie poczytać, co krytycy napiszą o nim w nekrologach. Kiedy świat muzyki opłakiwał jego odejście, on kilka dni później zorganizował huczne przyjęcie z okazji swojego zmartwychwstania. Trudno więc o artystę, do którego sarkazm pasowałby lepiej, już za chwilę więc kompozycja Guldy, do której swoje muzyczne trzy grosze dołoży Sestak Trio.

Sarkazmus. Zostawiamy za sobą muzyczne żarty, by zanurzyć się w nieco innej atmosferze. I teraz utwór zatytułowany Tangaria. To słowo to muzyczny neologizm, który opisuje spotkanie argentyńskiego tanga z arią Tangaria. Tytuł piękny, ale może wprowadzić w błąd. Z arią kompozycja nie za wiele ma wspólnego, za to z tangiem jak najbardziej. Autorem utworu jest francuski wirtuoz akordeonu, ponownie dziś Richard Galliano.

Rysiu, Galiano i Tangaria. Drodzy Państwo, czas biegnie szybko i pora już na mnie. Patrycja Pawłowicz, za konsoletą jak zawsze towarzyszyła mi wspaniała Zosia Starosta. Bardzo dziękujemy Państwu za najmilsze towarzystwo. Za tydzień spotykamy się już w nowej ramówce Radia Łódź, ale tutaj po staremu, nic się nie zmieniło. Z klasyką w tle o stałej porze. Już teraz serdecznie zapraszam. Życzę spokojnej nocy i pięknego tygodnia.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.

0: Wyrzucił tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bierę buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.